goniąc za sławą swych przodków, by przywrócić blask ruinom. W ciemności szukali prawdy, gubiąc swoje sumienia.

od żalu tej furii na tarczy znikniecie w otchłani. Obaleni wyrokiem historii, gincie, fałszywi kapłani.

foolish business. All sticky with desire, raking through.

trumpets is reset. Ah, there's so much

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Po tragicznym wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych resort infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów dla kierowców. Wczoraj pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociągiem podróżowało ponad 100 osób, kilka trafiło do szpitali. Jest jedna ofiara śmiertelna.
1: Chcemy wprowadzić przepis, na podstawie którego każdy kierowca, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło, straci prawo jazdy. Zostanie mu zatrzymane na 3 miesiące. Chcemy także zmienić kodeks karny we współpracy z ministrem sprawiedliwości, kiedy tego typu zachowania, które prowadzą do katastrofy, utraty życia, będą bardzo surowo karane i tutaj sąd będzie zobligowany do kary więzienia, ale także do zabrania uprawnień. Precyzujemy te przepisy. Jest oczekiwanie prezesa Rady Ministrów, aby w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów został przedstawiony gotowy projekt.
0: Mówił w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak. A związki zawodowe maszynistów szykują się do protestu, domagając się reakcji władz na serię wypadków na kolei. Siądźmy do stołu, możemy wziąć pod uwagę bardzo wiele argumentów Związku Maszynistów, zadeklarował minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Polska i USA podpisały ważną umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego. Program Foreign Military Financing, jak mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, jest kierowany do najlepszych sojuszników.
2: Podpisaliśmy kolejną, szóstą już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować. F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów.
0: Ta umowa potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność, tak mówił minister Kosiniak-Kamysz. Samolot z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie niemal został trafiony przez drona, podaje Reuters. Do incydentu doszło we wtorek wieczorem, gdy maszyna startowała z Kiszyniowa z Mołdawii. Prezydent Ukrainy zmierzał do Oslo, aby wziąć udział w pogrzebie króla Haralda V. Całą sprawę ujawnił premier Norwegii w publicznej telewizji. Tymczasem podczas ataku na parking przy centrum handlowym w Sumach zginęły 2 osoby, a co najmniej 20 zostało rannych. Rosja przeprowadziła w ostatnich godzinach serię ataków dronowych na różne miasta Ukrainy, raniąc i zabijając cywilów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Czeka nas dzień pod znakiem chmur, miejscami będzie ich całkiem sporo, a w całym kraju mogą pojawiać się słabe i przelotne opady deszczu. Najbardziej mokro ma być na Pomorzu, Kujawach i na Warmii, a gdzie może spaść nieco więcej tego deszczu, do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Parasole przydadzą się też w Warszawie, gdzie zobaczymy maksymalnie 19 stopni, czyli 10 stopni mniej niż wczoraj i to już od rana czuć. No i przelotny deszcz przez cały dzień może się pojawiać, chociaż już o świcie nieźle pokropiło. W całym kraju termometry pokażą od 16 stopni nad morzem do 20 stopni na południu i na zachodzie, także proszę się dzisiaj cieplej ubrać, bo rano wiatr z zachodu potrafi mocniej dmuchnąć, a w górach i na zachodzie nawet do 60 km na godzinę.
5: Mhm. Zachodni wiatr. Mhm. Tam zrzucił wujka z dachu. To może tak, zróbmy temperatury miast na A.
4: O, dzisiaj.
5: Amsterdam 10, mm-hmm. Ateny 23, mm-hmm. a w Berlinie 13, Berlin a w Bukareszcie 14, a w Helsinkach 14, Kopenhadze 13, a w Londynie 13 nawet jest. W Mińsku 12, a w Paryżu też 12 jest. W Rzymie, przepraszam, nieprzyzwoicie, 26, we Warszawie 14, a w Budapeszcie 18, Dublin, Kijów 14, 16, Lizbona 19, a w Madrycie 14, w Oslo 7, w Pradze 10, w Sztokholmie 10, a we Wiedniu 16.
4: No i cudownie, że wybrałeś z tych wszystkich miast akurat Warszawę.
5: No, a wszystko. Mhm.

0: to były harce na gitarce?
1: Bardzo. Frank Marino i harce na gitarce. Crazy Miss Daisy.
0: Siedem, a nie, właściwie 8 minut po godzinie 6, czyli...
1: Poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas rozpocząć. Kurtina w górę.
2: Nowy świt.
0: Mirosław Oczkoś.
1: Ksenia Matczak.
0: Witamy Państwa jak zawsze w czwartek bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy do godziny 10. A w dodatku dziś nie sami, tylko w towarzystwie licznych komarów, które wpuścił do naszego studia. Kto?
1: Jakub Jędras, który dba o takie różne atrakcje, żebyśmy tutaj nie posnęli. W związku z tym mamy stały pobór krwi. Nie wiem, czy do analizy, czy do smakowania, ale lata coś. Tak.
0: Oby tej analizie była poddawana krew Jakuba.
1: No tak, ale ponieważ jego gryzą, ale nie bąblą, także nie wiadomo, co z tym zrobić, bo się chwalił tutaj, że go to nie rusza. No ale Kuba jak zwykle zaczął już ćwiczyć, także widać, że ma power od początku.
0: Aha, będzie ćwiczył, tak? To jest ten sposób na komarę. Będzie się ruszał, a my?
1: A my będziemy biegać.

0: Bryga na kryzys 14 minut po godzinie 6. Kuba na pewno czuje, co go gryzie już.
1: Ale czy wie?
0: Ale czy wie? Czy to komar, czy komarzyca? Nie, no komarzyca.
1: Czy sumienie?
0: Myślę, że za chwilę może nam o tym opowiedzieć. A my na pewno wiemy, kto oprócz Jakuba, bo Jakub teraz naszą audycję wydaje. Franek Wójcicki ją realizuje. Wiktoria Wichrowska już zwarta i gotowa, żeby odbierać od Państwa telefony.
1: Oczywiście, telefon oczywiście jest niezmienny, czyli 224-280-280. A dla tych, którzy inaczej przyswajają i kodują informacje, to 22-42-80 oraz 28-0 na końcu.
0: My będziemy czuwać przy naszej poczcie i tutaj zdecydowanie łatwiej. nowy.świt@nowyświatonline. Nie ma jak pokombinować, na szczęście. No a oprócz nas i zespołu, który wymieniłam przed chwilą, Klaudia Kowalczyk, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Jan Janczy, Paweł Orlikowski i Patryk Rabiega, który zarządza naszą playlistą. No to co, maszyna losująca rusza?
1: Tak, myślę, że w jakąś ramę coś musimy ubrać.

0: 19 minut po godzinie 6.
1: Chyba i taka się... rama wyszła z banana rama.
0: Chyba się dobrze państwu śpi.
1: Tak. No Kuba na przykład zmienił rękę teraz i jedzie na prawo, także ja nie wiem. Ja go podziwiam, że on na tych drabinkach tak od rana.
0: Opowie nam właściwie, jak się czuje tak około 8.30.
1: Niech nabierze rozpędu trochę tak, bo na razie jest milcząco, tylko sapie i robi wdech-wydech.
0: Także... Ale pan Wiesław nie śpi. To w nawiązaniu do komarów oczywiście. Czy nie można żyć razem, pyta pan Wiesław. Człowiek do wszystkiego umie się przyzwyczaić. No właśnie próbujemy, panie Wiesławie.
1: Ale czy komar potrafi się do wszystkiego przyzwyczaić? Bo okazuje się, że komar człowiekowi wilkiem.
0: I co on sobie myśli? Myśli sobie, że bijemy mu brawa, że jest z nami od godziny 6? Czy myśli sobie coś zupełnie innego?
1: A czy myślisz, że picie krwi przez komarzyce to jest takie snusowanie po komarowemu?
0: Zaczynasz niebezpieczny temat. To wiesz co, może przejdźmy jednak do czegoś zupełnie innego.
1: Dobrze, to przejdźmy.
0: Co myślisz, żebyśmy porozmawiali na początek o bałaganie?
1: O, ja uwielbiam bałagan, ożywia wnętrze.
0: No widzisz, bo dla jednych sterta papierów, kubek z przedwczoraj i takie rzeczy zostawione na później to chaos nie do zniesienia. A inni właśnie w takim otoczeniu czują się jak ryba w wodzie i dokładnie wiedzą, gdzie co leży.
2: W naszej rodzinie to jest wrodzona cecha. Skłonność do porządku konkretnie.
3: Może być czasami niektórym osobom trudno zabrać się, podjąć decyzję o sprzątaniu. Natomiast jeśli nie jest posprzątane, to sama sytuacja tego chaosu, nieładu wywołuje również wtórnie stres i przeciążenie.
1: No to jest prawda, bo zresztą to warto się zastanowić, bo to zależy od typu osobowości. Nawet jest szkoła falenicka i otwocka, jak mówi się w Warszawie, że jeżeli ktoś ma bałagan na biurku, i mówi, no tak masz na biurku, jak masz w głowie. No to ten, co się broni, mówi, no to ciekawe, co ty masz w głowie, skoro masz pusto na biurku. Prawda? Ale to sprawdzimy, czy porządek rzeczywiście pomaga nam myśleć i działać, i czy może niektórzy z nas po prostu potrzebują do życia kontrolowalnego nieporządku. W tej sprawie bardzo poprosimy państwa o przemyślenia, wasze doświadczenia, przykłady z życia wzięte, bo to jest dla nas bardzo cenne i jesteśmy bardzo ciekawi, jak państwo sobie z tym radzą.
0: I a propos pytania,
1: bądź nie.
0: Postawiłeś przed chwilą, to chyba Einstein pierwszy je zadał. No właśnie, co z tymi, którzy mają pustkę na
1: czysto
0: biurku.
1: Czysto na biurku.
0: Tak. A po godzinie 7 przeniesiemy się do Muzeum Historii Polski. Wystawa Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Będzie dla nas pretekstem do rozmowy o granicy między cenzurą a artystyczną niezależnością.
4: Posługiwaliśmy się innym językiem.
5: Jest to dokument dotyczący wpisania Micka Jaggera na listę osób niepożądanych w PRL.
1: No, to piękne. Parę miast, parę państw na świecie wpisywało Micka Jaggera. Do tej pory ci, co wpisywali, już dawno są na łonie Abrahama, a Jagger śpiewa. Piosenki, które nigdy nie miały powstać. Teksty zmieniane na sekundę przed wejściem do studia i urzędnicy z długopisem, którzy decydowali o tym, czego Polacy mogą słuchać przy goleniu, a czego wręcz przeciwnie. No i gdzie kończyła się cenzura, a zaczynała się artystyczna wolność. Klaudia Kowalczyk to wszystko zgłębiła i opowie mniej więcej kwadrans po 7, chyba że ją ocenzurujemy i będzie 16 po.
0: To się jeszcze zobaczy. 7.30 to jak zawsze wieści z polityki i pojawi się Klaudiusz Slezak, ale o czym dokładnie będzie nam opowiadał, czym nas poczęstuje. No, jak zawsze Klaudiusz do końca trzyma wszystko w tajemnicy. Tajemnicą nie jest za to gość po godzinie 8, bo spojrzymy dziś szerzej na Europę. AfD zwycięża w Saksonii Anhalt, więc dr Małgorzatę Bonikowską, prezeskę Centrum Stosunków Międzynarodowych, zapytamy nie tylko o Niemcy, ale o coś znacznie większego, szerszego. Gdzie podziała się Unia liberalna, otwarta i przekonana, że skrajna prawica pozostaje na marginesie.
1: A po wielkiej polityce przyjdzie czas na sport. Tak, to będzie ten moment, kiedy większość z państwa dopiero przewraca się na drugi bok, albo z niesmakiem patrzy na dzwoniący budzik, a Kuba Jędras po solidnej rozgrzewce na drabince, a widzę, że to robi, opowie o najciekawszych osiągnięciach i bolesnych porażkach sportowców. To będzie serwis podany krótko, konkretnie i z prawdziwym radiowym zacięciem i widzę, że Kuba mruga do mnie prawym okiem, czyli to znaczy, że nie jest tutaj ubezwłasnowolniony, tylko z własnej woli tu jest, opowie nam o starciu gigantów, czyli jak w tunelu starł się Messi z Lewym.
0: O sporcie to on zawsze z nieprzymuszonej woli może nami państwu opowiadać. przynajmniej mam takie przekonanie.
1: O, mrugnął lewym okiem teraz.
0: A jeszcze przed dziewiątą pojawi się sprawa bardzo osobista, choć rozstrzygana według prawa kościelnego. Mecenas Anita Swacha, czyli Ruda Papuga, wyjaśni, czy można stwierdzić nieważność małżeństwa kościelnego i pod jak jakimi warunkami? Czy każde nieudane małżeństwo może okazać się małżeństwem, którego z punktu widzenia Kościoła właściwie nigdy nie było?
1: I proszę się nie denerwować, mecenas Anita Swacha nie zmieniła miejsca zatrudnienia, w związku z tym nie będzie zajmowała się unieważnieniami, ale po dziewiątej, jak zawsze, mój kochany i ulubiony punkt programu, ruszymy na północ. No dzisiaj Jan Janczy opowie o uroczystościach pogrzebowych króla Norwegii, Haralda V. To było podniosłe takie i wielkie wydarzenie. Ale opowiadam też o tym, jak monarchia przeżywa moment, w którym kończy się pewna epoka, bo nie oszukujmy się, kończy się pewna epoka, chociaż Norwegowie do swojej monarchii podchodzą z dużą miłością.
0: O, w planach mamy też coś słodko-gorzkiego, czyli tradycyjny felieton Słodki Oczkoś. Mrugasz lewym, prawym oczkiem?
1: Tak, ko, nie ma. Mogę dalej właśnie, ko, nie ma.
0: A na deser Paweł Orlikowski, finanse osobiste, dziś najpewniej prosto z Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
1: No to podsumowując ten bałagan. Zacznijmy od bałaganu na biurku, znaczy zaczniemy za chwilę. Skończymy przy wielkich pieniądzach w karkonoszach i to jest, tu nie chodzi o postawę, czyli to, co widzimy w niektórych mężczyzn, tylko karkonosze w sensie góry. Po drodze zdążymy jeszcze zahaczyć o PRL, czyli cenzurę, współczesną Europę, czyli AfD i co tam się dzieje, małżeńskie paragrafy, sport i norweską monarchię. Uff. Rany boskie.

0: Ja w związku z tym, że was bardzo, bardzo lubię, chcę podzielić się taką mądrością ludową odnośnie komarów. Mianowicie pytanie brzmi, dlaczego Bóg stworzył komary? Odpowiedź: po to, żebyśmy pokochali muchy. Spokojnego dnia życzę.
1: No, to jest prawda, dziękujemy. Bo dobrze albo źle wypada się na czyimś tle. To jest prawda, to jest prawda.
2: Ja nie wiem, czy pokocham muchy. W każdym razie stoję na stanowisku takim jak pani Joasia, która mówi komarom zdecydowanie bzz stąd, bo nam tu przeszkadzają od razu.
1: Oczywiście, że tak.
2: Przynajmniej próbują, ale my się nie poddamy. I jeszcze w sprawie bałaganu już państwo zaczęli pisać, toż to artystyczny nieład. I dobrze, że się czasem pojawia, bo inaczej nie da się funkcjonować. Niestety mam kilka doświadczeń z osobami. Puste biurko i trudna współpraca, napisała pani Joanna, dodając, że bardzo lubi nasze audycje i serdecznie nas pozdrawia. Pani Joanno, odwzajemniamy oczywiście.
1: Ale oczywiście, bo to tak jest, jeżeli ktoś osobowościowo ma czysto wszędzie i tak dalej, to nie dogada się na pewno z tym, co ma właśnie stertę papierów, śniadania chodzące, herbaty kwitnące, ale te osoby doskonale wiedzą, co mają i gdzie co mają. Największą zbrodnią jest posprzątanie komuś, kto ma tak zwany bałagan na biurku.
2: I wtedy już nic się nie znajdzie.
1: Bo ktoś przychodzi i mówi tak, o Jezu, jak ja tu coś znajdę.
2: Mm-hmm. No, także... Ale każdy z nas pewnie ma taką szufladę, do której absolutnie wkłada wszystko. No ale później jak trzeba coś znaleźć, coś
1: zanurza
2: z nim
1: rękę,
2: wyjąć. Oczywiście,
1: faktury,
2: to wiadomo, w tej szufladzie to jest koniec, kropka. A to, że na pierwszy rzut oka tam się po prostu niczego nie da znaleźć, to tylko takie złudzenie.
1: To lepsze niż schowanie do sejfu, wiesz, bo przychodzimy tak,
2: Ale tak sobie pomyślałam, że pytanie jest też dużo ważniejsze. No. Kiedy tak naprawdę kończy się porządek, a zaczyna bałagan?
1: No tak gdzieś między 7.30 a 8.00.
2: Może Kacper Badura za chwilę odpowie na to pytanie.

0: 6:36 pan Tomasz napisał, że oddzielmy jeszcze dwa pojęcia. Bałagan nie oznacza brudu, a kwitnąca herbata i karton po pizzy na biurku to nie bałagan, a brud. No i tak
1: to
0: się
1: prawda,
0: składa.
1: To prawda, tak. Może być bardzo klar, ale brudno. Mhm, znaczy no, nic na biurku, ale syf.
0: No właśnie, dlatego też za chwilę usłyszą państwo wątek zdrowotny, niezwykle ważny w tej kwestii, bo nie chodzi o to, żebyśmy rozmawiali tylko o tym, co tam na tym naszym biurku i co nas denerwuje i wkurza i czy potrafimy nasze myśli skupić, czy też nie, ale jak to wpływa na nasze zdrowie. Ale na początek Kacper Badura zapytał przechodniów, czy bałagan w domu to bałagan w głowie.
2: Przed paru lat Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę miała taki plakat z trójkątem, gdzie było czyste mieszkanie, zadowolona mama, zadowolone dziecko. Wybierz dwa. Coś zawsze ucierpi.
3: Czy na pewno jest, tylko też nie możemy do jednego wora tego wrzucać, bo na przykład ja mam psy w domu, dlatego że ja pracuję po 15 godzin dziennie, więc nie mam kiedy tego sprzątać.
4: Mi się wydaje, że są tacy ludzie, u których faktycznie tak jest i tacy, u których po prostu nie ma reguł.
5: W naszej rodzinie jest wrodzone. To jest wrodzona cecha. Skłonność do porządku konkretnie. Nawet za bardzo. Wszystkie dzieci nasze tak mają.
6: Bałagan w domu nie zawsze wynika z lenistwa, wskazuje psycholożka i psychoterapeutka dr Agnieszka Mościcka-Teskę.
7: W zakresie cech osobowości badacze od lat wyróżniają między innymi taką cechę, która się nazywa sumienność. I badania pokazują, że rzeczywiście różnimy się między sobą właśnie poziomem sumienności. No i wśród nas są osoby, które mają wyższy poziom właśnie tej cechy osobowości i w związku z tym łatwiej przychodzi im generalnie tworzenie takich planów, później ich realizacja, no ale równocześnie trochę trudniej przychodzą im różne spontaniczne aktywności i reagowanie także na niezaplanowane okoliczności, które się pojawiają w życiu. I jeszcze może dodam o jednej też właściwości, ponieważ to co prawda nie jest cecha osobowościowa, natomiast jest to charakterystyka funkcjonowania układu nerwowego. Osoby, które funkcjonują w sposób neuroodmienny, tutaj szczególnie będziemy mówić o ADHD, mogą mieć większą tendencję właśnie do tego, żeby miewać większy problem z utrzymaniem porządku.
6: To, jak wygląda nasze otoczenie, ma wpływ na nasze samopoczucie.
7: To jest pewien taki paradoks, że może być czasami niektórym osobom trudno zabrać się, podjąć decyzję o sprzątaniu, natomiast jeśli nie jest posprzątane, to sama sytuacja tego chaosu, nieładu wywołuje również wtórnie stres i przeciążenie.
6: Ma też wpływ na nasze zdrowie, o czym alergolog profesor Zbigniew Bartuzzi.
8: Myślę tutaj głównie o roztaczach kurzu domowego, czyli dermatofagoides, znajdujące się w naszej pościeli, w naszych materacach, w dywanach nieodkurzanych, w zasłonach, które są bardzo częstą przyczyną nadwrażliwości typu alergicznego, a co za tym idzie, astmy na przykład. Astma, ale nie tylko. Również przy kontakcie z tymi roztoczami może dochodzić do zapalenia spojówek, do zmian skórnych, swędzących czy wysypek na skórze. Także z pewnością czystość w mieszkaniu jest warunkiem koniecznym w przypadku pacjentów, zwłaszcza z astmą, aby objawy choroby astmatycznej nie nasilały się.
6: To samo dotyczy pleśni.
8: Bardzo często mamy do czynienia z pacjentami, którzy nie mają świadomości, że mieszkanie jest zapleśnione, bo nie zawsze te pleśnie widać, nie pojawiają się czarne plamy, ale już jakieś drobne zarodniki są obecne i one mogą być przyczyną obecności w powietrzu pleśni i tym samym możliwości uczulenia pacjenta.
6: Liczy się także obecność chemii oraz plastiku, dodaje alergolog i pulmonolog profesor Piotr Kuna.
9: Najbardziej szkodliwe są przede wszystkim mikroplastik, substancje chemiczne. Odpowiadają one w tej chwili za kilkadziesiąt poważnych chorób przewlekłych, takich jak nowotwory, choroby układu krążenia, choroby autoimmunologiczne, choroby alergiczne. Czyli im więcej tego jest w powietrzu, tym większe ryzyko wystąpienia takiego schorzenia u kogoś, kto mieszka w takim pomieszczeniu. Mało tego, mamy badania, że interwencje polegające na częstym sprzątaniu, wprowadzaniu oczyszczaczy powietrza nie tylko redukują występowanie chorób nowotworowych, nadciśnienia tętniczego, alergii, ale również, co ciekawe, poprawiają zdolności poznawcze, zdolności do uczenia się i zapobiegają demencji. Absolutnie. Drewno, naturalny kamień, bawełna, wełna, jak się okazuje, są najzdrowsze. Ale taka prosta rzecz, kominek w mieszkaniu czy gotowanie na gazie również szkodzą.
6: Astmatycy powinni odkurzać codziennie, a pościel wszyscy powinniśmy prać jak najczęściej, żeby nie spać razem z roztoczami. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: No a jak jest u Państwa z poziomem czystości? O ile ktoś z Państwa się do tego przyzna, można jeść z podłogi, czy lepiej z podłogi to unikać?
1: Zasada 5 sekund jest.
0: Oj, ostatnio widziałam w jednym z dyskontów, jak panu bułka wypadła, a pani zobaczyła bułeczkę. Otrzepała o własne ubranie i włożyła ją tam, gdzie leżały bułki. No, nie wiem. Zostawiam państwu
1: to.
0: Że
1: już nie chodzisz do tego dyskontu. Ale wiesz co, spanie z roztoczami, no to mieszkańcy Roztocza protestują, bo to Roztoczu się fajnie śpi.
0: A szczególnie one się tam wygrzewają, jak zostawimy to łóżko w takiej formie.
1: Czy wiesz, te alergie, to jest kłopot rzeczywiście, tak. Bo świat jest alergiczny, kiedyś tak nie było. Teraz możesz mieć na wszystko alergię.
0: No i coraz więcej alergików jest, a z jakich powodów, to też wielokrotnie na naszej antenie opowiadaliśmy Państwu, za sprawą oczywiście rozmów z ekspertami, między innymi z profesorem Bolesławem Samolińskim. 224-280-280, nowy.świt@nowyświat.online. Będziesz szeleścił za chwilę?
1: Tak, za chwilę
0: ale w sprawie bałaganu mogą się Państwo pochwalić, jak to jest. No i właśnie, jak oddzielić ten
1: brud od bałaganu. Przyznajcie się, kto ma tam za czysto na biurku.
0: Tak. I gdzie się kończy porządek, a zaczyna bałagan? Bo pewnie u każdego z Państwa ta granica przebiega zupełnie gdzieś indziej.

0: kiedyś mój młody brat. Straszny bałaganiarz, jak zwykle miał pokój rozwalony całkowicie. Moja mama wchodzi i mówi: Wojtek, co to jest za bajzel? A mój brat mówi: mamo, mamo, posprzątane to może mieć byle kto, a tylko geniusz ogarnia chaos. Tak więc taka zabawna historia.
1: No i jeszcze pani Elżbieta, która napisała, że jest zwolenniczką teorii głoszonej przez bardzo znanego filozofa Kubusia Puchatka, który stwierdził, że bałagan to bardzo skomplikowany porządek. No i od razu jest mi lepiej i mniej nerwowo.
2: Ja też tak uważam, absolutnie. Bałagan ożywia wnętrze i rzeczywiście artystyczny nieład. To jest to, o co chodzi. A teraz jest ten moment, który państwo czekacie. Przegląd prasy Unplugged i na pierwszy rzut ucha. Szeleści to tak właśnie. Tak. I to jest Rzeczpospolita. To jest charakterystyczny zresztą taki odgłos. No i oczywiście jest mnóstwo ciekawych rzeczy. Dla mnie zaskakującym artykułem jest artykuł na A4 stronie Ubezpieczenia Społeczne. Brazylia w systemie polskiego ZUS-u. Polska chce objąć obywateli Brazylii umową emerytalną gwarantującą im pełne prawa emerytalno-rentowe. Jeden z powodów jest ochrona zmuszonych nagle opuścić Brazylię. Koniec cytatu. A Konfederacja twierdzi, że należy wypowiedzieć wszystkie umowy. No tak, no to jest kontynuacja pewnego pana, że niczego nie ma, niczego nie będzie. Ale na stronie A5, afera zonda krypto, no bo jakie inne rzeczy mogą być, okazuje się, i co ciekawe, bo to Michał Kolanko napisał, tytuł jest taki: wyborcy opozycji także winią PiS. Czyli, no wiadomo, nie? Wskazanie PiS jako głównego obciążonego aferą zonda krypto przekracza dość wyraźnie linię podziału politycznego. Wskazanie Koalicji Obywatelskiej już nie. To najwyższy wynik nowego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. No czyli tarcza wokół PiS pęka, ale czy zmieni wybory? Im dalej wiekowo od kryptowalut, tym gorzej dla PiS. I to jest ciekawa sytuacja. No ale to jest Rzeczpospolita, jak zwykle mnóstwo ciekawych artykułów. Dziennik Gazeta Prawna, strona ostatnia.

0: lokalnych, bo władze podobno idą dalej, to będzie właśnie Friedrich Merz, zresztą postrzegany jako jeden ze słabszych kanclerzy w ostatnim dziesięcioleciach. Aha, szelest brzmi tak. Szału nie ma, ale jest okej. Okay. No i teraz jeszcze jedna. No właśnie, i to jest Gazeta Wyborcza. No i tutaj pasjonujący pierwszy, znaczy jedynka, czyli afera Zonda Krypto. O kurczę, znowu Zonda Krypto. Ziobro się boi, że Amerykanie go pogonią. I to jest bardzo ciekawe. Agata Kondzińska i Iwona Szpala, jak zwykle wnikliwie, napisały: Ziobro nie chce rozstania z partyjnym szyldem PiS, bo uważa, że to go chroni. Boi się, że jeśli odejdzie, Amerykanie szybciej go pogonią. Mówi wyborczy polityk z partii Kaczyńskiego, pod przykrywką. To znaczy, nikt się nie chce powiedzieć tak tego, nie? Ale natomiast jest pasjonujący artykuł na stronie 4 i polecam bardzo serdecznie. Magdalena Kursa napisała: kto zyska, a kto straci na katastrofie Konfederacji? Chodzi oczywiście o Smoka Wawelskiego, bo naprawdę trzeba być wybitnym, naprawdę wybitnym, żeby nie zebrać podpisów w mieście kiedyś stołecznym, królewskim, Kraków. W kampanię prezydencką w Krakowie Konfederacja zaangażowała ogromne pieniądze. Były pikniki, grille, wizyty mecena i plakaty, hulajnogi, wodotryski, karuzele, no i w ogóle coraz tamtego. No i co teraz po odmowie rejestracji kandydata tej partii? Wszystkie przygotowania okażą się prezentem dla PiS-u, a może dla kogoś zupełnie innego. Ja myślę, że dla PiS-u niekoniecznie, ale pasjonujący artykuł, naprawdę. Jak rzeczy niezepsuwalne zepsuć? Wprawdzie znam to pod innym skrótem. Nie mam tego na N, ale dobrze. No i teraz coś, na co wszyscy Państwo czekają i teraz cieszą się wszyscy po obu stronach galaktyki, po obu stronach Drogi Mlecznej. O właśnie, tak jest. Gazeta Fakt Codzienna. Gazeta Codzienna Fakt. Najlepiej poinformowany dziennik w galaktyce. No i na pierwszym miejscu jest po prostu wstrząsający tytuł. Naprawdę. Jeszcze nikt takiego nie ma. Otóż Karol Nawrocki, lat 43, nosi zegarek polskiej marki, którego nikt nie ma. Czyli w ogóle Polska zegarkiem stoi. Ja nie wiem, co my mamy z tymi zegarkami. Kupiłby sobie Maserati, miałby z bani.
1: Albo Porsche.
0: No, to jeden już kupił, używane. Jeszcze go nie można kupić przede wszystkim, bo to jest nowy zegarek Karola Nawrockiego. Z nowym zegarkiem na ręku. Prezydent był już w Juracie na spotkaniu z młodzieżą. No i pada takie pytanie, znaczy jak go nie ma, to co się stało na tym spotkaniu w Juracie? Czy ktoś ten zegarek cap-carap-cap? Pomogli Ziobrze zwiać do USA.
1: No jest taki... zajmuje się nimi prokuratura.
0: No właśnie, taki mąż pani Bielanowej z znanej restauratorki nocnej i pewien redaktor naczelny, co nosi spodnie asystentek w zębach, na celowniku prokuratury. No i jest bardzo ciekawy artykuł. Gazeta Fakt wie, o czym pisze, no bo dlaczego by nie. Przyłębska manipulowała składem sędziowskim. To jest trzeci tytuł ze znakiem zapytania. No Julia Przyłębska, lat 66. Z Karolem Nawrockim, lat 43. Spotkali się na Radzie Nowej do spraw Nowej Konstytucji. I to nie jest stand-up, to nie jest stand-up. Absolutnie. No
1: a
0: i co?
1: Fakty donosi? Czym się zajmuje teraz Julia Przyłębska?
0: No, jest w Radzie Nowej Konstytucji, czyli zajmuje się pisaniem nowej konstytucji. A co?
1: Za nie mówiłam.
0: No. To tak jest po prostu. Ale fakt oczywiście jest bardziej pasjonujący. Mnie najbardziej chyba zainteresował przy porannej kawie, że Krutek wypoczywa w Sharm el-Sheikh. I powiem szczerze, że spadły mi buty. Okazało się, że fakt śledzi trasę Bociana z Krutyni. Naprawdę to już jest permanentna inwigilacja. Krutek po prostu poleciał do Sharm el-Sheikh wypocząć, nabrać siły, a po prostu fakt go śledzi. No ale fakt jest gazetą galaktyczną, w związku z tym wszelakie satelity i inne rzeczy. Krutek czuje się osaczony przez fakt.
1: Czyżby czuł zimę?
0: No właśnie, ja nie wiem, jak to tam jest w tym Egipcie. Co jest ważne, i ja bym brał przykład tutaj z Karpiela, czyli Sebastiana Karpiela Bułecki, bo skończył w maju 5 dych, wygląda na 3 dychy i zdradził tajemnicę. Dlaczego tak wygląda? Odstawił cukier. odstawił cukier. Naprawdę, jego żona Paulina Krupińska, lat 39, nie odstawiła cukru, a wygląda lepiej od niego. Także nie wiem, jakim tu tropem pójść. No i jeszcze tam oczywiście różne rzeczy.

0: W Fakcie można przeczytać. Na przykład Tymoteusz Puchacz wróci do reprezentacji Polski też ze znakiem zapytania. I jedna rzecz, która jest na poważnie zupełnie i mną wstrząsnęła, nie tylko w gazecie Fakt, ale cieszę się, że Fakt to odnotował, a mianowicie, gdzie jest to? Uciekło mi to. Już Państwu to znajdę. Piotr Niemczyk w areszcie. I to jest skandal moim zdaniem, ponieważ Piotr Niemczyk za odmowę wykonania prac społecznych w zasadzie za nic. Piotr Niemczyk lat 64. Ponieważ nie przykleił się do asfaltu, tylko stał obok, ale i tak został zgarnięty. Spędzi w celi więziennej 15 dni i to jest moim zdaniem hańba dla wolnej Rzeczpospolitej. No, Piotr Niemczyk ma wielkie zasługi i na pewno nie zasługuje na to, żeby trafić do aresztu czy do więzienia.
1: A za co trafił?
0: No, teoretycznie za udział w proteście ostatniego pokolenia, które się tam z asfaltem zespoliło, ale on nie, bo akurat nie mógł usiąść na tym asfalcie, bo miał coś z nogą, tylko stał na trawniku. A i tak, czyli to jest według tej zasady, że jak zabraknie winnych, to się dobierze z niewinnych. No i się dobrało. A, jeszcze oczywiście były agent CBA, wziął od Karola, przepraszam, od Krola, nie, od Krala. Coś mi tu... 500 000 wziął. No i miał obiecywać protekcję i Kral 46, a Chodziński ile? No, proszę Faktu, niedopatrzenie jest, ile ma lat Chodziński. Ale był agentem CBA. Także zapraszam serdecznie do czytania. Oczywiście jeszcze jest tytuł z pierwszego. Fakt sprawdza realizację obietnic polityków i na przykład jest bardzo niespełniona obietnica. Gdzie te darmowe obiady w szkole? No. No już pomijam to, że Faustyna, ale nie siostra Faustyna, tylko żona Faustyna Martyniuk ma dosyć skandalicznych wybryków męża. Postawiła mu granicę. Ciekawe gdzie. Tak jak z bałaganem chyba. Także to jest tyle, jeżeli chodzi o szelest codzienny. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście. Do szelestu następnego.
1: A za 4 minuty serwis informacyjny na naszej antenie.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Wiadomość o tej treści wysłano do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Tymczasem dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych podczas ataku na parking przy centrum handlowym w Sumach. W nocy Rosja atakowała też inne ukraińskie miasta, m.in. Chmielnicki czy Krzywy Róg. W serwisie teraz dotychczasowe ustalenia służb w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Kierowca ciężarówki, która zdarzyła się z pociągiem, twierdzi, że oślepiło go słońce. Tak wynika ze wstępnych zeznań, które ujawnili obecni na miejscu śledczy. Przejazd, na którym doszło do wypadku, był właściwie oznakowany i wyposażony w sygnalizację świetlną. Wyjaśniamy, dlaczego doszło do wypadku, mówił w TVN24 Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu.
1: Ten przejazd kolejowy niestety nie jest wyposażony w monitoring, ale jest skrzynka, w której są przechowywane dane. Będzie można odtworzyć parametry dotyczące jazdy pociągu. Zabezpieczymy rejestrator, jeden rejestrator obrazu w lokomotywie i drugi rejestrator, który rejestrował te techniczne dane, czyli pociąg, hamowanie. Dzięki temu można będzie na przykład precyzyjnie określić, o której dokładnie godzinie doszło do uderzenia samochodu w pociąg.
0: A o tym, kiedy linia, na której doszło do wypadku, będzie przejezdna, mówił w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Jesteśmy uzależnieni od pracy prokuratury i innych służb, które badają okoliczności tego wypadku, ale chcielibyśmy, żeby w nocy z piątku na sobotę, a na pewno w weekend, przynajmniej jeden tor był drożny, żeby usunąć ten tabor, który nadaje się do kasacji oraz móc zapewnić przejezdność na tej ważnej linii, bo to jest linia od Radomia do Tomaszowa Mazowieckiego, czyli ta linia, która łączy Lublin z Łodzią, Poznaniem. Wiemy, że ten pociąg PKP Intercity Koziołek właśnie był w relacji Lublin Szczecin.
0: Rządzący zapowiadają zaostrzenie kar dla kierowców. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały ciężko ranne. 2 pasażerki pociągu, maszynista i kierowca ciężarówki. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej po raz pierwszy od 20 lat zgłasza Iran do Rady Bezpieczeństwa ONZ z powodu naruszenia zobowiązań dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej, poinformowała dziś agencja Reutera. Rezolucję zgłosiły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Za przyjęciem głosowały 23 kraje, Chiny, Rosja i Niger były przeciwne, a 8 krajów wstrzymało się od głosu. Jak zauważa Reuters, jest mało prawdopodobne, by Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła konkretne działania przeciwko Iranowi, ponieważ zasiadają w niej sojusznicy Teheranu. W poniedziałek Iran ostrzegł, że w przypadku przyjęcia rezolucji podejmie działania odwetowe. Irańska misja dyplomatyczna przy agencji w Wiedniu napisała wczoraj na portalu X, że decyzja Rady Gubernatorów przyczynia się do dalszego osłabiania i ostatecznego upadku całego systemu kontroli rozprzestrzeniania broni jądrowej. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Czwartkowy poranek wita nas chmurami, które zostaną z nami przez cały dzień. W wielu miejscach pokropi przelotny deszcz, chociaż najmocniej będzie padać na północy kraju, a na termometrach najchłodniej nad Bałtykiem około 16 stopni. W centrum i w Warszawie ma być przyjemne 19, a najcieplej na południu i na zachodzie tam około 20 stopni. I uwaga na porywisty wiatr, o poranku na zachodzie kraju i w górach wieje w porywach od 55 do 60 km na godzinę. W Warszawie wiatr jest umiarkowany, ale uwaga, w nocy czeka nas jeszcze większe ochłodzenie. Jednym słowem, jesień powoli przejmuje stery.
4: Tak, ja protestuję, ale trudno, protesty na nic się nie zdadzą. To zróbmy teraz pierwszy przegląd uzdrowisk, kurortów i miast nawiedzonych przez Donalda Trumpa pod kątem temperatury. Ontario 10 na plusie, Rabka Zdrój 12, Wapienne 14, tak samo w Busco Zdroju. W Nałęczowie 15, w Augustowie 13, w Jastrzębiu Zdrój 14, w Świnoujściu 13, Wysowa Zdrój 13, w Polańczyku 15, Dębogórze Szaleństwo 13 na plusie, Polanica Zdrój Kudowa oraz Kotlina Kłodzka, czyli Lądek na przykład 12 na plusie, Kosakowo 13, Jazgarze Wszczyzna poza Kołdrą 13, Kołobrzeg 14, w Hamburgu 12. No, to szału nie ma. Na Sycylii bardzo fajnie. 24. W Reykjaviku 11. Święta Katarzyna koło Wrocławia, czy przy Wrocławiu, czy Wrocław przy Świętej Katarzynie, jak niektórzy mówią. 13. Suwałki 13. Na Seszelach 28. W Paryżu 10. Na Hydrze 23. W Sopocie tylko 13. Taormina 23. Ponurkować można. W Rzymie 24. W Strzegomiu 12. W Gdyni 13. I w ukochanym miejscu naszego ćwiczącego teraz Brzuszki Jakuba Jendrasa Budziba 27, a będzie do 32, Kuba, także wiesz, ćwicz, a będziesz mógł pokazać tam ten kaloryfer na plaży.

0: Sojre i 10 minut po godzinie 7, czyli rozpoczynamy drugą godzinę porannego czwartkowego spotkania.
1: Nowy świt.
0: A w sprawie bałaganu jeszcze pan Hubert do nas napisał. Się zaczyna, jak zaczyna nas drażnić. Wszystkie inne stany ogarniętego nieporządku są okej, napisał pan Hubert.
2: Zapewniam panie Hubercie, że ktoś, kto czuje się świetnie w tym bałaganie, chaosie, artystycznym nieładzie, nie ma takiego momentu, gdzie mu to zaczyna przeszkadzać. Wręcz przeciwnie, jak rośnie kreatywność, to rośnie stopień bałaganienia. A teraz mam dla państwa bardzo dobrą informację. Nowa świecka tradycja.
0: I czekałeś na to godzinę.
2: Ale to jest dobrze, bo ty czekasz na coś innego w następnej godzinie, a ja czekam zawsze i okazuje się, że doczekałem się, bo teraz będzie tak zwany Do You Love Me, ale dokładnie legendarni The Blues Brothers.

0: No, śpiewaj, śpiewaj.
1: Wow, wow, wow, wow. What do you love me? Naprawdę, The Blues Brothers zawsze jakoś pobudza mnie do życia i jestem wdzięczny Patrykowi, że uwzględnia to w recepcję dla mnie. Recepta dla mnie, ale też dla państwa oczywiście, bo rozumiem, że to pobudza i zresztą tam te wrzaski, krzyki i oklaski, to nieśmiertelne w ogóle to jest, naprawdę.
0: Ale trzeba też powiedzieć, że Patryk, i przyznać to otwarcie, wprost, głośno, że Patryk zawsze uwzględnia nasze prośby, także naprawdę.
1: A tych, których nie uwzględnia, to i tak są fajne, także to jest super. Utwory są świetne, harce na gitarce i w ogóle inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: A wracając do bałaganu, to wniosek z państwa wiadomości jest, mówiąc krótko, jeden. Kontrolowany chaos na biurku bywa po prostu genialnym paliwem dla wyobraźni. Koniec, kropka. Skoro jednak ustaliliśmy, że odrobina wolności i nieładu na własnym stole, biurku nikomu nie szkodzi, to za chwilę przeniesiemy się do czasów, w których władza uważała zupełnie inaczej. Do czasów, kiedy system próbował robić bezwzględne policyjne porządki w ludzkich głowach, myślach, a nawet w piosenkach, o czym za chwilę opowie państwu Klaudia Kowalczyk.

0: Genesis i 19 minut po godzinie 7. Ezopowa mowa piosenek, filmów i sztuki towarzyszyła wielu w młodości. To fakt. W świecie, gdzie wszystko można było powiedzieć wprost, no trzeba się było czasem, czy właściwie nie można było wszystkiego powiedzieć wprost. Trzeba było się domyślać, czytać gdzieś między wierszami albo dyskretnie dopytać, na przykład starszego kolegę. Tym wszystkim niuansom, ukrytym metaforom i fascynującemu balansowaniu na krawędzi ostrej państwowej cenzury poświęcona jest najnowsza wystawa w Muzeum Historii Polski. Jak artyści i zwykli ludzie radzili sobie z osławionym urzędem z ulicy Mysiej, o tym teraz opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.
1: Artyści wobec PRL-owskiej cenzury przyjmowali różne strategie przetrwania. Niektórzy wykorzystywali inteligencję, pisząc teksty piosenek. Inni dawali namówić się na ten jeden, jedyny raz, na przykład w Zielonej Górze. Wystawa Muzeum Historii Polski pokazuje skomplikowany kontekst decyzji twórców. I nie tylko. Cofnijmy się do lat 70. ubiegłego stulecia.
2: Niektórzy artyści mówią, brak cenzury, to nie wiemy jak komponować, nie wiemy jak nieraz jak co tworzyć, bo posługiwaliśmy się innym językiem.
1: Mówi Marek Stremecki, dziennikarz i jeden z kuratorów wystawy.
2: Na Mysiej była centralna, w 17 województwach były urzędy wojewódzkie. Urząd Wojewódzki w Krakowie, centralny, któregoś dnia zobaczył, że poszła do sklepów niewłaściwa okładka z płytów skaldów. To jest tam. To jest jedyny przypadek taki w Polsce, gdzie się coś takiego zdarzyło. Tę wiadomość mam od Andrzeja Zielińskiego, więc jest pewna, ba, te płyty to dar lidera skaldów, wybitnego artysty Andrzeja Zielińskiego dla Muzeum Historii Polski. I ta okładka jest niewłaściwa. Dlaczego? Otóż tu w centrum, ten mały chłopczyk w niebieskich spodenkach, to jest młody Lenin. I tylko specjalny cenzor takiej historii, który znał to zdjęcie wcześniej, mógł to zauważyć i wyłapać. Jak już mówię, płyta była w sklepie. W związku z tym SB zorganizowało kilkanaście samochodów, które jeździły po Polsce, po księgarniach i tam, gdzie to było sprzedawane, tak w Ziempikach, i zbierały te okładki, żeby je zniszczyć. Andrzejowi Zielińskiemu udało się jedną zachować. Płyty potem, wyjęte z tych wrażych okładek, zostały włożone do dobrych, bo zaraz wydrukowano taką poprawną okładkę. Na niej są Zielińscy, bynajmniej nie ma żadnego Lenina.
3: Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień. Biletów nie starczyło.
4: Szukając jakichkolwiek materiałów dotyczących wizyty Rolling Stonesów w Polsce, wpisywałem kolejno wszystkie imiona i nazwiska członków zespołu w naszą wyszukiwarkę. Nic takiego się nie pojawiało. I wreszcie udało się natrafić na jeden, nazwijmy to zbiór, chociaż to zbyt szumnie powiedziane, dotyczące Micka Jaggera. Jednak się okazało, ale jakie było moje zdziwienie, jak się okazało, że jest to dokument dotyczący wpisania Micka Jaggera na listę osób niepożądanych w PRL, które miałem zakaz wjazdu do naszego pięknego kraju.
1: Mówi dr Tomasz Toborek z Instytutu Pamięci Narodowej.
4: Nastąpiło to w roku 73. Kapitan bodajże Surmacz wpadł na taki pomysł, ponieważ znalazł jakąś notatkę w zachodniej prasie, przedruk z prasy zachodniej i informację o tym, że za posiadanie narkotyków Jagger nie został wpuszczony do Japonii i do Australii. Zachował się też dokument z 79 roku informujący o tym, że został wykreślony z listy osób niepożądanych w PRL, z ciekawym takim uzasadnieniem też, że kiedy byli na koncertach w 67 roku w Polsce, to zachowywał się poprawnie. Paradoksem jest fakt takim dość zabawnym, że Rolling Stonesi bynajmniej do Polski się nie wybierali i o żadnym zakazie nigdy pewnie się nie dowiedzieli.
5: A jakieś inne zespoły były szykanowane w ten sposób, czy tylko Stonesi?
4: Nie znamy żadnego innego takiego przypadku. No, nikt, po prostu nie zajmowano się takimi sprawami. To jest jakiś taki dziwny precedens i nadgorliwość chyba niezbyt rozgarniętego i myślącego funkcjonariusza, który gdzieś tam no musiał się napracować. Wykazał się, że no jakaś kolejna osoba dostała zakaz wjazdu do Polski. No takie były ich zadania.
1: Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do 6 grudnia. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.

0: Psalm stojących w kolejce i Krystyna Prońko. A Państwo pamiętają te czasy, kiedy w tekstach piosenek szukało się drugiego dna? Jaki utwór albo film właśnie z tamtych lat kojarzy się Państwu najbardziej z takim błyskotliwym, można by powiedzieć, oszukaniem cenzury?
1: Wszystkie Bareje, nie?
0: O Barei, tak. To pierwsze, co mi przyszło do głowy od razu.
1: Oczywiście.
0: Ale może Państwo mają własne
1: skojarzenia, no pewno mają własne pomysły. Oczywiście. Czekamy na Wasze głosy.
0: Państwa, tak? Wspomnienia, głosy, wiadomości. Także te słowne 224-280-280, a tutaj tak naprawdę czeka Wiktoria Wichrowska najpierw. Mhm. A my czekamy oczywiście na wszystkie listy, zerkając do naszej skrzynki nowy.świt@nowyświatonline i w mediach społecznościowych też nas Państwo odnajdą.
1: Tak jest. Szukajcie, a znajdziecie.

0: Pytałam Państwu przed chwilą, w jakich piosenkach albo w jakich filmach odnajdują Państwo coś, co mogłoby wskazywać, że jednak próbujemy tę autocenzurę albo cenzurę oszukać. No i tak, Seks Misja pojawia się jako film. Tak. Pojawia się to Tylko Tango Manamu. Słowa zamiast rąk, sztywne kołnierze idealnie opisywały wojskowych w garniturach z czasów stanu wojennego. Nie trzeba chyba nic dodawać, napisała pani Krystyna.
1: Trzeba by dodać, szczególnie w PSL-u młodszym, co to był stan wojenny, natomiast King Size na przykład, jak najbardziej, prawda, różne takie rzeczy. No to mnóstwo. Ja słyszałem też taką teorię, że bardzo wiele artystów oczywiście trochę z przekąsem mówiło, że było wyzwanie, żeby cenzora obejść z prawej, z lewej i coś przemycić,
0: ale
1: albo
0: z drugiej strony
1: podjąć grę. I ta wolność niektórym zaszkodziła.
0: Ale z drugiej strony piszą Państwo, że to też była taka niesamowita więź między artystą a publicznością. Mieliśmy poczucie, że jesteśmy w jakimś tajnym klubie, gdzie rozumiemy wspólny szyfr, którego władza nie potrafi złamać. To trudne to były czasy, choć
1: nienormalne.
0: Dokładnie tak. To pani Maria z kolei i jej komentarz. 7:32, no to co, chyba powinniśmy przywitać Klaudiusza, który mamy nadzieję, że jest
1: zorientowanego człowieka w Polsce, wiejskiej, miejskiej i niejakiej. Klaudiusz Slezak, witamy cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, jestem najbardziej zorientowany, proszę nie przesadzać.
1: Ja wiem, jeszcze najbardziej skromny w tej części Europy, także naprawdę wszystko się zgadza. Klaudiusz, co tam wywęszyłeś swoim nosem reporterskim?
0: Chociaż pan Hubert, przepraszam Klaudiusz, że ci wchodzę w słowo, chciał zacząć zupełnie inaczej. I to szybko pytanie do pana Klaudiusza. Czy w Sejmie jest bałagan, nieporządek, chaos, a może coś wręcz przeciwnego?
1: A może na B coś, tak.
0: Bo my dzisiaj o bałaganie rozmawialiśmy.
2: To zależy, o co pan Hubert pyta. Bo jeśli chodzi o samą obsługę budynku i pracę pracowników kancelarii, to jest dość czysto, to nie można narzekać. Wszystko jest zaopiekowane. Panie, które pracują w ogrodnictwie, pracują, strzygąc co chwilę jakieś różne krzewy.
1: A panów nie ma?
2: Są panowie, na przykład pszczołami się pan zajmuje, także ule też są zadbane na terenie Senatu. Papierki na chodnikach nie leżą, fasty pomiędzy chodnikami wycięte, sam budynek też zadbany, więc w tym sensie jest czysto. A to, co się dzieje między ludźmi...
1: Nie leżą papierki na ulicach, zauważyłem.
2: No tak, ale chociaż tu... No, teoretycznie na terenie Sejmu mogłyby, bo trochę jest to jednostka taka...
1: Eksterytorialna, tak.
2: Eksterytorialna, tak. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się między ludźmi, no to można określać różnie, ale to już każdy sobie tutaj jakieś określenie znajdzie na pewno, jeżeli chodzi o tę sytuację.
1: Relacje, po prostu relacje, jak w życiu.
2: Także tak, wspominaliście dawne czasy, że były dziwne, ale one chyba były prostsze mimo wszystko wtedy.
1: Znaczy, Klaudiusz, no prostsze, że byli oni i byli my i byli tam i tak dalej, ale nie wiem, czy prostota polega na tym, żeby było nienormalnie, no.
2: No, to każdy sobie już oceni właśnie, co było lepsze, co było gorsze. Mimo wszystkich wad tego, co mamy teraz. A ja o czymś innym? O problemach chyba. Chociaż ona sama twierdzi, że to żaden problem, tylko oczywiście nagonka byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego, czyli Julii Przyłębskiej.
0: Ojej, jak dawno o niej nie słyszeliśmy.
2: No właśnie.
1: Towarzyskie odkrycie Jarosława Kaczyńskiego.
2: O, to właśnie ona.
1: Magister tak Julia Przyłębska.
2: Tak, tam, która była prezesem tegoż Trybunału. Nawet nie wchodzę w całą dyskusję, czy była właściwie obsadzona na tym stanowisku, czy nie. Bo ta dyskusja
1: nie ma co dyskutować,
2: też się
1: po prostu wiadomo, że nie.
2: Okej, to jest zdanie Mirosława Oczkosia, doktora Mirosława Oczkosia. Są tacy, którzy twierdzą zupełnie inaczej. W każdym razie tę rolę pełniła i była szefową tegoż Trybunału. Natomiast Helsińska Fundacja Praw Człowieka zastanawiała się, czy na pewno nie dochodzi tam do manipulowania składami sędziowskimi. I o tym, że może dochodzić do takiego manipulowania, już w roku 2000 XIX, zdaje się. Tak, w XIX poinformował sędzia Wyrembak. On wybrany w XVIII. Sędzia Jarosław Wyrembak, zresztą profesor, został wybrany, powiedziałem o tym XVIII nie bez przyczyny, przez większość wtedy rządzącą, czyli większość Prawa i Sprawiedliwości. To był człowiek przez nich wybrany. Ale kiedy wszedł do Trybunału Konstytucyjnego, to zaczął publicznie mówić, że coś tam jednak działa źle w tym Trybunale Konstytucyjnym, a Julia Przyłębska jako prezes tegoż Trybunału tak dobiera składy sędziowskie w jakiś dziwny sposób, żeby tam, gdzie sprawy są dla niej istotne, akurat zasiadali ci sędziowie, na których może liczyć. Ale sprawa trochę przycichła. Wtedy zaczęła o to pytać też, to był rok 20, 6 lat temu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. No i zaczęła wysyłać pytania do Trybunału Konstytucyjnego w trybie dostępu do informacji publicznej. Drogi Trybunale, udostępnij nam informacje o tym, jak są przydzielane składy sędziowskie, jak to tam się dzieje, czy Julia Przyłębska ma na to wpływ, czy nie ma. No i co robił wtedy Trybunał? Pewnie tu was bardzo nie zaskoczę.
1: Pokazał im środkowy palec.
2: To ja wrócę do tej rzeczywistości filmowej. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz?
1: Jest.
2: Tak jest. No więc Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie odpuszczała i zaczęła żądać tego dostępu przez sądy. Tak, to tak w Polsce się dzieje. Sąd konstytucyjny, najważniejszy wydawałoby się, po prostu mówi nie i już. No więc trzeba iść do innej gałęzi sądów, czyli do sądów administracyjnych. I tam poszła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. No i po kilku latach, czyli po 5, bo pod koniec zeszłego roku dostali już ostateczny wyrok w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny został zobowiązany do tego, żeby to ujawnić. Przy okazji oczywiście też w Trybunale się trochę pozmieniało. Co prawda jest tam dalej nominat poprzedniej władzy prezesem, czyli Bogdan Święczkowski, ale jednak już przymuszony do tego wyrokami sądu uznał, że te dane Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka trzeba udostępnić. No i cóż z tych danych się okazało? A to okazało się, że w prawie 900 sprawach, w których doszło do, czy może inaczej, w Helsińska Fundacja Praw Człowieka znalazła prawie 900 spraw, gdzie 885 dokładnie, gdzie doszło do zmiany składu orzekającego.
1: I pan Piotrowicz był we wszystkich tych 895.
2: Ale też dodajmy, że Helsińska Fundacja Praw Człowieka nałożyła pewien filtr na to, no bo stwierdziła, że to nie może tak być na pewno, że to jest tylko jedna przyczyna, chęć takiego po prostu łatwego manipulowania, żeby uzyskać jakiś konkretny wynik. No bo przecież w trakcie tych kilku lat troje sędziów zmarło, 9 zakończyło swoje kadencje, no więc to naturalnie wymusza także jakieś zmiany. No są oczywiście też choroby po drodze, jakieś urlopy i inne rzeczy, więc no wiadomo, że to wymusza zmiany składów sędziowskich. No więc nałożyli pewien filtr, mówią, dobra, sprawdźmy, w ilu takich przypadkach ewidentnie mogło chodzić o próbę jakiegoś przydzielania spraw, tak żeby one były pod dyktando
1: Julii Przyłębskiej. I co było zaskoczenie po sprawdzeniu, czy nie?
2: 176 takich przypadków.
1: Tak. Na 900 to w ogóle kropla w morzu potrzeb. Wyszły... To prawda.
2: Przypominam, że jest to sąd konstytucyjny i to on sprawdza konstytucyjność ustaw.
1: No w teorii jakiś... tak, Klaudiusz, w teorii tak było.
2: Tak. Jakież było zdziwienie, jak się okazuje, że w tych 176 zawierają się też głośne sprawy, które Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał. Mhm. Jak chociażby dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Pamiętamy jej upolitycznienie, niewłaściwe obsadzenie w poprzedniej kadencji, mediów publicznych, czy granic prezydenckiego prawa łaski. Pamiętamy, że to też była wielka dyskusja. Co prezydent może, czego nie może przy okazji nieprawomocnego wyroku dla panów Wąsika i Kamińskiego.
1: A to, żeby Ziobro nie zeznawał przed komisją, też było w tych 176?
2: Nie mam pełnego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ale być może też się tam znalazło, wcale by mnie to...
1: Bo to sąd konstytucyjny się powinien tym zajmować, dokładnie.
2: Oczywiście Julia Przyłębska wszystkiemu zaprzecza. Mówi, że to nieprawda,
1: że to nie ona.
2: Że wynikało to tylko i wyłącznie z bieżących potrzeb pracy Trybunału Konstytucyjnego, że nie manipulowała składami, przy czym wracam do początku opowieści. Już w 19 roku profesor Wyrembak zwracał uwagę, będąc tam w środku, że jest to manipulowanie, profesor wybrany większością pisowską.
1: Zbiesił się po prostu, zbiesił się.
2: Dzisiaj też Prawo i Sprawiedliwość oczywiście broni Julii Przyłębskiej. Tu wystąpi Bartosz Kownacki.
3: No ale to pani uważa, że było manipulowane. Ja z tego, co wiem, pani Julia Przyłębska opierała się na obowiązujących przepisach i tworzyła takie składy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Tyle na ten temat. Nie, mam dużo większe wątpliwości dotyczące prokuratora krajowego, pana Korneluka. Ale panie redaktor, ja nie jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Mam pełne zaufanie do tego, co robiła pani Julia Przyłębska. Jestem przekonany, że tak dobry prawnik nie łamałby prawa w odróżnieniu od tego, co dzieje się dzisiaj, chociażby w sądownictwie powszechnym.
1: No, to jest ta część kabaretowa tego wystąpienia.
2: No więc tak to brzmi, artykuł 231, przekroczenie uprawnień, to wszystko w tym charakterze. Prokuratura prowadzi postępowanie, podobno jak twierdzi minister prokurator Żurek, bardzo intensywne postępowanie w tej sprawie, więc zobaczymy, co się będzie w tej sprawie też działo.
0: No i ciekawe, czy ostatecznie prokuratura zamieni ukochany Trybunał Konstytucyjny. No to nie prokuratura właściwie, tylko sąd musi w inne pomieszczenie o konkretnych wymiarach.
2: Mhm. A tam nawet ten 231, nawet do 10 lat więzienia.
1: A cela z widokiem na jezioro, jak dobre sprawowanie.
0: No to będzie prawdziwy sprawdzian, talentów organizacyjnych pani Julii wtedy.
1: Tak, wybitny prawnik. Ale przynajmniej wiemy jedno, że mamy wybitnego korespondenta i reportera, czyli Klaudiusza Slezaka. Klaudiusz, bardzo ci dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Że takie smaczki nam tutaj wyciągasz z kuchni pani Przyłębskiej.
0: Chociaż pan Tomasz napisał, że dość przerażająco brzmią słowa, że Julia Przyłębska wybierała taki skład sędziów, na których mogła liczyć. No z taką sprawiedliwością nawet niewinny nie da rady, napisał pan Tomasz.
1: No przecież to jest pokutowanie, pokutuje to stwierdzenie Kargula i Pawlaka, że sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, a nawet Prawo i Sprawiedliwość. Także miłego dnia, Klaudiusz.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.

0: Nie mam żalu i Renata Przemyk, 7:46, a Państwo jeszcze komentarzowo oczywiście do cenzury wracają. Pan Tomasz napisał, że w kwestii przykładów twórczości omijającej cenzurę przychodzi mi do głowy Seksmisja, ale i Wielka Majówka. Zresztą jeżeli chodzi o film, to Seksmisja chyba się pojawia najczęściej w Państwa wypowiedziach. 224-280-280 i jeszcze jeden głos.
1: Ja chciałem podać tytuł piosenki, jeżeli można, która była odrzucona przez cenzurę, później dopiero mogła być śpiewana. To była piosenka Wojciecha Młynarskiego, Ballada o przeszkoleniu kamerzystów.
0: O, proszę bardzo. No, o tym akurat ja nie pomyślałam, przyznaję.
2: Ja myślę, że powinniśmy zadać pytanie odwrotne. Czy pamiętają Państwo z tamtego czasu jakąś piosenkę czy film, który nie był cenzurowany?
0: O, proszę bardzo. Jeżeli tak, takie masz życzenie i takie masz pytanie, to mogą Państwo
2: zabrać głos. Bo to może być większy problem. Mm-hmm. Były też tak zwane pułkowniki jeszcze, czyli nie tyle cenzura, co w ogóle prewencyjnie na półeczkę, na przykład przesłuchanie Szarda Bugajskiego. Także było parę filmów, które przeleżały kilkanaście lat w zamknięciu. Także no to, mówię, to paskudny
0: czas. Niektóre
2: czasy.
0: Po latach ujrzały światło dzienne, ale niektóre... Pewnie nie.
2: No tak, a poza tym większość filmów powinna mieć swój czas, tak? I kontekst, jak się przenosi, to nie jest dobrze. No ale cóż, takie czasy były. Miejmy nadzieję, że nigdy nie wrócą.
0: I Państwo też mają taką nadzieję.

0: Ewidentnie harce na grzebieniu na końcu były.
1: Harce na gitarce były, to teraz na grzebieniu. Ciekawe, co będzie dalej i co jeszcze wymyślisz do końca audycji.
0: No, trąbce jeszcze mogą być.
1: Harce na trąbce.
0: Chociaż widziałem niezły taką akcję w takim tempie, jak tutaj było przed chwilą, jak były harce na wiolonczelach. Prawda, to jest wyczyn. Mm-hmm. Trzeba mieć dobrą kondycję, taką jak Kuba Jędras ma, żeby taką wiolonczelę machnąć, wiesz.
1: Ja jeszcze widziałam harce na skrzypcach i to dopiero jest czad.
0: No, skrzypce to w ogóle, ale wiesz...
1: Bardzo lubię.
0: Tak.
1: Widzę, że kilka komentarzy pojawiło się w sprawie AFD. To za sprawą oczywiście twojego przeglądu prasy i tego, że szeleściłeś. No to tak się składa, że za 10 minut, no nieco 12-13 minut połączymy się z dr Małgorzatą Bonikowską, prezeską Centrum Stosunków Międzynarodowych i zapytamy o te Niemcy, co tam się wydarzyło ostatnio, ale też zapytamy o coś znacznie większego, gdzie podziała się Europa liberalna, otwarta, przekonana, że skrajna prawica pozostanie na marginesie. No i kto się z tego sukcesu najbardziej cieszy? Jak myślisz?
0: O, ja wiem nawet. No. Ten, co już ma wątrobę marskość, bo tyle pije z radości, także nawet jako sobowtór. Władimir Władimirowicz Putin.
1: To z pewnością. A jakie gratulacje ze strony Ameryki? Nie wiem, czy widziałem.
0: Ja widziałem tam, wiesz, no ale to prezydent Donald Ormus.
1: Bardzo wielkie zwycięstwo.
0: Tak. Mm-hmm. I DJ Vance tam też i tak dalej. A w ogóle to Elon Musk napisał, że gute Arbeit. Także naprawdę.
1: No to za chwilę ten wątek także się pojawi w naszej porannej audycji. No i sobie porozmawiamy, co dalej z Niemcami, ale nie tylko z Niemcami, także z Europą, tak jak zapowiadam.
0: Później Europa się nie znalazła w sytuacji takiego powiedzenia: donerweter, ktoś wziął sweter, nie?

0: 7.57. W nawiązaniu do twojego pytania, pan Tadeusz napisał, że redaktor Mirosław zapytał chyba przewrotnie i prowokacyjnie o jakiś utwór, który nie był cenzurowany. Myślę, że doktor doskonale wie, że takich utworów nie było, kiedy przejaw twórczości obowiązkowo musiał być zaakceptowany przez Urząd Kontroli Publikacji. No to oczywista oczywistość, panie Tadeuszu. Aczkolwiek...
1: King size dla każdego.
0: Aczkolwiek przesłuchanie z 1982 roku, okrzyknięte przecież najbardziej antykomunistycznym filmem w historii PRL na Srebrnym Globie. Diabeł pojawia się w państwa propozycjach, także jeszcze pewnie...
1: A nie uprady.
0: Także jeszcze kiedyś, jeszcze możemy chwilę na ten temat podyskutować, chociaż tak jak obiecaliśmy, zaraz po serwisie informacyjnym podyskutujemy jeszcze o polityce. Arguing with auto bots,

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Pierwszy alert związany z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy odwołano po 30 minutach. Niedługo potem wiadomość o zagrożeniu przyszła ponownie. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty, przekazano. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało w serwisie X, że alerty mają związek z aktywnością rosyjskich odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy. Służby usuwają wrak pociągu z miejsca wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Wczoraj pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce. Pociągiem podróżowało ponad 100 osób, kilka osób trafiło do szpitali. Jest jedna ofiara śmiertelna. Trwa akcja przywracania ruchu kolejowego.
1: Od godzin wczesnoporannych powinniśmy przystąpić do naprawy toru numer 1. Planujemy, że w późnych godzinach, w piątek po południu, być może będą to godziny nocne lub najdalej w sobotę rano, spróbujemy pojechać po jednym torze, żeby przywrócić ruch po jednym torze. Tor numer 2 będziemy prowadzili naprawę najprawdopodobniej do poniedziałku, również w późnych godzin popołudniowych.
0: Mówił TVP Info Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP. Tymczasem Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych zapowiedział protest. Wystosował apel do wszystkich kierujących pociągami, by jutro przekraczali przejazdy kolejowe z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. To reakcja na serię ostatnich wypadków. Do tej zapowiedzi odniósł się w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Ten krok maszynistów jest chyba zbyt radykalny, ponieważ może spowodować paraliż w tym dniu na polskiej kolei, a ludzie mają swoje potrzeby, wybierają kolej, żeby jechać do pracy, na studia. Niepotrzebnie można ich ukarać. Siądźmy do stołu, możemy wziąć pod uwagę bardzo wiele argumentów Związku Maszynistów. Ja zawsze jestem otwarty na te rozmowy, ale nie wylejmy dziecka z kąpielą. Chcę przemówić do wyobraźni opinii publicznej, w tym do kierowców, ale z drugiej strony nie chcę, żeby każdy, kto wybiera kolej, ucierpiał na tym, że w zbyt sposób radykalny chcemy przedstawić powagę tej sytuacji.
0: Minister zapowiedział zaostrzenie przepisów. W pakiecie regulacji ma się znaleźć m.in. zapis, według którego każdy kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na minimum 3 miesiące. W serwisie na koniec o tragedii u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin. Co najmniej 5 osób zginęło, a 86 uznaje się za zaginione po pożarze promu. Akcja ratunkowa na morzu trwa. Dotychczas ocalono 43 pasażerów i członków załogi. Statek przewoził turystów do kurortu Koron. Działania służb utrudniają trudne warunki pogodowe. Silne prądy zniosły płonący prom co najmniej 14 km od lądu. Służby przygotowują się na ewentualny wyciek paliwa. Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Wypadki morskie na Filipinach są częste ze względu na zły stan techniczny statków, przeładowania i łamanie przepisów bezpieczeństwa. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Mamy czwartek, a wraz z nim typowo przejściową pogodę. Mycia okien nie zalecamy, bo deszcz umyje za nas, a przynajmniej poprawi. A jeśli mają Państwo w planach spacer na przystanek autobusowy w jakimś niedługim czasie, to proszę bez parasola nie wychodzić z domu. Dzisiaj niebo zafunduje nam sporo chmur i przelotny deszcz. Największy prysznic czeka mieszkańców Pomorza, Kujaw i Warmii, a temperaturą rządzi dziś zasada im dalej na południe, tym cieplej. Nad morzem zaledwie 16 stopni w centralnej Polsce i w Warszawie ma być solidne 19, w Krakowie dobijemy do 20, a do tego wszystkiego zachodni wiatr porządnie ułoży nam fryzury, zwłaszcza na zachodzie kraju, a wysoko w partiach górskich to już w ogóle lepiej nie mówić. Także przynajmniej proszę się ciepło ubrać.
5: To skoro mówisz o perspektywie, że ma być, no to zobaczmy taki przedostatni przegląd. Nie, jak jest, już było. Teraz zobaczymy, co będzie.
4: Ale to się zmieniło przez godzinę.
5: No, to wiatr zachodni, spienione goni fale. Czyli miasta kurorty, uzdrowiska, miasta pretendujące i dodatkowa będzie jeszcze miasta prześladowane, czy regiony prześladowane przez pomarańczową alternatywę białych, coraz mniejszą. Warszawa, tak jak już mówiłaś, do 19 będzie, w Sopocie będzie do 18, w Strzegomiu do 18, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą do 19, w Kosakowie do 17, Polenica Zdrój, Lądek Zdrój i Kudowa Zdrój do 18, Dębogórze do 17, w Polańczyku do 18, Wysowa Zdrój 18, Świnoujście 18 ma być, Jastrzębie Zdrój do 20, Augustowie do 18, w Nałęczowie do 21, w Busku Zdrój do 21, Wapienne do 20, Rabka Zdrój do 18, a w Ontario głównie chmury. I do 16, czyli można na wątłusza wypłynąć, bo to jest sezon chyba na wątłusze, tak mi się wydaje.
4: No to zamiast martwić się pogodą, słuchamy depeszów.

0: 11 minut po godzinie 8. Pan Hubert napisał, chyba przez was stanę się fanem depeszów. Zapraszamy, panie Hubercie, w grupie raczej.
1: Będzie was więcej, dokładnie.
2: Nowy świt.
0: No to wracamy do polityki, a wraz z nami dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Think Tank. Dzień dobry, pani doktor.
1: Witamy.
3: Dzień dobry.
0: Pani doktor, to zacznijmy od tego, co wydarzyło się w Niemczech, bo wynik AfD w Saksonii-Anhalt na poziomie niemal 44% chyba częściowo Europę zszokował. A jak właściwie powinniśmy ten wynik traktować? Czy jest to wciąż lokalna historia wschodnich Niemiec, opowieść o dawnych uprzedzeniach, frustracji, słabszej gospodarce, czy raczej zapowiedź głębszego tąpnięcia, które za chwilę redefiniuje politykę na całym kontynencie?
3: No, nie powinno to za bardzo nikogo szokować, dlatego że trend jest dość wyraźny od lat w zasadzie i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych społeczeństwa się radykalizują. Przyjmują postawy bardziej skrajne, te opinie są niezwykle wyraźne i to jest zarówno opinia w kierunku mocnego skrętu w prawo, jak i mocnego skrętu w lewo, więc ten środek polityczny się zawęża, a skrajności się poszerzają. I z kolei to wynika z trzech powodów. Po pierwsze, ludzie uważają, że ci, którzy do tej pory rządzili, tak w ogóle ogólnie wszyscy są beznadziejni, i należałoby ich się pozbyć, a znaleźć kogoś innego. Beznadziejni są dlatego, i to jest drugi powód, że nie znajdują odpowiedzi na realne wyzwania, które ludzie dostrzegają jako problem. To jest kwestia sytuacji gospodarczej, to jest kwestia rosnącego jakiegoś takiego zaniepokojenia, poczucia niepewności. To jest kwestia obserwacji takich codziennych, że za mniej pieniędzy można kupić, za więcej pieniędzy trzeba kupić mniej rzeczy, czyli że ludzie się po prostu schodzą w dół w tej drabinie społecznej i majątków. Klasa średnia praktycznie się kurczy, więc to wszystko powoduje, że ludzie są sfrustrowani. I trzeci powód to jest zmiana oczywiście ogólnie sytuacji zewnętrznej, wewnętrznej w Europie i w Stanach na gorsze, czyli wzrost cen energii. Mamy ten problem z Rosją, wojna trwa, prawda? Jest jakieś takie ogólne poczucie, że dobre czasy minęły, a politycy jakby zachowują się tak jak kiedyś. No i ludzie szukają alternatywy.
1: Pani doktor, a na ile to jest, bo to wszystko jest jasne i bardzo klarownie przedstawione przez panią doktora, na ile to jest taki predyktor, który może nam co powiedzieć więcej? Bo jednak Saksonia-Anhalt to jest takie specyficzne miejsce w dawnym NRD. Nie powiem, że najgorsze, ale bardzo trudne, jeżeli chodzi o życie. Następne wybory, zdaje się, są w Berlinie, bo Berlin jest traktowany jako osobny land. Czy to jest wiarygodne i przekładane na pozostałe landy niemieckie, które rzeczywiście mają dosyć dużą autonomię, jeżeli chodzi o stanowienie prawa, czy tam jakieś inne rzeczy?
3: No oczywiście nie, dlatego że w każdym landzie jest troszkę inna sytuacja i powiedzmy wschodnie Niemcy ewidentnie są znacznie bardziej za AfD niż zachodnia część kraju, ale nie zmienia to faktu, że to jest też złe rozumowanie, to znaczy zamiast myśleć sobie, Boże, gdzie tutaj na pewno nie dojdzie do tego i oddychać z ulgą, jeżeli się to nie udało, bo też w Saksonii będziemy mieli sytuację, w której AfD prawdopodobnie będzie miała ogromny problem z przejęciem władzy, bo
1: ale już tam
3: oni mają kilka...
1: Schajna lewica już przebiera nogami do koalicji, tak?
3: Tak, ale nie mniej. Z AfD jest bardzo ciężko partiom głównym wchodzić w jakiekolwiek koalicje, więc ten trend też jest obserwowany, że radykalne ugrupowania mają problem w sytuacji, w której nie mają większości, no bo nie bardzo jest z kim wtedy zawierać koalicję. Natomiast nie zmienia to faktu, że trend jest wyraźny, to znaczy z partii zupełnie marginalnej AfD weszło do głównego nurtu polityki niemieckiej. I zamiast liczyć na to, że jakoś, nie wiem, burza przejdzie bokiem, to partie głównego nurtu, przede wszystkim CDU, ale także SPD, No i właściwie pozostałe siły polityczne, mówię o Niemczech, ale ja też mówię w ogóle o sytuacji w krajach demokratycznych, czyli i w Europie, i w Stanach, bo na przykład to dotyczy także partii demokratycznej w Stanach. No, znaczy nie zmieni się ten trend, jeżeli z tych partii nie będzie jakiejś sensownej oferty, którą ludzie uznają za ciekawą i godną poparcia. No bo na końcu dnia ludzie głosują i ludzie ewidentnie wystawiają żółtą, a teraz to już nawet czerwoną kartkę tym, którzy rządzili do tej pory. I to jest tak jakby jedna sprawa, która nie ulega wątpliwości. Ludzie poszukują alternatywy. Więc nie ma jeszcze sytuacji, w której te partie przejmują władzę, ale dzwonek, to już nie jest dzwonek alarmowy, to jest widoczny sygnał od społeczeństwa do polityków umiarkowanych, że nie wystarcza to, co oni do tej pory robią i w dużej mierze, niestety muszę przyznać ze smutkiem, ludzie odczuwają poprawnie, dlatego że ci politycy trochę się zagubili, przespali, wydaje mi się też takie podejście, które no, dla polityki jest charakterystyczne, to znaczy do polityk się wchodzi po to, że się ma jasną wizję, co się chce zmienić w kraju, ale po to się zmienia, żeby sytuacja była lepsza.
1: Pani doktor, czyli co, Friedrich Merz do wymiany?
3: Zdecydowanie, ale wydaje mi się, że w ogóle jakby myślenie o tym, jaki program ma CDU, czy SPD, czy te główne partie, podkreślamy, nie mówimy tylko o Niemczech.
0: No właśnie.
3: Mówimy o właściwie wszystkich krajach, czyli że kluczowe jest trafienie z nie tylko narracją, bo dzisiaj to jest właściwie walka trochę jak w telewizji, tak? Ludzie obserwują to jak serial i oceniają ludzi, kto lepiej mówi. No ale też pytanie jest, jak nawiązać z ludźmi kontakt, żeby trochę ich też doedukować i trochę też ich poprowadzić, bo w sumie na końcu dnia ludziom robiona jest też woda z mózgu, to znaczy dezinformacja rosyjska jest bardzo skuteczna w krajach europejskich. To, że Rosjanie wrzucają nam różnego rodzaju argumenty w przestrzeń publiczną, to, że ten język naszej debaty się bardzo zradykalizował. No, ogromnie negatywną niestety tutaj rolę odgrywają media społecznościowe, pomimo tego, że no, pozytywną też odgrywają, no bo niby każdy może też się wypowiedzieć, prawda? Ale no, zaowocowało to zamiast większą wolnością i dostępem do informacji, to zaowocowało to większym chaosem i taką straszną nawalanką, jeśli tak mogę powiedzieć, wokół właściwie wszystkich polityków, którzy się pojawiają. I to nie jest takie proste. Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że politycy, którzy na przykład w latach 90. czy 2000. mieli też zawsze pod górkę, ale mieli sytuację o tyle prostszą, że debata publiczna była monitorowana i kontrolowana przez media, te główne media, czyli tam nie dopuszczano jakichś skrajności w wypowiedziach, a poza tym była odpowiedzialność za słowo. Jak ktoś coś opublikował, to można było go pozwać. No tego wszystkiego nie ma w mediach społecznościowych. I druga sprawa, no dzisiaj politycy są pod ogromną presją natychmiastowego działania, bycia w tych mediach społecznościowych, rozmawiania z ludźmi i wydaje mi się, że ciężko jest im po prostu przestawić się na tego typu politykę, która jest zupełnie inna, a jednocześnie czasy są trudniejsze.
0: No właśnie, pani profesor, przecież mamy prawicę, radykalną prawicę silną we Włoszech, we Francji, w Austrii czy w Holandii. Różne partie, różne programy, ale podobne paliwo, czyli migracja, bezpieczeństwo, koszty życia, nieufność wobec Unii Europejskiej. No to też pytanie, czy Europa naprawdę skręca w prawo, czy raczej wyborcy skręcają przeciwko establishmentowi? Czy nowa oś politycznego sporu brzmi dziś raczej otwartość kontra zamknięcie, globalizacja kontra suwerenność?
3: No, przede wszystkim idzie to właśnie w kierunku takiego protestu wobec dotychczasowych politycznych elit, czy w ogóle szerzej wobec autorytetów. Wynika to, tak jak powiedziałam, z kilku czynników, ale głównie jest nałożenie się frustracji ludzi, która jest często uzasadniona, bo to są obserwacje z codziennego dnia, że mówiąc krótko, żyje się gorzej, jest takie poczucie ogólnej niepewności i generalnie obserwacje wokoło pokazują, mówię głównie w Europie Zachodniej, że jakoś te kraje Europy Zachodniej, coś się tam dzieje złego. Tak? Ludzie nie wiedzą dokładnie, o co chodzi, nie wiedzą, jak to naprawić, ale pamiętają, że nie wiem, 30 lat temu czy 20 lat temu no było lepiej. I oni bo mają rację w zasadzie. Natomiast na to się nakłada takie ogólne stwierdzenie, że no, ci, którzy rządzą, najprawdopodobniej rządzą źle, skoro tak jest, prawda? Natomiast oczywiście nie prowadzi to wcale do wniosku, że ci, którzy nie rządzili nigdy, a damy im szansę, będą rządzić lepiej. No, ludzie trochę słuchają i obstawiają, jak to się mówi w wyścigach, że obstawiają nowych zawodników. Czasami się to sprawdza, bo nagle się okazuje, że Giorgia Meloni, którą Włosi dopuścili do rządzenia, partia, która wcześniej nigdy nie była u władzy, ale jest na scenie politycznej Włoch od właściwie II wojny światowej po różnych przemianach i weszła do tego głównego nurtu. Jak dostała możliwość rządzenia, to się okazuje, że nie jest wcale tak źle oceniana. Obecnie jest to bardzo długo stabilnie funkcjonujący rząd we Włoszech. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale chcę powiedzieć, że no akurat tutaj te strachy, które były wokół Giorgi Meloni rozwiewane, że ona jest taką, prawda, skrajnością, że ona tutaj wszystko wywali do góry nogami, się nie sprawdziły, ale nigdy nie wiadomo. I na AfD to, co się czyta w ich programie, no budzi grozę. I to nie tylko budzi grozę w Polsce, tylko budzi grozę także w dużej części Niemiec. Natomiast z drugiej strony część wyborców niemieckich nie przyzna się nigdy, że będzie głosować na AfD, a głosuje. Dlatego, że w pewnym sensie ta partia, jej liderzy mówią rzeczy, które Niemcy no, nie powiedzą głośno, bo są przyzwyczajeni, że takich rzeczy się nie mówi, tak, ale myślą sobie i tu się zgadzam, że i te antyimigranckie odczucia, prawda, gdzie Niemcy ewidentnie no tak en bloc mają dosyć trochę tych imigrantów. Chodzi o liczby głównie, że no, Niemcy są krajem, w którym jest 8 milionów przybyszów i to w ostatnim okresie, więc ta skala migracji, zwłaszcza, że w niektórych krajach są duże skupiska, tak jak w Berlinie na przykład, zobaczymy te wybory, ale Niemcy są tym zmęczeni, ale byliby mniej zmęczeni, gdyby sytuacja gospodarcza była dobra. Sytuacja gospodarcza w Niemczech jest fatalna, a to się przecież przekłada na miejsca pracy. Są zwolnienia masowe, zamykane fabryki, jest prawie zerowy wzrost gospodarczy, nie ma pomysłu, jak tą gospodarkę niemiecką ożywić. No i to wszystko jest adresowane do polityków, tak? No co to w ogóle ma być? Więc Niemcy mają pretensje do swoich liderów i oczywiście ten kanclerz Merz tutaj, a wcześniej Scholz są takimi uosobieniami tej klęski, prawda? Politycy, którzy może w latach 90. by się sprawdzili, to już dzisiaj to jest zdecydowanie za mało, bo ludzie szukają ludzi, liderów, którzy mają charyzmę, którzy mają pomysł, którzy też potrafią im nie tylko opowiedzieć historię, ale potrafią uderzyć w jakieś takie miejsca w tej strukturze funkcjonowania państwa, które udowodnią, że można przynieść jakąś zmianę, a nie będą powtarzać ciągle podobne rzeczy. Czy oczywiście z naszej perspektywy polskiej, czy tutaj sąsiadów Niemiec, my oczywiście wolelibyśmy takiego kanclerza na przykład Merca, no bo on jest przewidywalny i dla nas to jest, no może nie idealne, ale to jest jakby polityk, z którym można się dogadać. Mm-hmm. To, co płynie z tej skrajnej prawicy, my się tego bardzo obawiamy i słusznie, bo my nie wiemy przecież, czy to będzie kasus Giorgi Meloni, jeżeli by oni doszli do władzy, czyli że oni jedno mówią, ale tak naprawdę jak przejmą władzę, to się stonują i wejdą tak naprawdę no, w te buty kanclerza, prawda, czy ministrów i to bardzo mocno hamuje wtedy takie tendencje zawsze radykalne, czy też nie, czy też będą rozwalać stolik, więc mamy się czym niepokoić, ale mówię, to nie tylko jest po stronie partii skrajnych i pretensji do ludzi, że głosują inaczej, tylko trzeba też się zastanowić, co mówią, jak działają politycy głównych partii.
1: No właśnie, panie doktor, bo to kazus Giorgi Meloni jest bardzo dobrym przykładem, tym bardziej jak popatrzymy, kto stoi na czele AfD w skali Niemiec, czyli kobieta żyjąca w związku partnerskim z imigrantką ze Sri Lanki, z adopcją dwójki dzieci, czyli przez pary jednopłciowe zaadoptowane dwójka dzieci, tylko że mieszkają w Szwajcarii. To jest jakiś taki, znaczy podwójne neurotyczne bingo, ale mam inne pytanie. Tęsknią Niemcy za Angelą Merkel, tą Mutti, która przytuliła wschodnie Niemcy, ale też dała rozwój zachodnim?
3: No, proszę sobie wyobrazić, że tak. I to nie tylko zwolennicy CDU, ale nawet szerzej. Szerzej, nawet ci Niemcy, którzy głosowali za SPD, czy liberałami, jest takie poczucie, że za Angeli Merkel było dobrze. To znaczy, że wtedy Niemcy się po pierwsze liczyły w Europie. Było dobrze w sensie gospodarczym też. No, pamiętamy, że oczywiście wtedy było to związane z tym, czego nie ma już dzisiaj i nie będzie przynajmniej w najbliższym czasie. To znaczy ten model rozwojowy niemiecki, który został wymyślony 20 lat temu, ale on się skończył w sumie trochę z odejściem Angeli Merkel, bo ona bardzo dobrze wyczuła koniunkturę i mogła wygrać te wybory 10 lat temu, natomiast nieprzypadkowo przestała rządzić. Ona chciała odejść. To już nie dlatego, że tylko 3 kadencje, ona rządziła bardzo długo, 16 lat, ale ona też nie miała pomysłów, mówiąc krótko, i w sposób zupełnie szczery. I to jest dla Niemców niezwykle budujące, to znaczy oni wspominają Merkel nie tylko ze względu na politykę jej, bo tutaj jest kontrowersyjna ta polityka. Wielu Niemców pamięta jej tą migrację. Ale oni tęsknią za taką uczciwością w polityce, czyli że jak ona czuła, że już się wypaliła i że jest zmęczona i że nie ma też pomysłu politycznego, co dalej, a już się wtedy zmieniały okoliczności, bo pamiętano, ona odeszła jeszcze przed... Tak, to ona powiedziała, no nie, ja już muszę odejść. I dodatkowo jeszcze ona prowadziła dialog z Niemcami w zasadzie przez cały okres swojego urzędowania. Taki właśnie, jak państwo to określili, ona była taką trochę matką narodu, prawda? Czyli Niemcy jej ufali, słuchali jej wyraźnie, bo ona nie mówiła byle czego, byle szybko, byle gdzie. Ona się wypowiadała rzadko, ona nie latała do mediów od rana do wieczora, ale jak mówiła, to mówiła w punkt i też Niemcy widzieli, że Niemcy jako kraj są szanowane i są w pewnym sensie no, takim liderem
1: takiego rządu. Miała ciężkość polityczną po prostu, tak, to prawda.
0: A przez dziesięciolecia przecież Niemcy były politycznym i gospodarczym stabilizatorem Europy. No to pytanie teraz.
3: Ale też pamiętajmy, że ten model rozwojowy był oparty o właśnie 3 rzeczy, które wszystkie 3 znikły. Bo to była tania energia, źródła energii z Rosji, prawda, ropa, gaz, tanio i blisko. To była maksymalizacja eksportu głównie do Chin, ale także szerzej, jakby wejście na rynek chiński i też tania produkcja, czyli dla firm to było tak, że produkowali taniej, a sprzedawali drożej i to jeszcze na całym świecie, głównie w Azji, bo rynek też, rynki azjatyckie są niezwykle chłonne, bo tam jest mnóstwo ludzi, prawda, demografia sprzyja Azji, same Chiny to jest 1,5 miliona, Indie drugie miliarda, 1,5 miliarda, Indie i tak dalej, więc jakby w sytuacji, kiedy konsument europejski się tutaj ten rynek kurczy, jest nasycony, no to rynki azjatyckie odbierały te towary, plus bezproblemowe jakby relacje ze Stanami Zjednoczonymi i ta opieka, ten parasol militarny, a więc nie trzeba było wydawać tych gigantycznych pieniędzy na zbrojenia. No wszystkie 3 czynniki znikły i to nie jest kwestia takiego czy innego polityka, to by dotknęło każdego polityka, gdyby Angela Merkel dzisiaj rządziła, miałaby te same wyzwania. Natomiast no, ona odeszła wcześniej, odeszła jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainę, przez rozpadnięciem się tego wszystkiego i przed tym, jak Niemcy zaczęli odczuwać, że jest źle. I dlatego ten sentyment się łączy jakoś z jej osobą, prawda, że za jej rządów było lepiej.
0: Pani doktor, żałujemy, ale musimy postawić kropkę. Niemniej pięknie
1: dziękujemy za ten
0: komentarz. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Think Tank. Dziękujemy raz jeszcze.
1: Miłego dnia, pani doktor.
3: Dziękujemy, miłego dnia.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Kuba poćwiczył.
2: Tak, to jest ten moment. Zdjęliśmy go z bieżni. Jest, złapał oddech, wyregulował tętno. Jest z nami Jakub Jędras.
3: Cały czas przebiera nogami. Dzień dobry.
2: No ja wiem, ale to jest roztrenowanie. Zaraz możesz rzucić spokojnie.
1: Ale tam. Błogi spokój na twarzy.
2: Bo zostały jeszcze dwie sztangi i trzy ciężarki, także może jeszcze poćwiczyć, bo to niedługo wyjedzie na Mińską. Kuba, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika w sporcie?
3: Mistrzostwa Europy się zaczęły, siatkarzy.
2: No właśnie.
3: Bez niespodzianki wczoraj, w pierwszym meczu polskiej grupy Bułgaria bez problemu pokonała Macedonię Północną 3-0. Mówię polskiej, no bo Polska właśnie w tej grupie będzie rywalizować. Już dzisiaj biało-czerwoni przystąpią do gry. Rywalem Portugalia. Rywal teoretycznie niezbyt wymagający dla naszych wciąż aktualnych i oby tak pozostało mistrzów Europy. Selekcjoner Nikola Grbicz zapowiadał, że da dziś pograć wszystkim zawodnikom, którzy zmieścili się do turniejowej czternastki, żeby sobie weszli spokojnie w turniej.
2: Powąchali parkietu.
3: Powąchali parkiet, tak. No ale na razie więcej słychać o pewnych niedociągnięciach ze strony bułgarskich organizatorów. Okazało się, że Polacy nie mieli do dyspozycji siłowni na przykład.
2: A ty masz.
3: Widzisz? Tylko dzięki... Tak.
2: Przyjechaliby na Ostrą. I poćwiczyliby.
3: No dokładnie. A tylko dzięki temu, że Nikola Grbicz miał tam osobiste kontakty
2: z pewnej siłowni na przedmieściach, ja wiem.
3: Z byłymi kolegami, siatkarzami bułgarskimi.
2: Brzmi,
3: udało
2: wiesz,
3: się załatwić
2: Kuba,
3: jakieś tam
2: Kuba,
3: miejsce.
2: Jak to brzmi, Boże Święty.
3: Problemy były też z transportem, no ale to w sumie nieważne, bo zarówno trener, jak i prezes związku Sebastian Świderski zapewniają, że nie będzie to miało większego wpływu na dyspozycję naszych siatkarzy. Oby tak było. Początek meczu już o 15:00. Więc całkiem niedługo, za 6,5 godziny. Dzisiaj w naszej grupie także mecz Izrael-Ukraina, a poza tym zaprezentują się m.in. Włosi i Francuzi, którzy obok Polaków należą oczywiście do faworytów tego turnieju. Znamy już komplet par półfinałowych US Open. W turnieju singlistek, o czym wspominałem już wczoraj, Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessicą Pegulą, a w drugiej parze Coco Gauff, która wyeliminowała Mirę Andrzejewą, zagra z Jeleną Rybakiną,
2: która
3: pokonała Kim
2: Wenzheng
3: i która będzie tak pierwszą w rankingu, zdetronizowała Arynę Sabalenkę tym samym.
2: Nieźle. No ciekawie się zapowiadają te półfinały.
3: Tak, w czołowej czwórce kobiecej mamy cztery najwyżej rozstawione zawodniczki, więc można powiedzieć, że żadnych zaskoczeń.
2: No i nareszcie w końcu, tak?
3: Czy wiecie, kiedy ostatnio taka sytuacja miała miejsce w turnieju wielkoszlemowym?
2: W 1967.
3: No nie, w 2009.
2: A to pominałem.
3: Więc tylko 17 lat trzeba było czekać na taką sytuację. Wtedy podczas Wimbledonu Tak to wszystko się działo. Oba półfinały zostaną rozegrane dzisiaj, późnym wieczorem i w nocy polskiego czasu oczywiście. Singliści nie będą dzisiaj grać. Ich półfinały zaplanowano dopiero na jutro, a zagrają w nich Aleksander Zwieriew z Karenem Khachanovem i Francis Tiafoe z Benem Sheltonem, czyli amerykański półfinał będzie. Ben Shelton jeszcze wczoraj podczas ostrej gry toczył bój z Carlosem Alcarazem w Nowym Jorku, to już było grubo po drugiej. Ale ostatecznie pokonał Hiszpana. Młody Amerykanin, który, przypomnijmy, Huberta Hurkacza nam wyeliminował z turnieju.
2: No właśnie. Czy po polsku powinniśmy go nienawidzić, czy kibicować,
3: nie,
2: żeby kibicować, się rozwijał?
3: To jest naprawdę świetny, młody, perspektywiczny.
2: Zadałem pytanie.
3: Tak.
2: Dobrze. A jakbyśmy zmienili rozmiar piłki i nawierzchnię?
3: Zaczniemy na troszeczkę większej. Bo od piłki do piłki ręcznej.
2: Szczypiorniak, tak.
3: Tak, ze zmiennym szczęściem polskie zespoły rozpoczęły udział w Lidze Mistrzów. Industria Kielce, chociaż przegrywała ze szwajcarskim HC Kriens Luzern tylko przez chwilę na początku meczu.
2: Z kim?
3: Kriens Luzern. Z okręgu lucerneńskiego zespół.
2: To tam te uprawy lucerny, co są.
3: Tak. Potem Industria już tylko prowadziła, no ale niemal do końca nie mogła być pewna wygrana i ostatecznie Kielczanie wygrali tylko jedną bramką, 30-29. A jednego gola zabrakło z kolei Orlenowi Wiśle Płock do remisu we francuskim Nantes, bo mistrzowie Polski znakomicie weszli w ten mecz, prowadzili już 5-0, ale do przerwy było już 11-11 i zwycięską bramkę Nantes rzuciło w ostatniej sekundzie meczu z rzutu karnego.
2: Czyli jedna wenta, tak?
3: No, nawet mniej.
2: No tak.
3: Kolejne mecze polskich drużyn w Lidze Mistrzów, szczypiornistów już w przyszłym tygodniu. No a skoro mówimy o Lidze Mistrzów, no to zwiększamy rozmiar piłki i przechodzimy do futbolu. Wczoraj drugi dzień inauguracyjnej kolejki tych prestiżowych rozgrywek. 25 bramek padło w 6 meczach.
2: Nieźle, tak.
3: A blisko 1/4 zdobyli piłkarze Paris Saint-Germain. Obrońcy tytułu najlepszej drużyny w Europie pokonali 6-1 Slovan Bratysława. Wysoko wygrała też Barcelona. 5-1 z Feyenoordem Rotterdam.
2: Pokojowe wyniki.
3: Tak jest. A VfB Stuttgart pokonał Viking Stavanger 3-1. Tak samo Sporting Lizbona w takich samych rozmiarach wygrała z Galatasaray Stambuł. A najbardziej wyrównane mecze rozegrano w Neapolu i Liverpoolu. Napoli przegrało 0-1 z Arsenalem. Liverpool z kolei pokonał 2-1 Atletico Madryt. Angielskie kluby mogą mieć perfekcyjne otwarcie Ligi Mistrzów. Brakuje jeszcze tylko wygranej Manchester United i będzie komplet. A Manchester United zagra dzisiaj z azerskim FC Sabah, w którego barwach pewnie zobaczymy Tymoteusza Puchacza.
2: I tu może być wyrównany pojedynek, to prawda.
3: To się okaże.
2: No, piłka jest okrągła, bramki są...
3: Ja wiem, że jesteś tutaj ironiczny.
2: Ja?
3: Tak.
2: Nie byłem ironiczny.
3: Ale futbol jest dlatego piękny, że nieprzewidywalny.
2: Chyba, że są Mistrzostwa Świata i gra Leo Messi w Argentynie i wtedy jest przewidywalny bardzo.
1: Nie, chyba, że popatrzymy na polską reprezentację w piłce nożnej, to wtedy jest przewidywalne.
2: Nie bądź ironiczna naprawdę w tej sytuacji.
3: To jest piłka. Tak, tak.
1: A bramki są dwie, tak?
3: Ty wspomniałeś dzisiaj, że będzie o starciu gigantów lewego z Messim, no to odnotujmy. W Major League Soccer, tak, w amerykańskiej lidze zagrały zespoły Chicago Fire i Inter Miami. Zresztą pewnie i nazwiska Lewandowskiego i Messiego przyciągnęły rekordową liczbę widzów. Suareza 63 tysiące. I no rzeczywiście w meczu iskrzyło. Wynik był 1-1. Lewandowski strzelił bramkę dla Chicago Fire. Messi tylko asystował przy wyrównującej bramce.
2: Asysta była.
3: No ale za to tam były przepychanki pod koniec i Lewandowski starał się z Rodrigo de Paulem, nazywanym ochroniarzem Messiego, argentyńskim piłkarzem, który tam próbował go obrazić styl, i znieważyć, ale Lewandowski
2: styl,
3: się nie dał.
2: Tak, styl Argentyny na Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych z czegoś wynika, no po prostu. Mało futbolu, dużo akcji takich sabotażowych.
1: Wszystko, tylko nie piłka.
2: Dokładnie, tak, tak. No dobrze, dobrze, dobrze. A przewidywania są takie, że nie obroni Paris Saint-Germain tytułu, a może się okazać, że obroni.
3: Takie są przewidywania, tak. Trudno powiedzieć na tym etapie naprawdę, jak to się wszystko potoczy. Na pewno Paris Saint-Germain ma ogromną siłę ognia, rażenia i może pokonać każdego.
2: Kuba, czy czajniki już są pucowane, czy jeszcze nie?
3: Czajniki jeszcze nie. No, oczywiście treningi się pewnie gdzieś tam odbywają, ale jeszcze nie. Myślę, że jesień to jest ten czas, kiedy zaczniemy się przyglądać curlingowi.
2: Ja czekam niecierpliwie na to naprawdę.
1: Tak, jeszcze 11 dni.
3: Natomiast mamy chyba przegląd jeszcze.
2: Nie na jesień czekam,
3: prawda?
2: Na czajniki.
1: Mamy
2: no właśnie, co u pierników.
1: Od pana Włodzimierza, absolutnie powróconego po urlopie, który donosi o bardzo ważnym i najbardziej zasłużonym wyjazdowym zwycięstwie żużlowców KS Toruń nad drużyną Motoru Lublin.
3: Lublin, tak, donieśliśmy o tym w poniedziałek,
1: 48-42. Drużyna Macieja Kuciapy przespała początek meczu i nie zdołała odrobić strat. W związku z tym w najbliższą niedzielę Torunianie będą zdecydowanym faworytem meczu rewanżowego na Moto Arenie. Tymczasem do pierwszego w tym sezonie meczu Stalowych Pierników pozostało tylko 5 dni.
3: I to ciekawostka, bo po raz pierwszy od ładnych kilku sezonów hokejowa ekstraklasa, tak można powiedzieć, będzie liczyła 10 zespołów. Jeszcze tam dwa zespoły muszą dopełnić formalności licencyjne, ale będzie 10, będzie 5 par meczów, a nie 4.
2: Skąd tyle wzięli hokeistów?
3: No, widzisz, jest trochę w narodzie.
2: Środowisk, skąd tyle wzięli?
3: Jest trochę w narodzie hokeistów.
2: A już nie wspomnę o kijach, no hokeja. Dobra, ale to fantastycznie, fantastycznie. To wszystko nabiera dużego tempa, ale jeszcze jak czajniki wjadą do akcji, to już w ogóle będzie śmiesznie.
1: No to powiedz mu, kiedy wjadą, bo przecież
2: no, powiedział.
1: Tutaj no, już jesienią, przebiera nóżkami.
2: Tak, jesienią, mówiąc, tak.
1: No dobra, no jesień za 10 dni. No.
3: Ja ci potem powiem dokładnie, żebyś się stawił i oglądał.
2: Dobra, i czy wprowadzono te fotokomórki tam, bo to jest ważne, tam miałoby zmiany przepisów w tym. Jakub Jędras, Kuba, bardzo spokojnie, możesz oddalić się w stronę ławeczki ze sztangą i dopóki cię nie zabierzemy.
3: Dziękuję bardzo, biegnę po rudą papugę w takim razie.
2: Dobra,
1: biegnę
2: dobra.
1: Po rudą papugę, koniecznie. Tak, bo dzisiaj coś ważnego i coś chyba, czego nie mieliśmy jeszcze w naszym kąciku, tak. Bo prawie kościelnym porozmawiam sobie. A to za sprawą naszego słuchacza, który bardzo prosił. To za sprawą oczywiście zeszłotygodniowej naszej rozmowy z panią mecenas o to, żeby przeanalizować czynniki do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.
2: Rozwodu, tak.
1: No właśnie.
2: Episkopatowi się nie śniło, jak to zostanie rozczłonkowane czynniki pierwsze. Także Jakub Jędras, dziękujemy. Ostra gra była bardzo ostra. I ruda papuga już leci ku nam. I furkoczą tylko sutanny i inne rzeczy.

0: The Bambus i 8.46, a my cały czas w oczekiwaniu na rudą papugę, bo...
1: Ja mam sprostowanie jedno jeszcze, bo ja powiedziałem, że Elon Musk napisał, że gute Arbeit, a to jest niepoprawnie, bo to było gut gemacht, czyli dobra robota. W stosunku do AfD i że tam tego nie wiem.
0: No, ale to sprowadza się do wielkiego sukcesu, niewątpliwie, o którym też mówiliśmy.
1: Niewątpliwie, i co się pojawia. Tak jest.
0: Na innym kontynencie, chociaż sporo głosów także na naszym i także wśród naszych polskich polityków, a rozmawialiśmy o tym w popołudniowym programie w poniedziałek, a dokładnie opowiadała o tym Klaudia Kowalczyk. A ponieważ w ubiegłym tygodniu rozmawiałyśmy z mecenas Anitą z Fachą o bardzo trudnych sytuacjach, o tym, co się dzieje, gdy partner, partnerka ukrywają przed nami ciężką chorobę i jak w takich okolicznościach wygląda procedura unieważnienia ślubu cywilnego, no to ta rozmowa wywołała też serię Państwa pytań, z których większość sprowadzała się właściwie do jednego konkretnego pytania. A co ze ślubem kościelnym? Czy tam obowiązują te same zasady? Dlatego dzisiaj postanowiliśmy, że pójdziemy o krok dalej.
1: Chociaż wydawało się, że to pytanie jest retoryczne, to można je rozwinąć. A propos tutaj tego, że mówiłem, że sutanny i inne rzeczy, to inne rzeczy to koloratki.
0: No tak, ale wiesz co, zdarzają się takie sytuacje, że no jednak to małżeństwo trwa lat 10, 15 i 20.
1: Tak,
0: pojawiają się dzieci i to nie jedno, a więcej. No i nagle się dowiadujemy
1: w przestrzeni. Dorastają, mają dwie dechy nawet.
0: No właśnie, a tymczasem my się dowiadujemy, że taki ślub można po takim czasie unieważnić. Jak to możliwe? Na jakich zasadach? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby sąd kościelny mógł stwierdzić nieważność takiego małżeństwa? No to za chwilę się Państwo dowiedzą.
1: Cud.
0: Cud. No dobrze. To na tę chwilę niech tak zostanie.

0: od dnia ślubu było nieważne. Czy to jest dobre rozróżnienie?
1: Tego małżeństwa nigdy nie było, tak? Mhm. Czy to jest dobre Proszę państwa, to jest tak. W sądzie kościelnym nie ma rozwodów. Nie ma rozwodów kościelnych, mimo że tak bardzo popularne jest to stwierdzenie, rozwiedźmy się w kościele i
0: dlatego
1: będzie...
0: Dlatego użyłam sformułowania nieważne.
1: Oczywiście. W sądzie kościelnym mamy do czynienia ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa, więc tak, jakby nigdy to małżeństwo nie zostało zawarte. To takie stwierdzenie nieważności jak przy umowie frankowej, tak? Że nigdy tej umowy nie było.
2: Tylko, że bank musi wypłacić odszkodowanie, a kościół chyba nie.
1: No nie. Aczkolwiek, proszę państwa, co to dla nas oznacza? To znaczy, że jeżeli się okaże, że zapadnie wyrok przed sądem metropolitalnym, że to małżeństwo i zostanie stwierdzona nieważność, to będzie tak, jakbyśmy zawsze byli kawalerem i panną.
2: Czyli się nie... za niebyłe po prostu.
1: Tak jest. Mhm. Za takie nigdy nie zawarte. Jak to się ma do cywilnego procesu? Otóż tak, że no, żeby w ogóle domagać się stwierdzenia nieważności, no musimy być po rozwodzie cywilnym.
0: No
1: tak?
0: Właśnie chciałam o to zapytać, czy z rozwodami, z unieważnieniem, ze stwierdzeniem nieważności.
1: Tak,
0: kościelnego jest tak jak z zawarciem małżeństwa, czyli konkordatowe stwierdzenie.
1: No nie, my najpierw idziemy, że tak powiem, do sądu cywilnego, rozwodzimy się, tylko wiecie państwo, różnica polega na tym, że przed sądem cywilnym to my badamy, co doprowadziło do rozkładu pożycia, a przed sądem kościelnym to my badamy, jak to było na początku, tak? I co tam się wydarzyło na początku, że to małżeństwo od początku było nieważne.
0: No dobrze, pani mecenas, czy można z kimś przeżyć 10 albo 20 lat,
1: a nawet 30?
0: A nawet 30, mieć wspólny dom, a potem skutecznie dowieść, że to małżeństwo od sekundy zero nadawało się do stwierdzenia nieważności?
1: No jak na tutaj życie pokazuje, może to tak się wydarzyć, może się tak zdarzyć i sprawdzałam statystyki, no to taka skuteczność tych stwierdzeń jest bardzo wysoka przed sądem metropolitalnym. Co prawda ten proces w ogóle, słuchajcie państwo, wygląda inaczej, bo jest swoisty przedsąd, zanim się, że tak powiem, ten wyrok zapadnie
2: czyściec,
1: w sądzie.
2: Czyściec jest.
1: Taki troszkę czyściec, a mianowicie te skargi. Bo od czego zaczynamy w ogóle, jeżeli mamy pomysł na to, żeby domagać się stwierdzenia
2: nieważności.
1: Tej nieważności naszego małżeństwa? My musimy złożyć skargę powodową tak zwaną, tak? Czyli takie pismo, taki wniosek do tego sądu metropolitalnego, ma odpowiednie warunki formalne, w którym będziemy się domagali uznania za nieważne tego naszego małżeństwa.
2: A i dołączamy też oczywiście rozwód cywilny.
1: Oczywiście, to jest jeden
2: to jest
1: z załączników.
2: Prawa polskiego rozumiem, tak,
1: tak, to jest wymóg formalny. Tak? Jednym z załączników jest właśnie taki odpis wyroku cywilnego. I teraz w tym przedsądzie metropolitalnym, tak, w tym wstępnym badaniu, już na podstawie analizy dokumentów, osoba, do której to trafia, wikariusz, uznaje, czy to w ogóle ma sens dalsze procedowanie, czy trzeba od razu na tym etapie odrzucić, bo brak jest podstaw do tego, żeby procedować. Tak? Stąd ta skuteczność potem i jakby...
2: jest 100%, tak.
1: Prawie, tak.
2: Czyli w czystu się wyjaśnia, a później się
1: tak
2: ściemnia.
1: Tak jest, tak jakby przepuszcza dalej.
0: To co tam się musiało zadziać w tym dniu ślubu, żeby tak nieważność stwierdził sąd metropolitalny?
2: Pomroczność jasna.
1: Pomroczność jasna to przede wszystkim, tak, proszę państwa, bo tam są jakby trzy takie grupy tych powodów. Pierwsze to są takie przyczyny rozwiązujące, mianowicie takie, które wynikają wprost, tam jest katalog, że nie taki wiek, a tutaj, że tak powiem, nastąpiło ślub, zawarły osoby, które były w pewien sposób spokrewnione i to nie było wiadome być może na tamten moment, albo zatajone. To są takie enumeratywnie wymienione przyczyny. Natomiast największym workiem, do którego, że tak powiem, na podstawie którego są te stwierdzenia dokonywane, to jest ta brak świadomości wyrażania zgody. Czyli błąd co do tego, że rzeczywiście będę godzien i będę w stanie spełniać swoje obowiązki małżeńskie. Albo w pewien sposób taka zatajenie pewnych moich skłonności.
2: A są wymienione numeratywnie te obowiązki małżeńskie?
1: Bardzo duży jest worek. Oczywiście najważniejsza jest prokreacja, potomstwo.
2: Czyli jak ma się dzieci 21-letnie, to w zasadzie nie powinno się dostać unieważnienia takiego.
1: Chyba, że nie było się dobrym rodzicem. rodzicem przez i nie wypełniało się tych obowiązków małżeńskich, bo już wówczas byłem niedojrzały emocjonalnie. No proszę państwa, im dalej w las, tym trudniej.

0: trudniej to określić i tak z perspektywy, ja nie jestem adwokatem kościelnym, bo to wymóg jest taki, żeby to był adwokat, który rzeczywiście specjalizuje się w prawie kanonicznym, żeby reprezentować klientów. Ja jestem adwokatem cywilnym i powiem Państwu tak, jak sobie o tej pomroczności myślę i o tym świadomości tych obowiązków małżeńskich, to niestety w rozwodach cywilnych to też dochodzi do tych rozwodów na końcu dnia z tego powodu, że my nie za bardzo jesteśmy świadomi tego, co nas od nas małżeństwo oczekuje,
1: tak? To ja zapytam o konkrety, pani mecenas. Tak. Ktoś bierze ślub pod wpływem silnych leków, alkoholu albo w jakimś głębokim kryzysie psychicznym. To mogą być warunki do stwierdzenia później nieważności małżeństwa?
0: A i tak i nie, bo okazuje się, że samo to, że na dzień ślubu byłem w tej chorobie czy w uzależnieniu, ale potem wypełniam jako małżonek wszystkie swoje obowiązki, jestem dobrym ojcem, małżonkiem, ogarnąłem się i tak dalej, trudno będzie wrócić na dzień startu i domagać się tego unieważnienia.
2: A czy jest coś takiego jak w rozwodzie cywilnym, że orzeczenie o winie, czyli że małżeństwo jest unieważnione z winy, bo na przykład oszukał mnie.
0: Bo zdradził i tak dalej.
2: No, nie wiem, no, był niepoczytalny albo była nieświadoma.
0: Tak, jeżeli udowodnimy znowu przed sądem metropolitalnym, że rzeczywiście zatajono przed nami pewne informacje. Tak, oszukałem, miałem zamiar. Na przykład jest taką przyczyną również bojaźń. Tak, co to znaczy? To
2: bojaźń
0: znaczy
2: Boża, nie.
0: Wszelka, a mianowicie boję się swoich rodziców, a jestem w ciąży i w związku z tym wyrażam zgodę na ten ślub, chociaż od początku nie chcę tego chłopa, nie chcę tego ślubu, ale ze strachu. Tak? Przed rodzicami,
1: ale
0: przed środowiskiem.
1: Świadkowie muszą tego być, tak?
0: Oczywiście. No jeżeli później na końcu dnia po 5 czy 10 latach okaże się, że ja jednak chcę unieważnienia tego małżeństwa, bo jestem już po rozwodzie cywilnym, to muszę, że tak powiem, udowodnić, że na dzień zawarcia moja mama, moja rodzina na przykład, to były osoby głęboko wierzące. Dla nich nie w ogóle niedopuszczalne byłoby, żeby jako panna urodzić dziecko i ten ślub był dlatego, żeby uniknąć konsekwencji nie wiem czego, pozbawienia kontaktu z rodziną.
2: A badani są obydwoje małżonkowie?
0: Tak, biegły się
2: obojętnie,
0: powołuje
2: kto
0: co
2: by
0: do
2: nie
0: tego.
2: Zgłosił,
0: tak,
2: to...
0: poza tym wiecie Państwo, to jest trochę tak, że w procesie cywilnym, to jeżeli my na drodze mediacji, na drodze konsultacji, na drodze negocjacji dogadamy się, kolokwialnie mówiąc, z... strony się dogadają i pójdą do sądu i zgodnie wniosą rozwiązanie małżeństwa, to tak sobie mogą wnieść i tak sąd zazwyczaj, jeżeli nie znajdzie przesłanek tych negatywnych rozwodu, czyli będzie trwały zupełny rozkład pożycia, zgodzi się. Przed sądem metropolitalnym nie jest to takie proste, bo tam jest strażnik więzów małżeńskich, węzła małżeńskiego.
2: W postaci tego
0: wikariusza. Taki quasi, taki prokurator w tym postępowaniu. I może się okazać, że nawet jeżeli ja ze swoim byłym małżonkiem dogadam się, że chcemy tego unieważnienia, bo na przykład moja nowa żona czy mój nowy mąż bardzo chce nowego ślubu kościelnego i pójdziemy do sądu metropolitalnego i złożymy wniosek o stwierdzenie nieważności, to tam strażnik węzła powie, a halo, halo.
2: Za mało w kopercie.
0: Za mało w aktach i przesłankach. Tak to zostawmy. Więc proszę Państwa, te procesy nie są wcale proste i jeżeli już Państwo macie taką wolę, to ja odsyłam naprawdę do pełnomocników się tym zajmujących, bo adwokat kościelny tak zwany, tak wyspecjalizowany, na pewno Państwu pomoże. Taka osoba, która nie ma akredytacji, tak trochę kolokwialnie mówiąc, przy diecezji, nie może reprezentować Was w takim procesie.
1: Długo trwają takie
0: procesy? No więc tak, co do zasady powinno być szybko, ale średnia to jest do 2 lat.
2: Czyli wieczność.
1: Czyli szybciej czasem niż cywilny.
0: Szybciej niż cywilny, natomiast jest też tak, że zdarza się, że w pierwszym wraz z doręczeniem odpisu tej skargi powodowej drugiej stronie też może pójść zapytanie, czyż strona widzi szansę jednak na utrzymanie małżeństwa. Trochę to jest fikcja w obliczu rozwodu cywilnego, no ale jest.
1: Mecenas Anita Swacha. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie i mówiłem, że fruwają koloratki.
1: A ty pójdziesz do piekła.
2: A to już mam tam rezerwację zrobioną.
3: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Dwukrotnie ogłoszony, a następnie odwołany alert RCB związany z rosyjskim atakiem dronowym na zachodnie tereny Ukrainy. Wiadomość otrzymali odbiorcy na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. W powietrzu operowały wojskowe samoloty. W związku z tym operacje lotnicze czasowo wstrzymały porty w Lublinie i Rzeszowie. Jak przekazały siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy, Rosjanie zaatakowali w nocy Ukrainę 149 dronami szturmowymi. Większość zestrzelono. Służby rozpoczęły akcję usuwania wraku pociągu w miejscu wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity. Na przejeździe sygnalizacja świetlna działała prawidłowo. Kierowca twierdzi, że oślepiło go słońce. W wyniku zdarzenia zmarła jedna z pasażerek pierwszego wagonu. W ciężkim stanie w szpitalu jest kilka osób, w tym maszynista. Rządzący zapowiadają zaostrzenie przepisów. A w TVP Info tak mówił wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
4: Jedyną rzeczą, którą dzisiaj po prostu można zrobić, to po pierwsze zaapelować do kierowców o ostrożną jazdę. Zdarza się w tej chwili, widzimy o zgrozo, coraz więcej tych wypadków po prostu doprowadzają do takiej sytuacji kierowcy zawodowi. To jest zaostrzenie kar, łącznie z odbieraniem prawa jazdy, jeśli ktoś doprowadził do takiej sytuacji. To kwestia może również systemu szkolenia. Ale z naszej strony również być może i również Inspekcji Transportu Drogowego kontrola częsta, kontrola samochodu, ich sprawności, sprawności hamulców. Ten teren był doskonale widoczny.
3: Tymczasem Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych wystosował apel do wszystkich kierujących pociągami, by jutro przekraczali przejazdy kolejowe z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. To reakcja na serię ostatnich wypadków na kolei.
2: Niestety inne formy dialogu społecznego nie pomogły. My o bezpieczeństwu na kolei mówimy, apelujemy w różnych formach już od wielu lat. Była demonstracja przed Ministerstwem Infrastruktury w listopadzie 2024 roku. Nic nie przyniosła. Przedstawiliśmy petycję, to nic nie dało. Niestety zginął człowiek, są ofiary w ludziach. My to przewidzieliśmy. To dla nas żadne zaskoczenie. Może być jeszcze gorzej, jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania.
3: Mówił w TVN24 przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Władze USA wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów. Jak wynika z doniesień agencji Reutera, Biały Dom zdecydował się na taki krok, mimo że na całym świecie nadal obowiązuje wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków. Agencja podaje, że nie jest jasne, dlaczego właśnie te dwa państwa potraktowano inaczej. Reuters przypomina równocześnie o wydaniu wizy dziennikarskiej ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Departament Stanu USA 26 sierpnia poinformował o wstrzymaniu procedur ze względu na szkolenia pracowników konsularnych. Mają one zagwarantować, że osoby ubiegające się o wizę nie będą zależne od pomocy publicznej w USA, ani nie będą korzystać ze świadczeń państwowych przeznaczonych dla potrzebujących Amerykanów. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Dziś w całym kraju będzie znacznie chłodniej niż wczoraj, a najchłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie 17 stopni. Najcieplej z kolei na południowym wschodzie, gdzie temperatura sięgnie 21 stopni. Nie oznacza to jednak, że zabraknie słońca. Rano najmniej zachmurzony jest wschód Polski. W ciągu dnia może się przejaśniać i rozpogadzać także we wschodniej części naszego kraju. Miejscami pojawią się jednak przelotne opady, no i porywiste wiatr. Na ogół jednak będzie wiało umiarkowanie poza wybrzeżem, gdzie spodziewany jest dziś silny wiatr, a będzie wiać do końca dnia. Skąd, panie redaktorze?
2: Z zachodu, oczywiście. Z zachodu. Całe zło z zachodu. Podam porównanie. 15 stopni jest w Warszawie w tej chwili. To jest taka stolica kraju Unii Europejskiej, środkowo-wschodniej Europy, a w Paryżu jest 12. Ha! Dobrze, ale teraz ostatni na dziś przegląd uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących pod kątem temperatury. Strzegom, miasto pretendujące, 14 stopni. Sopot, no kurort jednak, 15 stopni. Suwałki 13, Święta Katarzyna obok Wrocławia 14, Kołobrzeg 15, Jazgarzewszczyzna poza Kołdrą 15, Kosakowo 14, Polanica Zdrój, Kudowa Zdrój i Lądek Zdrój 13, Dębogórze 14, Polańczyk 15, Wysowa Zdrój 13, Świnoujście 14, Jastrzębie Zdrój 16, Augustów 14, Nałęczów 14, Busko Zdrój 15, Wapienne 13, Rabka Zdrój 13. W Ontario spada, jest 9, także nie wiadomo, czy się cieszy tamten, czy nie tamten. Nie wiem, trochę się tutaj śmiejecie, dziewczyny.
1: Myślałyśmy, że w górę cały czas. No, mówisz, że spada.
2: No spada. Hydra 24, Taormina 27, Rzym 24 i Budziba 29 i głównie słońce. Tak jest. A Gdynia jeszcze. Gdynia 14.

0: 9 minut po 9. Czy ja dobrze usłyszałam, że 25 tysięcy trzeba mieć w portfelu?
1: Nie. Na stwierdzenie co łaska, ale nie mniej niż.
0: Świetnie. Pani Karolina oczywiście z przymrużeniem oka napisała, że chciała tylko powiedzieć, że pani Ruda Papuga sprawiła coś niesamowitego. Słucham jej z zapartym tchem, choć na pierwszy rzut oka to tematy nudne. Pani mecenas to ma niezwykły talent.
1: Ma,
0: no, a tematy podpowiadają państwo oczywiście, bo zajmujemy się tym, co państwa interesuje. No nie może być inaczej.
1: Nie może.
2: Nowy świt.
0: Ale tematy prawne kończymy. Pomalutku za chwilę przeniesiemy się na północ i w naszym studiu pojawi się Jan Janczy, a opowie o...
1: przenoszeniu się na drugą stronę.
0: Tak, o uroczystościach pogrzebowych króla Norwegii Haralda V i o tym, jak monarchia, trudny wyraz.
1: Tak, nie monachomachia, tylko tak, monarchia.
0: Monarchia. Przeżywa moment, w którym kończy się pewna epoka. To niewątpliwie.
1: Niewątpliwie, tak.

0: No i zgodnie z zapowiedzią jest już razem z nami Jan Janczy. Cześć Janku.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Stęskniliśmy się bardzo, Janku, za tobą.
1: Ja za wami.
2: A Jan to szczególnie jesteś moim ulubionym redaktorem i punktem programu. Dzisiaj poważne rzeczy oczywiście, bo...
0: Tak, bo oczy całego świata wczoraj były zwrócone
2: i cały normalny świat tam był. Pogrzeb króla Norwegii Haralda V i mnie najbardziej poruszały wypowiedzi takich zwykłych, jak to się mówi, obywateli, którzy bardzo ciepło o monarchii się wypowiadali, co w różnych monarchiach wygląda różnie.
1: Różnie, to prawda, tak. Zresztą, kiedy Harald w roku 91 zostawał monarchą tuż po śmierci swojego ojca Olafa V, no to sytuację miał niełatwą, bo wtedy poparcie dla monarchii wynosiło 90%, to nawet jeszcze więcej niż obecnie.
2: Jak to przebić?
1: Jak unieść taki ciężar? On nawet sam mówił, że w momencie, taki pytany parę lat temu o wspomnienia z tego czasu, jak zapamiętał ten moment historyczny niewątpliwie, kiedy z księcia koronnego stał się monarchą, królem, no to wspominał, że był taki lekko przerażony tą sytuacją, w której się znalazł. No ale po tych 35 latach trudno powiedzieć, czy on udźwignął ten ciężar, ale wymyślił na nowo i siebie w pewnym sensie, ale też i tą norweską monarchię, którą, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale myślę, że w jakimś sensie zmodernizował, to znaczy na pewno otworzył na ludzi. Ona się stała taka, no tak jak powiedziałeś, właśnie bliska ludziom, obywatelom, i też nie przez przypadek na niego mówiono Folkekonge, czyli taki król ludu, Norwegów, a nie Norwegii.
2: Folkekonge?
1: Tak, bardzo co ładnie. Też jest jakieś takie, wydaje mi się, wiele mówiące. No i też wiele mówi to, tak a propos tego poparcia dla monarchii, z którym bywa różnie, ponad 220 tysięcy osób jednak w Oslo było na tym pogrzebie.
2: To jest bardzo dużo.
1: Żegnało króla, a weźmy też pod uwagę to, jak mało jednak ludny to jest kraj Norwegia.
2: A jak trudne zadanie ma następca?
1: Trudne, to znaczy trudne z dwóch powodów moim zdaniem. To znaczy Håkon VIII, czyli do niedawna jeszcze książę koronny Håkon, no po pierwsze ma ten ciężar po ojcu do dźwignięcia, ale po drugie no też sytuacja jest inna, to znaczy zupełnie inny czas, w którym się znajduje. Czas po no jednak skandalach z ostatnich miesięcy,
2: no,
1: o których mówiliśmy i które też jakoś sympatii szczególnej nie przysporzyły w ogóle instytucji monarchii, która no tak zwyczajowo, jak powiedzieliśmy, się cieszyła dosyć dużym poparciem, co też jest znamienne, kiedy to poparcie tak spadało delikatnie w okolicach lutego, marca, kiedy wyszły na jaw te skandale z
0: Epsteinem,
1: tak. To poparcie, owszem, do instytucji spadało, ale jakoś tak niekoniecznie słabnęło poparcie i sympatia w stosunku do samego Haralda. To znaczy on, jak mocną trzeba mieć markę, no nie,
2: żeby nie zepsuć.
1: Nie zepsuć, tak, żeby być jednak twarzą instytucji, monarchii, a nie stracić tego poparcia. Więc to jest drugi powód, dla którego ma ciężko.
0: Bądźmy uczciwi, Janku, że te skandale i no to wszystko dotyczyło mety Marii bardziej.
1: To prawda.
0: No nie samego króla, więc tutaj też trzeba to zauważyć.
1: To prawda,
0: czyli
1: tak.
0: Synowej,
1: synowej, tak zresztą, która do rodziny wprowadziła swojego syna z pierwszego małżeństwa, który też wylądował w więzieniu, dodajmy.
0: Ale
1: na uroczystościach, tak, się pojawił zresztą, niósł też trumnę, jeszcze kiedy była ona przenoszona do sali, do Zamku Królewskiego, gdzie przez te paręnaście ostatnich dni była wystawiona na widok publiczny. No to szedł w tym pochodzie, co z jednej strony no oczywiście jest umożliwieniem tego ostatniego pożegnania z dziadkiem, no ale z drugiej niektórzy widzą w tym taki zgrabny zabieg, to znaczy, żeby jednak pokazać go na widoku publicznym, że on jest częścią naszej rodziny, nie pozbędziemy się go. Jakkolwiek, kiedy trwał ten proces, no to jednak rodzina była z dala.
2: Czy to jest tak, że wykorzystano pogrzeb do ocieplenia wizerunku?
1: Być może niektórzy tak to widzą. Ja nie mam takiego przekonania, no bo to jest zupełnie ludzkie, moim zdaniem, umożliwić, nawet jeśli wszedł do rodziny spoza, to umożliwić to pożegnanie, więc moim zdaniem może niekoniecznie.
0: Popełnił przestępstwo, jest w trakcie odbywania kary, no ale pożegnanie dziadka jest pożegnaniem dziadka.
1: Tak, zresztą to pożegnanie było, ja wczoraj je podglądałem, nie w całości, ale w różnych fragmentach i No mam takie przekonanie, że to był historyczny moment. Mm-hmm. To zawsze jest historyczny moment, mm-hmm. bo zdarza się to raz na kilka dekad. To
2: umarł
1: jest
2: taki król, moment, niech żyje król.
1: Tak. To jest taki moment, jak mówicie, zawieszenie jakiegoś nowego być może otwarcia. Różne mowy, przemówienia były w trakcie tej ceremonii pogrzebowej najpierw w katedrze, właściwie w katedrze to była taka część oficjalna, a później pogrzeb dla rodziny już w twierdzy w Oslo, gdzie została trumna z ciałem Haralda złożona w mauzoleum królewskim. I chciałbym przytoczyć taką wypowiedź premiera Norwegii, Jonasa Gahr Støre, bo spośród tych wszystkich osób wydaje mi się, że on uchwycił najlepiej, o co w ogóle chodziło w tej całej historii. Ta wypowiedź swoją drogą była bardzo ładna, była długa, taka też wysoce osobista i w stosunku do Haralda V, ale też w stosunku do Soni, do królowej, i no właśnie myślę, że w tych kilku zdaniach jest esencja i taka odpowiedź na pytanie, dlaczego Norwegowie tak bardzo kochali Haralda V.
3: Han gjorde det høytidelige menneskelig.
1: Wnosił w podniosłe chwile ludzki pierwiastek. Gdy radowaliśmy się, radował się wraz z nami, z uśmiechem i błyskiem w oku. A gdy spadał na nas smutek, jak po 22 lipca, dzielił z nami żałobę. Czynił Norwegię lepszą. Mówił o norweskim my, o kraju, w którym ludzie wspierają się nawzajem, w którym każdy ponosi odpowiedzialność za wspólnotę i w którym my wszyscy mamy równą wartość. Tutaj premier odnosił się do wypowiedzi słynnego już wystąpienia z 2016 roku, w którym on bardzo, Harald, malował taki obraz, kim są Norwegowie, to znaczy Norwegowie mieszkają na północy, ale też na południu, na wschodzie, na zachodzie, czasami pochodzimy stąd, czasami stamtąd, czasami trudno nam powiedzieć, skąd jesteśmy, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że mamy wspólny system wartości i to powinno nas łączyć i o tym nie powinniśmy zapominać. On też miał taką historię prywatną, no bo jako kilkuletnie dziecko wyjechał z Norwegii, znaczy właściwie został zmuszony do ucieczki w momencie, kiedy wojska III Rzeszy zajęły Norwegię. Spędził młodość w Stanach Zjednoczonych, najpóźniej dopiero z matką i z rodzeństwem wrócił do kraju. Notabene byli wtedy witani jak bohaterowie po tym powrocie. A 22 lipca, ja pamiętam, właściwie przypomniałem sobie te jego wystąpienia z tego czasu. Trudno sobie wyobrazić monarchę, który stoi przed narodem i na przykład płacze, prawda? To się wydaje, że jest takie nie królewskie, a on sobie potrafił na to pozwolić, bo mówił wtedy tego 20, czy po 22 lipca 2011 roku, po zamachach w Oslo i na Utøya, że owszem, występuje przed wami jako głowa państwa, jako głowa narodu, ale też występuje przed wami jako ojciec, jako dziadek. Ja doskonale rozumiem tych, którzy mają kogoś, kogo stracili w tych zamachach. I to było takie głęboko ludzkie i myślę, że też dlatego właśnie no, on był takim królem ludu.
2: Janek, powiedz, tak jak obserwujesz, bo obserwujesz przecież, to coś możemy do tej pory powiedzieć o nowym królu, który był księciem koronnym. Jakąś historię, zanim się już ciągnie, tak?
1: Tak, dosyć standardowa raczej, jak na koronowane po pewnym czasie głowy, to znaczy przez całe życie przygotowywane do tej roli, ale też do roli już takiej, którą no niejako przygotował mu ojciec, to znaczy roli pewnego rodzaju przewodnika, reprezentanta kraju.
2: A służbę wojskową w czym pełnił? W jakim rodzaju?
1: Przyznaję, że nie mam pewności. Nie sprawdziłem tego. Natomiast oczywiście odbywał jak każdy, tak samo i za granicą, w Szwecji, w Danii. Mm-hmm. No ale ta rola reprezentacyjna jest mu i pisana, i no, zresztą wielokrotnie już pełnił funkcję takiej głowy państwa zastępczej, kiedy ojciec chorował, chociażby w ostatnim czasie, no to pełnił jego obowiązki. Trudno powiedzieć, jaki będzie ten jego czas, bo to też jest w dużej mierze jego sprawa. Można tak powiedzieć, to znaczy w jaki sposób siebie wymyśli. Tak jak ojciec Harald V, Mette Marit. No, Mette Marit weszła do rodziny, ona była, zdaje się, przedsiębiorczynią.
2: Okay.
1: No, a w tym momencie już pełni wraz z nim
2: Przypomniałem sobie.
1: Tak,
2: dobrze.
1: Obowiązki. To są często funkcje jakieś reprezentacyjne w różnego rodzaju organizacjach. Harald na przykład przez 20 lat był prezesem WWF oddziału norweskiego. Sonia z kolei, czyli królowa, wdowa, wielka jego miłość, z którą o mały włos by się nie ożenił, bo tam były pewne też problemy. Ona wchodziła z ludu. To ona z kolei pełniła funkcję przewodniczącej Czerwonego Krzyża Norweskiego. Więc to jest w tym momencie ta nowoczesna monarchia, chyba skandynawska całkowicie można powiedzieć, w dużej mierze polega też właśnie na tym.
0: No tak, ale mówiąc o królu, którego już nie ma, to też właściwie ten moment, przecież on z Sonią czekali 9 lat, jak dostali zgodę króla, czyli ojca Olafa, zgodę na zawarcie małżeństwa, ale to wtedy też było takie ultimatum, tak? I to też pokazało siłę i charakter człowieka tak naprawdę.
1: Harada, tak, to znaczy albo ona, no, albo równie dobrze w ogóle
0: albo nikt, tak? Tak, ponieważ był jedynym synem, no to trochę król Olaf chyba nie miał wyjścia, jak ustąpić.
2: To... Szantaże działają w dwie strony.
1: Zabezpieczyć tak i nie dziedziczenie.
0: Tak, ale już właśnie w wieku 31 lat pokazał charakter i pewnie też można było wnioskować, jakim będzie królem.
1: Tak, tak, to prawda.
2: Janku, co zagramy?
1: Zagramy taką piosenkę, która wczoraj była wykonana w trakcie pogrzebu. To jest może niezwykłe, że w trakcie pogrzebu się śpiewa piosenki, prawda? Wcale nie żałobne. Wcale nie żałobne, bo to jest Alf Prejsen, norweski i poeta, pisarz, piosenkarz o Jürgenie Kapeluszniku. I to jest w dużym skrócie piosenka o tym, tak już absolutnie to skracając do minimum, że niezależnie od tego, czy jesteśmy królem Salomonem, czy jesteśmy kapelusznikiem, to w zasadzie nasza wartość jest dokładnie taka sama.
2: Ja się bardzo zgadzam. Jan Janczy, fenomenalny jak zwykle i ciekawy. Bardzo ci dziękujemy, Janku.
1: Dziękuję wam bardzo.
2: I to tak zawsze jest, jak po drugiej stronie lustra o walizji klienie czarów, że z prawej strony grzyba się rośnie, z lewej maleje, a tam jest nowy król, Alf Prejsen.
4: Ja, først vil jeg fornevne min stilling og min stand.

9:29 już na naszym zegarze, więc pomalutku zmierzamy w stronę oczywiście słodkiego oczkosia. O, jeszcze pozdrowienia od pana Rajmunda wpadły, ale tym razem nie z Jaskarzewszczyzny, tylko z Lombardii, z Kwarcelżą, tylko 24 stopnie, pogoda rowerowa. A co słychać w Jaskarzewszczyźnie, pyta pan Rajmund. Cały czas w stronę ciepła, choć nie będzie to takie ciepło jak wczoraj, ale około 20 stopni może być, panie Rajmundzie. Pięknie dziękujemy oczywiście za przesyłkę. O, w Lombardii chyba też dzisiaj słońca nie widać, ale może się przetrzeć. 224-280-280. Przypominam państwu nasz numer telefonu i przypominam, że Wiktoria Wichrowska cały czas przy nim czuwa, a my z Mirkiem czuwamy przy naszej poczcie nowy.świt@nowyświatonline.

0: Słodki oczkoś.
1: Dzień dobry, to jest ten moment, ten czas, ta chwila, żeby kawiarenkę ze słodkościami otworzyć, słodki oczkoś. Trochę jest czasami słodko-gorzki, ale z kraju mlekiem, miodem i sporem często płynącym, to jest normalna sytuacja. I tak się zastanawiałem, bo w minionym tygodniu było mnóstwo ważnych spraw, słodkich, mniej słodkich, gorzko-słodkich, słodko-gorzkich i tak dalej. I wybrałem taką sprawę, która na pozór wydaje się gorzka, ale jak się bliżej temu przyjrzeć, to jest czysta słodycz. A mianowicie ze wszystkich sporów o kasę, bo to zawsze jest spór, o władzę, to zawsze jest spór, jest jedno pytanie fundamentalne, które moim zdaniem dorównuje dorównuje to be or not to be, czyli być albo nie być. Otóż jak Polska długa i szeroka, jak wzdłuż i wszerz od między Bugiem a Anesą Łużycką, padło pytanie, a w zasadzie takie stwierdzenie, to nie ty byłaś Tosią. I to ustawia nam wszystko. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, są w życiu takie chwile, kiedy człowiek dowiaduje się prawdy. No, zdarza się tak. Ale nie takiej wielkiej prawdy o sensie istnienia, przemijaniu, podatkach. Nie. Chodzi o prawdę znacznie bardziej niebezpieczną. Prawdę o sobie. I właśnie wtedy ktoś podchodzi, patrzy ci głęboko w oczy i mówi, to nie ty byłeś Tosią. I człowiek zamiera. No bo jak to? Przecież przez całe życie człowiek był przekonany, że jest Tosią. Miał wspomnienia Tosi, zdjęcie Tosi, znajomych Tosi, nawet rachunki przychodziły na Tosie. A tu nagle rzeczywistość mówi, proszę się uspokoić, Tosia była inną osobą. I zaczyna się śledztwo. Kim więc była Tosia? Kim jest Tosia? A przede wszystkim, dlaczego przez tyle lat nikt mi o tym nie powiedział, że to nie ja byłam Tosią. To jest właśnie największy problem współczesności. Nie wiemy już, kto jest kim. Polityk mówi, że jest demokratą, a zachowuje się jak monarcha. Ktoś mówi, że jest liberałem, a najchętniej regulowałby wszystko. Ktoś inny mówi, że jest konserwatystą, ale codziennie rano zmienia poglądy szybciej niż fryzurę. A potem wszyscy zgodnie mówią, to nie ja, oczywiście to była Tosia. Czyli zrzucamy trochę to na Tosię. Tosia jest niezwykle wygodną postacią, bo Tosia może zrobić wszystko. Tosia może podpisać, Tosia może powiedzieć, Tosia może obiecać, Tosia może nawet wygrać wybory. Co się zdarza. A kiedy przychodzi rachunek, to mówimy, ale przecież to nie ja byłam Tosią. Tosia jest więc idealną figurą polityczną. Nie istnieje, ale wszystko robi. To trochę tak jak odpowiedzialność. Odpowiedzialność też podobno gdzieś jest, tylko nikt jej ostatnio nie widział. Najciekawsze jest jednak to, że człowiek może się pomylić. Nie tylko co do innych. Może się pomylić również w stosunku do siebie. I to jest dopiero katastrofa. Bo przez lata budujemy własną legendę. Ja zawsze mówiłem prawdę. Ja nigdy nie zmieniałam zdania. Ja od początku wiedziałam. Ja ostrzegałem. Oczywiście, wszyscy ostrzegali. Tylko jakimś dziwnym trafem ostrzegali po fakcie. Bo to jest szczególny gatunek pamięci. Pamięć retrospektywna. Wczoraj człowiek mówił, zobaczymy. Dzisiaj mówi, przecież mówiłem, że tak będzie. To nie jest kłamstwo. To jest nowoczesna technologia pamięci. Pamięć 5G albo 5D. Zależy, jak na to spojrzeć. Bardzo szybka. Bardzo elastyczna. To nie ty byłaś Tosią może być zatem najważniejszym zdaniem naszych czasów. Bo może się okazać, że przez całe życie gramy role, które ktoś nam napisał inny. Ktoś powiedział, ty jesteś Tosią, więc jesteśmy Tosią. Potem ktoś inny mówi, nie, Tosia jest tamta, czy Tosią jest tamta. I nagle zostajemy bez roli. A bez roli człowiek zaczyna mieć problem. I nie mówię tu tylko o mieszkańcach wsi i rolnikach. Bo kim jest aktor bez scenariusza, polityk bez sondaży, ekspert bez panelu telewizyjnego, influencer bez telefonu, człowiek bez możliwości powiadomienia, to nie ja, to Tosia. I dlatego proponuję Państwu prosty eksperyment. To jest taki na dzisiaj wieczór na przykład. Proszę stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie głęboko w oczy i zapytać, czy ja to naprawdę ja? A potem dla bezpieczeństwa dodać, czy przypadkiem nie jestem Tosią? Jeżeli lustro odpowie nie, to jeszcze pół biedy. Gorzej, jeżeli lustro odpowie, to zależy od sondaży. Wtedy proszę natychmiast wyłączyć telewizor. Przestrzegam, czy inny nośnik oczywiście. Bo to znaczy, że weszliśmy już w politykę. A Tosia Tosia sobie poradzi. Tosia zawsze sobie poradzi, bo Tosia jest nieśmiertelna. Tosia była wczoraj, Tosia jest dzisiaj, Tosia będzie jutro. Tosia podpisze, Tosia zaprzeczy, Tosia wyjaśni. A kiedy wszyscy zapytają, kto za to odpowiada, zapadnie cisza. Po chwili ktoś nieśmiało powie, to chyba nie Tosia. I wtedy usłyszymy najważniejsze zdanie współczesnej Polski. No właśnie, to nie ty byłeś Tosią, tylko ktoś. A kto? Tego, szanowni państwo, nie ustalono. Powołała się komisję, komisja ustali, że Tosia rzeczywiście istniała, tylko nie wiadomo gdzie i nie wiadomo kiedy, ale jedno jest pewne, Tosia była niewinna, bo Tosia nigdy nie była Tosią, a my, siedząc spokojnie na dachu świata, patrzymy na to wszystko z oddali i z dystansem, uśmiechamy się i mówimy, być może kiedyś zostanę Tosią, ale trzeba spojrzeć z dachu.

0: A to Sława Przybylska, na wypadek, gdyby państwo nie poznali.
1: Tak jest, Sława Przybylska.
0: Pani Ania z uśmiechem napisała, że najpierw usłyszała to nie ty byłaś Dosią. Myślałam, że będzie coś o środkach czystości, ale przy Tosi to już całkiem straciłam wątek. A ja się zaczęłam zastanawiać, po co to wszystko było?
1: No po to, żeby zareklamować produkt.
0: I jak tanio wyszło?
1: No, a jakby tak policzyć, to tak kilka baniek do przodu.
0: No, możesz mieć rację tutaj.
1: No, mam rację, mam.
0: I jeszcze są państwa pomysły na to, jaka piosenka powinna była się pojawić, ale to zostawiam ci inspirację. Być może się jeszcze
1: Myślałem o tym. Tak, ale to myślę, że
0: ale trzeba by było imię zmienić?
1: Tak.
0: No tak, trochę trudniej.
1: I może by za dużo dzisiaj było o różnych metafizycznych rzeczach, bo mówiliśmy trochę o unieważnieniach kościelnych. To jeszcze teraz jakbyśmy zaangażowali pierwszą kobietę na świecie, wiesz, to... To moglibyśmy, to ja i tak do piekła idę, ale generalnie rzecz ujmując, może tam jeszcze w czyśćcu się obije trochę.
0: Tej wersji się trzymajmy.
1: Tak jest. Amen.

0: Ja nie wiem, co z tymi prognozami pogody, bo my tu o deszczu mówiliśmy, a obejrzyj się za siebie i zobacz, co za oknem.
1: Ja nie oglądam się za siebie, bo...
0: Dobrze, mogę żaluzję ściągnąć przed...
1: Bo mi z przodu.
0: No dobrze. Ale chyba nikt się nie obrazi na to słoneczko, szczególnie, nie, no że wczoraj było naprawdę tak pięknie, cudownie. Ja jestem ciepłolubnym zwierzątkiem.
1: Tak. Ja też,
0: w związku
1: ja
0: z tym też, tak. Takie 26-27 stopni to ja no. bardzo
1: komu na tak. by to przeszkadzało tak z pół roku, żeby u nas tak było?
0: Szczególnie, że wiesz co, nie wiem, czy podzielisz moje zdanie, ale to 27 stopni we wrześniu jest troszeczkę inne niż
1: kompletnie.
0: W lipcu, czy...
1: Wczoraj czy... szczycie było w Warszawie, wiesz, ja patrzyłem, no trochę
0: 28
1: przekłamane,
0: pewnie, coś koło tego.
1: 31 pokazywało, wiesz.
0: Nawet?
1: Ale mówię, przekłamane trochę może w samochodzie. No ale spokojnie 28 było, ale to jest zupełnie inne odczuwanie niż takie na przykład późny czerwiec, początek lipca.
0: Bo to słońce
1: lipca.
0: Nie pali, ale było tak
1: ale
0: naprawdę
1: przyjemne.
0: Letnio
1: otula.
0: Ciepło. Tak, dokładnie. Tak, więc ja bardzo lubię i nie obraziłabym się,
1: będę
0: gdyby wrzesień
1: lato jeszcze
0: i jeszcze raz poczęstował taką temperaturą. No oczywiście wiem, że niektórzy się z Państwa nie zgodzą, bo lubią kilkanaście stopni, ale my tu ciepłolubni w studiu. Mhm.
1: Tym bardziej, że no, walczą we mnie dwa demony. Jeden o ciepło lata, a później o czajnik jesieni.
0: Także, aha, myślałam, że coś do piekła nawiążesz, ale nie, no dobra.
1: Może nie brnijmy.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Główny Urząd Statystyczny szacuje straty, jakie poniosła Polska przez rosyjską agresję na Ukrainę. Podczas forum ekonomicznego w Karpaczu poznaliśmy wnioski tego raportu. Wojna za wschodnią granicą kosztowała nas blisko 500 mln zł. GUS szacuje utraconą wartość PKB Polski w latach 2022-2025 na 490 miliardów złotych, z czego największą stratę poniosły gospodarstwa domowe. Inaczej mówiąc, to my, konsumenci, najmocniej dostaliśmy po kieszeni. Wywołanie wojny to nie tylko podwyższona inflacja, to też nakładane sankcje, które choć mają uderzać w budżet agresora, jednocześnie sprawiają, że choćby surowce energetyczne trzeba pozyskiwać z innych kierunków, ten import staje się często droższy, są też zawirowania walutowe i tak dalej. Można by było wymieniać całą listę. Główny Urząd Statystyczny to podsumował, zebrał i policzył. Jak wynika z analizy, gospodarstwa domowe straciły ponad 292 miliardy złotych. W przypadku sektora

domowych, czyli utratę siły nabywczej. Ostateczny raport powinien powstać do końca roku. Wtedy będzie też możliwe zaproponowanie rozwiązań prawnych w tym zakresie. A my kończymy obecność na 35. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Sporo wniosków, wiele rozmów, czas podsumowania szerszego. Być może będzie dobrą okazją, by to poruszyć w podcaście mniej więcej, a w finansach osobistych. Jutro słyszymy się o stałej porze. Do usłyszenia.

0: No i co? 9:54 na naszym zegarze.
1: A nawet 5 już.
0: O, nawet 5 już, więc za chwilę pora się pożegnać. Ale jeszcze mam list od pana Huberta, który napisał tak. Przez prawie 4 godziny doświadczyłem komarów w bałaganie, ustawiania składów sędziowskich w porządnym porządku, rozwiązywanie słupła kościelnego. Umarł król, niech żyje król. I życiowych problemów Tosi z samookreśleniem osobowości. Ale czy to była ta Tosia? Muszę sprawdzić.
1: To niech pan sprawdza.
0: O rany. Bardzo państwu dziękujemy. I dziękujemy również za państwa obecność, za wszystkie komentarze, telefony, za to, czego nie zdążyliśmy też na antenie przeczytać, ani państwu zaprezentować, no ale ramy czasowe są nieubłagane.
1: Także dobrze, że jesteście, a my poranny Radiowy Teatr Wyobraźni zamykamy, kurtida w dół i żegnamy się ciepło. Ksenia Matczak.
0: Mirosław Oczkoś, a wraz z nami nasz wydawca Jakub Jędras, który jeszcze przez chwilę być może poćwiczy, myślisz?
1: Ja myślę, że jest tak wytrenowany, że już na pewno może pokazać ten sześciopak. Także bądźcie dla siebie dobrzy i bądźcie też z Radiem Nowy Świat.
0: No tak, ale nie zostawiamy państwa
1: osamotnionych,
0: tak, bo jest. Oczywiście Patryk Grabiega za chwilę pojawi się tutaj w naszych drzwiach, także w dobrych rękach.

0: piosenkach muzycznych zostawiamy Państwa, a my słyszymy się za tydzień w czwartek. Dobrego, pięknego, słonecznego dnia, bo chyba jeszcze mamy ostatni list, wpadł z Gorlic, przypomnij mi, Mirku, albo pomóż mi znaleźć.
1: Tak, są Gorlice, tak, jest taka miejscowość. Taka.
0: No właśnie, że tam nawet się słońce pojawiło, to tak jak w Warszawie.
1: No, nawet na Brackiej podobno w Krakowie nie pada.
0: No i tej wersji się trzymajmy. Dziękujemy Państwu pięknie i do usłyszenia. Ładnego dnia.
1: Pa, pa. Całusów 102.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Śledczy badają przyczyny wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem na przejeździe, gdzie prawidłowo działała sygnalizacja świetlna. Kierowca twierdzi, że oślepiło go słońce. Nie żyje jedna z pasażerek pociągu, w ciężkim stanie jest kilka osób, w tym maszynista.
1: W dniu wczorajszym pracowało na miejscu 4 prokuratorów rejonowych i prokurator z prokuratury okręgowej. Zakończyli pracę około godziny 20, przekazując nam już możliwość wkolejania wagonów. Wczoraj zostały zabezpieczone wszelka dokumentacja, nagrania, monitoringi, które są dostępne. Dzisiaj komisja przystąpi do obejrzenia ewentualnie tych okoliczności, jak do tego doszło, z której strony nadjechał samochód, w jakim momencie wjechał pod pociąg i jak przebiegał cały proces tego wykolejenia. Wiemy, że ta lokomotywa po zdarzeniu uniosła się do góry i obróciła się o 180 stopni. Dlatego są te skutki takie tragiczne.
0: Przekazał dziś rano Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP. W miejscu wypadku trwa usuwanie wraku pociągu. Maszyniści tymczasem zapowiadają protest. Związek Zawodowy wystosował apel do wszystkich kierujących pociągami, by jutro przekraczali przejazdy kolejowe z prędkością maksymalnie 20 km na godzinę. Stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego pozostawia wiele do życzenia. Może być jeszcze gorzej, jeżeli nie zostaną podjęte konkretne działania. Mówił w TVN24 przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
2: To ma zwrócić uwagę zarówno opinii publicznej, jak i tym, którzy decydują za sprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, że jest problem i trzeba się z tym zmierzyć. Nie może nikt więcej ginąć na polskich kolejach. Na kolei idą miliardy nakładów inwestycyjnych. Budujemy nowoczesną infrastrukturę kolejową, tabor kolejowy, dworce kolejowe, a to wszystko pęknie jak bańka mydlana, jak dojdzie do poważnej katastrofy kolejowej. Niestety to się stało. W 2024 roku na przejeździe kolejowym w styczniu zginął maszynista, rewizor, a w lipcu maszynista w wypadku pod Warszawą z kolei mazowieckich. Tak nie może być.
0: Rządzący zapowiadają zaostrzenie przepisów. Siądźmy do stołu, możemy wziąć pod uwagę bardzo wiele argumentów Związku Maszynistów, odpowiadał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Komunikat o tej treści wysłało RCB do odbiorców na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Dziś alert ogłaszano dwukrotnie. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego chwilowo wstrzymano operacje na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Po godzinie 8:00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o ich wznowieniu. Dowództwo rodzajów sił zbrojnych na X-ie informowało, że działania miały związek z aktywnością rosyjskich odrzutowych dronów prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy. Od dziś do 18 września na terenie Warszawy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Pierwotnie ćwiczenia planowano rozpocząć we wtorek, ale jak podał stołeczny ratusz, zostały one przesunięte ze względów organizacyjnych. Podczas testów będą emitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Mogą je usłyszeć mieszkańcy Żoliborza, Śródmieścia, Pragi Południe, Mokotowa i Ochoty. Ćwiczenia będą prowadzone w ramach sprawdzenia sprawności systemu ostrzegania obywateli. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Wybory osobiste.

Śpiew ptaków, niespiesznie płynące dźwięki i zamknięta w nich błogość. Taka muzyczna miniatura otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo lubię takie spokojne początki, bo mają w sobie magię, to oczywiste, ale też pewną tajemnicę. Tym razem zapewnił nam ją belgijski artysta Iskander Moon, którego twórczość niedawno odkryłem i który zatrzymał mnie przy swojej muzyce na nieco dłużej, więc w najbliższym czasie mogą się Państwo w czwartkowe przedpołudnia spodziewać zdecydowanie więcej jego utworów. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Iskander Moon i kompozycja Human Being to był tylko rozbieg, także podkręcamy tempo.

Afterlife, między innymi tak na debiutanckiej płycie Home w 2015 roku zaprezentowała się Oli. Śledzę jej poczynania od tego czasu, bardzo kibicuję i naprawdę cieszę się na każdy nowy utwór, jakim dzieli się ze światem. A jak wspomniałem, ostatnio zaczęła po kilkuletniej przerwie wreszcie znów publikować nowości, także kto wie, może i nowa płyta gdzieś już na horyzoncie się pojawia. Nowości od jakiegoś czasu regularnie publikuje także Kari. Kiedyś Kari Amirian, później Kari, a obecnie Kari Arie. Zresztą nowe piosenki, nie wiem czy Państwo pamiętają, zapowiadała tu u nas w wyborach osobistych. Lowlight to najnowszy singiel i wynik współpracy Kari z londyńskim kompozytorem Brendanem Voidem.

bardzo podoba mi się to połamanie, tak to określmy, połamanie melodyczne w piosence Lowlight. No, w ciekawą, naprawdę w bardzo ciekawą artystycznie stronę skręca Carrie. To strona oczywiście nieco bardziej eksperymentalna, ale mam wrażenie fantastycznie wykorzystująca potencjał, jaki drzemie w głosie Carrie Arie. Swoją drogą zachęcam Państwa, by wsłuchiwać się w serialowe ścieżki dźwiękowe, bo w tej chwili już w niejednej natkną się Państwo na głos Carrie. To teraz pan Finian i nowy, kolejny w jego kolekcji przepiękny cover. Kto zgadnie po jednej nutce, czyjego autorstwa jest oryginał?

Think i Atmosphere. Widzę, odgadli państwo bezbłędnie. W oryginale to oczywiście lata 80. i utwór Joy Division. Think od pewnego czasu raczy nas coverami nagrywanymi w jego domowym studiu w Berlinie. No i właśnie ukazała się najnowsza epka The Low Swing Sessions Volume 2 z coverami właśnie. Oprócz Joy Division pan Finian sięgnął tym razem także po PJ Harvey. Także warto posłuchać. W Berlinie zostajemy, bo tu żyje i tworzy duet Lia Porcelain. Grupa Joy Division też w tym przypadku ma znaczenie, bo jest takim jednym z punktów odniesienia dla twórczości niemieckiego zespołu, co za chwilę państwo usłyszą i co zdecydowanie słychać już od pierwszych nut ich piosenek. Dwie z nich mam dla państwa, bo dobiliśmy właśnie do przystanku 2:1. Zagramy z drugiej studyjnej płyty Berlińczyków zatytułowanej Choirs to Heaven, a te niebiańskie chóry Lia Porcelain brzmią tak.

100 Years, a chwilę wcześniej Pool Song. Dwa utwory wyłowione z całkiem głębokiego już basenu twórczości duetu Lea Porcelain. No to skoro był przystanek 2 z 1, to przystanek taniec też odhaczymy.

Hand Dance, The Reddings, 1983 rok, i na każdej z ich 6 płyt podobnych taneczno-funkowo-soulowych klimatów nie brakuje. To są w zasadzie imprezowe gotowce, skrojone pod ruch i pod dobrą zabawę. To jeszcze jeden taniec, choć w nieco innym tempie, i duet, który, powiem Państwu szczerze, mnie zaskoczył. To będzie nowość, bo piosenka Moondance, w której usłyszą Państwo Feist i której ta kanadyjska artystka jest współautorką, to fragment najnowszej płyty Sama Smitha, zatytułowanej Hazel Eyes.

Taki taniec w blasku księżyca, to ja rozumiem. Sam Smith i Feist. To zawsze niesłychanie podbudowujące, gdy artyści kojarzeni z mainstreamem, nie bójmy się tego słowa, szukają, skręcają w różne artystyczne ścieżki i tym samym nie stoją w miejscu, dając też swoim słuchaczom możliwość odkrycia nieco innych, mniej oczywistych brzmień, nieco innych gatunków. Oczywiście w przypadku, o którym mówię, ogromna w tym zasługa Feist, no ale jednak brawa dla Sama Smitha za niezamykanie się tylko w jednej popowej szufladzie. Był już dziś cover w wykonaniu Finka, ale będzie jeszcze jeden. Michelle and Geocello połączyła siły z Lien LaHavas i tak przerobiły klasyk Don't Look Any Further.

2 października ukaże się Synonim, nowy album Michelle Ngeocello, wypełniony gośćmi, bo oprócz Lien La Havas usłyszymy na tej płycie także m.in. Chaka Khan, Cat Power czy Liz Wright. No i te nazwiska, chyba się Państwo zgodzą, to jest znak jakości. Zanim się pożegnamy, to jeszcze premiera, bo Warhouse zapowiada nowy album. W styczniu opublikuje płytę The Dunkey, a dziś premierowo w Radiu Nowy Świat najnowszy singiel zapowiadający właśnie to wydawnictwo, piosenka zatytułowana Simple Pleasures.

I to są właśnie te proste, zwyczajne przyjemności w życiu, jak Warhouse z jeszcze ciepłym singlem na antenie Radio Nowy Świat w czwartkowe przedpołudnie. To były wybory osobiste. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, dziękujemy za Państwa obecność. Jesteśmy umówieni na powtórkę z rozrywki za tydzień, a za tydzień będzie z nami Jamie Woon. Tak, ten Jamie Woon jest właśnie w trasie koncertowej po Europie. My spotkaliśmy się kilka dni temu w Krakowie, a efekty tego spotkania w kolejnych wyborach osobistych, tak nie chwaląc się jakoś nadmiernie, bardzo czuła rozmowa nam wyszła. A propos rozrywki, to dokładnie 20 lat temu ukazała się płyta, która zmieniła oblicze muzyki pop i która do dziś jest jedną z tych stawianych za wzór, jeśli chodzi o to, jak powinien brzmieć porządny popowo-taneczny album. Także zostawiam Państwa z hiciorem. Można szaleć, a nawet należy.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły swoje działanie po tym, jak zakończył się rosyjski atak na obszarze Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało też informacje do osób przebywających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego o braku zagrożenia na terytorium Polski i o odwołaniu alarmu. W związku z rosyjskim nalotem na Ukrainę takie alarmy wysyłano rano dwukrotnie. Policja zatrzymała dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat podejrzewane o rozlanie substancji z kwasem masłowym na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Do tego incydentu doszło w hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Kobiety mają zostać przesłuchane. Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że rozlana ciecz nie stwarzała zagrożenia dla przybywających w obiekcie, jednak konieczne było wygrodzenie taśmami fragmentu hali i wyprowadzenie ludzi. Tegoroczny sierpień oficjalnie zapisał się w historii jako najcieplejszy miesiąc od początku globalnych pomiarów. Średnia globalna temperatura powietrza przy powierzchni wyniosła blisko plus 17 stopni Celsjusza. To wynik o ponad 1,5 stopnia wyższy niż średnia z XIX wieku, zanim ludzkość rozpoczęła na szeroką skalę spalanie paliw kopalnych. Wynika z danych unijnego serwisu Copernicus. Ekstremalne upały wywołały pożary i susze w Europie oraz doprowadziły do rekordowego nagrzania oceanów. Ekstremalne upały miały też poważne konsekwencje na całym świecie. W Nepalu i Tybecie doszło do tragicznych osuwisk i gwałtownych powodzi, które pochłonęły setki ofiar. Z kolei pożary lasów rozprzestrzeniały się od Indonezji po Grecję i Belgię, a dotkliwa susza dotknęła Węgry oraz Rumunię. Sytuacja ta pogorszyła warunki pracy rolników, a kolejne fale upałów od maja doprowadziły do zniszczenia upraw. Wzrost temperatury o ponad 1,5 stopnia Celsjusza względem poziomu sprzed epoki przemysłowej jest szczególnie niepokojący, ponieważ taki limit został wyznaczony przez niemal 200 państw w ramach porozumienia paryskiego z 2015 roku. Celem było powstrzymanie dalszego ocieplenia na tym poziomie, by uniknąć najgroźniejszych skutków zmiany klimatu. Amerykański rysownik komiksów superbohaterskich John Romita Jr. będzie głównym gościem zbliżającego się festiwalu komiksu i gier w Łodzi. To prawdziwa wielka gwiazda wśród rysowników, mówi Katarzyna Tośta, jedna z organizatorek wydarzenia.
1: Jest to niesamowita gwiazda, dlatego że jak wyjaśnię teraz, opowiem wszystkie imiona superbohaterów, których rysował w komiksach, wtedy każdy, nawet jeżeli nie jest zainteresowany tym światem, na pewno któreś z tych imion słyszał. Daredevil, Wolverine, Spider-Man, Batman, Iron Man, Punisher, Hulk, X-Meni, Kick-Ass i Deadpool. I przygotowaliśmy coś wyjątkowego, poza autografami, które są zawsze u nas na festiwalu. Z Johnem Romitą Juniorem mamy specjalne spotkanie Meet and Greet, gdzie można zdobyć bardzo wiele jego podpisów, zrobić sobie z nim zdjęcie, dostać specjalne rysunki i autografy twórcy.
0: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbędzie się w sobotę i w niedzielę 19 i 20 września w Atlas Arenie w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś ochłodzenie nad morzem, temperatury 15-16 stopni, a 19-20 na południu. Przez cały kraj przemieszcza się strefa frontowa niosąca zachmurzenie umiarkowane i duże, a także przelotne opady deszczu, które najbardziej obfite będą dziś w pasie od Pomorza, Kujaw po Warmię. Północno-zachodni i zachodni wiatr umiarkowany dziś, okresami dość porywisty. No i to jeszcze powinno obniżyć odczuwalną temperaturę. Dziś niekorzystny biometr zapowiadany, być może już Państwo go odczuwają, więc będziemy się starali jakoś zaradzić.

0: No właśnie, Jupiter, Król Słońca, proszę Państwa, to jest takie nagranie, które już trochę idzie w sukurs, przynajmniej taka idea jest, żeby wobec niekorzystnego biometu, chociaż niektórzy lubią taką pogodę, ja Państwu powiem, że wyruszałem dzisiaj w ten rejs, bo właściwie patrząc na niebo, to można właściwie do rejsu trochę porównać w stronę radia, jakoś tak przyjemnie mi się zrobiło. No ale może po prostu lubię jesień. Ale podejrzewam, że jest nas więcej.
1: W środku dnia.
0: Zatem, dzień dobry. Franek za konsoletą, Jan przy mikrofonie. No i któż to jest bohaterem tej piosenki? Już o tym mówiłem kilka razy. Dzisiaj minąłem i wczoraj, i w ostatnich dniach nieraz mijałem przepiękny samochód, cyberciężarówkę właśnie tego pana. To znaczy, to jest jego pomysł.

Mr. Charm i The Rolling Stones, proszę Państwa, 14 minut po godzinie 11. Cóż dzisiaj się wydarzy? Otóż 83 raz już w Wenecji się wydarza Międzynarodowy Festiwal Filmowy, no i będziemy tamże. Jest na miejscu Małgorzata Staciak, dziennikarka filmowa, i ogląda filmy, no i myślę, że po godzinie 12 połączymy się, by no trochę Gosia opowiedziała o tym, co widziała, ale też o tym, jaka jest atmosfera, kto ma największe szanse na wygraną i czy miłość jest możliwa. Przepraszam, czy możliwe jest zwycięstwo miłości możliwej? Coraz więcej się o tym mówi. Koreański film, to jest drugi film z tego cyklu filmów dialogujących, nawiązujących po latach do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Film, którego producentami był Krzysztof Piesiewicz i jest Maciej Musiał, który jest w Wenecji. No i czeka na sobotę. Oddał smoking do pralni po premierze filmu. No i teraz oczekiwanie na werdykt jury i jest na co czekać. Ale będziemy też za chwilę już w TR Warszawa, jedna z najbardziej awangardowych, ale też zasłużonych warszawskich scen. Przeszła w ostatnich latach sporą metamorfozę, ale dzisiaj opowiemy o takim aspekcie działania, który może być szczególnie ważny dla młodych twórców i twórczyń i osób twórczych, no bo debiut TR, a więc młodzi reżyserzy, młode osoby reżyserskie stawiające dopiero swoje pierwsze kroki na scenach, tworzące właśnie w TR Warszawa swoje spektakle w ramach specjalnego programu, więc o tym programie, o debiucie TR będziemy rozmawiać, ale też o planach repertuarowych na ten sezon. To już, no nawet nie za dwie chwile, za jedną chwilę.

0: Big Time Sensuality i Björk. Proszę Państwa, pamiętajmy o tym, co wydarzy się w Bielsku Białej, że instalacje autorstwa Björk, no i także, kto wie, może tam nawet jeszcze coś się wydarzy w tym Bielsku i w tej Białej. Coś takiego, co będziemy długo wspominać. W każdym razie, jak padnie hasło rave, to będzie trzeba się zbierać i do Bielska Białej jechać. I ci, co pojadą, to nie pożałują. Takie mam informacje zakulisowe. Więcej nie mogę powiedzieć, bo i tak więcej nie wiem. Wiem dokładnie to, co powiedziałem. Ale hasło Bielsko-Biała, Björk, to będą hasła często wymieniane w tym sezonie. No i a propos słowa sezon kojarzy się z życiem teatralnym, co teraz, mam nadzieję, potwierdzi Anka Herbut. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Zespół programowy TR Warszawa, jednej z najbardziej awangardowych, ale już w swojej awangardowości zasłużonych scen w Warszawie. Nie wiem, czy się zgodzisz. No, nie wiem, czy stawiam cię w trudnym położeniu, ale...
1: No tak, tak, ale bardzo miło to słyszeć. Na pewno z jednej strony TR ma sporą historię za sobą i to, co się tam wydarzyło w tych latach 90., 2000., to gdzieś tam dalej funkcjonuje jako ten przełom teatralny. Teraz jesteśmy trochę dalej, trochę bliżej nowej siedziby i w troszeczkę innym miejscu. Myślę, że w jakimś takim, w jakiejś takiej, takim momencie przejścia w coś nowego.
0: W troszeczkę innym miejscu, ale nie tylko chodzi o siedzibę, ale chodzi w ogóle myślenie też, no bo jesteście takim teatrem, w którym chociażby no, jest ta kolektywność w myśleniu bardziej obecna.
1: Tak. No, rzeczywiście jest tak, że u nas nie ma dyrektora artystycznego, dyrektorki artystycznej, co jest, myślę, jakimś takim... No, użyję słowa fenomenem, powiedzmy, na polskim rynku teatralnym. Jest zespół programowy, który działa kolektywnie, w którym jestem ja, ale obok mnie Paweł Kulka i Justyna Lipko-Konieczna, więc wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie, demokratycznie. I rzeczywiście też jest tak w strukturze teatru, że bardzo dużo rzeczy przygadujemy wspólnie, razem z innymi pionami.
0: Okej. No i jest pewnie też tak, że inne teatry patrzą na was z takim zaciekawieniem, ale może też patrzą trochę z ukosa, że co oni tam robią za jakąś rewolucję, lepiej jest, jak jest jeden człowiek i podejmuje decyzję.
1: No może tak patrzą, jak ktoś ma doświadczenie za sobą, być może takiego kolektywnego właśnie podejmowania decyzji, to pewnie wie, z czym to się wiąże i że to jest dużo trudniejsze niż podejmowanie decyzji w ramach swojej własnej głowy i swojego serduszka jakby jednoosobowo. No po prostu dyskutowanie.
0: Ale też swojego ego.
1: Ale też swojego ego, tak, rzeczywiście, tak. Może nawet przede wszystkim swojego.
0: No dobrze,
1: ego.
0: Ale u was też no, każda osoba ma ego, bo możemy udawać, że jesteśmy kolektywem.
1: No,
0: to znaczy nie udawać, że jesteśmy kolektywem. Możemy być kolektywem, chcieć tego, ale no. Każda osoba też ma ego, więc...
1: Oczywiście i dzięki temu możemy wspinać się w takie rejony, które tak strasznie nas interesują, a potem się spierać o to, gdzie wylądować.
0: Czyli obalamy teraz tezę, że nie ma żadnych między wami dyskusji na przykład w takim miejscu, że jest wspaniale, jak jest kolektyw. Po prostu jest kolektyw i to oznacza, że są też dyskusje, spory.
1: Oczywiście, że tak. Są spory, nie powiem, że kłótnie, ale rzeczywiście jest tak, że czasami nie zgadzamy się co do pewnych rzeczy. Nie chodzi nawet o konkretne spektakle i tak dalej, ale czasem chodzi też o pewną ideę albo sposób działania i tak dalej, więc tak, ale ja mam takie poczucie, że z takich rozmów i starć zawsze coś wynika karmiącego.
0: Za chwilę będziemy mówić o bardzo długiej i powolnej katastrofie tramwaju numer 26, ale spokojnie, to nie jest serwis informacyjny, to jest już audycja w środku dnia, więc wszyscy są bezpieczni. Natomiast to jest spektakl oczywiście, o którym będziemy mówić. Natomiast jest to spektakl też powstały w ramach przedsięwzięcia, które już ma dekadę, nazywa się Debiut TR. Wiele mówiąca nazwa, więc nie musimy tego tłumaczyć. Łatwo się debiutuje w teatrze dzisiaj?
1: Czy łatwo się debiutuje w teatrze dzisiaj? Mam takie poczucie, że z jednej strony być może łatwiej niż kiedyś, a z drugiej trudniej, i to też postaram się jakoś rozwinąć. Myślę, że ta jakaś łatwość polega być może na tym, że jest właśnie struktura, która tutaj mam na myśli forum młodej reżyserii w Krakowie, pod którą jakby wiele teatrów jest podczepionych w tym sensie, że stamtąd, oglądając tam egzaminy studentów, studentek, może wybierać osoby, które będą mogły zadebiutować na deskach konkretnego teatru. Także my jesteśmy tam już 10 lat jako TR, ale też coraz więcej teatrów tak naprawdę rozdaje tam swoje nagrody. Rezydencje, konkretne produkcje i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej wydaje mi się, że to nie było aż tak ustrukturyzowane i tak sformalizowane, i bardzo wiele rzeczy działo się trochę pozakulisowo, trochę zakulisowo chyba nawet, i trochę na takiej linii znajomości. Teraz to jest bardziej właśnie, już ma taki konkretny kształt i to się dzieje.
0: Profesjonalne.
1: Tak, no tak.
0: Transparentne, tak, też,
1: tak. O właśnie, to są bardzo dobre słowa, tak. Więc pod tym kątem na pewno łatwiej, ale oczywiście to ma też swoją drugą stronę, mianowicie to forum młodej reżyserii już się dosyć mocno rozrosło i jest tak ważnym wydarzeniem dla studentów i studentek, że rzeczywiście oni myślą już o tym, co pokażą na egzaminie, pod kątem tego, że będzie forum, że przyjadą dyrektorzy, dyrektorki czy osoby programujące i co może ich zainteresować. Więc jesteśmy też, ja mam takie poczucie, że jesteśmy w takim momencie właśnie, gdzie coś trzeba tam rozedrgać bardziej, bo po prostu jakaś taka rynkowość się wkrada w to.
0: Rynkowość rozumiana jako tworzenie pod czyjeś oczekiwania, niekoniecznie mówienie swoim głosem po prostu, tak?
1: Czasami tak, choć myślę, że to też ma, ten kij też ma dwa końce, ponieważ czasami też studenci są uczeni bardzo konkretnych jakby zabiegów, czy dawane im są konkretne narzędzia przez pedagogów, którzy robią sami swoje spektakle, także trzeba. Czyli... Mam nadzieję, że nie oglądają, że nie słuchają tego pedagodzy, o których mówię. Nie, żartuję, mogą słuchać. No.
0: Mogą słuchać, no bo też pewnie, liczą się tak z tym, że no, polega, to znaczy właśnie znowu tutaj jest kolejne takie hasło, zabić rodziców, ojców, czy no, po prostu mistrzów swoich, czyli tak. Czyli żeby się zbuntować koniecznie. No, może ktoś się chce buntować, może ktoś się nie chce buntować.
1: Dokładnie, nie? Dokładnie. I ta kategoria właśnie ojcobójców, bo to pewnie do tego nawiązujesz też, która była tak mocna jakiś czas temu, ona teraz właściwie pęka, dlatego że to młode pokolenie, ono właściwie nie jest zainteresowane strącaniem nikogo z żadnego piedestału. Jakby w ogóle nie patrzy w tamtą stronę. Więc jeżeli ktoś z tych wielkich osób ma ochotę być strąconym, no to będzie musiał sobie najprawdopodobniej poradzić z tym, że może to może nie nastąpić prędko. No,
0: no bo po prostu, ale to jest jeszcze gorsze, prawda, że jednak nikt... tak, nobody cares, tak. Jak to by powiedział Shakespeare.
1: Tak, tak.
0: Bo jesteśmy w teatrze przecież. Słuchaj, tak. Zróbmy chwilę przerwy. Tyle gorących tematów nam się pojawiło. Arab Strap i Samsung to teraz, a my za chwilę wracamy. Jest z nami Anka Herbut.

0: ożywiona rozmowa o teatrze trwała, proszę państwa. Sansong i Arpstrap państwo słuchali w tym czasie. Nie wiem, kto miał lepiej, szczerze mówiąc, czy państwo, czy my rozmawiający o teatrze. Anka Herbut, zespół programowy TR Warszawa. No więc debiut wiąże się oczywiście, no, jak wszystko, co robimy po raz pierwszy, z różnymi ograniczeniami, z różnymi kompromisami, z tym, że nasze jakieś marzenie, wizja spotyka się z, można powiedzieć w cudzysłowie, z rzeczywistością. Tą rzeczywistością może być na przykład teatr, w którym się spektakl realizuje. Teatr, instytucja po prostu, zespół. Ktoś może mieć jakieś uwagi, ktoś może powiedzieć, że to nie tak. Ktoś może chcieć nam coś narzucić, ale my chcemy bardziej ich do czegoś przekonać i na nasze wychodzi. A może wychodzi jakiś kompromis i tak dalej, i tak dalej. Wypadkowa, no na pewno nie tylko tego reżyserskiego spojrzenia.
1: Tak, tak. No w ogóle to jest pytanie, gdzie, na której płaszczyźnie się ten debiut odbywa w teatrze, prawda? Mhm. Bo wchodzi młoda osoba reżyserska, która też najczęściej do współpracy zaprasza osoby sobie bliskie, czy które zna ze szkoły, więc to często są też osoby debiutujące. Ale ten debiut odbywa się też na poziomie kontaktu z instytucją, na poziomie kontaktu na przykład z zespołem technicznym i na poziomie przygotowania próby medialnej dla mediów. Także to są wszystko, oprócz tego, co się odbywa, co się przygotowuje na scenie i co potem publiczność dostaje od momentu premiery, idąc dalej, to jest jedno, ale za tym wszystkim stoi całe to zaplecze, które też jest debiutanckie, nie? Czyli trzeba jakby, staramy się też przeprowadzać w jakiś sposób osoby debiutujące przez te zakamarki właśnie takich praktycznych,
0: produkcyjnych
1: tak, działań.
0: Od dekady jest ten program. Teraz ukazuje się taka publikacja zatytułowana po prostu Debiut TR. W tej publikacji są rozmowy z osobami, które przewinęły się, jeżeli mogę tak powiedzieć, przez scenę przy Marszałkowskiej 8 w Warszawie. Na przykład to są Kasia Minkowska czy Wojtek Rodak, więc, ale możesz ty więcej nazwisk podać teraz.
1: Mm-hmm. Tak, tak. Właśnie przygotowaliśmy tą publikację na dziesięciolecie debiutu, aczkolwiek to nie jest taka jubileuszowa publikacja, jaką sobie by można było wyobrazić z okazji dziesięciolecia, jakby staramy się troszeczkę szerzej spojrzeć. I rzeczywiście tam można usłyszeć głosy między innymi Kasi Minkowskiej, która właśnie debiutowała w TR-ze w ramach tego programu Debiut TR i który to spektakl stream można wciąż jeszcze zobaczyć w repertuarze.
0: Późniejszy spektakl też Kiedy stopnieje śnieg.
1: Tak.
0: Gorącego polecam, bo streamu nie widziałem, ale Kiedy stopnieje śnieg. Tak, i bardzo polecam.
1: Tak. Kasia teraz zresztą przygotowuje z uczniami u nas w TR-ze też spektakl taki, jak to się mówi? Z uczniami.
0: Z uczniami. Tak. Uczniowski.
1: Tak, tak. Jędrzej Piaskowski, Wojtek Rodak, który też w tym sezonie będzie miał premierę Love Me Tender spektaklu, a który też debiutował w TR-ze. Także no myślę, że możecie państwo śledzić i te pierwsze ich spektakle, które wciąż pokazujemy, jak na przykład Jędrzeja Puppenhaus, Jędrzeja Piaskowskiego, I zerknąć na te nowsze rzeczy. W tej książce, o której Janku powiedziałeś, oprócz takich głosów właśnie tych osób reżyserujących, które poprosiliśmy o to, żeby sięgnęły gdzieś tam w odmęty swojej pamięci i przypomniały sobie może jakich pytań w tamtym momencie nie zadały sobie albo TR-owi. Więc oni wracają do tego, ale oprócz tych głosów mamy też głosy naszych aktorów, którzy pracują właśnie z debiutantami. Książka w ogóle jest książką pod redakcją Marty Bryś, która też jakby jako osoba, która wykłada w AST w Krakowie, ma swoją perspektywę na to. Są też karty dramaturgiczne, które są takim narzędziem pomocniczym, które można sobie wydrzeć wzdłuż perforowanej linii i potem losować podczas procesu twórczego, kiedy jest się w trudnym momencie i próbować odpowiedzieć na pytanie, które ma za zadanie jakby popchnąć trochę ten proces twórczy do przodu. Więc oprócz takiej refleksji teoretycznej i próby usłyszenia różnych perspektyw, gdzie mamy też dziekanów na przykład, różnych uczelni teatralnych w kraju, no to mamy też ten aspekt taki praktyczno-narzędziowy.
0: No i przez te 10 lat powstały konkretne spektakle, część z nich można oglądać. Co ważne, one miały też zawsze swój budżet. Ten budżet się niestety nie zmieniał, prawda, przez lata?
1: No, nie zmieniał się. No, to jest
0: za, stuwa, to jest, 100 tysięcy złotych.
1: Tak, 100 tysięcy.
0: To nie jest dużo, proszę państwa, żeby zrobić spektakl w teatrze, no bo to wszystko w tym musi się zamknąć, chyba z wyjątkiem takiego eksploatowania później honorariów aktorskich. To nie, prawda?
1: To nie.
0: Okej, no ale nadal nie jest to może zbyt wielka suma, więc im dalej w ten las, tym powiedzmy możliwości były bardziej ograniczone. Ale tak. Okej, no taka...
1: Takie są realia
0: takie
1: niestety
0: są
1: aktualnie.
0: Niestety no. Realia. Powiedzmy o premierze nadchodzącej, bo właściwie już dzisiaj jest pierwszy pokaz. Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Julii Nowak.
1: Tak, tak. Zapraszamy państwa na premierę. Julii, która stworzyła spektakl, myślę, że o bardzo kuszącym tytule, ale też on dotyczy pracy. I to jest pierwsza premiera w sezonie Strumienie Miłości, więc może to się na pierwszy rzut oka tak nie zgadzać za bardzo, ale jednak jest
0: tak
1: to...
0: Tak jest hasło sezonu, tak?
1: Tak, Strumienie, tak, Strumienie Miłości. Jest to podkradzione trochę, czy wypożyczone od Cassavetesa hasło. I spektakl Julii mówi, czy stawia pytania o miłość do pracy i o to, w jakim momencie się znaleźliśmy teraz. Trochę mówi o pracoholizmie, trochę być może o takim emocjonalnym ładunku i emocjonalnej relacji z pracą, o projektozie. Też jest w pewnym sensie tragiczny, no bo jakby jesteśmy w momencie, w którym tramwaj zderza się ze ścianą i nagle zatrzymuje się czas i te wszystkie osoby cofają się do momentu, w którym, który pamiętały jako ten ostatni, tuż sprzed tej stłuczki. A dlaczego tramwaj wbił się w ścianę? To tego nie mogę powiedzieć, ale to też dotyczy pracy.
0: Ale tramwaj jest projektem, nad którym pracujemy, tak? To jest taka metafora.
1: No to jest metafora. Metafora zbiorkomu. Znaczy to nawet nie jest metafora, to jest zbiorkom, ale jest to metafora społeczeństwa w jakimś sensie, tak?
0: Tak, proszę państwa, w teatrze, jak coś się dzieje, to traktujmy to jako metaforę i zwykle się okazuje, że to jest po prostu metafora. Właśnie tak. Dobrze, więc bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 i też debiut TR,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, też debiut TR. Tak, Julia wygrała dwa lata temu Forum Młodej Reżyserii, przyznaliśmy jej nagrodę. W tym spektaklu będzie też dużo ruchu, za ruch odpowiada Anna Kuszarecka i za dramaturgię Karolina Szczypek, więc takie mocne trio, ja bym powiedziała. I zapraszam państwa serdecznie, bo myślę, że to, co jest bardzo ciekawe w tym spektaklu, to takie połączenie właśnie tych aspektów, które jest bardzo komplementarne. To znaczy właśnie tekst, choreografia, reżyseria i tak dalej. To się nie zdarza jakoś często.
0: Dwa słowa teraz zaproszenia na cały sezon. Strumienie miłości, to już wiemy. Znamy tak. Też na przykład jedno nazwisko, Radu Judę.
1: Tak, tak. Radu Judę robił projekt w wakacje z naszym zespołem aktorskim. I z Mateuszem Górniakiem, który był dramaturgiem przy tym projekcie. Jest to projekt filmowy, który w tej chwili jest już w montażu, będzie w postprodukcji i będziemy na pewno informować, co dalej się z tym wydarzy. Ja jestem bardzo podekscytowana, szczególnie znając poczucie humoru, ale też takie polityczne zacięcie reżysera. A jeśli chodzi o Strumienie Miłości i właśnie rozpoczynający się sezon, to być może warto powiedzieć, że te Strumienie Miłości to nie jest coś, co nas prowadzi w stronę takiej miłości romantycznej, czy jakiegoś takiego, takiej wizji happy endu, czy albo nawet wręcz przeciwnie tego, co może się źle skończyć, jest jakieś problematyczne i tak dalej. raczej myślimy o takiej miłości również w charakterze społecznym, miłości między obywatelami jednego społeczeństwa na przykład, ale też miłości rodzinnej. Nasza kolejna premiera Wojtka Rodaka właśnie, o której wspomniałam, Love Me Tender, to jest premiera, w której pada pytanie o to, czy miłość matki do dziecka może się w ogóle skończyć. Czy jest to coś, co nie ma prawa się skończyć jakby w naszej kulturze, nie? Zresztą cytat z Cassavetesa z jego filmu Miłość nigdy się nie kończy. Mm. Więc jakby możemy sobie rzeczywiście zadawać takie pytania. Potem mamy w sezonie premierę Gosi Wdowik, Skrucha, na podstawie powieści Elizy Clark Skrucha, gdzie koleżanki podpalają trzecią koleżankę i tak to dosyć turpistycznie przedstawiam w takim pierwszym rzucie, ale jest to bardzo ciekawa formalnie rzecz, która odnosi się do True Crime Stories i do naszego kulturowego, nie mojego i twojego, Janku, ale w ogóle naszego ludzkiego zafascynowania zbrodnią i przemocą. I dwie ostatnie premiery to również debiut, bo w tym roku mamy dwa debiuty. Weronika Zajkowska. Właśnie jak tu mówić o tym spektaklu, żeby nie powiedzieć za dużo, bo tutaj trochę ukrywamy, żeby dopiero wiosną zaskoczyć. Ale tytuł brzmi Nie umrę z miłości, Anna. I jest to spektakl, który mówi o dziwnych rodzajach miłości i sprawczości. Troszkę Anny Kareniny, a troszkę tej tajemnicy, o której nie chcę powiedzieć. I ostatni spektakl, Zakon Marii, inspirowany Marią Janion i Marią Maj, aktorką teatru Teatr Warszawa.
0: Ale super. No dobrze, dobrze, dobrze. To czekamy w takim razie. Czy chcesz w ramach PS do naszej rozmowy powiedzieć coś na temat nowej siedziby, czy kiedy?
1: Kiedy siedziba? Ja myślę, że poproszę państwa, żeby państwo poczekali jeszcze 3 tygodnie.
0: Myślę, że powiesz 3 lata.
1: Nie, 3 tygodnie i wtedy więcej na pewno w mediach będzie na temat nowej siedziby.
0: Tak. Anka Herbut, zespół programowy TR Warszawa, reprezentantka tego zespołu, oczywiście była z nami w audycji W Środku Dnia. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

Alabama Shakes, I Feel Hope Coming. No i proszę Państwa, 11 minut do godziny 12. Tak, tak, tam się zmieniono kolor fasady nowej siedziby TR Warszawa. To jest taka też wiadomość, która krąży od kilku dni. Różne względy za tym stoją, ekologiczne podobno także. Więc no, będziemy śledzić oczywiście, kiedy nowa siedziba TR Warszawa.

to jest takie miejsce, ta nasza audycja, w której David Byrne może spotkać Briana Ferry, albo Ferrego właściwie chyba powinienem powiedzieć. Nieważne, w każdym razie się spotykają po Talking Heads Roxy Music.

Editions of You i Roxy Music tuż przed godziną 12. No a po 12 będziemy w Wenecji, gdzie jest Małgorzata Staciak, dziennikarka filmowa, która ogląda filmy w konkursie głównym i nie tylko pewnie, no ale o konkursie głównym będziemy głównie rozmawiać, no bo tam rywalizują wielcy mistrzowie kina, tacy jak Werner Herzog, Martin McDonagh, Nanni Moretti, Hirokazu Koreeda, no ale także Danny Boyle, czy last but not least Lee Chang-dong. O Miłości Możliwej też na pewno wspomnimy i o tym, czy jakiś polski akcent, aby podczas sobotniej gali rozdania nagród się nie przydarzy.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Rozpoczyna się podnoszenie lokomotywy i wagonów wywróconych na torach po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Poszkodowanych zostało łącznie 10 osób, 4 z nich zostały poważnie ranne, jedna z nich zmarła, mówi inspektor Katarzyna Kucharska z policji w Radomiu.
1: Czekamy, aż podniesiona zostanie lokomotywa, która jest przewrócona i nie było możliwości, żeby wejść do niej i wykonać tam oględziny. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste i od razu komunikat do wszystkich osób, które miały te bagaże. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam od jutra będzie można odbierać swoje bagaże. Będzie osoba do tego wyznaczona, także prosimy o zgłaszanie się po odbiór bagaży.
0: Rozpoczęła się też naprawa jednego z uszkodzonych torów, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
2: Będziemy próbowali w dniu jutrzejszym, w godzinach późno popołudniowych, przywrócić ruch pociągów po jednym torze. Naprawa toru numer 2 potrwa do późnych godzin w poniedziałek wieczorem lub z poniedziałku na wtorek w godzinach nocnych.
0: W związku z wczorajszym wypadkiem jutro maszyniści w całej Polsce zwolnią na przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Możliwe będą w związku z tym duże opóźnienia na kolei i będą dotyczyć wszystkich pociągów, od regionalnych po dalekobieżne, ostrzegają związki zawodowe maszynistów. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania niektórych pociągów. Maszyniści obniżą prędkość tuż po północy i ich akcja ma potrwać przez 24 godziny. Związkowcy domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach. Domagają się też jak najszybszych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury. Tymczasem minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział już szybkie wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie Rady Ministrów. Prezydent USA Donald Trump obiecał każdemu dorosłemu Amerykaninowi po $5000 po wygranych wyborach, jeśli republikanie utrzymają władzę w Kongresie. Prezydent zapowiedział jednocześnie pokonanie komunizmu. Nie podał jednak szczegółów swojego planu. Według większości badań opinii publicznej Trumpa popiera mniej niż 40% wyborców, a według badania Ipsosa dla agencji Reutera jest to tylko 32%. Ponad połowa przebadanych menadżerów przewiduje, że sztuczna inteligencja w ich dziale w ciągu najbliższych 3 lat zmniejszy zatrudnienie, wynika z badania SAP Polska. Jednocześnie 49% uważa, że wdrożenie AI idą wolniej niż zapowiadano. Rozwój agentów sztucznej inteligencji nie oznacza odsuwania ludzi od pracy, lecz tworzenie nowego modelu współpracy między człowiekiem a technologią, oceniają przeprowadzający to badanie eksperci. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dzisiejsze popołudnie przyniesie stabilizację pogody i postępujące od zachodu rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oraz lokalne zanikające burze utrzymają się głównie na wschodzie i południowym wschodzie Polski, jednak i tam powinno chmur ubywać. Temperatury w najcieplejszym momencie dnia dziś na poziomie od 15 stopni nad morzem przez 18 w centrum do maksymalnie 19-20 stopni na południu Polski.

0: Nick Cave and the Bad Seeds, który teraz po zakończeniu trasy chwilę przerwy ma sobie zrobić, przynajmniej jeżeli chodzi o zespół Bad Seeds. No a ten utwór to oczywiście przepiękne wspomnienie, hołd zarazem, ale także i magia muzyki, no bo osobiście obecna głosowo Anita Lane w tej pieśni. 9 minut po 12.
1: W środku dnia.
0: A teraz zmieniamy miasta, czy też zamieniamy? Nie no, zmieniamy. I oczy, w których są promienie rentgenowskie. I've got eyes that can see.

0: Miasta świata Nowy Jork, LCD Sound System i X-Ray Eyes. Takie oczy z promieniami, które widzą więcej, to mają reżyserze, przynajmniej powinni mieć, twórcy kina w ogóle, po to, żeby poprzez film nam coś więcej powiedzieć o świecie, o człowieku, coś, czego jeszcze nie wiemy, jakąś odkryć nową warstwę i tak dalej, można by długo mówić, no ale pora z Nowego Jorku i z Warszawy do Wenecji się przenieść, gdzie jest Małgorzata Steciak. Dzień dobry, Gosiu, witamy cię na antenie Radia Nowy Świat.
1: Dzień dobry.
0: Filmweb.pl to jest miejsce, gdzie można przeczytać twoje relacje z tegorocznego festiwalu 83. edycji. I oczywiście z dużą uwagą patrzymy na to, co dzieje się w konkursie, bo tam wielcy mistrzowie kina, zresztą nie wiem, czy ta męska forma, no głównie mistrzowie, prawda?
1: W tym roku tak. W zeszłym roku było dużo więcej tych filmów konkursowych zrealizowanych przez kobiety. W tym roku mamy jeden lub no można policzyć dwa, bo też jeden film dokumentalny NASA również ma współreżyserkę. Więc ta liczba się tutaj troszeczkę zmieniła.
0: Ale za to, jeżeli chodzi o jury, już jest troszeczkę lepiej, prawda?
1: Tak, no na czele jury mamy Maggie Gyllenhaal, więc trzymamy kciuki, żeby werdykt był ciekawy, bo jesteśmy już pod koniec festiwalu, jeszcze zaledwie kilka dni, kilka filmów konkursowych, więc powoli jakieś takie tytuły najciekawsze czy faworyci zaczynają się wyłaniać.
0: To czy już mogę cię zapytać nieco podchwytliwie, czy miłość jest możliwa?
1: Tak, myślę, że właśnie film, o którym mówisz, czyli Possible Love Lee Chang-donga, jest jednym z takich faworytów. To jest jeden z ciekawszych filmów tutaj prezentowanych. Też bardzo długo czekaliśmy, już chyba 6 lat od ostatniego filmu reżysera. Jest to historia trochę też nawiązująca do dekalogu Kieślowskiego. Producentem wykonawczym jest Maciej Musiał. I jest to film, który no bardzo na pewno inspiruje do rozmowy, bo to jest film, o którym tutaj z kolegami dziennikarzami rozmawialiśmy chyba najdłużej po pokazie. Opowieść o parze, o dwóch parach, które w wyniku zmiany swojej sytuacji zawodowej, jedna para straciła pracę, druga realizuje ten film dokumentalny, ich życie zaczynają się ze sobą jakoś przenikać, wchodzą w dialog, więc jest to takie kino bardzo gęste, dużo też właśnie takich wątków do analizy i ono troszeczkę jest inspirowane właśnie dekalogiem, a konkretnie raczej dziesiątym przykazaniem. Może nawet właśnie te nawiązania do Kieślowskiego nie są takie wyraźne, ale raczej taka bardziej uniwersalna zdanie, czyli nie pożądaj.
0: I może więcej nie. Chociaż nawet nie z tego, co mówisz, trochę Kieślowskie, trochę Bergman, zaczynają się ich życia przenikać, to tak brzmi. No ale dobra. Mamy też innych twórców oczywiście i też, ponieważ jesteśmy pod koniec, to można już pewnie pokusić się o pierwsze, nie chcę się prosić o wydawanie wyroków. Krytyk filmowy nie jest sędzią, krytyczka filmowa nie jest też sędzią, natomiast co się udało, co się nie udało, no bo te filmy mają pierwszą weryfikację za sobą. Jesteś tam też i słyszysz, co się o nich mówi, więc no, czy na przykład to jest rzeczywiście taka wielka rola, którą zagrał Robert Pattinson w prime time?
1: To jest dobra rola, to znaczy myślę, że w ogóle Pattinson ma świetny rok, on faktycznie chyba nie schodzi z planu filmowego i to już jest jego chyba czwarta albo piąta premiera w tym roku, już można się pogubić. I jest to faktycznie pierwsza taka rola, którą można tak stereotypowo traktować jako taką typowo oscarową, czyli mamy aktor tutaj gra prawdziwą postać, bo jest to Chris Hansen, osoba, która istnieje, jest to też ważny film, jeżeli chodzi o jakąś taką historię o mediach, mamy opowieść o kulisach powstawania słynnego programu telewizyjnego, To Catch a Predator, czy i też o tym, jakie są granice w ogóle telewizji, czy reality TV, w tym, jak w ogóle możemy opowiadać o świecie, jak bardzo możemy ingerować w tę rzeczywistość i na ile cel może uświęcać środki, bo tutaj faktycznie jest bohater, który tak jak jemu się wydaje, że przyświeca jakiś bardzo szlachetny cel, ale okazuje się, że ambicje też są ważne i jakby też śledzenie tej kuchni, tego jak ten film powstawał i sam program jest bardzo ciekawe. I oczywiście Pattinson jak najbardziej, ale dla mnie też Merritt Wever tutaj jest świetna na drugim planie w roli producenta. producentki. I to też jest taka aktorka, która jest bardzo zdolna. I ona świetne ma role, a jakoś nie miała jeszcze do tej pory szansy, żeby się gdzieś tak pokazać właśnie w takim filmie, który miałby jakieś takie szanse na większe nagrody, więc ja nawet bardziej trzymam kciuki za nią.
0: No to warto jeszcze dopowiedzieć do tego, że Lance Oppenheim, reżyser tego filmu, no to jest twórca także filmów dokumentalnych, prawda? I tutaj o tym nie zapominajmy, więc na pewno o fabule, zresztą właśnie widzisz, wracamy do Kieślowskiego, prawda? W pewnym momencie też u niego było to przejście między dokumentem i fabułą, ale nie może się z całym szacunkiem i wielką miłością do Krzysztofa Kieślowskiego też wszystko do skojarzeń z nim sprowadzać, chociaż jeżeli jeszcze jakieś mi się przytrafi w trakcie naszej rozmowy, to z góry nie przepraszam za to. W każdym razie chciałem tylko dopowiedzieć, że to jest Lance Oppenheim, ale chciałbym cię zapytać, już może, żeby nie wydawać wyroków, czy się, nie wiem, nie wyzłośliwiać o twoich faworytów po prostu. To, co ciebie najbardziej zaskoczyło, to, co najbardziej tobie się spodobało.
1: No myślę, że najlepszym filmem, jaki tutaj widziałam w konkursie, to jest Wild Horse 9 Martina McDonagha. To jest takie solidne, bardzo dobrze zrobione kino. Zresztą ten reżyser jeszcze chyba nie zrobił złego filmu. Jest to czarna komedia, mamy świetne role Johna Malkovicha i Sama Rockwella. To też są właśnie takie oscarowy bas się pojawił wokół tych kreacji, zwłaszcza wokół Malkovicha, który już od kilku lat nie widzieliśmy go na ekranie w pierwszoplanowej roli, a tutaj naprawdę jakby McDonagh mu pisze świetny scenariusz. Jest to taka typowo kumpelska komedia, ale też pretekst do tego, żeby trochę porozmawiać o męskich relacjach. Mamy dwóch agentów CIA, którzy podsumowują swoją dotychczasową pracę i właśnie ten starszy bohater Malkovicha zwłaszcza tak się trochę próbuje jakoś swoje życie podsumować. Oczywiście mnóstwo humoru, dialogi są po prostu wspaniałe.
0: Powiedz ale tylko, dokąd oni zostają wysłani, bo to jest też śmieszne.
1: Oni są na początku w Chile, a potem wylatują na Wyspę Wielkanocną, więc jest to też taki, jest to trochę western, tylko właśnie rozgrywający się w nieco innej przestrzeni, ale wszystkie takie właśnie tradycyjne, gatunkowe tropy tutaj są obecne. Jest taki film, który po prostu jest całkowicie spełniony, jest świetny gatunkowy i aktorsko i wydaje się też, że wszystkim się tutaj podobał. No i też McDonagh już wcześniej dostawał nagrody na festiwalu, więc trzymam kciuki, żeby i tym razem mu się udało. Ale tak się zastanawiam, bo w ostatnich latach w Wenecji Złotego Lwa dostawali uznani reżyserzy, którzy prezentowali tutaj filmy w konkursie, być może nie za najlepsze swoje filmy, bo tak było 2 lata temu z Almodovarem, rok temu Jim Jarmusch. W tym roku mamy w konkursie Wernera Herzoga. Jest to też bardzo ciekawa propozycja, Bucking Fastard z siostrami Rooney i Kate Mara. I przyznam, że nie obraziłabym się, gdyby faktycznie Wenecja dalej szła tym takim tropem nagradzania uznanych mistrzów, to ten film jest jednak faktycznie taki dziwny, ciekawy, jakoś taki podnoszący na duchu w dziwny sposób. To jest opowieść o dwóch siostrach, które są ze sobą tak zlepione, że nawet one mówią jednym głosem, ubierają się tak samo, zakochują się w tym samym mężczyźnie. I też bardzo ciekawie tutaj jest wygrany ten casting, że właśnie mamy prawdziwe siostry w rolach też sióstr ekranowych. I to jest taki film, który się wymyka jakimś takim zasadom i narracji, i tradycyjnej opowieści, bo tutaj rzeczy po prostu się dzieją i one są bardzo dziwne, ale jest to, i też ten film jest dla mnie trochę takim antidotum na wszechobecnego AI-a, który nam stara się jakoś tę rzeczywistość, czy w ogóle tę narrację wygładzić, a tu mamy coś takiego zupełnie jakąś nieposkromioną wyobraźnię, więc przyznam, że bardzo trzymam kciuki za ten film.
0: Dobrze. No i jeszcze byśmy powiedzieli, to znaczy to pytanie było do ciebie cały czas aktualne, jest otwartym pytaniem jeszcze o twoich faworytów. Chyba, że możemy zrobić sobie chwilę przerwy i porozmawiać jeszcze za chwilę. Co ty na to?
1: Jasne, oczywiście.
0: No dobrze, to zróbmy tak.

0: Goodbye June i Waller in the Mud, a z nami Małgorzata Steciak, przepraszam, bo to takie spoufalanie to na antenie, to no znamy się po prostu, ale dlatego tak mówię, ale Małgorzata Steciak. Proszę Państwa, powiedz, skoro się już mogę, na nowo wyjaśniłem się i wytłumaczyłem, Małgosiu, gdzie jesteś? Skąd ty do nas mówisz? Bo jesteś w Wenecji, ale jakie są opowiedzmy trochę o warunkach pracy dziennikarzy filmowych.
1: Warunki są takie, że właśnie jestem w biurze prasowym, które jest tutaj ogólnodostępne dla dziennikarzy i jestem w takiej przestrzeni, w której podobno mogę być, ale właśnie ktoś próbował mnie stąd wyrzucić przed chwilą, więc jest wesoło, ale nie, na razie jest okej, okay, jestem, jakby możemy rozmawiać, natomiast jest tutaj faktycznie tak, że te warunki nie zawsze są takie spektakularne, jakby się mogło wydawać. Czerwony dywan oczywiście jest, ale nie dla dziennikarzy. My mamy salę, w której właśnie mamy dostęp do komputerów i kawałek podłogi, żeby można było nagrać jakąś audycję radiową.
0: Po czerwonym dywanie teraz możemy się trochę przejść. Zawsze Wenecja jest też okazją do tego, żeby największe gwiazdy albo pokazały swoje filmy, albo się pokazały po prostu w Wenecji, albo odebrały jakąś nagrodę. Czasami wzięły udział w wydarzeniach zorganizowanych przez sponsorów, najczęściej jakieś marki luksusowe. Tak też jest w tym roku. No, tych spotkań trochę było. Na przykład było spotkanie z Chloe Zhao i Łukaszem Żalem właśnie w ramach takiej inicjatywy, ale jeżeli chodzi o nagrody, na przykład Ellen Burstyn dostała nagrodę za całokształt. To jest też zawsze okazja do masterclassów. Powiedz, czy w którymś z takich wydarzeń miałaś okazję wziąć udział może?
1: Niestety nie miałam czasu tutaj się wybrać na żaden z takich masterclassów. Parę razy mignęło mi kilka osób gdzieś na czerwonym dywanie. Widziałam Penelope Cruz czy Javiera Bardema, którzy tutaj pięknie wyglądali kilka dni temu. No był właśnie wspomniany Pattinson. Właściwie codziennie pojawia się ktoś nowy, bo mnóstwo ludzi tutaj promuje swoje filmy. Czasami przy odrobinie szczęścia można spotkać ich nawet, że tak powiem, po cywilnemu, bo udało mi się jednego z aktorów też zobaczyć po prostu w Wenecji, gdzie sobie spacerował. I to było takie trochę niespodziewane. Też znajomi czasami mówią, że wpadli na kogoś w drodze, więc jest to faktycznie taka przestrzeń, gdzie te gwiazdy są trochę na wyciągnięcie ręki. Tym bardziej, że czerwony dywan jest ogólnodostępny. Wystarczy po prostu przyjechać na Lido i po kontroli bezpieczeństwa można tu po prostu sobie spacerować, więc jeżeli ktokolwiek ma ochotę zobaczyć ukochanego aktora, twórcę, to można po prostu ten czerwony dywan sobie zobaczyć. Jest to dużo bardziej przystępne niż na innych festiwalach.
0: Przy czym teraz mamy 10 września, czwartek, za dwa dni już wszystko będzie jasne. Teraz taka najbliższa okazja, żeby zobaczyć wielkie gwiazdy, pewnie będzie na gali zamknięcia festiwalu. Z galą jest tak, że zostają na niej wszyscy, czy raczej ci, którzy z jakichś powodów mają podstawy sądzić, że powinni zostać?
1: Myślę, że właśnie oglądanie czerwonego dywanu bezpośrednio przed galą zamknięcia może być trochę spoilerem, bo jeżeli pojawi się tam twórca czy aktorzy, którzy mieli film prezentowany na początku festiwalu i ewidentnie wyjechali już z Lido, jeżeli wracają, no to ewidentnie mają tam jakiś powód. Więc w ten sposób to działa, że można czasami oglądając właśnie ten czerwony dywan bezpośrednio przed galą sobie już zgadnąć, kto w takim razie dostanie nagrodę.
0: Dobrze. Wspomniałaś o faworytach. Była mowa o filmie Possible Love, ale także Wild Horse 9, a więc ten drugi film to jest Martin McDonagh. No ale także wymienia się thriller psychologiczny właśnie ze wspomnianymi pięknie wyglądającymi Penelope Cruz i Javierem Bardemem, czyli Bunker, czyli Bunkier, prawda? Floriana Zellera, a Danny Boyle na przykład?
1: Danny Boyle zebrał takie raczej mieszane recenzje i jest to film, który ciekawie wchodzi w dialog też z prime time, bo o ile prime time opowiadał o telewizji, reality show, to Ink opowiada właśnie o tym, jak tworzył się jeden z najpopularniejszych tabloidów i o tym właśnie, jak przesuwamy ciągle te granice tego, co można pokazać, jak można gonić te słupki oglądalności, czy właśnie sprzedaży gazety. Natomiast ten film jest troszeczkę taki przekombinowany. Tam jest dużo takich niepotrzebnie dokręconych reżysersko jakichś bajerów, które trochę rozwadniają tę historię. Więc wydaje mi się, że to jest jakieś takie małe rozczarowanie tego festiwalu, bo faktycznie historia jest trochę bardziej, no już zasługiwała po prostu na trochę ciekawsze opowiedzenie i raczej tutaj tak został przyjęty bez entuzjazmu.
0: Okej, ale myślisz, że wychodząc na chwilę poza, to znaczy nie podejrzewam cię o to, że masz tylko dziennikarskie spojrzenie, a brak takiego spojrzenia szerszego, czy to będzie film dla ludzi, to myślisz, że film Ink, film opowiadający o początkach, właściwie drogi Ruperta Murdocka, granego przez Guya Pearce'a, że będzie takim filmem, który będzie przemawiał do publiczności szerokiej, czy jednak nie?
1: Myślę, że ta historia może zainteresować, chociaż właśnie to, co powiedziałeś, że wydaje się, że to jest historia Roberta Murdocha, to nie jest właśnie o tym film. Tak naprawdę on jest jakąś poboczną postacią i wszystko się skupia tylko na samej gazecie. Więc Murdoch tam gdzieś oczywiście pojawia się jako osoba, która to wymyśla i która to w jakiś sposób nadzoruje, a której się to później też wymyka spod kontroli. I to jest też właśnie zmarnowana trochę szansa, bo wydaje mi się, że można było nieco ciekawiej tę postać przedstawić, może też jakoś tak pokazać ją w bardziej zniuansowany sposób. A tutaj on jest takim trochę bohaterem, jakim był już w Brutaliście, ale gdzie jakby tamta rola była znacznie ciekawsza, znacznie bardziej zniuansowana, plus no w pewnym momencie jakoś tak zupełnie znika i jest to troszeczkę zmarnowany potencjał, zmarnowana szansa moim zdaniem.
0: A jeszcze inne zmarnowane szanse, gdybyśmy jednak mieli w jednym zdaniu chociażby tytuły tych filmów wspomnieć.
1: No wspomniałeś o Bunkrze i o ile faktycznie jest to jeden chyba z najdłużej oklaskiwanych tutaj filmów i kreacje Penelope Cruz i Javiera Bardema są świetne, no to też ja uważam, że to jest trochę zmarnowana szansa, bo ten film świetnie się zaczyna, ale później już robi się tak za bardzo jednoznaczny, no wręcz, że można powiedzieć, że niektóre swoje tezy ten reżyser tak wkłada widzom do głowy łopatą, zupełnie niepotrzebnie, bo to jest bardzo ciekawy film, który opowiada właśnie o jakichś takich lękach, które się pojawiają obecnie, to jest jakby też o awansie społecznym i o tym ciągłym takim lęku bogaczy, którzy się odcinają od zwykłych osób. Tutaj zresztą też te tematy jakoś tak wybrzmiewają, może w sekcjach pobocznych, bo mieliśmy też dokument o Ilonie Masku, mieliśmy dokument Slavoja Žižka, który opowiadał, czy ze Slavojem Žižkiem, który opowiadał o utopii i o tym, w jakim stanie jest nasz obecny świat, więc te filmy jakoś wchodzą ze sobą ciekawo w dialog, ale no Bunker jakby nie do końca jest to też takie spełnione kino.
0: Plany na dzisiaj jeszcze jakieś masz? I na jutro? Jakieś jeszcze premiery przed nami?
1: Dzisiaj jest już troszeczkę spokojniej. Ja akurat się wybieram jeszcze na sekcję VR Immersive, bo jest tutaj też oprócz tradycyjnych filmów sekcja związana z wirtualną rzeczywistością i rozszerzoną rzeczywistością.
0: Którą się zajmujesz też zawodowo.
1: Tak jest. Gdzie są też bardzo ciekawe rzeczy i gdzie mamy też polską produkcję w konkursie, bo mamy Being in You Michała Stankiewicza. Też trzymamy kciuki oczywiście, żeby jakaś nagroda się pojawiła, bo jest to też ciekawy formalnie eksperyment i więc tutaj czuję, że skoro już większość tych premier tradycyjnych już mamy obejrzane, to można właśnie się trochę zanurzyć w ten świat wirtualnej rzeczywistości.
0: No dobrze, to życzymy ci, żebyś też, to znaczy nie wiem, czy zanurzyła, ale żebyś też z tej Wenecji jej piękna skorzystała. Mam nadzieję, że do tego też ten festiwal daje okazję i przestrzeń jednak między filmami, chociaż oczywiście sporo tego czasu spędza się w sali kinowej. Bardzo dziękujemy. Małgorzata Steciak, dziennikarka filmowa, której korespondencję z tegorocznej Wenecji w serwisie filmweb.pl można znaleźć. No i trzymamy kciuki. Myślisz, że nuta patriotycznego trzymania kciuków tutaj powinna nam towarzyszyć jakoś i film Possible Love w związku z producenckim polskim wątkiem?
1: Jak najbardziej. Ja jestem zawsze za tym, żeby trzymać kciuki za naszych filmowców i jeżeli te polskie akcenty się gdzieś pojawiają i są to dobre produkcje, no to jak najbardziej trzymamy kciuki.
0: Tak jest. Do tego się przyłączamy. Małgorzata Steciak, bardzo ci, Małgosiu, dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

To Piotr Odoszewski, bardzo dziękujemy. 20 minut z małym okładem do godziny 13. Z okładem z Elvisa Costello and the Roots.

Tak jest. Elvis Costello and the Roots. Proszę Państwa, jeszcze zaproszenia będą. Zupełnie zapomniałem o tym, że miałem Państwu zaproszenia rozdać i teraz uruchamiam proces przypominania. A jeszcze sprzed godziny muszę przeczytać jeden komentarz, ponieważ nie wiem, czy Państwo pamiętają, opowiadałem, czy też przypominałem, albo tak dawałem znać, że na podstawie dochodzących stąd czy stamtąd wieści lub plotek po prostu, wszyscy, którzy bardzo lubią Bjerk, a zdarza im się na przykład czasami tak po prostu pojechać sobie do Bielska Białej, no te osoby mogą być w siódmym niebie już wkrótce, ponieważ mało tego, że dwie instalacje Bjerk w Bielsku, czy instalacja Bjerk w Bielsku Białej będzie odsłonięta, będzie można jej doświadczać, to jeszcze i po tym jeszcze taki wielokropek następuje. No może coś tam się jeszcze po prostu wydarzy. Może tam się wydarzy na przykład jakiś rave. A żeby się rave wydarzył, musi być DJ albo musi być DJ-ka. No właśnie. I tutaj już nic więcej nie można powiedzieć. Jak będzie wiadomo, to będzie wiadomo. W każdym razie mówię to wszystko dlatego, że muszę przeczytać to, co pan Maciej napisał. Czyli, że powinno się zmienić nazwę miasta Bielsko-Biała na... Panie Macieju, piątkę proszę dać sobie przybić za to. Bielsko-Biała. Świetna.

0: Wide Awake Pearl and the Oysters. No właśnie, zobaczymy, co z tym rave'em w Bielsku Białej będzie. Będzie też wystawa w Warszawie niedługo Tilda Swinton. Może i Tilda przyjedzie któregoś dnia.
1: I saw her last night, just watching you dancing. I couldn't stop thinking about you. How you move, how you groove, how you shake.

Hoping, Louis Austin, no właśnie Hoping, a propos tych różnych informacji, o których powiedziałem, nie informacji jeszcze, zapowiedzi, czy też intuicji, że może przyjadą, może Björk, może Tilda Swinton. I to nie jest to takie dziennikarskie, wiem, ale nie powiem, widziałem, ale nie mogę Państwu powiedzieć, czyli moje ulubione oczywiście, tylko teraz właśnie jeszcze nie wiemy wszystkiego. Dobrze, zaproszenia na koncerty panów redaktorów. Zresztą ja widziałem, że tam coś przed chwilą nagrywali redaktor Manu i redaktoru Bukartyk Piotr. Proszę Państwa, dwa koncerty w ramach trasy Żarty, skończyły się Żarty Man i Bukartyk. 14 września Kraków, Kino Kijów i 15 września Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka. Można teraz na te koncerty zdobyć, a właściwie spotkania, koncerty, zdobyć zaproszenia. W środku dnia @nowyświat.online. 14 września Kraków, 15 Rzeszów. Proszę w tytule wiadomości

A to były grzeczne dziewczynki i na zasadzie kontrastów nieco mniej grzeczni chłopcy z Kumka Olik, proszę Państwa. Wracamy po godzinie 13 i będziemy między innymi tam historię jednej piosenki mieć. No i wiele innych jeszcze atrakcji, repertuary też się pojawią. Daft Punk przed 13. Proszę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Ukrainiec, który usiłował wczoraj wnieść magazynek z ostrą amunicją na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, usłyszał zarzut nielegalnego jej posiadania. Mężczyznę zatrzymano na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów z udziałem najważniejszych przedstawicieli polskiego rządu. Szybka reakcja służb pozwoliła na zatrzymanie mężczyzny, mówił w TVP Info wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
3: Ta osoba przyjechała z przedstawicielami firm, które wystawiają się na tych targach. Ze strony, powiem tak, naszych służb po prostu była informacja, że też tę osobę należy również sprawdzić wchodząc na targi. Miałem, powiedzmy, taką informację.
2: Policja nie znalazła przy Ukraińcu broni palnej, a także nie natrafiła na żadne niebezpieczne przedmioty podczas przeszukania samochodu, którym dzień wcześniej przyjechał wraz z dwoma ukraińskimi biznesmenami. Po przesłuchaniu w prokuraturze Ukrainie został zwolniony, ale zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Dodatkowo Straż Graniczna wszczęła wobec niego postępowanie administracyjne dotyczące wydalenia z Polski. W prokuraturze zatrzymany złożył wyjaśnienia, jednak śledczy nie ujawniają ich treści. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna miał przy sobie amunicję. Przypominamy, że policja zatrzymała też dwie młode kobiety podejrzewane o rozlanie substancji z kwasem masłowym na tych samych targach w Kielcach. Do tego incydentu doszło w hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Co najmniej 5 osób zginęło, a 86 kolejnych uznano za zaginione w wyniku pożaru promu turystycznego na zachodzie Filipin. Do tragedii doszło na wodach u wybrzeży wyspy Palawan, popularnego miejsca wypoczynku zarówno wśród turystów lokalnych, jak i zagranicznych. Z pożaru udało się uratować 43 osoby. Przyczyna jego jest badana. Teatr Muzyczny w Łodzi ogłasza casting do głównych ról dziecięcych w musicalu Kraina Lodu Disneya. To może być najważniejszy krok do kariery przyszłej gwiazdy musicalu, mówi Tadeusz Kabicz, jego reżyser.
4: Przed nami niezwykle trudne zadanie, ponieważ musimy wyłonić dziewczynki, które wcielą się w rolę młodej Anny i młodej Elzy, czyli postaci otwierające cały spektakl. Szukamy dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat, utalentowanych aktorsko, wokalnie i tanecznie, które też mają podobne cechy charakteru do naszych disneyowskich księżniczek. Anna jest postacią energiczną, żywiołową, pełną humoru. Elza jest starszą siostrą, bardziej odpowiedzialna, wycofana, introwertyczna.
2: Casting będzie dwuetapowy. Pierwszy zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń wideo. Należy je przesłać do 5 października za pośrednictwem internetowego formularza, dołączając link do niepublicznego nagrania opublikowanego w serwisie YouTube. Szczegóły na stronie internetowej Teatru Muzycznego w Łodzi. Premiera Krainy Lodu 13 marca przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. No i proszę Państwa, ochłodzenie. W drugiej połowie dnia utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami. Najsilniej na północy będzie ono odczuwalne, będą one odczuwalne nawet, zwłaszcza na Pomorzu. No i maksymalne temperatury na Pomorzu od 15 stopni do 19. 19 stopni dziś w centrum Polski, jednak odczucie chłodu spotęguje dość silny zachodni wiatr, osiągający w porywach do 65 km na godzinę. W nocy strefa opadów zacznie stopniowo zanikać i przemieszczać się na wschód. Rozpogodzenia zatem przed nami w nocy, ale może być znacznie chłodniej. Uwaga, uwaga, nawet 6-7 stopni w rejonach podgórskich, w większości kraju 12-13 stopni.

0: Alice in Chains i utwór Again, co oznacza w języku naszym polskim znowu.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, 9 minut po godzinie 13, pełni entuzjazmu, nie zważając na niekorzystny biometr i na jesień, która powoli zaczyna przejmować tutaj kontrolę nad całym wszechświatem naszym. Rozpoczynamy trzecią godzinę. Gramy The Bamboos, Sugar on Top.

Tak jest. To jest jeden z naszych singli tygodnia od grupy The Bamboos. 13,5 minuty po godzinie 13, zatem magia liczb, proszę Państwa. No i wrócimy sobie być może, nawet nie z tej okazji, ale po prostu wrócimy do tego jednego z najbardziej niezwykłych w ostatnim czasie albumów, a więc to jest ta sytuacja, kiedy uznany artysta czy też zespół zaprasza innych artystów, naprawdę bardzo, bardzo szeroko rzucając czy rozpuszczając wici, no i wszyscy zaproszenie przyjmują i tak oto powstaje kolejna wersja, a więc versions płyty Never Enough grupy Turnstile i tych artystów siłą rzeczy. No w tym przypadku Seeing Stars z Eltonem Johnem.

Tak, jest, proszę Państwa, Turnstile i Elton John. Turnstile, a więc klimaty hardkorowe i takie też, nawet podkręcone jeszcze tam znajdziemy, no bo Dying Fetus, to już nawet nie tłumaczę nazwy tej grupy, też tam jest na płycie Never Enough Versions i to jest rzeczywiście już taki test na głośniki. Teraz być może też coś podobnego Państwu zaserwujemy i to będzie zarazem no, trochę autopromocja, czy autoreklama nasza.

KMKZ i Sylwia Hutnik. Pan R, proszę Państwa, 22 minuty po godzinie 13. Za chwilę informator, za chwilę zatem wszystkie informacje o tym, co przed nami w kinach i teatrach, a będzie się działo i będzie się działo coraz więcej w najbliższym czasie. No więc za moment Olga Bobienko, a teraz Animal Invisible. I tak to będzie w najbliższych minutach na antenie Radia Nowy Świat.

0: Group Captain Dr. James Stagg, here at the express request of General Eisenhower.
1: Do we have a date yet for the invasion zone?
2: 72 godziny przed lądowaniem w Normandii losy świata mają zależeć od pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki mogą odczuć miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze. Prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Niebo nad Normandią w reżyserii Antoniego Marasa. Od jutra w kinach.
3: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Sally Owens znów traci ukochanego mężczyznę, przekonana, że to wskutek rodzinnej klątwy. Postanawia więc całkowicie wyrzec się magii i zrobić wszystko, by jej córki nigdy nie dowiedziały się, że w ich żyłach płynie krew czarownic. I tak przez długie lata Sally udaje się utrzymać tę informację w tajemnicy, ale rodzinna klątwa wraca w najmniej spodziewanym momencie. Totalna magia 2 w reżyserii Suzanne Bier. Do zobaczenia w kinach od jutra.
4: Dzień dobry. Podobno szukacie osoby do zadań specjalnych.
2: Kapsel i jego ekipa stawiają pierwsze kroki w dorosłym życiu. Jedni ruszyli już dalej, inni próbują poukładać sobie życie po swojemu, a Kapsel nie potrafi się odnaleźć. Chłopak wciąż mieszka z rodzicami, w pracy pożegnał się z ambicjami i coraz częściej zadaje sobie pytanie, czy najlepszy czas ma już za sobą. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi, nie ma już czasu na wątpliwości. 100 dni. Misja Zeus w reżyserii Mikołaja Piszczana. Od jutra w kinach.
5: Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière.
4: Y a un piège?
5: Et me ramener un colis en France.
2: Podczas rejsu All Inclusive David, Tess i ich syn znajdują w bagażu niezwykłego pasażera. Uroczego, żółtego stworka w czarne cętki z absurdalnie długim ogonem i temperamentem, który błyskawicznie wywraca rodzinne wakacje do góry nogami. Chłopiec szybko zaprzyjaźnia się z tajemniczym stworzeniem, ale beztroska zabawa nie trwa długo. Okazuje się, że jego nowego przyjaciela szuka zdecydowanie więcej osób niż rodzina mogłaby przypuszczać. Marsupilami wyreżyserował Philippe Lachey. Do zobaczenia w kinach od jutra. Menopauza to doświadczenie, które dotyczy milionów kobiet, ale jednocześnie wciąż jest rzadko tematem swobodnej, otwartej rozmowy. Spektakl Wyszłam z siebie, zaraz wracam jest opowieścią o sile, o odnajdywaniu siebie na nowo i o możliwościach, które przynosi ten etap życia. To opowieść o ciele, które się zmienia, o relacjach, które nabierają nowych znaczeń, ale też o pytaniach, które pojawiają się wtedy, gdy dobrze znane odpowiedzi przestają wystarczać. Premiera Wyszłam z siebie, zaraz wracam w reżyserii Miry Mańki. Dziś o godzinie 19 w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.

A to był Jimi Hendrix, proszę Państwa. Angel, taki utwór. Dwadzieścia kilka. Nie odliczajmy tak tego czasu już skrupulatnie, ale dwadzieścia kilka w każdym razie minut. Jeszcze do godziny 14. A co po 14? Kto po 14? To aż w tej chwili się aż boję mówić. Ale będzie.

Rather Be i The Verve z Richardem Ashcroftem oczywiście przy mikrofonie. 20 minut do 14, po której boję się powiedzieć, co się wydarzy, ale może będziemy jakoś stopniowo odsłaniali wydarzenia po prostu. Natomiast na razie jest nowość, No God Like a King, to jest trio Sunlux, teraz na nich patrzę. No i tak, i tu się wszystko potwierdza, więc jest Sunlux i to jest nowość, a za chwilę historia jednej piosenki, jednego Tako i jednego Grzegorza Turnała. 1, 2...

0: No God, like a king. Son Lux. Proszę Państwa, trwa spotkanie z mistrzem w studiu. Za 17 minut godzina 14, a teraz oddajemy głos w bardzo dobre ręce, że tak powiem.
1: Historia piosenki zaczyna się od tekstu w teczce, który był zdecydowanie za krótki na piosenkę.

0: Autorem tekstu do Cichosza był Michał Zabłocki. Jego wiersze trafiły do Grzegorza Turnała za pośrednictwem Piwnicy pod Baranami. Wśród nich znalazły się dwie krótkie strofy. Jak wspominał Turnał, Zabłockiemu przy pomocy paru wersów udało się zamknąć pewien problem. Braku autorytetów, braku gustu i estetycznej deklaracji, bezwładu ich pokolenia, które nie ma już ani takiego Mickiewicza, ani tego Miłosza. Turnałowi te strofki spodobały się tak bardzo, że postanowił zrobić z nich piosenkę, ale materiału było za mało, więc dopisał kilka linii, a następnie zadzwonił do Zabłockiego. Poeta bardzo szybko odesłał mu faksem rozwiniętą wersję tekstu. Tak powstała najpierw kabaretowa miniatura.
1: Cichosza, tam cicho, szaro, brudno i zima, nie ma słowackiego i nie ma tu wima.
0: Piosenka powstała z myślą o występie w Piwnicy pod Baranami, ale potem trafiła na album Pod światło Turnała i szybko okazało się, że ma znacznie większy potencjał niż kameralny kabaretowy numer. Cichosza stała się jednym z utworów, z którymi Turnał jest najmocniej kojarzony. Sam artysta żartował nawet, że piosenka tak mocno odrosła od niego, że czasami zapomina, iż jest jego autorstwa. Nazywał ją również utworem, który wraca jak swego rodzaju cytat.

0: Ale historia tej piosenki nie skończyła się w latach 90. W 2023 roku, dokładnie 30 lat po premierze oryginału, po Cichosze sięgnął Taco Hemingway. Na albumie 1800 Oświecenie znalazł się utwór o tym samym tytule z udziałem O co chodzi. W produkcji wykorzystano sample z nagrania Turnała.
1: Głucha noc! Na ulicach ciągle cicho, mój Maksywa Infantino.
0: Co ważne, nie było to nieautoryzowane wykorzystanie starego przeboju. Taco zwrócił się o zgodę, a Turnau i Zabłocki zaakceptowali pomysł. Turnau mówił później, że spodobała mu się idea przedłużenia życia tej leciwej piosenki.
1: Pytanie zadam, czy chodzi o inną? Starczy nam życiowych schodów, Boże. Poważnie wolimy windą. Jak z kompletnym nieznajomym stoimy milcząc, widzę, że boli go real talk.
0: Cichosza okazała się dużym sukcesem streamingowym. Trafiła na pierwsze miejsce polskiego zestawienia Spotify, a jej popularność szybko przełożyła się także na wymierne korzyści dla autorów oryginału. Turnau mówił o tym z charakterystycznym dla siebie humorem. Wpływy z wykorzystania Cichoszy przez Taco określał jako bardzo znaczące, żartując, że dzięki tantiemom z tego sampla mógłby już do końca życia nie pracować.

0: tak piosenka, która zaczęła się od dwóch krótkich strof znalezionych w teczce młodego poety, dostała drugie życie 30 lat później. Najpierw Piwnica pod baranami, potem jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Grzegorza Turnała, a następnie hip-hopowy sample i nowe pokolenie słuchaczy.
1: A ja ci powtarzam, że to nie był Grzegorz Turnał, bo Grzegorz Turnał nie śpiewa o siłach.
2: 1800 to święcenie.
1: Bardzo Państwa przepraszam, to oczywiście nie był Grzegorz Turnał, ktoś po prostu przejął jego piosenkę.

Podawane jest wódką, będziesz zamykał je jutro. Często nie mówię o trudach dziewczynie. Mówią, że facet nie może narzekać. Studio, koncerty, pisanie i siłka. Psychika musi zaczekać. Jedyne co wyniosłem ze szkoły

Cichosza. 10 minut do godziny 14. No i proszę Państwa, teraz Glass Beams wystąpią, a za chwilę już odsłonimy kartę redaktorsko-dyrektorską i wszystko będzie jasne, kto po 14.

0: Nachal.
1: Tak. No i co się wydarzy po godzinie 14? Proszę się tłumaczyć teraz. Proszę powiedzieć.
0: No. Jakby państwo znaleźli chwilę, to zapraszam do Malajkina. Bo to nie jest aż takie znowu wydarzenie kolosalne.
1: Dlaczego? Ale ty tak uważasz?
0: No bo pan tu zapowiada od pół godziny jakieś niestworzone historie. To będzie zwykłe Malajkino po prostu i tyle.
1: Zwykłe Malajkino to jest, to brzmi jak zwykłe i Malajkino to jak, ten, jak to się mówi, nie pleonazm, tylko to drugie, oksymoron. Bo nie ma zwykłego Malajkina. Przyjmij to do wiadomości.
0: To będzie niezwykłe?
1: No dobrze. Grzesiu, wiesz co tam do tego BRK, wróćmy na koniec, bo to zagramy jednak, bo chciałem cię zapytać o początek sezonu.
0: A, no wczoraj.
1: W Teatrze Współczesnym.
0: Wczoraj i dzisiaj w Teatrze Współczesnym Afterplay.
1: Afterplay.
0: Afterplay. Takiego Irlandczyka, tekst o dalszych losach Soni i Andrzeja z sztuk Czechowa. Bardzo poruszające, wzruszające. Bez fajerwerków, ale ludzie siedzą i po prostu chcą się dowiedzieć, co się wydarzy dalej. A no, gra Monika Krzywkowska i Mariusz Jakus, a Bogdan Michalik to wyreżyserował. Potem będą Gniewni Ludzie, 12.
1: I aż 12.
0: I skompletowaliśmy taką obsadę. Potem będzie Metro Afganistan, czyli konkurs dla początkującego, debiutującego reżysera, reżyserki w Teatrze Współczesnym. Potem Trucizna w grudniu, którą wyreżyseruje Marcin Hycnar i zagra. Pierwszy raz na deskach Teatru Współczesnego. Także będzie się działo.
1: A ty będziesz reżyserował też w tym sezonie coś?
0: W tym nie. Ale mam zamiar, już się przymierzam do historycznego wydarzenia w Teatrze Współczesnym, a mianowicie bajki. Nigdy nie było żadnej bajki w Teatrze Współczesnym. No to myślę sobie, to kto ma zrobić?
1: No, to a zdradzisz coś więcej? Czy po prostu na razie jest pomysł na bajkę?
0: Jest w ogóle już pomysł nawet na bajkę konkretny, ale tak nie wiem, czy powiedzieć, czy nie. Bo to się nie zdarzy. W tym sezonie ludzie zapomną, wezmą. Ale to przypomnijmy, nie?
1: Tak.
0: Detektyw pozytywka.
1: O, dobra. A jakie hasło dzisiaj? Czy zdradzisz klucz?
0: No, klucz to będzie taka zabawa, kto skomponował te muzyki, które państwo usłyszą, a one są charakterystyczne, więc będzie proste.
1: Czyli proszę państwa, ale ty nie jesteś nie jesteś aktorem charakterystycznym, prawda?
0: Bo to nie jest nigdy... Mumin, czyli Zbyszek Zamachowski jest charakterystyczny.
1: A ty
0: Piotr Polk jest przystojny, ciężko. A ja jestem mądry.
1: Okej.
0: Okay. Tak się podzieliliśmy.
1: No i dlatego w tym triu,
0: triu
1: występujecie. Dobrze, proszę państwa, to jest... Słyszeli go państwo trochę na antenie przez ostatnie 20 minut. Wojciech Malajkat i usłyszą ponownie po 14. Tak to w tej naszej radiowej przyrodzie jest. Więc ktoś musi też zakończyć audycję wcześniej. Ten ktoś to ja. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Storowiska w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy po wczorajszym tragicznym wypadku usunięto przed chwilą rozbitą lokomotywę, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
3: Był to jeden z bardzo trudnych etapów, bo to jest ciężka lokomotywa pasażerska. Były pewne problemy z uniesieniem. Ona była zahaczona jeszcze jakimiś elementami o główkę szyny. Podnosił nam się tor razem z lokomotywą. Kolejną przeszkodą była zahaczenie lokomotywy o ten złamany słup trakcyjny. To również zostało odciągnięte i zostało o 13:20 położona na polu.
2: Teraz będą z torowiska usuwane pozostałe dwa rozbite wagony. Porządkowanie torowiska będzie trwało prawdopodobnie do późnego wieczora. Wkrótce rozpoczną się prace nad odbudową torów i sieci trakcyjnej, przynajmniej jednego toru.
3: Planujemy zrobić to, czy udrożnić do jutro po godzin popołudniowych, ewentualnie późno wieczornych. Natomiast tor numer 2 najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rana.
2: Według wstępnych ustaleń śledczych do wypadku doszło w chwili, gdy samochód ciężarowy wjechał bezpośrednio pod pociąg, nie stosując się do sygnalizatorów przed przejazdem. W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało łącznie 10 osób, 4 osoby zostały poważnie ranne, jedna z nich zmarła. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie. Chodzi o zdarzenie sprzed roku, kiedy to w polską przestrzeń powietrzną wtargnął rój dronów zza wschodniej granicy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że budynek mieszkalny został wtedy trafiony rakietą wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania dronów nad polskim terytorium. Śledczy uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, która ma znamiona przestępstwa, jednak sprawca nie ponosi za nie odpowiedzialności, działając w ramach obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności czy na polecenie. Postanowienie prokuratury w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocne. W tym roku speleologowie, grotołazi i miłośnicy jaskiń na całym świecie będą obchodzić po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Jaskiń i Krasu. Na wniosek Międzynarodowej Unii Speleologicznej UNESCO ustanowiła ich święto 13 września. W Polsce niewiele mamy jaskiń do zwiedzania dla niewykwalifikowanych turystów, ale kilkoma możemy się poszczycić, mówił w Radiu Nowy Świat dr Andrzej Tyc z Uniwersytetu Śląskiego.
4: Sztandarowym takim przykładem jest jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Inną jaskinią tego typu to jest jaskinia Raj w Górach Świętokrzyskich, czy też na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, jaskinie w Dolinie Prądnika w Ojcowie, jaskinia Wierzchowska Górna, czy jaskinia Nietoperzowa, jaskinia Głęboka w Podlesicach. W Tatrach mamy jaskinię Mroźną oraz system jaskini Mylnej, która jest nieoświetlona i tam często spotykamy jako grotołazi zagubionych turystów.
2: Oprócz obchodzonego po raz pierwszy na świecie 13 września Międzynarodowego Dnia Jaskiń i Krasu, to polscy speleologowie i grotołazi spotkają się w połowie października na 60. jubileuszowym sympozjum naukowym poświęconym jaskiniom w Górach Świętokrzyskich. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

No i wszystko przepadło, bo tak. Powiedziałem, że będę Państwa, być może, jeśli ktoś będzie miał czas i ochotę, zaskakiwał muzyką i że Państwo po charakterystyce tej muzyki będą odgadywali, kto ją napisał. No ale Grzesiek, co tu siedzi mi za szybą, mówi, no ale przecież to się wyświetla. Nie dość, że mało co nie pojechałem na Mińską, bo tak mi powiedziało urządzenie w telefonie, żeby tam jechać. To jeszcze teraz nie mogę prowadzić tej audycji, proszę Państwa. No bo chyba, że tak byśmy się umówili, że kto pierwszy z Państwa napisze, jeśli Państwo będą mieli czas, ochotę i w ogóle jakiś fan z tego, no to wtedy powiem, że ktoś pierwszy odgadł i napisał. No bo inaczej, no to co mam robić? Taki byłem sprytny, że o. No dobra, to była Ziemia obiecana, oczywiście film z 1975 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy, a muzykę charakterystyczną, piękną, napisał Wojciech Kilar oczywiście. No dobra, no to jak Państwo by chcieli pisać, to oczywiście będzie mi miło. malajkino@panowyświat.online. Geodeci się już odezwali, więc pozdrawiam. Wiem, że ludzie budują domy sobie albo zamieszkują nowe i że potem czasem słuchają też radia Nowy Świat, więc takich, którzy ostatnio nabyli dom albo coś tam się w tej sprawie zmieniło w ich życiu, to pozdrawiam. Wiem, że słuchane nas mrągowo. Tak specjalnie o tym mówię, bo właśnie dzwoniłem tuż przed audycją i powiedziałem, dokąd jadę, no to powiedzieli, że będą słuchać. No to pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiam wszystkich Państwa. Dobra, no to jedźmy do kolejnej muzyki filmowej, bo w końcu o to chodzi. I tym razem została użyta ona w filmie z roku 1976. Jak to komuś z Państwa się zachce i będzie chciał mi napisać, co rozpoznał, to będzie mi miło.

Brawo, pan Włodzimierz pierwszy. Tak. To, co przed chwilą państwo usłyszeli, to Smuga Cienia i znowu Wojciech Kilar. Ale no nawet się udaje zabawa trochę. Pan Mateusz napisał, że on ma fan z samego słuchania. Nawet bez zgadywania. To też proszę to stosować oczywiście, jeśli ktoś to lubi. Bo mam nadzieję, że państwu będzie dobrze dzisiaj w Malajkinie. Pan Bartosz, student z Krakowa, pyta, czy oprócz Ziemi Obiecanej, a teraz jeszcze Smugi Cienia, to coś polecam. Oczywiście, że polecam. 28 tym razem mam tytułów, filmów różnych. Wszystkie je polecam. Nie wiem, czy mi się tutaj pomieszczą w naszej audycji. Pan Tomasz napisał, że trochę się spóźnił, od razu strzela. Brzmi jak muzyka z tamtych lat, bo była rzeczywiście, ale to nie były trafione te pańskie odpowiedzi, ale proszę próbować dalej. Dobra, no to fajnie, o to sobie już tutaj zaznaczę. A teraz proszę posłuchać takiej muzyki przepięknej z filmu z roku 1973. Potem będą trochę nowsze, panie Bartoszu, uspokajam pana.

Pani Ela pyta, czy musi zgadywać. Oczywiście, że nie. Żadnego przymusu nie stosujemy w ogóle ani w życiu, ani w malajkinie, ale miło, że będzie pani dobrze w drodze do domu. Proszę państwa, no przypomnę adres, bo dzisiaj tak się komunikujemy. Malajkino malajkino@nowyswiat.online. Pan Tomek pięknie próbuje zgadnąć. Nie, i tym razem też nikt nie zgadł, bo pan pyta, czy to były dziewiąte wrota. Nie. To była Zazdrość i medycyna reżyserii Janusza Majewskiego z muzyką nadal Wojciecha Kilara. No dobrze, no to co? To teraz, no teraz to państwo muszą odgadnąć, ale nie muszą oczywiście nic poza tym. W 1999 roku powstał ten film.

Tak oni piszą, ci, którzy dzisiaj wystąpią. Wojciech Kilar, oczywiście do muzyka Polonez z pana Tadeusza. A ciekaw jestem, czy państwo teraz odgadną. Ten film jest trochę nowszy, z 2002 roku. No i kto według państwa napisał tę muzykę i w jakim filmie jej użyto?

Bardzo miło Państwa listy czytać. Luksemburg się odzywa i się pyta, czy przypadkiem może dzisiaj będzie noc z Renatą. Nie, ale cały czas mam w pamięci Państwa postulat. Pan Jacek wysłał mi zdjęcie z Déjà Vu, gdzie grałem z Czarkiem Pazurą cyklistów i pytam, czy jak dojechałem. Tu, proszę Państwa, już nie ciągnie. Niestety nie mam o czym mówić. Już w studiu nie ciągnie od podłogi, a pan Jacek właśnie taki dyskomfort przeżywa. Pan Tomek oczywiście, tak. Pianista, tak, tak. Pianista, proszę Państwa, Romana Polańskiego, oscarowy film i tak, to była muzyka też Wojciecha Kilara. Tak, trochę Państwa, tak, panie Marku, potwierdzam. Dzięki, że pan tu pisze na temat kompozytora i tytułu filmu. No i tak, no, tak, ta zabawa trochę jest trochę podstępna, bo nie zmieniam co chwila, jak Państwo widzą, kompozytorów, ale tym razem właśnie no, zapowiadam zmianę. Proszę Państwa, proszę posłuchać tej przepięknej muzyki.

powoli państwu się, szczególnie panu Włodzimierzowi, udaje wysunąć na pozycję lidera, bo na razie, co właśnie film i tytuł, to rozwiązuje pan bezbłędnie, tak. A jak pisze pan Tomasz, to już chyba za przeproszeniem pornografii. Jana Jakuba Kolskiego, 2003 rok, z niezapomnianym Krzysztofem Majchrzakiem. Piszą państwo o takich fajnych szczegółach. No i znowu cofam się na chwilę do pana Bartosza z Krakowa, żeby pan te filmy wszystkie sobie wynotował i w wolnych chwilach obejrzał, bo warte są tego. Malajkino, małpanowyświat.online. I tu mamy kolejną zagadkę. Jeszcze nowszy film z 2006 roku. To może państwo odgadną i kompozytora tej muzyki, i tytuł.

No, miło mi grać dla Państwa dzisiaj w Malajkinie. Pani Ela donosi, że idzie sobie, a pani, która z naprzeciwka szła, dziwnie się na nią popatrzyło. Okazało się, że pani Ela szła krokiem poloneza. To proszę o uruchomienie tej fantazji jeszcze bardziej. Proszę robić rzeczy nieoczekiwane dla samych nawet Państwa. Tym razem nikt nie napisał, być może trochę było za trudne, a może Państwo teraz już nie mają czasu. Jan Jakub Kolski zrealizował w 2006 roku film pod tytułem Jasminum, a Zygmunt Konieczny napisał do tego muzykę. No i tegośmy przed chwilą słuchali. No a teraz starszy film z 1971 roku. I znowu muzyka do odgadnięcia, czyli kompozytor i być może tytuł. Proszę posłuchać.

Pani Basia, patronka, pisze, że na razie siedzi i słucha Malajkina, ale jak tylko to się skończy, to popędzi nad morze. Nadal oczywiście zaopatrzona w Radio Nowy Świat. Dobrze, to proszę tak zrobić. Odezwał się redaktor Kacper, no, który siłą rzeczy odgadł bezbłędnie, że to z filmu Jak daleko stąd, jak blisko Tadeusza Konwickiego, z muzyką Zygmunta Koniecznego. Tak, panie Marku, no dzisiaj chyba, a nie, no już na razie nie będę uprzedzał niczego, ale tak. Pyta pan, czy współsłuchający korzystają z jakichś aplikacji pomocniczych. Nawet jeśli, to i tak fajnie, bo znaczy, że słuchają. Panie Bartoszu, to oczywiście żaden przymus i proszę notować. To zadał pan pytanie, na które musiałbym tak trochę dłużej pogadać, więc nie odpowiem, ale proszę pisać tak czy siak. Proszę państwa, a teraz na wszelki wypadek podam adres malajkino@nowyświat.online, bo teraz usłyszą państwo niezwykle charakterystyczną muzykę i na pewno państwo będą wiedzieli, jaki tytuł i kto napisał.

Tak, i teraz to było jakieś niezwykłe, bo pojawiły się trzy wiadomości równocześnie niemal. I pan Jerzy, oczywiście dom, i pan Marcin brzmi jak dom, i pan Włodzimierz dom, i Waldemar Kazanecki. No tak, co tu dużo gadać. No więc już biegniemy do następnego filmu i muzyki charakterystycznej, którą no, tym razem to jest przymus. Proszę to po prostu odgadnąć.

No tak, to było takie krótkie, że państwo nawet nie zdążyli. A nie, zdążyli geodeci. Oczywiście, Bolek i Lolek. A i pan Tomasz, jak zawsze dowcipnie. Dobrze. Bolek i Lolek oczywiście z Bielska Białej z 1963 roku. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, takie coś pięknego. I znowu bardzo charakterystyczna muzyka. Tak, to był Waldemar Chazanecki, mówiłem. Proszę słuchać.

Tym razem pan Tomek, pierwszy nenufary i białe spodnie upaprane po kolana. Tak, tak, to prawda. A potem pan Jacek, noce i dnie, pan Włodzimierz i pan Tadeusz, który też ma za złe Grześkowi, że wydał tajemnicę pod tytułem, że państwo mogą podglądać, kto pisze muzykę i znaleźć tytuły. Pan Włodzimierz no niestety musi nas opuszczać, więc no, proszę miłej pracy, ale może gdzieś po cichu pan sobie puści. Tak, i pan, tak, który pisze, że to... I pan, pani Wiesława, która śle pozdrowienia też. Ale jest też taki liścik krótki, a mianowicie dzień dobry, Malajkino na antenie. Ja czekałam, a teraz nie mogę wyjść do sklepu, bo nie mogę. Bo czekam na jakąś przerwę w Malajkinie. To zaraz będzie. A teraz, i tak, to były Noce i Dnie Jerzego Antczaka z muzyką nadal Waldemara Kazaneckiego. A teraz proszę posłuchać tego, bo to dopiero będzie zagadka.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wysłało alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. Mieszkańcy zostali wezwani do śledzenia kolejnych oficjalnych komunikatów. Dziś rano dostali takie alerty dwukrotnie. Ponownie poderwano też polskie myśliwce. Skarga na decyzję środowiskową wydaną na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej została oddalona, zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Orzeczenie potwierdza, że decyzja ta została wydana w oparciu o skrupulatną, wielowariantową ocenę oddziaływania na środowisko w pełni respektującą rygory polskiego i unijnego prawa, ocenił wiceminister energii Wojciech Wrochna. Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Tragedia w Wielkopolsce. Na terenie gospodarstwa rolnego w Sarbii byki stratowały mężczyznę. Na miejsce skierowano służby, które potwierdziły jego zgon. Okazało się, że to 61-letni właściciel gospodarstwa. Ciało mężczyzny znalazł jego krewny. Iggy Pop, ojciec chrzestny punka, ikona muzyki rockowej i jeden z najbardziej wpływowych artystów w historii, dołącza do grona laureatów nagrody Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, który odbędzie się w przyszłym miesiącu w Łodzi. Iggy otrzyma nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. To wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie produkcji muzycznej, pionierskie podejście do brzmienia oraz wyznaczania nowych standardów w historii muzyki, mówi Maciek Werk.
3: Człowiek ze Złotym Uchem to jest jedna z kilku nagród przyznawanych w naszym kraju, która ma już renomę międzynarodową. Stoi w studiach nagraniowych, w domach i w różnych pięknych miejscach, właściwie na całym globie. Ponad 50 statuetek zostało rozdanych znakomitym muzykom, producentom, artystom. Tym bardziej się cieszę, że w 50. rocznicę globalnych obchodów powstania punk rocka przyznajemy tą nagrodę człowiekowi, który właściwie wyprzedził ten gatunek i stworzył go, zanim jeszcze go nazwano.
2: Jak dodał Maciek Werk, dyrektor Sound Edit, wśród laureatów tej nagrody są m.in. Brian Eno, George Martin, John Cale, Daniel Lanois, Michael Nyman, Bob Geldof, Andrzej Korzyński, Józef Skrzek, Grzegorz Ciechowski, Czesław Niemen czy Wojciech Waglewski. Nagrodą Człowieka ze Złotym Uchem tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Sound Edit, oprócz jego popa, uhonorowani zostaną także wybitny polski producent Bogdan Kondracki oraz legenda łódzkiej sceny alternatywnej Ziemowit Kosmowski. 18. edycja Sound Edit odbędzie się w dniach 23-27 października w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

No tak, te ostatnie dwie zagadki były no, takie, że państwo zgadli natychmiast, właściwie list za listem. Tak, to oczywiście był Wabank Juliusza Machulskiego z 1981 roku z muzyką Henryka Kuźniaka. I geodeci powiedzieli Wabank, i geodeci też powiedzieli teraz prawo i pięść, zresztą nie tylko, bo i pani Iwona, i pan Tomek, i druga, a, i tak, i pani Iwona to już też napisała w sprawie Wabanku. Super, no miło mi, że państwo jednak słuchają i mają czas nawet, żeby sięgnąć po laptop, czy po co tam, na czym państwo piszą. Pani Iwona to nawet napisała, jak dobrze, że jest przerwa, to zdążę napisać do Malajkina. Dobra. To prawo i pięść Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego z 1964 roku. Proszę sobie wyobrazić, to nie są żarty. I z muzyką Krzysztofa Komedy. Kolejnego giganta kompozytora naszego do muzyki filmowej. No dobra, no to ciekawe, czy państwo teraz rozpoznają to, co usłyszą za chwilę i z jakiego to filmu. I proszę nie podglądać.

Pani Lucyna, z żalem, że się spóźniła, ale nic straconego, pani Lucyno, bo jeszcze trochę przed nami różnej muzyki i kilka zagadek. Geodeci mnie bardzo rozśmieszyli, bo geodeci piszą czasem tak, geodeci mówią noce i dnie, geodeci mówią wabank, a teraz napisali tak, geodeci mówią nie wiemy. Pan Tomek bez podglądania, czary mary i jestem niewinny. I pan Tomek idealnie też zgadł. Tak, niewinni czarodzieje, proszę państwa. Andrzeja Wajdy z jeszcze starszego filmu, bo aż z 1960 roku, z muzyką nadal Krzysztofa Komedy. No dobrze, jak tak nam dobrze idzie, to oczywiście przypominam na wszelki wypadek adres malajkino@nowyswiat.online i zobaczmy bez podglądania, co to teraz będzie.

Tak, panie Tomku, tak. Tak, panie Tomku, tak, bracia geodeci, bo okazuje się, że panowie są braćmi. To bardzo śmieszne. Piękne te listy piszecie. Pani Lucyna, też jakiś komeda, saksofonu znajomy, tak. I pan Tadeusz napisał, pozdrawiamy aż spod Waszyngtonu. Dobrze. Czy to, panie Tadeuszu, no, też myślałem przez chwilę, że tak będzie, jak pan myśli, że to klucz do całego quizu, ale nie wyszło mi. Ale bardzo dużo, bardzo dużo. O, pani Ania dołączyła do tych, którzy rozpoznali nóż w wodzie Romana Polańskiego z 1961 roku. I to też gigant Krzysztof Komeda. Tak, pan Marek też. I ciekawe, co to teraz państwo wysłuchają, a potem być może napiszą z odpowiedzią.

Tak, pani Iwono, tak, pani Lucyno, tak, panie Marku, tak, geodeci znowu, że wiedzą, ale nie powiedzą, bo za dużo gadają. Nie, proszę gadać. Panie Michale, pan podobnie jak któryś tu z słuchaczy myśli, że jest nad temat, ale nie udało mi się niestety, bo tak, też próbowałem tak zrobić, żeby to było to, o czym panowie piszą, ale teraz właśnie już padnie rzecz. Tak, to dziecko Rosemary z 1968 roku, tak, to znowu Polański i to, tak to nadal Krzysztof Komeda. No bardzo charakterystyczny. Ale ciekaw jestem, czy teraz państwo się zorientują, bez podglądania najlepiej, kto napisał muzykę i do jakiego filmu. A tego proszę posłuchać.

No to mi się jednak udało, proszę Państwa, bo i pani Iwona, że ładne, ale nie wie. Pan Tomek najbliżej czacha dymi, brzmi jak bandyta Michała Lorenca. I tu pan ma rację, bo to jest Michał Lorenc, ale do Różyczki napisał to w 2010 roku filmu wyreżyserowanego przez Janusza Kidawę-Błońskiego. I pani Lucyna też mówi, że teraz nie komeda. No i słusznie. I teraz ci z Państwa, którzy myśleli, że będą tylko kompozytorzy na literę K, już niestety, no tak jak próbowałem to ułożyć, to mi się tak właśnie nie udało, bo się pojawiła literka L. A teraz, proszę Państwa, mam nadzieję tylko, że Państwo zgadną kompozytora, bo tej muzyki nie było w żadnym filmie, ale przeszukując zasoby, natknąłem się na nią znowu. Ja to uwielbiam. Więc na pewno Państwo rozpoznają, kto napisał, a ja powiem, co to było.

Jest pan Hubert od Bobrów. Miło, że pan zajrzał, choć teraz dopiero, ale nic straconego. Pozdrawiam oczywiście i Bobry, i pana. Pan Tomek napisał, nimą pojmy, nie widziałeś. Lacrimosa, tak. Tak, mają państwo rację. I pani Iwona, i pani Lucyna, i bracia geodeci, którzy w ogóle wszystko napisali jak trzeba. Lacrimosa z rekwiem dla mojego przyjaciela z 1998 roku. I tak jest. Zbigniew Preisner. A i pan Tomasz dorzucił się z Preisnerem, ale to nie właśnie, to nie jest Podwójne życie Weroniki. Tej muzyki nie użyto w żadnym filmie. Żal. A teraz na pewno państwo poznają. I w ogóle układając znowu listę na dzisiejsze spotkanie, jakoś tak mi wyszło, że ja to akurat bardzo często państwu prezentuję, co teraz zaprezentuję. No więc proszę posłuchać i odgadnąć i tytuł może, a chociaż tytuł będzie ciężej, ale może kompozytora.

No to mi się tak nawet chyba trochę udało, chyba że państwo teraz grają w ciuciu babkę ze mną. Albo jest tak, jak napisała pani Elżbieta, że zna wszystkie utwory do końca audycji, ale nie powie, bo jest lojalna. No, ja nie wiem, jak państwo by to mogli, bo bracia nagle geodeci mówią Kolumbowie, więc nie. I oczywiście wszyscy, którzy słyszą Preissnera Zbigniewa Nadal, mają rację. I jego chóry słynne, to było z trzech kolorów. I nie wiem naprawdę z którego z trzech, więc...

Tak, i bracia geodeci dziesiątka, i pan Tomek jak zawsze przekornie dziesiątka, i pani Lucyna, i pani Iwona, i pan Marek. Tu, panie Marku, no przepraszam, bo pan pisze, że tak się tego słucha, że aż arkusze w Excelu nie wychodzą. Nie chciałem nic popsuć, ale trochę mnie to nawet ucieszyło, że coś tam skmociłem. Niechcący. Tak, Podwójne życie Weroniki z 1991 roku, też Krzysztofa Kieślowskiego i też Zbigniewa Preisnera. Proszę państwa, no powoli się zbliżamy do końca, więc będę teraz... napisała pięknie któraś z pań, że to Malajkino to jest dla 40+, bo młodsi to raczej frajdy tutaj w Malajkinie mieć nie będą. No trudno. Proszę

Tak, bracia geodeci mówią polskie drogi i mają rację, ale udało mi się zmylić pana Marka, który ustrzelił dom. Dom już był, ale bardzo mi miło, że tak, panu coś tu jednak cały czas, mimo że tam panu jednak wychodzi. Tak, pani Lucyno, a właśnie czyje? Bo pani Lucyna wie, jaki film, ale nie pamięta tytułu. Kto napisał muzykę? Andrzej, proszę państwa, Kurylewicz. Tak, polskie drogi, tak, pani Iwona. Pani Lucyna dementuje. Pisze pani, już sobie to otwieram. Przepraszam, pani Katarzyna. To założenie, że 40+. Tak. Dobrze. Proszę oddać się domowym czynnością, ale proszę też nie opuszczać Malajkina. Zresztą no, za chwilę my będziemy musieli sobie pójść. Pan Bartosz, przepraszam, ale studenci jak mają czas, to też słuchają wakacje. Malajkina. No miło. Proszę państwa, teraz znowu taka zagadka. Nie wiem, czy będzie prosta, bo taka jest no, trochę przekorna, jak to dzisiaj bywa. Może ktoś z państwa wysłyszy, kto to napisał, tę muzykę i do jakiego filmu.

No też trochę krótkie, żeby państwo zareagowali. Bracia geodeci mówią, to bajka jakaś jest. Tak, tak, proszę państwa. I pan Tomasz, no dycha, w pustyni i w puszczy. Brawo, brawo, brawo. Gejwina Huda z 2001 roku, film z muzyką, proszę państwa, Krzesimira Dębskiego, kolejnego giganta naszego kompozytora. Dobra, jeśli bym chciał, żeby wszystko się zmieściło, to muszę przestać gadać, ale proszę państwa, żeby państwo pisali malajkino@opanowyświat.online, bo za chwilę się będę musiał z wami rozstać i to tak. Tak, pani Iwono, tak, to jest w pustyni i w puszczy. No a proszę posłuchać tego.

Panie Kamilu, proszę sobie nie wyrzucać, ale i tak dostałem ten w końcu mail i jestem pewien, że pan wszystko zgadywał jak trzeba. Mala i kino bez gadania to trochę jak Macbeth bez dialogów, pisze pan Tomek. No dobra, ale już tak się nie nagadam za wiele. Pan Tomasz się cieszy, że to jest dla 40+. Tak, proszę państwa, to była, i tu chyba mi się udało znowu państwa zmylić, i tropy, to była stara baśń Jerzego Hoffmana z 2003 roku z muzyką Krzesimira Dębskiego nadal. No to żeby już naprawdę udało się zmieścić wszystko, to mimo wszystko trochę się zamknę, bo teraz jest kolejna zagadka. Proszę oczywiście nie podglądać, chociaż wiem, że państwo tego nie robią.

No i wzięło się jeszcze na koniec, popsuło. Państwo się skarżą, pan Przemek, pani Ola, że piszą w ogóle gdzie indziej. No to ja państwa przepraszam, no. Ej, poprawimy to. Bo jest jakiś inny adres w opisie, a ja uporczywie podaję inny. Malajkino powinno być, a nie tam jakiś Wojciech Malajkat. Ja wszystkim państwu bardzo, bardzo dziękuję za listy i za to, że państwo słuchali. Pan Marek to nawet proponuje, że ponieważ mu idzie dobrze, to żeby przedłużyć o godzinkę. Obiecuję, że przyjdę jeszcze, przylezę tu kiedyś z czymś i będzie dobry adres, żeby państwo mieli też jakiś chociaż trochę fanu. Tak, to był oczywiście Krzesimir Dębski i cytat z już, patrzę, się pogubiłem, wziąłem. Z Bitwy Warszawskiej, z Jerzego Hoffmana. No i na koniec, jak już Grzegorz Muranowicz powie państwu do widzenia i ja, i do usłyszenia, to państwo usłyszą, to już zdradzę, Abla Korzeniowskiego, muzyka do Samotnego Mężczyzny z 2009 roku, Toma Forda. Bardzo by było mi dobrze z państwem. Wszystkiego dobrego.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Jutrzejszy protest maszynistów będzie skrócony. To efekt rozmów między ministrem infrastruktury a Związkiem Zawodowym Maszynistów. Przypomnijmy, że maszyniści w całej Polsce chcieli jutro przez cały dzień zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do bezpiecznej prędkości 20 km na godzinę. Dotyczyłoby to wszystkich pociągów, od regionalnych po dalekobieżne. Taka forma protestu spowodowałaby duże opóźnienia na kolei, a nawet konieczność odwołania niektórych pociągów. Tak mówił przed negocjacjami ze związkowcami minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Skala protestu jest zbyt radykalna i będę prosił o co najmniej ograniczenie jego formy, jeżeli nie zastosowanie innych metod, żebyśmy wspólnie dotarli do świadomości kierowców opinii publicznej, jak dużym zagrożeniem jest wjeżdżanie na czerwonym świetle, na skrzyżowanie, na przejazd drogowo-kolejowy.
2: Maszyniści porozumieli się z ministrem. Rozmowy były konstruktywne, mówił po rozmowach Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów. Jak dodał, mamy deklarację od ministra, że uruchomi on w trybie pilnym zespoły, które zidentyfikują i wypracują metody zagrożeń bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W związku z tym, na znak dobrej woli, protest zostanie zakończony w południe.
4: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
2: Przygotowujemy się do tego, aby w sposób płynny zapewnić od samego rana komunikację w całej Polsce, mówi minister Klimczak.
3: Za chwilę kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego, na którym omówimy wspólnie nie tylko jako PKP Intercity, ale także przewoźnicy regionalni, w jaki sposób synchronizować nasze działania tak, aby pasażerowie mieli pewność, że mogą wsiąść o czasie do pociągu i dojechać na czas do miejsca docelowego.
2: Protest maszynistów rozpocznie się tuż po północy, a ma on związek z wczorajszym tragicznym wypadkiem na przejeździe w Sokolnikach Suchych pod Przysuchą. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką poszkodowanych zostało łącznie 10 osób, 4 z nich zostały poważnie ranne, 1 zmarła. 19 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku samochodowego w Międzyzdrojach. 2 lata temu Patryk F., kierując pod wpływem narkotyków i przekraczając prędkość w terenie zabudowanym, wjechał w 4-osobową rodzinę. Zginęli 44-letni mężczyzna, jego 43-letnia żona oraz ich 7-letni syn. Przeżyła jedynie 12-letnia córka. Patryk F. nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł z miejsca zdarzenia. Został oskarżony o zabójstwo i prokurator domagał się dla niego kary 30 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny. W kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce doszło do wstrząsu, który był odczuwalny przez mieszkańców okolicznych miejscowości, podaje RMF. Wstrząs miał miejsce około 800 metrów pod ziemią, w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni. Wstrząs był silniejszy od tych odczuwalnych w ostatnim czasie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Dziękujemy bardzo, panie redaktorze. A teraz zabieramy państwa do świata popołudniowego. Bardzo łagodnie będziemy państwa w ten świat wprowadzać.
6: Nowy Świat po południu.
5: Mamy zdolności, mamy doświadczenie, mamy wspaniałą ekipę i to wszystko wykorzystamy. Do 19. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Grzegorz Muranowicz zasiadł przy stole realizacyjnym i realizuje.

0: od nagrania zatytułowanego Joker Lips. Rozpoczynamy popołudniowy program muzycznie. Więcej później, muzyki oczywiście, więcej tematów także. Wiem, że nie wszyscy wymagają łagodnego traktowania o tej porze. Niektórzy wciąż jeszcze w trudnych, czasem zawodowych, trudnych warunkach. Panie redaktorze, gdyby ktoś teraz zaczął mnie traktować łagodnie, to po prostu przysnę i nic już dzisiaj nie zrobię, a to dopiero 16. Tak, 7 minut, praktycznie 7, 8 minut po 16. Zatem proszę jeszcze nie zwalniać, jeśli nie mogą państwo zwalniać. Tempa, proszę cały czas trzymać tempo. A o czym dziś w programie? Na początek blokada. Blokada wejścia w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
1: Nic nie będziemy wyjaśniać, bo tutaj została na nas nasłana telewizja.
2: Muszę zadzwonić.
1: Właściwie to nie dziennikarze, to są jakieś...
2: Wszystko, wie pan.
3: Przepraszam, pan będzie decydował, kto jest dziennikarzem.
1: To jest moja opinia.
4: No jak widzą państwo, dzieją się rzeczy karygodne. To jest jakaś całkowita chucpa.
0: I jak państwo słyszą, wrócimy także do próby zdefiniowania zawodu dziennikarza. Chociaż impulsem do dzisiejszych rozważań będą zupełnie inne wydarzenia o awanturze w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i o tym, kto tak naprawdę jest tam rektorem, opowie Klaudiusz Slezak. A w drugiej godzinie walka o tych, którzy nie chcą żyć.
5: Taki pikowy wiek to jest 13-15 lat. W sprawie dzieci właśnie w tym wieku jest najwięcej zgłoszeń i najwięcej konsultacji, ale też po raz pierwszy w minionym roku mieliśmy konsultacje w sprawie 5-latków.
0: Kacper Badura przejrzał najnowsze dane na ten temat. Anna Rokicińska do rozmowy zaprosiła dr Halszkę Witkowską, suicydolożkę z Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy. Jak uwrażliwiać młodych ludzi na problemy rówieśników? Co powinien zrobić nastolatek, gdy usłyszy od kolegi bądź koleżanki, że dalsze życie nie ma sensu? A w ostatniej godzinie, do czego strzelają myśliwi?
6: No muszę wiedzieć, do czego strzelam. Więc oddanie w warunkach takich, że nic nie widzę, że wydawało mi się, że coś widzę.
7: Są cechy osobowości, jak impulsywność, uleganie impulsom. To są rzeczy, które też dyskwalifikują do udzielenia pozwolenia na broń.
0: Myśliwi, którzy 3 lata temu zastrzelili żołnierza na poligonie w podszczecińskim Krzekowie, usłyszeli wyrok. O tym opowie Olga Bobienko, a moim gościem będzie profesor Alek Rachwald z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a porozmawiamy m.in. o tym, jakie rozwiązania prawne najskuteczniej pomagają chronić dzikie zwierzęta, chronić przed nami, przed ludźmi. Przypomnijmy, ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem ustawy w sprawie zmian w przepisach dotyczących polowań. Czy rządzący poczuli, że przed wyborami to może być kolejny zbiornik na paliwo? Paliwo wyborcze. 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online. A jeśli mają państwo dostęp do grupy osób patronujących tej facebookowej, to tam też serdecznie zapraszam.

0: Parks i popołudniówka w Radiu Nowy Świat i pani Ewa, która napisała, że może dziś wysłuchać audycji, napisała, że w całości. Bardzo nam miło, a to dlatego, że odwołano zumbę pani Ewie, zatem nie wiem, czy się z tego cieszyć. Cieszę się, że jest pani z nami. A już za chwilę zamiast zumby będą inne przepychanki w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zablokowano dziś wejście, a to po to, aby pełniący obowiązki rektora Sławomir Cudak nie mógł zastąpić na tym stanowisku odwołanego rektora Michała Sopińskiego, byłego działacza partii Zbigniewa Ziobry. Dlaczego to właśnie ta szkoła jest tak ważna dla działaczy Prawa i Sprawiedliwości i kto tak naprawdę dziś jest rektorem uczelni? Klaudiusz Slezak być może nam to wytłumaczy. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Ej, sprawa jest skomplikowana. Nie wiem, czy wcześniej słyszałeś o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
0: Słyszałem o Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, ale nie spodziewałem się takich scen w miejscu, w którym wykuwają się kadry sprawiedliwości naszego kraju.
1: No właśnie, a propos kadr sprawiedliwości, bo to taka akademia powołana za czasów Zbigniewa Ziobry.
0: Tak.
1: Podległa ministerstwo. Zresztą tam właśnie przyszli funkcjonariusze służby więziennej się szkolą. Ta akademia różnie się nazywała, Akademia Służby Więziennej też ma się tak nazywać, ale wcześniej też to będzie trudna nazwa, wiesz, którą tutaj mamy. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki. O, źle akcent postawiłem, ale tak pewnie wiesz.
0: Penitencjarystyki, no. Tak?
1: No właśnie i teraz powiedz, ładnie. Kryminologii i penitencjarystyki.
0: Tak? Kryminologii i penitencjarystyki.
1: Trudno. No trudno, prawda? Mhm. Wcześniej była jeszcze Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, więc trochę tych nazw się przewinęło. Ale mniejsza o nazwy. Idea była dość prosta, ponieważ rektor Sopiński, o którym wspomniałeś, to bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry. Mhm. I on tam pieczę nad tą Akademią Wymiaru Sprawiedliwości sprawował jeszcze do wczoraj, ale tu postawię znak zapytania, bo sam Sopiński twierdził, że absolutnie i dalej rektorem jest. Próby odwołania tegoż rektora Sopińskiego trwały od dawna. Jeszcze Adam Bodnar, kiedy był ministrem sprawiedliwości, to te próby podejmował. Z różnymi skutkami te próby były. Tam się powoływano na bezprawność tego powołania, na brak doręczenia. Także w międzyczasie jeszcze wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Od razu powiem, rozumiem wszystkie zastrzeżenia, czy to jest, czy to nie jest Trybunał, który wydał coś... Znaczy wydał zabezpieczenie. Tylko, że to zabezpieczenie, jak zresztą inne też orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie zostało wydrukowane, więc jedni uznają, że to zabezpieczenie jest, mówiąc w skrócie, do czasu, kiedy Trybunał nie zajmie się sprawą, minister sprawiedliwości nie ma prawa ruszać Akademii w wymiaru sprawiedliwości, ale minister już tym razem Żurek nic sobie z tego nie robił i podjął decyzję ostateczną, jak napisał zresztą dzisiaj, o tym, że Michał Sopiński przestaje pełnić funkcję rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tu będzie cytat. Moja decyzja jest ostateczna i wykonalna z chwilą podpisania. Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy służby więziennej. Koniec cytatu z Waldemara Żurka. Sam Michał Sopiński tej decyzji oczywiście nie uznaje. Twierdził, że nie została mu chociażby doręczona o odwołaniu go, a to jest jeden z wymogów, żeby zmienić osobę na stanowisku rektora, komendanta tejże uczelni. I tu się zaczyna cała historia. I wszystko, co działo się, nie wiem, czy podglądałeś to w telewizji.
0: Widziałem fragmenty.
1: Republika. Mhm. To ja od razu powiem, że ja to widziałem wszystko. Te kilka godzin spędziłem oglądając ten... No nie bójmy się tego słowa. Żenujący spektakl. To przepychanie się, te krzyki, no i ostatecznie przyjazd karetki pogotowia, która musiała udzielić pomocy panu profesorowi Cudakowi. Występują w tych żenujących scenach występuje głównych trzech aktorów. Dwóch już przedstawiliśmy, czyli to jest po pierwsze były, chociaż on sam twierdzi, że obecny rektor, czyli Michał Sopiński, mhm, który łączy się z Telewizją Republika zdalnie, łączy się z forum w Karpaczu, bo to forum ekonomiczne teraz trwa. Na miejscu w Warszawie jest jeszcze dwóch dżentelmenów, czyli pan profesor Sławomir Cudak, ten, który został mianowany przez Waldemara Żurka, i jeszcze w to wszystko włącza się Michał Gwaredyński, pracownik Telewizji Republika, bardzo zaangażowany w jak on sam mówi, przestrzeganie praworządności i on nie da odbić Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, więc zasłania ciałem, przepycha, wchodzi do windy, wypycha, drzwi wyrywa, żeby przypadkiem one się nie zamknęły. Wszystko z dużą dozą no takiej... Agresja to może dużo powiedziane, ale z taką... No, podpowiedz mi, jak to nazwać.
0: No właśnie, jeśli nie agresją, to...
1: Zaangażowanie.
0: Zaangażowanie to na pewno, tak. To było zaangażowanie. Nieprzychylność może.
1: No więc to, co dziwne w tej sprawie, to kilka minut przed przyjściem... Czyli przypominam, pan Sopiński łączy się zdalnie.
0: Tak.
1: Były rektor, który uważa, że obecny, że jest obecnym. Pan Cudak przychodzi do Akademii przejąć stery tejże Akademii. Mhm. I pan Gwardyński, który się pojawia jako pierwszy ze swoim operatorem i nadaje na żywo wejście pana Cudaka. Trwa przepychanka, trwają pyskówki, trwa próba wejścia do windy chociażby, którą pan Gwardyński z Republiki blokuje drzwi. Więc wywiązuje się dyskusja między panem Cudakiem, profesorem, a panem Gwardyńskim, który ma, znaczy panem Cudakiem, który ma już dość tego, że wszędzie jest na żywo w telewizji, że za nim chodzi pan Gwardyński razem z operatorem. Wszystko to jest transmitowane na żywo, oświetlane wszystkie pomieszczenia są także... Pan Cudak czuje się niekomfortowo, więc zaczyna się tak.
2: Panowie mnie napadają.
3: Ale nie, to pan w tym momencie napada na instytucję publiczną.
2: Jaką instytucję publiczną?
3: A Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, na uczelnię wyższą.
2: Jestem legalnie powołany przez ministra wczoraj o godzinie 10 na stanowisko rektora komendanta pełniącego obowiązki do wyboru nowego rektora komendanta. Już się to uprawomocniło i proszę ten przekaz zapamiętać, powtórzyć bez komentarza.
3: Nie, ale to jest w tym momencie przestępstwo, które pan dokonuje. Nie została uruchomiona w sposób właściwy procedura, która miałaby odwołać pana Sopińskiego. Również dokumentacja to jest podpisana przez tak Waldemara Żurka, jak rozumiem, tak?
2: Proszę pana.
3: Czy widnieje pod tymi dokumentami podpis Waldemara Żurka?
2: Nie będę z panami rozmawiał, ponieważ w mojej opinii nie jesteście dziennikarzami.
3: Ale to pan nie będzie wybierał, kto jest dziennikarzem, a kto nie. Pan jest pracownikiem naukowym, a nie jakąś wyrocznią. I bardzo proszę pana, żeby pan też zachował powagę tego miejsca.
1: Wszystko to odbywa się w atmosferze pościgu, bo za zamykanymi drzwiami, wstawianymi stopami w te drzwi i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co dzieje się na żywo w Telewizji Republika, ogląda na żywo pan Sopiński, czyli ten, który ciągle czuje się rektorem. I jednocześnie ogląda i komentuje to, co widzi.
4: Wysłali służbę więzienną z Warszawy do Karpacza bez żadnego trybu, żeby jak przestępcy w rzekomo demokratycznym państwie prawnym Żurek wysłał jakichś swoich pachołków przebranych za służbę więzienną, bo prawdziwy funkcjonariusz by tak chyba nie zrobił, żeby szukał mnie w Karpaczu po nocy na konferencji Forum Ekonomiczne. To są standardy hunty wojskowej, to są standardy autorytarne, to jest skandal. Dzisiaj widzimy tutaj pracownika naszej uczelni, który podaje się za rektora, mimo że mi nikt nie doręczył żadnej decyzji o moim odwołaniu. Nikt nie doręczył mi żadnego postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności co do mojego odwołania, czy w ogóle mojego odwołania. Więc to jest jakaś osoba, która jest aktualnie uzurpatorem.
1: Więc on ogląda i komentuje, a tam w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości rzeczy cały czas się dzieją. Pokój rektora jest na 6 piętrze. O czym wspominałem, pan profesor Cudak próbuje chociażby wejść do windy, co też jest niemożliwe. Wzywa funkcjonariuszy służby więziennej, ale ci się nie chcą z nikim przepychać, no bo właściwie nie wiedzą, czy ich rozkazów mają słuchać. Czy ten profesor Cudak, który przyszedł, pokazuje pełnomocnictwo od ministra sprawiedliwości. Jest rektorem, jest ich przełożonym, czy w ogóle mają działać, czy nie mają działać. Trochę są w tym wszystkim pogubieni, bo jednocześnie słyszą od innego, dotychczasowego rektora Sopińskiego, że mają jego słuchać. Słyszą to, uwaga, też przez Telewizję Republika i przez telefon, który pan pracownik Republiki, czyli pan Gwardyński, też ma za sobą i powtarza. Wszystko, co to wygląda cały czas bardzo groteskowo.
3: Mamy informację od rektora Sopińskiego, że została przez niego wydana dyspozycja, że możemy wjechać na 6. piętro, że chce po prostu, żeby pokazać to, co dzieje się w tym momencie i mamy do tego prawo.
5: Dobra, puśćmy, puśćmy.
2: Nie. Tak? Proszę nie puszczać.
3: Ale zaraz, zaraz.
2: My jedziemy.
3: Jak proszę nie spuszczać? Co pan robi? Proszę mnie nie przepychać. No, ale dlaczego mnie pan przepycha?
2: Nie będziemy walczyć.
3: No to jest komedia jakaś. No proszę państwa, no nie róbcie naprawdę cyrkus instytucji państwowej.
5: Idziemy z kolei.
3: Proszę nam to umożliwić. Została wydana dyspozycja przez rektora komendanta, który wydał w tym momencie dyspozycję pracownikom uczelni.
2: Jaką dyspozycję? Skąd pan wie, że to jest na pewno dyrektor komendant Sopiński?
3: Skąd było to dosłownie kilkadziesiąt sekund temu na antenie Republiki i to jest decyzja pana rektora komendanta, że mamy możliwość uczestnictwa udziału w tych czynnościach, które tu mają miejsce.
2: Rektor Sopiński wydaje polecenia przez telewizję Republika?
1: No, dokładnie tak. Czyli Sopiński, będąc na antenie telewizji Republika, mówi, co ma się wydarzyć. Pracownik telewizji Republika mówi, że to już jest decyzja, a ten, który jest i chce przejąć tę władzę, czyli profesor Cudak, pyta, czy to jest właściwy tryb wydawania rozkazów przez telewizję Republika. Na to wszystko jeszcze, dodajmy, nadjeżdżają posiłki z telewizji Republika. Przyjeżdżają kolejni, przyjeżdża też telewizja konkurencyjna do Republiki, czyli w Polsce 24. Tam jeszcze pan Jarząbek, kolejny bohater różnych sytuacji, a u góry znane postacie z Republiki i nie tylko. Poseł Głosek chociażby, który blokuje swoim ciałem dojścia do gabinetu. Jest Adam Borowski, ten, który nie został całkiem niedawno rzecznikiem praw obywatelskich. Był działacz antykomunistyczny, ale też mocno związany ze środowiskiem Telewizji Republika. Jest też Jarosław Olechowski. Słuchaj, tam atmosfera już jest taka, wyobraź to sobie teraz, że tenże Olechowski z Republiki, wysoko postawiona postać w tej Republice, myli Adama Borowskiego z kim? Z Adamem Bodnarem. To myli dwukrotnie, zwracając się do Borowskiego, Bodnar, chociaż wszyscy tam dookoła mu mówią, ty, to nie jest Bodnar.
6: To jest fundament niepodległego, suwerennego państwa. To jest, jest ten napis na sądzie. Sprawiedliwość jest ostoją siły i mocy Rzeczpospolitej. Bez sprawiedliwości Rzeczpospolita jest słabiutka i nasza w tej chwili Rzeczpospolita jest słabiutka, dlatego że tej sprawiedliwości nie ma.
7: Ja tylko przepraszam, że wejdę w słowo, ale właśnie w tej chwili widzimy policję, która zmierza do budynku, także prawdopodobnie za chwilę będzie interwencja policyjna, która ma, jak myślę, pana Cudaka tutaj wprowadzić do gabinetu, także obecność społecznego rzecznika praw obywatelskich, pana Adama Bodnara, jest bardzo istotna i ważna. Borowski, a jak powiedziałem?
6: Bodnar.
7: Przepraszam bardzo. Freudowski błąd. Adam Bodnar, społeczny rzecznik praw obywatelskich.
1: I teraz wyobraź sobie ten plot twist, który się teraz dzieje, bo to już dochodzimy do kulminacji tego, co się tam w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dzisiaj działo. To znaczy profesor Cudak ma tak dość nagonki na niego przez pana Gwardyńskiego, ale też już innych, że ucieka do toalety. Zamyka się w tej toalecie, toaleta dla niepełnosprawnych, co widzimy w telewizji Republika. Dzwoni do Sopińskiego, czyli swojego poprzednika. Do tego Karpacza do niego dzwoni i mówi, tak, ponieważ panowie się znają, no co pan robi, co pan wyprawia? Dlaczego mi pan tu ściąga Republikę? Co robi Sopiński? Sopiński w czasie, kiedy Cudak do niego dzwoni, cały czas jest połączony z Republiką i rozmowę z Cudakiem, który siedzi w toalecie, daje na żywo prywatną rozmowę, daje na żywo telefonicznie w Republice. Więc telewizja Republika wie dokładnie, kto z kim rozmawia, kto jest w toalecie i tak dalej. Wszystko to my też obserwujemy na wizji.
8: W mojej opinii to nie jest dziennikarze, także proszę mi tutaj to oni mogą, to nie mogą.
4: Ale to jest telewizja, no to chyba mogą przychodzić.
8: Komendanta i zaraz wzywam policję i staję się do sekretariatu, bo uniemożliwia się zarejestrowanie dokumentu.
4: Czy pan powiedział właśnie, że wezwie policję, żeby siłowo dostać się do sekretariatu, tak? Siłowo wejdzie pan z policją do sekretariatu?
8: Tak.
4: Wejdzie pan siłowo z policją do sekretariatu. Przecież to jest przestępstwo, proszę pana, panie profesorze.
8: Jeżeli, czy jest to przestępstwo, czy nie jest to przestępstwo, to nie będzie pan oceniał.
4: No ale no to jest, To jest karygodne. Tak, nie można z toalety dla niepełnosprawnych, której się pan schował, mówi, że wezwie pan, no wezwie pan policję i będzie i będzie. Ja widzę, co się dzieje, no i jest to naprawdę głęboko żenujące, co tu się dzieje. No co ja mogę więcej powiedzieć?
1: To prawda. I tu się zgódźmy, że jest to głęboko żenujące. Sytuacja, już kończę tę opowieść, bo sytuacja robi się dość niebezpieczna. Sam profesor Cudak, zresztą opisywany na paskach Telewizji Republika też, jako, jak to było, spocony funkcjonariusz Żurka, Cudak z toalety dla niepełnosprawnych. O, tak brzmiał ten pasek. No ewidentnie już ma tego wszystkiego dość i do głosu dochodzi ta, która zazwyczaj rozgania niegrzecznych chłopców, czyli pani sekretarka, która postanowiła zabrać głos. Głos pewnie rozsądku, bo jak usłyszysz, ona nie rozstrzyga, kto tu jest rektorem, ale widzi, że z profesorem Cudakiem dzieje się coś złego, więc próbuje przegonić kolegów, panów z Republiki. I tak to wychodzi.
9: Proszę pana, ja nie wiem.
3: Jaką rolę pani pełni?
9: Proszę pana, jestem, proszę pana, nikim nie jestem. Jestem pracownikiem. Chciałabym, żebyście państwo nie zabili tego człowieka. A robicie wszystko, żeby to zabić. Nie ma wrogiego przyjęcia. Przyszedł do nas z dokumentami, które pokazuje.
3: Pani ja w to wierzę. Że zadając ja w to pytania wierzę. Możemy doprowadzić tak, do zgonu?
9: Tak,
3: pani jest
9: tak,
3: bezczelna w tym
9: no,
3: momencie.
9: Nie, pan jest bezczelny zadając te pytania. I naprawdę...
3: Pani chce zakneblować usta dziennikarzy,
9: nie
3: będą mogli
9: nie,
3: się pytać,
9: pana,
3: nie będą mogli
9: nie
3: się
9: chcę, pytać,
3: nie
9: chcę zakneblować. Ale
3: potrzebuje pan pomocy?
9: Tak, potrzebuje pomocy. Proszę wezwać karetkę. Proszę wezwać karetkę.
2: Bardzo proszę o wytchnienie.
1: Karetka zostaje wezwana, ratownicy medyczni zostają wezwani. Wcześniej została wezwana też policja i funkcjonariusze. Ci przyjechali, ale też dodajmy, mają trochę związane ręce, bo jednak jest to akademia, szkoła wyższa. Więc no, cieszy się tutaj tym, że tylko w przypadku zagrożenia życia funkcjonariusze mogą wejść. I też nie bardzo funkcjonariusze, którzy zostali wezwani po prostu na interwencję, mają narzędzia do tego, żeby sprawdzić, kto ma rację, a kto nie ma. Tak. Kto jest faktycznie rektorem, kto nie jest, kto jest umocowany, a kto nie jest. No nie są od tego, żeby też oceniać pisma od ministra, nawet najpiękniej wyglądające. No więc próbują rozmawiać z profesorem Cudakiem, ale w to wszystko jeszcze włączają się kolejni pracownicy Telewizji Republika, którzy nie tylko na swoich monitorach, ale też już w telefonie mają tego, który odejść nie chce, czyli rektora Sopińskiego. No i z zaangażowaniem godnym lepszej sprawy próbują wepchnąć funkcjonariuszowi telefon, żeby ten z odchodzącym rektorem, wstrzymającym się jeszcze rektorem Sopińskim porozmawiał. To już ostatni fragment tego wszystkiego, co się tam działo.
10: Dzień dobry, ja mam rektora tej uczelni. Dzień dobry, panie rektorze, Wojciech Szymczak, Republika. Tu jest policja. Właśnie przyniosłem telefon do policjantów.
11: Ale nie będziemy rozmawiać.
10: To pan rektor.
12: To jest autonomia uczelni bez zgody rektora. Policja nie może powiedzieć, tylko pan
10: posłuchaj. Panie rektorze, może pan mówić.
11: Dajcie mi panowie coś powiedzieć?
10: Posłuchajmy rektora.
11: Ale ja do panów mówię teraz. Proszę opuścić to miejsce, będzie nas za dużo, a to pomieszczenie jest za małe.
10: Ale rektor musi wyrazić zgodę, żeby weszła policja. Bez zgody pan...
11: Proszę pana, powiedziałem, żebyście państwo wyszli, albo nie przeszkadzali w tych czynnościach.
9: Szanowni państwo, tam jest strefa bezpieczna, proszę przesunąć się tam.
11: Ja nawet nic nie słyszę, bo tutaj ja nie słyszę tego pana, który rozmawia. Nie wiem, kto to jest.
10: Panie rektorze,
11: nie wiem, kto to jest, także ja nie będę z tym panem rozmawiać, bo nie wiem, kto to jest. Nie wiem, jaką on pełni funkcję.
10: Jest rektorem tej uczelni.
11: Polecą pan, tak zarządzi. Ja tego nie mam. Proszę się nie przekrzykiwać, bo ja nie mogę tutaj podzielić swojej uwagi.
10: Wie pan, kim jest ta osoba?
11: Nie wiem.
13: Proszę podać policjantowi mój numer i żeby do mnie zadzwonił.
11: Nigdzie nie będziemy teraz dzwonić, szanowni państwo. Jest tutaj bardzo dużo kamer, bardzo dużo osób. Jest małe pomieszczenie. Proszę, żebyście sobie przeszli. My wyjaśnimy tutaj przedmiot tych czynności, do których zostaliśmy wezwani i na późniejszym etapie przekażemy państwu informację.
10: Dobrze? Z kim pan będzie
11: wyjaśnił, proszę powiedzieć. Ale pan na mnie nie krzyczy, dobrze? Bo ja na pana nie krzyczę i proszę, żeby pan się uspokoił. Dobrze?
1: No, ostatecznie tumult jest tak duży. Pracownicy Republiki nie dają funkcjonariuszom przeprowadzić tych czynności, że funkcjonariusze z profesorem Cudakiem muszą wyjść na zewnątrz. Chwilę z nim rozmawiali. Profesor Cudak też wsiada do karetki i tak kończy się ta historia. Zostają na miejscu pracownicy Republiki, którzy ogłaszają sukces, bo obronili Akademię Wymiaru Sprawiedliwości przed przejęciem przez żurkowców i mają zamiar tam zostać, żeby tejże Akademii przed żurkowcami bronić. Także tak ta dość smutna i żenująca historia wyglądała. Powiedz, że mnie chociaż trochę żałujesz, że to wszystko zobaczyłem.
0: Tak, to znaczy jestem gdzieś wewnętrznie rozdarty, bo wiem, że jesteś osobą, która się tym wszystkim bardzo interesuje i chociażby, żeby przygotowywać cotygodniowy raport zatytułowany Poszukiwacze politycznego złota, musisz być świetnie zorientowany i poinformowany i wiem, że robisz to, bo lubisz to obserwować, ale są takie momenty, w których to jest takie trochę lubienie przez łzy. W tej chwili trwa konferencja w Ministerstwie Sprawiedliwości, na której właśnie nowy rektor, wciąż jeszcze nie w gabinecie, ale w ministerstwie, odpowiada na pytania dziennikarzy razem z panią wiceminister. Podglądam to, słuchając tych relacji, o których ty już wspomniałeś, a wracając z kolei do naszej wspólnej rowerowej, niedawno zakończonej przygody i poszukiwaczy politycznego złota, których najnowszy odcinek wysłuchałem w całości do końca, bo tak mam w zwyczaju, zastanawiam się, kto pierwszy z nas odniesie sukces. Czy ty, namawiając panią redoktor Katarzynę Kasię do udziału w tym wydarzeniu, kolejnej edycji oczywiście, czy ja, próbując wciąż redaktora Orlikowskiego namówić. Nie ustawajmy zatem.
1: Ciekawe są te tłumaczenia. Jedna mówi, że nie jeździ, a drugi mówi, że jeździ za szybko.
0: Tak, tak, tak. Musimy znaleźć gdzieś złoty środek. Może redaktor
1: Orlikowski
0: weźmie na ramię redaktor redoktor. Albo pojadą tandemowo. Takie możliwe. Nie mieliśmy chyba jeszcze tandemów na Tour de Slezak. Nie pamiętam, nie było.
1: Nie było.
0: To może być pierwszy zespół redakcyjny, tandemowy zespół redakcyjny. Kto wie? Nie ustawajmy w staraniach. Ja jeszcze będę się wsłuchiwał trochę w tę konferencję. Pewnie ty też za chwilę przełączysz się na odbiór. Jutro o poranku, Klaudiusz, po 9:00, jak zawsze u redaktora Wojciecha, nad redaktora Mana i u Mariana, będzie opowiadał państwu, co ciekawego wydarzyło się w tym tygodniu w polityce. Być może będzie o tym, że jeden z posłów zmienił zawód, mam wrażenie. Został malarzem dzisiaj na placu. Być może. Ja nie powiedziałem, że to będzie. Ja tylko zachęcam państwa do wysłuchania jutrzejszej porannej audycji już od samego rana, a po 9:00 Klaudiusz Slezak.
1: Swoją drogą, forma bardzo ciekawa.
0: Bardzo ciekawa. Artystycznego wyrazu. Polityczno-artystycznego wyrazu. Klaudiusz Slezak, jak zawsze blisko wszystkich spraw, także tych spraw, których wolelibyśmy nie oglądać, muszę przyznać. Napisała pani Małgorzata, po co ja mam to w telewizji śledzić? Klaudiusz Slezak tak to opowiedział. Mam wrażenie, jakbym tam była. Dobrze, że pani tam nie było. Za 25 minut 17. Dziękujemy Klaudiuszowi. W popołudniowym programie bierzemy się już do przygotowania pierwszego dziś raportu Meteo.

0: Pogoda.
1: Najwięcej słońca zobaczyli dziś mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Poza tym mamy opady, mamy wiatr, przeważnie umiarkowany, ale chwilami dość silny, a nawet porywisty. W Zakopanem teraz najchłodniej, niecałe 15 stopni Celsjusza, prawie 20 w Zamościu i to, jak się Państwo domyślają, jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Natomiast nocą w Polsce północnej i w kotlinach górskich synoptycy zapowiadają rozpogodzenia, a nocne rozpogodzenia zazwyczaj oznaczają spadek temperatury, są zapowiedzią chłodnej nocy. Tak też jest w tym przypadku, do 5-6 stopni pokażą termometry w górach tu i ówdzie. Poza tym od 10 do 12, zwłaszcza tam, gdzie będą chmury, chmury, które przykryją Polskę i zatrzymają ciepło, które nie wypromieniuje, to się tak fachowo nazywa, nie wypromieniuje w stronę wszechświata. Jutro najchłodniej będzie na południowym wschodzie od 12 do 14 stopni, a najcieplej na zachodzie od 19 do 21 stopni Celsjusza. I jeszcze do Państwa korespondencji zaglądam. Skrzynkę na listy przeglądając. Jest tutaj wiadomość od pana Tomka, który napisał, że jest mu żal Klaudiusza, ale kto się użali nade mną? Pyta nadawca, autor tej wiadomości. Teraz musiałem wysłuchać tego wszystkiego, słuchając pana Klaudiusza, ale robi pan to na własną odpowiedzialność, zawsze włączając relację Klaudiusza Slezaka, czy też o poranku, czy to o poranku, czy też po południu. Musi się pan liczyć z tym, że dotrą do pana wieści zaskakujące, wstrząsające i takie, w które trudno czasem uwierzyć. A wszystko z telefonem w tyle. Gdyby chcieli Państwo zatelefonować do nas, to 224 280 280. Ktoś tu jeszcze pisał, że strach teraz z telefonem chodzić do toalety. Może proszę nie wykonywać żadnych połączeń. Nigdy nie wiadomo, kto słucha oprócz odbiorcy, do którego telefonujemy. Grupa osób patronujących facebookowo oczywiście też cały czas razem z nami.
2: The brothers got this complex, like you pay.
3: You may not use two ways.

Erika Badu. Przypominam, że Witch Doctor w zestawie do głosowania, a głosowanie zakończy się jutro o 19:00, a lista w sobotę od 20:00. Państwo wybierają, proszę decydować, klikać, głosować nowyświat.online albo odpowiednie miejsca, zakładki w naszej radiowej aplikacji. Bardzo łatwo ją odnaleźć w systemach internetowych. No właśnie, jeśli rozmawiamy już o internecie i o śledzeniu w internecie różnych ważnych doniesień, to pani Elżbieta napisała, że ona nie ma czego śledzić, a właściwie nie ma za pośrednictwem czego śledzić tego, co wszyscy inni mogą śledzić, bo napisała, że w sobotę internet, jej internet prywatny, jak rozumiem zaprzyjaźniony, się obraził i wyprowadził. A ponieważ mieszkam w mieście średniej wielkości, to technik pewnego operatora, który miał, jak rozumiem, przyprowadzić internet, obrażony internet do domu, zagubił się i nie może do mnie trafić. Nie wiem, jak pani pomóc, pani Elu. Czy ktoś z państwa ma sposób, zna sposób na rozwiązanie tej sytuacji? Choć z drugiej strony zastanawiam się, skoro pani Ela wie, o czym mniej więcej mówimy, to jednak jakiś, jak rozumiem, tak zwany internet tymczasowy u pani w mieszkaniu występuje w charakterze gościa, co akurat mnie cieszy, ale czekamy na powrót tego właściwego.

0: Genesis in Limbo. Już wspominałem Państwu o tym, że płyta z 69 roku From Genesis to Revelation wraca w wersji, jakiej do tej pory nie widzieliśmy się, nie widzieliśmy, i Państwo też pisali o tym, że już nie mogą się doczekać, już miejsca na półce zostały przygotowane, bo to będzie tak zwana wersja rozszerzona, luksusowa. Niektórzy mówią na to zestaw typu box, kompaktowe płyty, płyty blu-rayowe, które mam wrażenie ostatnio chyba już nie są tak popularne, teraz wszystko się z chmur zaciąga. Oprócz deszczu i burzy oczywiście, a do tego jeszcze remiksy, to właśnie In Limbo w wersji z 2026 roku. Za 10 minut godzina 17 w popołudniowym programie jeszcze przeglądam Państwa wpisy i komentarze dotyczące Eryki Badu. Pani Antonina napisała: Eryka ma mój głos. I pani Magdalena chwali się jeszcze dzielnym pacjentem. Meluś wraca z zastrzyku. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, kim jest Meluś, proszę zajrzeć do grupy osób patronujących. Tam wszystkie najważniejsze informacje zawsze na bieżąco można znaleźć. Wystarczy tylko być osobą patronującą, współtworzącą Radio Nowy Świat.
1: Posłuchaj. Te wszystkie kobiety.

0: twoimi oczami. Ty pisałaś, kocham cię. Fale napisem zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, wsiałem ból do naszych serc. Ból, co perłę nam zostawił.
1: Bo jesteś ma-

posłuchaj. Gdy szukałem cię na dnie, zamkniętymi oczami, ty pisałaś, kocham cię. Fale napis ten zmywały. Gdy wracałem na twój brzeg, jak rozbitek, który krwawi.

pisałaś, kocham cię. Fale nabić ten zmywały, gdy wracałem na twój brzeg. Jak rozbitek, który krwawi, siałem ból do naszych serc. Ból, co perły nam zostawił.

redaktorze, czy Genesis in Limbo pojawi się w zestawie do głosowania. Nie mogę odpowiadać na to pytanie w imieniu całej redakcji muzycznej, ale mogę powiedzieć, że mam pewne przeczucia co do tego. Proszę uważnie przeglądać naszą stronę internetową, a zwłaszcza zakładkę nowyświat.online, tip-top lista, głosowanie. W sobotę po 20:00 wtedy pojawiają się nowe piosenki trafiające do zestawu, a do 19:00 w piątek w tymże miejscu głosowanie na listę przebojów trwa. I nie ma, że państwo nie mogą i żeby nie było, że się państwo spóźnili. 233 lista czeka na kliknięcia. Popołudnie małpanowyświat.online. Ja jeszcze czekam na wiadomości. Państwo uzupełniają moją wiedzę dotyczącą pogody i dziękuję za te wszystkie uzupełnienia. One się przydadzą.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od słów premiera. Donald Tusk dostał od szefa CIA, amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
3: Tak jak ja już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.

0: Premier wspomniał o zdarzeniu sprzed kilkunastu godzin.
1: Dzisiaj w nocy, dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich, udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
0: Szef rządu mówił o tym w Bratysławie podczas spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. W rozmowach wziął też udział premier Irlandii. Państwo to przewodnicze obecnie pracom w Radzie Unii Europejskiej. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego kolejny raz otrzymali SMS-y po ataku Rosjan na zachodnią część Ukrainy. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski, podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dwie godziny temu syreny słychać było w Łucku, leżącym niespełna 100 kilometrów od granicy z Polską. W serwisie Sandomierz woda z wodociągu nie nadaje się tam do spożycia, ostrzega sanepid. Jak czytamy w komunikacie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, badania wykazały obecność enterokoków kałowych w wodzie. Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania, nie wolno jej używać ani do picia, ani do mycia. Dostawca ma zapewnić zastępcze źródło wody. Dobry start siatkarzy w Bułgarii. Polska wygrała z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Tak przed chwilą mówił w rozmowie z Polsatem Sport rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda.
2: Myślę, że dzisiaj nieźle weszliśmy w ten mecz. Była ta koncentracja, było zaufanie do siebie i chęć pokazania, że jesteśmy mocni, że chcemy tutaj od początku narzucić jakby swoje warunki. Natomiast były też momenty takie, gdzie ta koncentracja delikatnie opadła i wtedy Portugalczycy mieli swoje szanse, wykorzystywali je czasem i były momenty, gdzie naprawdę dobijali się do tego parkietu.
0: Drugi mecz polskich siatkarzy pojutrze z reprezentacją Izraela. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dzień dobry, raz jeszcze 3 minuty po 17. Pani Alicja napisała, że wraca z pracy i wraca pod wiatr w Gdańsku. Dobrze, że choć słonko świeci. Przypominam, zbieram Państwa informacje i meteoraporty do kolejnego radiowego raportu synoptycznego, czyli do prognozy o 17.30. Popołudnie @nowyświat.online można wysyłać.
4: Nowy Świat po południu.
3: A my w składzie Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz i Michał Porycki w imieniu Kuby Ferlina, który dba o jakość muzyki prezentowanej dziś w popołudniowym programie, zapraszamy Państwa na nasz stały cykl.
4: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
3: Basement Jacks po 25 latach, no to proszę uważać, bo idzie petarda.

0: Ach, przypomniały się czasy. Nie powiem, że stare, w każdym razie dobre. I wizyty w Wielkiej Brytanii. W każdym razie, jeśli słyszą Państwo utwór, który ma tyle mocy w wersji studyjnej, płytowej, to proszę sobie wyobrazić, jak to cudownie wygląda koncertowo. A w przypadku tego utworu w internecie, w sieci można znaleźć co najmniej kilka zapisów, koncertowych zapisów wykonań. Kompozycji Where's Your Head At? I Basement Jacks za nami. Po 25 latach przeglądamy z okazji tego, że niektóre piosenki czasem po 25 latach bywają zapominane. Przeglądamy te utwory, gromadzimy je, tworzymy zestawienie, listę, taką listę pamiątek muzycznych. To Srebrne Wesele. 9,5 minuty po godzinie 17. To teraz zajmiemy się niezwykle ważnym tematem. Porozmawiamy o walce, o tych, którzy nie chcą żyć.
1: Taki pikowy wiek to jest 13-15 lat. W sprawie dzieci właśnie w tym wieku jest najwięcej zgłoszeń i najwięcej konsultacji, ale też po raz pierwszy w minionym roku mieliśmy konsultacje w sprawie 5-latków.
0: Już za moment Kacper Badura będzie przeglądał najnowsze dane dotyczące samobójstw wśród najmłodszych. Anna Rokicińska po 17.30 do rozmowy zaprosiła dr Halszkę Witkowską, suicydolożkę z Fundacji Życie. Warte jest rozmowy, jak zwracać uwagę, uwrażliwiać, ale także uczyć młodych ludzi reakcji, właściwej reakcji na problemy rówieśników. Co powinien zrobić nastolatek, gdy usłyszy w towarzystwie od kolegi bądź koleżanki, że dalsze życie nie ma sensu, a czasem taki przekaz poprzedzony jest jeszcze informacją: nie mów nikomu. A zatem jak, nie mówiąc nikomu, chronić najbliższych przyjaciół, znajomych, rówieśników z klasy? Popołudnie małpa nowyświat.online. The War on Drugs. Tak, to nowe nagranie.

0: Tak, tak, po 5 latach mamy nowe nagranie The War on Drugs, Who's That? Bardzo lubię historie opowiadane w związku z pojawianiem się nowych piosenek dotyczące utworów i tego, jak powstawały. Ten podobno został nagrany czy stworzony w 10 minut, gdzieś między pierwszą kawą a odwiezieniem dziecka do szkoły. Lider formacji pan Adam w rozmowie z dziennikarzami o tym opowiadał, a wszystko zostało nagrane w studiu w Burbank. No i proszę bardzo, nowe piosenki lecą jak liście z drzew. Będzie ich coraz więcej. Nowe piosenki, nowe płyty. O tym będę także wspominał, jak zawsze, od 20 do 22 w audycji zatytułowanej Tip Top Lista. Kolejne notowanie zapraszam już w sobotę, a Państwo do piątku do 19 mogą tak naprawdę wszystko poprzestawiać, poukładać, przemeblować. Jesteśmy gotowi, otwarci, czekamy. 224 280 280 popołudnie małpanowyświat.online, grupa osób patronujących. To oczywiście facebookowa grupa, a już teraz raport Kacpra Badury, który zajrzał do badań dotyczących sytuacji młodych ludzi, kondycji młodych Polaków. Co drugi nastolatek w naszym kraju przynajmniej raz w życiu wspierał swojego rówieśnika, gdy ten mierzył się z myślami samobójczymi. Wielu takich sytuacji można uniknąć, jeżeli tylko odpowiednio wcześnie zauważymy niepokojące sygnały. Porozmawiamy ze specjalistą. W Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom o tym, jak wyglądają najnowsze dane na ten temat, będzie opowiadał Kacper Badura.
1: Każdego dnia w Polsce życie odebrało sobie 13 osób, z czego 11 to mężczyźni. Odnotowano 1925 prób samobójczych osób do 19 roku życia. To dane Komendy Głównej Policji za ostatni rok. Zdaniem ekspertów to też wierzchołek góry lodowej, bo o wielu próbach wiedzą tylko bliscy albo ci, którzy sami podjęli próbę. O tym mówiła dzisiaj na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym suicydolożka dr Halszka Witkowska.
2: Cały czas tych prób samobójczych mamy około 2000 w Polsce. Zaprawdzie cały wzrost prób samobójczych w ostatnich latach odpowiada wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt. Pomiędzy rokiem 2020 a 2023 liczba prób samobójczych wśród dziewcząt wzrosła o 215%. 5 razy więcej dzieci ginie w wyniku samobójstwa niż w wyniku utonięć. Od stycznia do czerwca wiemy już, że niestety rośnie liczba prób samobójczych wśród nastolatków. Mamy kolejne 60 prób więcej niż w tym samym czasie w zeszłym roku. Małym światłem nadziei jest to, że spada liczba samobójstw. Choć wiemy, że przed nami jesień, czas powrotu do szkoły, czasem do trudnych relacji, które tam są.
1: Z roku na rok słabnie kondycja psychiczna młodego pokolenia, mówi doktor nauk medycznych Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
3: Tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 6 lat liczba dzieci i nastolatków, które potrzebują specjalistycznej pomocy, wzrosła blisko 4-krotnie. Te pierwsze lata po pandemii wzrok skokowy. Teraz udało nam się zatrzymać ten skokowy wzrok zachowań samobójczych, ale ta liczba jest nadal alarmująca i ta liczba jest nadal bardzo duża. Wiemy też jednocześnie, że mamy narzędzia, które pomagają nam zapobiegać tym zachowaniom samobójczym, czyli reguła 4Z, zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Bardzo nawiązuje i jest integralna z tą uważnością, o której mówimy. Generalnie powinna nam towarzyszyć na co dzień.
1: Dzięki wczesnej reakcji wzrasta szansa na uniknięcie tragedii. Pierwszym adresem może być organizacja Życie Warte Jest Rozmowy, wskazuje suicydolog Jolanta Palma.
4: Na bezpłatne konsultacje mogą zgłosić się rodzice dzieci i nastolatków, które mają myśli samobójcze, bądź rodzice podejrzewają, że takie myśli są. Są po próbie samobójczej, planują odebrać sobie życie, samookaleczają się, bądź przejawiają inne zachowania autoagresywne. Taki pikowy wiek to jest 13-15 lat. W sprawie dzieci właśnie w tym wieku jest najwięcej zgłoszeń i najwięcej konsultacji, ale też po raz pierwszy w minionym roku mieliśmy konsultacje w sprawie 5-latków, więc zaniża się już ta granica wieku, czyli coraz młodsze dzieci doświadczają sytuacji kryzysowej i bardzo bardzo ważne jest, żeby właśnie na tym wczesnym etapie to wychwycić i sięgnąć po pomoc.
1: O samobójstwach słuchało dzisiaj na WUM-ie, na miejscu i przez internet kilka tysięcy osób. Psycholog i psychoterapeuta dr Agnieszka Kozak poprosiła widownię o nieużywanie telefonów podczas prelekcji i nie była to zwykła prośba, bo nasze dzieci mogą nie mieć tyle odwagi, by wprost poprosić nas o uwagę.
5: Zdrowe dziecko, kiedy dorasta w domu, to ono w sposób naturalny przychodzi i mówi: patrzysz na mnie? Widzisz mnie? Ja chcę być w centrum. Tylko że my to jego bycie w centrum trochę odsuwamy, bo za dużo się domaga, za dużo chce. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że sami tak mamy. Sami jesteśmy nauczeni tego, że powinniśmy zniknąć. Zniknąć swoje potrzeby, zniknąć to, co dla nas ważne. My wiemy, że drugi człowiek, to czego najbardziej potrzebuje, to potrzebuje odzwierciedlenia, które jest spojrzeniem oczu, które będą na niego patrzyły z nadzieją. Z nadzieją, że twoje życie jest wartościowe, że twoje życie jest tym, czemu ja chcę nadać wartość przez najważniejszą walutę miłości. Czas i uwaga.
1: Nie każdy musi być specjalistą od zdrowia psychicznego, ale każdy może wysłuchać i porozmawiać. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Ale tej rozmowy też trzeba się nauczyć, zwłaszcza gdy jest się młodym człowiekiem. Jak uczyć najmłodszych reakcji na kryzys samobójczy rówieśnika? Jak opieką otaczać kogoś, kto w ten sposób stracił już kolegę, koleżankę albo kogoś nieznajomego, ale chodzącego do tej samej szkoły? Z dr Halszką Witkowską, suicydolożką z Fundacji Życie Warte jest rozmowy. Porozmawiamy na ten temat, właściwie Anna Rokicińska porozmawia na ten temat po 17.30. 224 280 280 to nasz telefon do Państwa dyspozycji.

Sweet, sweet music. Może nie da się tym posłodzić herbaty albo kawy, ale podczas picia, a może nawet popijania czy siorbania, wiem, że to nie eleganckie, ale siorbania popołudniowego napoju pomaga. 25 minut po godzinie 17. Ta pani, która pisała wcześniej z Gdańska, że ma do domu pod wiatr, może właśnie odbiera sygnał od przyrody i całego świata, żeby jeszcze z pracy nie wychodzić. To pani Alicja, która wcześniej komentowała. Przy okazji zdjęcie bezchmurnego trójmiejskiego nieba nam przesyłając w grupie osób patronujących. Informowała o tym, że wieje, że duje nad morzem. Czy można powiedzieć nad morzem, że duje? Chyba można. Jeśli duje, no to co mamy tutaj? Owijać w bawełnę albo kryć się ze swoimi emocjami. Prognozę pogody Państwu zaprezentuję. Będę opowiadał o tym, gdzie wieje w porywach, gdzie wieje bez porywania, a gdzie niegdzie rzeczywiście nawet do 60 km na godzinę wiatr się rozpędza. O, w górach. No w górach to duje z pewnością. Breakout jeszcze przez moment.

0: Masz na to czas 29,5 minuty po 17. Pan Marek z przesłaniem. Pan Marek w korespondencji do nas pisze, że mało zajmujemy się najmłodszym pokoleniem. Nie uczymy samodzielności od malucha, a gdy pojawia się problem, często rozwiązujemy problem za dziecko, zamiast uczyć rozwiązywania problemów. O złym stanie psychicznym młodego pokolenia dziś rozmawiamy i o tym, jak uczyć młodych ludzi właściwej reakcji na problemy innych młodych ludzi, które to problemy przecież dostrzegają, zanim dorośli to wszystko zauważą. W podobnym tonie jeszcze pani Karolina. Dzieci przychodzą do domu, widzą rodziców zatopionych w swoich urządzeniach, a z rówieśnikami też porozumiewają się w większości przez media, pisze w komentarzu na Facebooku. Gdzie miejsce na przytulenie? Gdzie miejsce na rozmowę? Państwo komentują, ja zapraszam na prognozę pogody, a już za kilka minut razem z nami będzie dr Halszka Witkowska ze Stowarzyszenia Suicydologicznego i z Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy.
1: Pogoda.
0: Na razie zaglądam do raportów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki temu wiem, że na zachodzie Polski sporo chmur. Na wschodzie po porannych opadach pojawiło się więcej słońca. W wielu miejscach pokropił albo właśnie teraz kropi przelotny deszcz. Wiatr chwilami porywisty. Nad morzem, między innymi w Trójmieście oraz wysoko w górach, porywy do 60 km na godzinę. Najchłodniejszym miejscem wciąż Zakopane, niecałe 14 stopni, a najcieplej w Tarnowie, 19 stopni Celsjusza. Nocą nad Polską chmury, nad ranem w Małopolsce synoptycy zapowiadają słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 do 11 stopni.

Za 26 minut 18 w popołudniowym programie już za chwilę porozmawiamy o tym, jak młodzi ludzie mają radzić sobie z problemami młodych ludzi. Jak mają sobie radzić, jeśli nie przeszli odpowiedniego szkolenia, nie mają doświadczenia, nie wiedzą, być może nie wiedzą, jak rozmawiać, a proszeni są często podczas przekazywania informacji dotyczących tego, że rówieśnikom nie wiedzie się najlepiej, że nie czują się idealnie, żeby nikomu o niczym nie wspominać. Jak rozmawiać o tym, że warto żyć? To właśnie dziś na ten temat. Anna Rokicińska. Dzień dobry, Anno.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, gościmy dr Halszkę Witkowską, suicydolożkę, Fundacja Życie, Warte jest Rozmowy. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Rok szkolny się rozpoczął i być może nasze dzieci zetkną się z sytuacją, gdy kolega lub koleżanka mówią, że jest im źle, mają myśli samobójcze. Pytanie, czy młodzi ludzie umieją na taki komunikat zareagować i czy są tego uczeni?
2: To jest bardzo ważne pytanie. W zeszłym roku razem z Fundacją Dbam o Mój Zasięg przeprowadziliśmy badania reprezentatywne na polskich nastolatkach. Wyniki tych badań można przeczytać w raporcie Dobre i Złe Wiadomości o zdrowiu psychicznym polskich nastolatków, a życiu online i offline. Ten raport jest na stronie Życie Warte jest Rozmowy i w tych badaniach okazało się, że ponad 50% uczniów klas trzecich szkoły ponadpodstawowej próbowało pomóc koledze lub koleżance z myślami samobójczymi. W przypadku siódmych klas szkoły podstawowej było to 37%. Więc nawet jak my dorośli boimy się na ten temat rozmawiać, to i tak dzieci i nastolatki rozmawiają o swoim kryzysie, o swoich myślach samobójczych. Często nie wiedzą, jak to zrobić, a co gorsza, zdarza się, że rówieśnik prosi o dochowanie tajemnicy. I wtedy w takiej sytuacji mamy nie tylko jedną młodą osobę w kryzysie, ale już dwie osoby, dlatego że ten rówieśnik będzie bał się o życie swojego przyjaciela lub przyjaciółki, nie będzie miał odpowiednich narzędzi. I w związku z cały czas wysoką liczbą prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, która w Polsce oscyluje około 2000 rocznie, w związku z wynikami tych badań, jako Fundacja Życie Warte jest Rozmowy, dzisiaj opublikowaliśmy pierwszy w Polsce interaktywny film profilaktyczny Siła relacji. Rozmowa, która ratuje życie. To wyjątkowe narzędzie profilaktyczne, które ma w sobie element gry. Jest to film oglądany indywidualnie, w którym możemy wybrać, co dalej powie nasza bohaterka, co się wydarzy. Możemy przećwiczyć rozmowę pomocową, możemy przećwiczyć pytanie o myśli samobójcze. To bardzo ważne, aby ten film dotarł do jak największej liczby młodych ludzi. Silnie wierzymy w to, że edukacja poprzez także modelowanie zachowania może ratować niejedno młode życie, bo doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie często nie chcą rozmawiać z dorosłymi, często ufają bardziej sobie wzajemnie, natomiast brakuje ich narzędzi. Chcemy pokazać granice tajemnicy, że nie ma mowy o tajemnicy, kiedy wchodzi w grę ludzkie życie. Chcemy pokazać, że rówieśnik w kryzysie to sytuacja, w której nie może być nastolatek sam. To sytuacja, w której potrzebuje wsparcia pedagoga, psychologa lub innej zaufanej osoby dorosłej. Także od dzisiaj wprowadzamy do polskich szkół i w pełnym dostępie dla każdego, kto tego potrzebuje, pierwszy taki interaktywny, profilaktyczny film. Wystarczy wejść na stronę Życie Warte jest Rozmowy w zakładkę Chcę komuś pomóc i uruchomić trening, który może uratować niejedno życie.
1: No to skoro mowa o edukacji, to w takim razie jak taki młody człowiek powinien zareagować na komunikat z cyklu Mam myśli samobójcze?
2: Przede wszystkim w ramach Fundacji Życie Warte jest Rozmowy promujemy pierwszą pomoc emocjonalną. I ona składa się z zasady 4Z. Pierwsze Z to jest zauważ tego rówieśnika. Widzisz, że ktoś zaczyna opuszczać lekcje, nie chodzi na WF, zarzuca swoje pasje, nie chce wyjść ze znajomymi się spotkać, odcina się od relacji, może ma problemy z nauką, z zapamiętywaniem, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania. To przechodzimy do drugiego kroku. Zapytaj. I to jest bardzo ważne. Pytanie, które powiedziała pani redaktor, pytanie o myśli samobójcze, u wielu osób wybudzi lęk. Jest takie fałszywe przekonanie, że zadając to pytanie możemy kogoś zachęcić do podjęcia próby samobójczej. Oczywiście jest zupełnie inaczej. Takie pytanie może uratować życie, bo stworzy bezpieczną przestrzeń, bardzo możliwe po raz pierwszy do tego, aby opowiedzieć o swoim bólu psychicznym, o trudnościach, z którymi ta osoba się mierzy, ale przede wszystkim dla osoby, która zada to pytanie, to będzie moment, aby ocenić, w jakim momencie kryzysu jest ten człowiek. Dlatego warto dopytać, jak często te myśli samobójcze się pojawiają, czego dotyczą, od jak dawna, czy komuś ta osoba powiedziała o swoich myślach samobójczych i wreszcie, czy próbowała znaleźć wsparcie. I w ten sposób przechodzimy do trzeciego Z. Zaakceptuj. To bardzo ważny i bardzo trudny trzeci krok pierwszej pomocy emocjonalnej. zaakceptuj, to znaczy nie oceniaj, nie bagatelizuj, nie porównuj czyichś problemów do swoich, bo każdy z nas nosi na sobie inny ciężar. Każdy z nas ma problemy na własną miarę. To zaakceptuj, to jest stwórz przestrzeń, w której emocje będą mogły mieć swój głos. Stwórz przestrzeń na łzy, na słabość, którą drugi człowiek ma potrzebę okazać, na tę czasem burzę emocji, która będzie. I dopiero czwarty krok to jest zareaguj. Zareaguj, czyli pomóż znaleźć profesjonalne wsparcie. Teraz w mediach bardzo dużo mówi się o tym, że są kolejki do psychologa, psychiatry, psychoterapeuty. W związku z tym dużo osób w ogóle nie próbuje nawet znaleźć pomocy. A musimy pamiętać o tym, że w Polsce jest coraz większa sieć wsparcia w zdrowiu psychicznym. Mamy centra zdrowia psychicznego, mamy ośrodki interwencji kryzysowej, mamy dużo NGO-sów, które prowadzą pomoc psychologiczną na profesjonalnym i dobrym poziomie. Dlatego na stronie Życie Warte jest Rozmowy stworzyliśmy osobną zakładkę Bezpłatne miejsca pomocowe, gdzie każdy może znaleźć bezpłatne miejsce z pomocą z zakresu zdrowia psychicznego najbliżej swojego domu. I tu też jest nasza rola. Chodzi o to, że każdy z nas może nie tylko pomóc znaleźć takie miejsce osobie w kryzysie, ale także pójść pod gabinet, poczekać, bo czasem ta pierwsza wizyta będzie wiązała się z ogromnym stresem, niepewnością. Musimy pamiętać, że człowiek, który ma myśli samobójcze, często uważa, że jest beznadziejny, bezwartościowy i nie zasługuje na pomoc. I to od tego, czy my wyciągniemy do niego pomocną dłoń, zależeć będzie jego życie.
1: Już trochę o tym pani mówiła. Młodzież zwykle mówi kolegom czy koleżankom, ale nie mów nikomu. To jak sprawić, by jednak ci młodzi ludzie podzielili się tą wiedzą?
2: Przede wszystkim chodzi o to nawet, żeby zaczęli rozmawiać z rówieśnikiem. W momencie, kiedy zaczął opowiadać o swoim bólu psychicznym, to już jak mówił Szekspir, ból niepowiedziany szepcze do serca, każe mu pęknąć. Łatwiej będzie stworzyć przestrzeń do tego, aby poszerzyć perspektywę pomocową. Jest wtedy przestrzeń do tego, żeby druga młoda osoba powiedziała, że pójście do pedagoga to nie jest już tak jak kiedyś za karę. Za moich czasów, pamiętam, straszyło się pedagogiem. Pedagog czy psycholog szkolny to jest właśnie osoba, do której można skierować swoje kroki, aby uzyskać wsparcie. I też jest bardzo ważny element psychoedukacji na tym poziomie. Dlatego, że nadal część osób kojarzy wizytę u psychologa, terapeuty, psychiatry od razu z tym, że jeżeli powie o myślach samobójczych, to będzie przymusowa hospitalizacja. Tak nie jest. Jest dużo osób, które mierzą się z myślami samobójczymi, ale pod wpływem terapii, wsparcia psychologa czy farmakoterapii nie muszą korzystać z hospitalizacji. Pamiętajmy o tym, że kryzys samobójczy może mieć różne natężenie. Czym innym są przelotne myśli samobójcze, czym innym są myśli samobójcze intensywne, a czym innym jeszcze ideacje i konkretne plany. I to lekarz na sam koniec podejmie decyzję, jaki rodzaj wsparcia jest odpowiedni dla osoby w kryzysie samobójczym. To nie jest na nas odpowiedzialność. Dla nas najważniejsze jest, żeby zauważyć tego człowieka, zapytać o to, w jakim jest stanie, nie podważać jego emocji i pomóc uzyskać profesjonalne wsparcie, bo takie rozmowy mogą uratować życie. One nie zastąpią lekarza czy szpitala psychiatrycznego, ale mogą w ogóle spowodować, że ktoś tam dotrze, bo inaczej ta osoba w kryzysie może zostać sama z całym swoim bólem psychicznym i nigdy nie sięgnie po pomoc.
1: Zwykle to od szkoły oczekujemy, że to ona nauczy młodego człowieka, jak reagować na takie sytuacje, ale może to rodzice powinni też uczyć, jak to robić w domu.
2: Mamy projekt Wspierająca Szkoła, którym obejmujemy szkoły bezpłatnym wsparciem profilaktycznym. W ramach tego projektu robimy właśnie szkolenia zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Spotkania edukacyjne, które są otwarte. Nawet jeżeli szkoła nie jest w naszym projekcie, który jest bezpłatny, to można zachęcać rodziców do udziału w takich właśnie spotkaniach edukacyjnych. Mówimy o pierwszej pomocy emocjonalnej, o tym, jak wspierać dziecko po próbie samobójczej, o tym, jak rozmawiać, kiedy napotykamy na opór, kiedy dziecko trzaska drzwiami. Dlatego zachęcam też bardzo Państwa do odwiedzenia strony Życie Warte jest Rozmowy. Na tej stronie, w zakładce Mam dziecko w kryzysie, można skorzystać z bezpłatnych konsultacji dla rodziców. Te konsultacje odbywają się online, są ze specjalistami i na tych konsultacjach rodzic może opowiedzieć o swoim problemie z dzieckiem, o tym, z czym się mierzy, i nasi eksperci pomogą nie tylko na takiej płaszczyźnie nawiązania tej relacji, wzmocnienia, ale także jak potem uzyskać właśnie czy terapię stacjonarną, czy dalsze wsparcie. Więc bardzo gorąco Państwa zachęcam, bo pamiętajmy, że często jest też tak, że dziecko w kryzysie to rodzic w kryzysie. Rodzice też potrzebują pomocy. Chodzi o to, żeby nie byli sami w tak trudnej sytuacji. Zachowania samobójcze czy samouszkodzenia budzą ogromnie duże emocje rodziców. Rodzice po prostu boją się o życie swoich dzieci. Więc ważne, żeby wiedzieli, że w takiej sytuacji mogą liczyć na profesjonalną pomoc kogoś, kto przeprowadzi ich przez ten kryzys.
1: A to nie jest przypadkiem tak, że o kryzysie samobójczym w domach z dziećmi nie rozmawiamy podobnie jak o seksie?
2: Myślę, że jest nadal bardzo duże tabu wokół tematu, ale szczególnie ono jest związane z tym, że my boimy się tej rozmowy, boimy się o to zapytać, bo jest to przekonanie właśnie, że może kogoś zachęcimy do podjęcia próby samobójczej. A poza tym dla nas te myśli samobójcze to jest coś strasznego. Zapominamy, że osoba, która ma takie myśli, to dla niej codziennym towarzyszem one są. I dla niej to nie jest nic niezwykłego, to my się tego boimy. Ale proszę wyobrazić sobie sytuację, kiedy doświadczamy ogromnego bólu fizycznego. I w takiej sytuacji często jednak możemy powiedzieć o tym bólu. Opowiadamy o bólu nogi, kręgosłupa, głowy czy innej części ciała. A w momencie, kiedy doświadczamy bólu psychicznego, nikt nie chce o tym słuchać, a my się boimy o tym powiedzieć, bo boimy się albo bagatelizacji, albo wyśmiania, albo jakiejś negatywnej oceny. I to jest bardzo trudny moment, więc tak, drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że jeżeli zapytamy o myśli samobójcze, a ktoś ich nie ma, to się nic złego nie stanie. Ale jeżeli zapytamy o myśli samobójcze i okaże się, że one są, to okaże się bardzo możliwe, że to pytanie może kogoś po prostu uratować.
1: To na koniec, załóżmy, że moje dziecko przychodzi do domu i mówi, że kolega czy koleżanka ma takie myśli. Co my z tą wiedzą powinniśmy zrobić jako osoby dorosłe?
2: Przede wszystkim zawiadomić pedagoga szkolnego, porozmawiać w szkole. Z drugiej strony bardzo ważne, żeby wtedy działać zespołowo. Szkoła jest instytucją, która absolutnie powinna i coraz częściej współpracuje z rodzicami, chociażby właśnie w projekcie Wspierająca Szkoła do tego zachęcamy. Chodzi o to, żeby powiadomić szkołę, żeby szkoła nawiązała kontakt z rodzicami, aby całą rodzinę otoczyć wsparciem, bo pamiętajmy, że to jest układ połączony. Często jeżeli dziecko jest w kryzysie samobójczym, ma myśli samobójcze, to prawdopodobnie w domu dzieje się coś złego. To nie znaczy, że tylko w tak zwanych patologicznych domach dochodzi do takich sytuacji. Ja zresztą bardzo nie lubię tego określenia. Ja bym powiedziała, że w domach, gdzie pojawił się problem, kryzys, trudna sytuacja życiowa bardzo często, może okazać się, że ta rodzina potrzebuje pomocy, ale z drugiej strony są też sytuacje, kiedy rodzina bardzo dobrze funkcjonuje, a dziecko ukrywa swój kryzys psychiczny, ukrywa depresję, ukrywa myśli samobójcze. Tutaj zapominamy na przykład o dzieciach bardzo ambitnych, wysoko funkcjonujących, które mają świetne oceny w szkole. Wszyscy myślą, ojej, jaki to jest wspaniały uczeń, genialna olimpiada z polskiego kolejna. Ale te wyjątkowo ambitne dzieci, one też mogą przeżywać kryzys. One mają tak zwane podwójne standardy, bo z jednej strony chcą zaspokoić ambicje rodziców, nauczycieli, ale także mają, tak ja to nazywam, wewnętrznego generała rozkręconego, taką wysoko stawioną poprzeczkę, do której zawsze chcą doskoczyć. I one nie będą okazywały słabości, bo wiedzą, że otoczenie wymaga od nich czegoś innego. Więc pamiętajmy, że także te zdolne dzieci, które nie sprawiają problemów, mogą mieć gorszy moment, mogą mieć kryzys, dlatego ta rozmowa na co dzień, ta bliskość, ta otwartość w tematach, to zainteresowanie się też tym, czym żyje młody człowiek, środowiskiem internetu. Nie chodzi o to, żeby młodego człowieka tam szpiegować, chodzi o to, żeby tam z nim być, żeby zapytać, w co grasz, kogo oglądasz, jaki jest twój ulubiony youtuber. Naprawdę Państwa do tego zachęcam, bo inaczej między nami są wyrwy międzypokoleniowe. Inaczej tracimy język do tego, żeby się porozumiewać. Środowisko internetu jest środowiskiem, gdzie są zarówno czynniki chroniące, jak i czynniki ryzyka. Jeżeli dziecko jest tam samo, a nas w ogóle nie interesuje, co tam się dzieje, może być narażone na trudne treści, na trudne sytuacje. Więc ważne, żebyśmy normalizowali rozmowę o trudnych tematach, także w środowisku internetu, ale przede wszystkim, żeby dziecko miało do nas zaufanie, że nie ma takiego problemu, z którym nie może do nas przyjść.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy dr Halszkę Witkowską, suicydolożkę Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy Annie Rokicińskiej. Też bardzo dziękujemy za przygotowanie tej rozmowy. A wracając do tematu rozmawiania w internecie o trudnych rzeczach, państwo komentują, państwo piszą, grupa osób patronujących, no, taka trochę internetowa grupa wsparcia jest cały czas do dyspozycji. To tam różne przykłady, różne sytuacje i różne pytania. Zapraszam także do telefonowania 224 280 280.

0: popołudnie małpanowyświat.online. Popołudnie za chwilę przejdzie do trzeciej fazy, a zatem ostatniej godziny programu, w której porozmawiamy, a właściwie zastanowimy się, czy myśliwi wiedzą, do czego strzelają.
1: No muszę wiedzieć, do czego strzelam. Więc oddanie w warunkach takich, że nic nie widzę, że wydawało mi się, że coś widzę.
2: Są cechy osobowości, jak impulsywność, uleganie impulsom. To są rzeczy, które też dyskwalifikują do udzielenia pozwolenia na broń.
0: Olga Bobienko przypomni Państwu sprawę myśliwych, którzy 3 lata temu zastrzelili żołnierza na poligonie w podszczecińskim Krzekowie. Mężczyźni usłyszeli wyrok. Moim gościem po 18.30 będzie profesor Alek Rachwald z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz z Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Chcę porozmawiać o tym, jak najskuteczniej kontrolować tych, którzy polują. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się niedawno, Państwo pewnie także, pod projektem ustawy w sprawie zmian w przepisach dotyczących polowań. Czy to oznacza, że zmiany wejdą w życie? Tego nie wiemy, ale możemy pomówić o przepisach, które pomogłyby chronić przyrodę także przed nami. Za 6 minut 18.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od nowych ustaleń po katastrofie kolejowej na Mazowszu. Ciężarówka, która doprowadziła do wykolejenia się pociągu w Sokolnikach Suchych, wjechała na tory tuż przed uderzeniem na torach. Tak przekazał dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński.
3: Lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element zahaczający z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon i prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu.
2: W wypadku zginęła jedna osoba, 3 osoby zostały ciężko ranne. Obecnie na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków wypadku. Udało się podnieść lokomotywę. PKP PLK oszacowały straty na blisko 3 miliony złotych. Jutro protest maszynistów. Pociągi będą zwalniały na przejazdach kolejowych. I tak ma być do południa w całej Polsce. Do tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Amerykanie sprawdzają potencjalne lokalizacje pod stałą bazę wojskową w Polsce. Szef MON-u Władysław

0: Sław Kosiniak-Kamysz nie sprecyzował, która miejscowość może stać się nową bazą amerykańskich żołnierzy.
1: My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia.
0: Rządzący chcieliby, by w Polsce na stałe obecnych było około 5000 amerykańskich żołnierzy. Teraz w ramach tak zwanej rotacji w naszym kraju przebywa około 10000 żołnierzy z USA. Teraz Paryż i szczyt kosmiczny. Unia Europejska zapowiada rozwój programu obserwacji Ziemi Kopernikus. Współpracujemy z państwami członkowskimi nad rozwojem rządowej usługi obserwacji Ziemi. Pozwoli ona niemal w czasie rzeczywistym uzyskiwać bardzo precyzyjne obrazy Ziemi. Ma to kluczowe znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa, a także zwiększy odporność na zagrożenia i pomoże w zapobieganiu klęskom żywiołowym. To Andrius Kubilius, unijny komisarz do spraw obrony i kosmosu. Naukowcy pracujący przy programie Copernicus ogłosili właśnie, że miniony sierpień był najcieplejszym sierpniem na świecie od początku pomiarów. Był też jednym z najgorętszych miesięcy w historii. Na koniec jeszcze piłka nożna. Przed nami kolejne mecze pierwszej kolejki grupowych spotkań Ligi Mistrzów. Za niecałą godzinę Fenerbahce zagra z klubem AS Roma, a PSV Eindhoven z Szachtarem Donieck. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: No, ja zanurzyłem się w lekturę informacji dotyczącej tego, że tegoroczny sierpień był tak wyjątkowo ciepłym miesiącem, o czym wspominałeś przed momentem, ale gdy dotarłem do wiadomości, że średnia temperatura, ta globalna temperatura wyniosła 16,96 stopnia, pomyślałem sobie, nie no, to nie są jakieś straszne upały.
0: To średnia.
2: Ale to średnia, uwaga, w rozmowie z dziennikarzami agencji AFP eksperci podkreślają, że ludzkość najprawdopodobniej nie doświadczyła tak wysokich temperatur. Od co najmniej 100 tysięcy lat, te wypowiedzi cytuje m.in. Polska Agencja Prasowa. Piotr Topoliński, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję
2: za wiadomości. Prognoza pogody o 18.30, a na razie 4 minuty po 18.00. Zaczynamy trzecią godzinę.
3: Nowy Świat po południu.
2: A wracając jeszcze do wczorajszego wypadku drogowo-kolejowego, nasz słuchacz zatelefonował.
4: Dzwonię z Łodzi, ale chciałem powiedzieć coś na temat tych wydarzeń na kolei. Mamy tutaj taką linię kolejową, która prowadzi z Łodzi Kalickiej do Kutna. Jest to dosyć taka intensywnie eksploatowana, uczęszczana linia. W ciągu kilkunastu godzin przejeżdża tą drogą kolejową kilkadziesiąt pociągów, jeśli nie więcej. I niestety tam nie ma tak zwanych zapór, czy szlabanów, jak to się kiedyś nazywało. Ale nie ma ich dlatego, że kolej ich tam nie postawiła. Tam są światła, tam jest sygnalizacja dźwiękowa i kolej chyba też powinna poczuwać się trochę do winy, że zaniedbała bezpieczeństwo na drodze i na torach.
2: Wiem, że bezpieczeństwo leży państwu na sercu, jest niezwykle istotne, ale zastanawiam się, co z obowiązkami kierujących, którzy, jak pokazują statystyki, w większości są sprawcami takich wypadków, bo przecież zastanawiam się, co by było, gdyby oprócz świateł na skrzyżowaniach w miastach pojawiały się szlabany, rogatki, na której tak nikt nie zwracałby uwagi. Włączanie myślenia, oprócz włączania świateł, jest niezwykle istotne i proszę pamiętać, gdy te czerwone migające przed wjazdem na przejazd kolejowy mrugają, świecą, do tego jeszcze są te wszystkie sygnały, to właśnie informacja dla kierowcy, że absolutnie nie wolno wjechać na przejazd, o czym wielu kierowców zapomina. Tych filmów dotyczących tego typu sytuacji ostatnio w internecie można oglądać bardzo dużo. Co państwo sądzą na ten temat także? 224, 280, 280 i jeszcze listy do popołudniówki. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Niezbyt wesołe to You Who, muszą Państwo przyznać. To piosenka ze zestawu do głosowania Archive 11, prawie 12 minut po 18. Wracając jeszcze do obowiązków kierowców, pan Marek, nasz słuchacz, proponuje, pisząc list, aby przeprowadzić eksperyment. Może w miastach warto byłoby rozważyć wyłączenie świateł na skrzyżowaniach. Wtedy zobaczymy, czy kierowcy potrafią jeździć. Być może wtedy zachowania kierowców będą o wiele ostrożniejsze, ale to tylko moja teoria przyklejona do pańskiej propozycji przeprowadzenia eksperymentu. Przypomniał mi się film, który chyba wciąż można znaleźć gdzieś w internecie, gdy na jednym z dużych skrzyżowań w Warszawie, to ulica Solidarności Jana Pawła, nie działały światła. Rzeczywiście wszystko wyglądało bardzo zaskakująco, ale było bardzo bezpiecznie. Samochody zablokowały się i po prostu stały, czekając na właściwie moment. A co w trzeciej godzinie popołudniowego programu? Wrócimy do wydarzeń sprzed 3 lat, do tragedii, do której doszło na poligonie w pobliżu Szczecina, gdzie myśliwi zastrzelili żołnierza podczas polowania, które nie było polowaniem.
1: No muszę wiedzieć, do czego strzelam. Więc oddanie w warunkach takich, że nic nie widzę, że wydawało mi się, że coś widzę.
2: Są cechy osobowości, jak impulsywność, uleganie impulsom. To są rzeczy, które też dyskwalifikują do udzielenia pozwolenia na broń.
0: Dlaczego myśliwi tak często nie sprawdzają, do czego celują i do czego strzelają? Olga Bobienko o tej sprawie już za chwilę, a po 18.30 także w nawiązaniu do tych tragicznych wydarzeń i do wyroku, który w tej sprawie zapadł, porozmawiamy z profesorem Alkiem Rachwaldem z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Porozmawiamy o przepisach, które mogą pomóc w regulacjach środowiska związanego z łowiectwem. Ponad 200 tysięcy osób podpisało się przecież pod projektem ustawy w sprawie zmian w przepisach dotyczących polowań. Projekt jest już w Sejmie. I co dalej?

0: 18:18, tu popołudniowy program, tu Radio Nowy Świat, 224, 280, 280. To komentarze, Państwa opinie, przemyślenia, załączniki, a to akurat już w skrzynce na listy, popołudnie, @nowyświat.online. W programie dziś o myśliwych i o tym, że biorąc do ręki broń, biorą także odpowiedzialność za każdy oddany strzał. Tak przynajmniej być powinno. Myśliwy powinien wiedzieć, do czego celuje, i mieć pewność, że wystrzelony przez niego pocisk nie zrobi krzywdy ludziom. Tymczasem w ostatnich 2 latach w Polsce znów dochodziło do tragedii, w których myśliwi mylili człowieka ze zwierzętami. Niektóre sprawy zakończyły się już wyrokami, także wyrokami więzienia, choć mierzonego raczej w latach niż dekadach. W innych prokuratura uznawała, że tłumaczenie o pomyłce nie wystarcza. Stawiała zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Tylko czy kary wymierzone myśliwym są adekwatne do winy? O tym także w relacji Olgi Bobienko.
1: W Szczecinie zapadł jeden z najnowszych wyroków dotyczących myśliwych. Stanisław H. został skazany na 2 lata i 10 miesięcy więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Tomasz F., który mu pomagał, dostał 1 rok i 3 miesiące. Obaj mają odbyć kary bez zawieszenia, ale wyrok jest nieprawomocny. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku na wojskowym poligonie w Szczecinie. Żołnierze ćwiczyli po zmroku, a myśliwi znajdowali się na terenie poligonu w związku z odstrzałem dzików. Stanisław H. oddał strzał, twierdząc później, że był przekonany, iż celuje do zwierzęcia. Pocisk trafił 21-letniego żołnierza w szyję. Po ogłoszeniu wyroku prokurator Kamil Zalewski mówił, że myśliwym nie można było zarzucić zabójstwa.
2: Musielibyśmy wykazać, że oskarżony albo wiedział, chciał zabić człowieka, albo przynajmniej się na to godził, więc musiałby wiedzieć, że to jest człowiek. Natomiast zebrany materiał dowodu nie wykazał na to, że po prostu rozpoznał cel.
1: Sąd z kolei podkreślił, że przy broni obowiązuje jedna podstawowa zasada. Trzeba wiedzieć, do czego się strzela. I właśnie naruszenie tej zasady, a później ucieczka z miejsca zdarzenia, miały istotne znaczenie dla wymiaru kary. O tym też mówiła sędzia Monika Orzechowska.
3: No muszę wiedzieć, do czego strzelam. Więc oddanie w warunkach takich, że nic nie widzę, że wydawało mi się, że coś widzę, to chyba jakiś zwierzak, to chyba szop pracz. Więc Rafał Gawryś został wzięty za szopa pracza.
1: To nie jest jednak pierwszy taki wyrok, bo w marcu 2025 roku prawomocnie zakończyła się sprawa myśliwego z Piasków Szlacheckich. Mężczyzna został skazany na 2 lata i 2 miesiące więzienia. Podczas nocnego polowania śmiertelnie zastrzelił 64-letniego mężczyznę siedzącego w samochodzie. Twierdził, że chciał strzelić do lisa. W Młyniskach i Milejowie prokuratura postawiła myśliwym zarzuty zabójstwa z zamiarem ewentualnym. W pierwszej sprawie w sierpniu ubiegłego roku zginął 60-letni mężczyzna, którego myśliwy miał pomylić z dzikiem. Podejrzany wyszedł z aresztu po wpłaceniu 1 000 000 złotych poręczenia. W drugiej, w listopadzie, myśliwy zastrzelił 68-letniego kolegę, mimo że według śledczych miał celownik termowizyjny i wiedział, że mężczyzna znajduje się w jego pobliżu. Ten myśliwy opuścił areszt po wpłaceniu 100 000 złotych w marcu. W obu sprawach nie ma jeszcze wyroków. I właśnie na tych przykładach najlepiej widać, od czego zależy odpowiedzialność karna. Nie od samego faktu, że człowiek został zabity w trakcie polowania. Kluczowe jest ustalenie, co myśliwy wiedział, co mógł zobaczyć, jakie zasady bezpieczeństwa złamał i czy przewidywał możliwość śmierci człowieka, a mimo to oddał strzał. Bo testy przed uzyskaniem pozwolenia na broń oczywiście dotyczą też myśliwych, podkreśla psychiatra Marcin Golański.
4: Zawsze mają charakter co najmniej 2-częściowy. To jest wywiad z psychologiem, który zajmuje się tego typu pozwoleniami oraz części testowej. Każda z tych części ma charakter diagnostyczny. To nie jest tak, że ktoś wypełnia jakiś jeden kwestionariusz, tylko to jest cała bateria testów. No plus oczywiście wywiad z lekarzem specjalistą, psychiatrą oraz to jest jakby trzeci etap badań z lekarzami specjalności okulista. Są cechy osobowości, jak impulsywność, uleganie impulsom, uzależnienie. To są rzeczy, które też dyskwalifikują do udzielenia pozwolenia na broń.
1: Jeśli sąd uzna, że doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci, kara może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Jeżeli natomiast zostanie udowodnione zabójstwo z zamiarem ewentualnym, mówimy już o karze od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia. Dlatego najważniejsze jest to, jak zakwalifikowano zachowanie. W jednej sprawie sąd uznaje tragiczny, nieumyślny błąd, w innej prokuratura twierdzi, że człowiek z bronią przewidywał możliwość zabicia człowieka i mimo to strzelał. Przy nieumyślnym spowodowaniu śmierci, jeszcze raz przypomnę, górna granica to 5 lat więzienia. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Pan Marek, nasz słuchacz, pisze, myśliwi tłumaczą, że pilnują dobrostanu zwierząt, że eliminują chore osobniki. A ja, panie Marku, szanowni państwo, zatem porozmawiam o tym z naszym gościem po 18.30, profesor Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa i Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Czy w ten sposób można skutecznie regulować liczebność jakiegoś gatunku? W jaki sposób ustala się wpływ konkretnych ludzkich aktywności, bo przecież nie myślę tylko o łowiectwie, na ekosystemy w szerokim tego słowa znaczeniu. 24 minuty po 18. 224, 280, 280 słuchaczki, słuchacze mają głos.

0: Piotr podpowiada, niskie wyroki dla myśliwych, którzy celowali i strzelali do nierozpoznanego celu. Mam wyjaśnienie. Wielu sędziów to myśliwi. Jeden z przypadków takiej sprawy załącza w grupie osób patronujących. Tu popołudniowy program. Wrócimy do tego tematu niebawem, ale na razie czytam jeszcze jeden list w sprawie wypadku, tego kolejowego wypadku. Jeśli na przejeździe kolejowym nie ma rogatek, są tylko światła, albo nawet świateł nieba, to sam znak powinien uruchamiać w kierowcy myślenie, że nic nie myśli za mnie, że żaden system oprócz mojego własnego systemu bezpieczeństwa nie zadziała. Popołudnie małpanowyświat.online.
1: Co rząd może poradzić na to, że ktoś zachowuje się beztrosko albo głupio, albo przez nieuwagę wjeżdża na tory i nie patrzy, czy jedzie pociąg? Powinien patrzeć, ale jak rząd może pomóc? Nie rozumiem tego zupełnie.
0: Na razie politycy mówią o zaostrzaniu kar. Wiktoria Wichrowska dyżuruje przy telefonie do 19, a ja dyżuruję przy raportach synoptyków. Ostatnia dziś prognoza pogody za 3 minuty.

0: Pogoda.
1: Zakopane, tam najchłodniej 13 stopni, najcieplej w Zamościu prawie 19. Jutro w Polsce zachmurzenie, słonecznie będzie na północy, a po południu także na zachodzie kraju. Od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę po Podkarpacie synoptycy zapowiadają deszcz. Temperatura maksymalna od 13 stopni w Małopolsce, mniej więcej 18 w centrum, do 20 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie zachodni, ale na południowym wschodzie może kręcić. Wiatr może kręcić, to może być północno-wschodni i wschodni wiatr. Już za moment nasz gość, zgodnie z zapowiedzią profesora Alek Rachwald, który reprezentuje Instytut Badawczy Leśnictwa, a także Państwową Radę Ochrony Przyrody i współpracuje z warszawskim zespołem do spraw dzikich zwierząt. Jak dziką przyrodę chronić przed ludźmi? W jaki sposób ustalać wpływ ludzi na to, co dzieje się tam, gdzie żyją dzikie zwierzęta, na każdy ekosystem? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy możliwe jest współistnienie mieszkańców dużych miast i dzikich zwierząt, które coraz chętniej do miasta zaglądają?

0: Przepytanie.
1: Myśliwi, którzy 3 lata temu zastrzelili żołnierza na poligonie w podszczecińskim Krzekowie, usłyszeli wyrok. Dwaj mężczyźni bez wymaganych zezwoleń postanowili odławiać dziki na terenie pasa ćwiczeń taktycznych, na którym trwało szkolenie żołnierzy. Jeden z żołnierzy został postrzelony, trafiony w szyję. Mimo reanimacji zmarł. Myśliwi nie sprawdzili, do czego celowali, zarówno przed, jak i po strzale, tylko odjechali z poligonu. Ten, który pociągnął za spust, miał tłumaczyć przed sądem, że wydawało mu się, iż strzela do jakiegoś zwierzaka, chyba szopa. Teraz spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, jego kolega 1 rok i 3 miesiące, choć nie wiadomo, bo wyrok nie jest prawomocny. Komentuje tę sprawę pan Tomek, nasz słuchacz. Myśliwy pomylił człowieka z szopem i dlatego strzelił strzał, od którego nie ma odwołania i konieczności uprawomocnienia strzału. Gdyby sędzia pomylił myśliwego z seryjnym mordercą, mógłby skazać go na dożywocie, ale skazany na dożywocie miałby możliwość złożenia apelacji, a wyrok musiałby się uprawomocnić w drugiej instancji i tak dalej. Zastanawia się pan Tomasz, czy myśliwy jest bardziej nieomylny niż sędzia. W naszym studiu profesor Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa i Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Warszawski Zespół do Spraw Dzikich Zwierząt. Także dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: Pomijając kwestię braku pozwolenia na to konkretne polowanie, czy raczej kłusowanie w tym przypadku i strzelanie do nierozpoznanego celu w miejscu, w którym przebywali ludzie, czy w ten sposób, w taki sposób, w jaki robią to myśliwi, można skutecznie regulować liczebność jakiegoś gatunku?
2: Rzeczywiście, może nie mówmy o samym tym wydarzeniu,
1: tak,
2: bo sprawa jest oczywista. Tam mieliśmy do czynienia właściwie z tą stertą wykroczeń i przestępstw, nie tylko z jednym. Natomiast jeżeli mówimy o regulacji wielkości populacji zwierząt, powiedzmy zwierząt łownych w tym wypadku, jest tu pewien problem od razu na starcie, bowiem żeby coś regulować, to musimy znać stan wyjściowy i wiedzieć, do jakiego stanu dążymy. Natomiast w przypadku łowiectwa i funkcji regulacyjnej łowiectwa cały czas nie jest jasne, jakie są wielkości populacji zwierząt łownych w Polsce.
1: A jakimi metodami moglibyśmy to szacować? Jak się ustala wpływ na populację czy na ekosystemy? Już nie mówię tylko o łowiectwie, w ogóle o człowieku, o naszym wpływie na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Jak to się szacuje? No, na przykład, gdybyśmy obliczyli, że myśliwi zabiją 100 dzików, czy wiemy, co się tak naprawdę wydarzy wokół tego ekosystemu?
2: Znaczy, to jest jedyna liczba rzeczywiście, która jest pewna. Zakładając oczywiście, że myśliwi te 100 dzików znajdą
1: tak
2: w terenie. Natomiast no, cały problem polega na tym, że nie ma w tej chwili skutecznej metody szacowania liczebności zwierząt dzikich, nawet tak dużych zwierząt jak gatunki łowne, jak dziki, jelenie czy sarny.
1: Czy można byłoby zatem mówić, albo w jakiej sytuacji można byłoby mówić o tym, że polowania to skuteczne działanie na drodze do ograniczania czy regulowania jakiegoś gatunku, co w tym kontekście oznaczałoby w ogóle skuteczność?
2: Znaczy, skuteczność jest niewątpliwa o tyle, że jeżeli zabijamy jakieś zwierzęta w jakiejś populacji, w jakiejś tam liczbie, to ta populacja i liczebność musi spaść. Jeżeli zabijemy ich zbyt wiele w stosunku do możliwości rozrodu danej populacji, to będzie to również wpływ na tą populację w przyszłości. Natomiast, jak już wspomniałem, metody szacowania liczebności zwierząt są bardzo ułomne. Jest tych metod wiele. Trudno posługiwać się metodą jedną. Natomiast jeżeli chodzi o gatunki łowne w Polsce, to Główny Urząd Statystyczny korzysta z statystyk podawanych przez koła łowieckie i dość powszechnie uważa się, że te statystyki niedostatecznie oddają stan rzeczywisty.
1: Dlaczego?
2: Głównie ze względu na to, że nie ma jednej ustalonej metodyki, że te dane są zbierane w sposób przypadkowy na zasadzie, co myśliwi z danego koła łowieckiego uważają na temat liczebności zwierzyny na swoim terenie, na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, na podstawie liczby zwierząt upolowanych i na podstawie tego, co zaobserwują. Natomiast nie jest to regularna metodyka.
1: Zastanawiam się, dlaczego nie ma jednej takiej, która mogłaby odpowiedzieć na te wszystkie pytania?
2: Jednej metodyki nigdy się nie znajdzie, jeżeli mamy do czynienia z dziką przyrodą. To jest pierwszy problem. Natomiast z całą pewnością dałoby się opracować jakieś metody dające lepsze przybliżenie, a przynajmniej co do których można by stwierdzić, w którą stronę one przekłamują tą liczebność. Tym, że to jest kwestia raczej lepszej współpracy zarówno urzędów statystycznych, jak i łowiectwa z naukowcami zajmującymi się ekologią zwierząt leśnych.
1: W Warszawie od kilku miesięcy działa tak zwany Zespół do Spraw Dzikich Zwierząt. W jego pracach uczestniczą radni, miejscy urzędnicy, ale także naukowcy, leśnicy, weterynarze, pan profesor także od niedawna. Jednym z zadań postawionych przed ekspertami jest wypracowanie pomysłów pozwalających na rozwiązanie konfliktów wynikających ze współistnienia dzikich zwierząt i ludzi na terenie miasta stołecznego. Zastanawiam się, jak rozwiązywać te konflikty i sprawić, żeby to współistnienie zostało ich pozbawione. Trzeba będzie nauczyć mieszkańców, bo to przecież nie jest tylko problem Warszawy, akceptacji, zaakceptowania tego, że zwierzęta po prostu będą się w mieście pojawiać, bo przecież wszystkich miast nie ogrodzimy skutecznie.
2: Tak, to jest problem oczywiście nie tylko Warszawy, to jest problem nie tylko Polski. To jest zjawisko przynajmniej ogólnoeuropejskie. Z takimi problemami musiał mierzyć się, o ile wiem, Berlin na przykład, Barcelona. Stamtąd mamy też pewne informacje na temat tego, co tam próbowano przedsięwziąć. Natomiast w Polsce już z tym problemem zmierzyły się takie miasta jak Gdynia i Sopot. Mhm. I tam tego rodzaju zespoły, właśnie jak ten, który powstał u nas w Warszawie, tylko wcześniej, opracowały nawet już pewne wytyczne, którymi miasto miałoby się posługiwać właśnie w celu złagodzenia skutków tego konfliktu wynikającego z wnikania dzikich zwierząt do miasta. To jest rzeczywiście, jeżeli mówimy o współistnieniu, wydaje się, że jest to sytuacja nieunikniona. Wynika to z tego przede wszystkim, to jest jedna z przyczyn, że miasto wnika i miesza się z terenami otaczającej przyrody. W przypadku Warszawy jest to ewidentne. Osiedla rozszerzające się w kierunku, powiedzmy, Białołęka czy Wawrze, prawda? One się w znacznym stopniu przenikają i zbliżają do obszarów zielonych, które są tradycyjnie i historycznie zamieszkane przez dzikie zwierzęta, również przez te duże gatunki, jak kopytne, jak dziki. I te dziki będą wkraczały w naszą przestrzeń, tak jak i my wkraczamy w ich przestrzeń.
1: To jakie zalecenia, konkretne zalecenia pojawiły się w tych miastach, które już wypracowały być może jakieś metody? Myślę o tych, które można byłoby wykorzystać, zastosować, wprowadzić w życie także w innych miejscach.
2: Nasz zespół powstał niedawno, dopiero teraz odbyło się drugie jego spotkanie. Także my jeszcze mamy bardzo dużo do roboty. Do pewnego stopnia możemy skorzystać z doświadczeń innych, natomiast musimy na tej podstawie też wypracować własne. Natomiast zanim będzie można uzyskać więcej naszych wniosków na podstawie badań, które jeszcze będą prowadzone, o planowaniu tych badań rozmawialiśmy właśnie wczoraj na spotkaniu zespołu, to są pewne działania, pewne czynności, które można wykonać w zasadzie bez obawy popełnienia błędu. I tutaj chodzi w pierwszej kolejności, ale o tym mówi się od dawna, o zabezpieczeniu odpadków komunalnych, bytowych, na których dziki żerują. Mówimy o wnikaniu dzikich zwierząt, ale oczywiście tymi jedynymi, które jak dotąd są uważane za konfliktowe, są dziki. Także dziki regularnie korzystają z takiego dodatkowego źródła niezwykle kalorycznego i prawdopodobnie z ich punktu widzenia atrakcyjnego pokarmu, jakim są pojemniki na śmiecie, wyrzucona żywność, również żywność, którą dokarmia się inne zwierzęta. Także opanowanie tego problemu, zwłaszcza w tych strefach, w które dziki najchętniej wnikają, bo jak już też ustalaliśmy podczas naszego spotkania, Warszawę można podzielić na strefy, które są niejako pod wpływem tej migracji dzików i takie, które są od niej potencjalnie wolne lub one całkowicie, gdzie dziki nie zachodzą. I przynajmniej dla tych stref, w których wiadomo, że dziki będą regularnie się pojawiały, jest to Wawer, jest to Białołęka, jest to również Wilanów, Tam prawdopodobnie będzie konieczne opracowanie nowych zasad postępowania z odpadkami i prawdopodobnie nawet nowych regulacji dotyczących utylizacji śmieci miejskich. Hmm.
1: W Sejmie jest już obywatelski projekt nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Podpisało się pod nim ponad 200 tysięcy osób, czyli dwukrotnie więcej niż wymaga prawo. Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mówią o zwiększeniu bezpieczeństwa w lasach, o realnej ochronie przyrody, a także o zakazie polowań dewizowych oraz merytorycznej i finansowej transparentności Polskiego Związku Łowieckiego. Teraz sprawą zajmą się posłanki i posłowie, ale ja zastanawiam się, panie profesorze, czy my potrzebujemy nowych rozwiązań, których jeszcze nie mamy w polskim systemie prawnym, a może egzekwowania tych, które już obowiązują?
2: Wie pan, sytuacja jest taka, że zmieniła się atmosfera wokół łowiectwa. W ciągu ostatnich lat, i nie tak znowu nawet całkiem ostatnich, bo wszyscy pamiętamy, że sam fakt, że prezydent Komorowski był myśliwym, w zasadzie on z tego powodu był wykpiwany. I dla dobra swojego wizerunku musiał zrezygnować z tej części swojej aktywności życiowej. A to było już ładnych parę lat temu. I od tego czasu mam wrażenie, że myślistwo nie zyskało raczej w oczach społecznych. I problem nawet z jednej strony, oczywiście problemem jest brak transparentności finansowej. Mm-hmm. To jest bardzo podkreślone właśnie w tym projekcie ustawy. Problemem są też okresowe badania lekarskie, których Polski Związek Łowiecki bardzo nie chce uznać. Ale problemem jest to, że działalność myśliwych coraz częściej jest postrzegana jako w znacznej mierze nieetyczna. I dotyczy to zwłaszcza takiego polowania w celu czystej rozrywki, takie jak polowanie dla trofeów. Tego trochę już nie ma w naszym kodzie cywilizacyjnym obecnie. To jest traktowane jako coś z przeszłości i to niezbyt chlubnej przeszłości. I ja sądzę, że właśnie ta atmosfera społeczna również, oprócz konkretnych faktów, spowodowała, że jest znacznie większe poparcie dla tego projektu niż wcześniej można było się spodziewać.
1: Wśród naszych słuchaczy z pewnością mówiliśmy o akcji zbierania podpisów, gdy jeszcze trwała. Wiem, że państwo ten projekt podpisywali. Pani Weronika, nasza słuchaczka w grupie na Facebooku pisze, gdyby nie ludzkie rozpasanie w zabijaniu zwierząt, poczucie władzy nad nimi i bycia panami świata, gdyby nie czerpanie przyjemności i rozrywki z zabijania i pobłażania dla myśliwych, w prawie nie byłoby wielu takich przypadków, tych tragedii, o których mówimy, o jednej z nich wspominaliśmy. Dzisiaj Olga Bobienko o tym wcześniej mówiła. I w to zbieranie podpisów też pod projektem angażowali się ludzie znani ze świata sztuki między innymi. A autorzy projektu podkreślali, że niemal 90% społeczeństwa żąda zmian w zasadach funkcjonowania łowiectwa, że troska o bezpieczeństwo i polską przyrodę łączy Polaków ponad politycznymi podziałami. Panie profesorze, to dlaczego wśród polityków nie ma wciąż takiej zgody?
2: Nie jestem pewien, czy to jest pytanie do mnie.
1: Ja pytam pana o pańskie wrażenie, bo skoro jest taka, jest zielone światło, jest fala, która niesie społeczny sprzeciw, to dlaczego na tę falę nie chcą wskoczyć ci, którzy przecież powinni wyczuwać nastroje w społeczeństwie? Czyli przed wyborami zwłaszcza.
2: Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że również wielu myśliwych popiera konieczność zmian, prawda, prawie łowieckim i ogólnie w podejściu do łowiectwa i w praktyce łowieckiej. Ja myślę, że może to być przywiązanie do pewnej specyficznej tradycji. Politycy w większości, przynajmniej u nas z założenia, są poglądów konserwatywnych. Uważają, że tradycja jest tym, co buduje społeczeństwo. A myślistwo jest od zawsze w zasadzie kreowane jako część polskiej tradycji. I sądzę, że właśnie przywiązanie i obrona tej tradycji jest jednym z powodów, dla których politycy, niektórzy przynajmniej, niechętnie włączają się w tego typu inicjatywy.
1: Nie dostrzegają 200 tysięcy podpisów.
2: Tak, kwestią jest, czy jest to słuszne myślenie, czy nie. Wygląda na to, że opinia społeczna tutaj jest niejako bardziej do przodu niż większość polskich polityków. Takie jest moje osobiste wrażenie.
1: Tak, ale choć politycy mogą być, są wyborcami, to jednak głosują ci, którzy być może nie są politykami, to oni ich wybierają. Być może to jest ten kierunek, może przed kolejnymi wyborami, przyszłorocznymi wyborami, ta sytuacja ulegnie zmianie. To ja na koniec, panie profesorze, chciałbym jeszcze pana zapytać, wrócić do tego współistnienia i zapytać o jeszcze jedną rzecz. A może my po prostu powinniśmy się wszyscy przyzwyczaić do tego, że niezależnie od działań, które będą podejmowane, skutecznych bądź mniej skutecznych, mam na myśli ograniczenie tej migracji zwierząt do miast, to my się po prostu tego współistnienia powinniśmy nauczyć, aby nie było ono źródłem stresu dla ludzi, dla zwierząt. Fotografowanie się z, proszę mnie poprawić, ale to był jakiś jeleń kopytny w Zakopanem, który się pojawił gdzieś tam na uczęszczanej ulicy. To jest jednak źródło stresu dla zwierząt. To nie jest najlepszy pomysł. Jak się tego nauczyć? Jak do tego przekonać?
2: Problem wygląda trochę tak, że im większe zwierzę, tym budzi większe emocje. To, że wśród nas w miastach regularnie występują lisy, to jest wiadomo od dawna. Te lisy są widywane, one nie budzą szczególnych emocji. Dzik jest większy i jako taki budzi respekt. A ten respekt czasem też przeradza się w strach. I w naszym zespole też pracuje sekcja socjologiczna, która będzie się zajmowała właśnie aspektami związanymi z reakcją społeczeństwa na występowanie zwierząt. Jest też sekcja edukacyjna, która będzie starała się opracować właściwe sposoby informowania i przekonywania ludzi, że istotne też są pewne właściwe zachowania w zetknięciu się ze zwierzętami. Że właśnie robienie sobie selfie, ostatnio coś takiego było
1: z żubrem bodajże. Ale to akurat to chyba w domu żubra, czyli w lesie, do tej sytuacji niebezpiecznej, bo żubr się jednak nie poczuł
2: właśnie,
1: się komfortowo
2: w tej
1: sytuacji.
2: Fraternizowanie się z ćwierćtonowym zwierzęciem zawsze może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Kwestią niebezpieczną jest płoszenie generalnie zwierząt. Jednym z pomysłów na radzenie sobie z obecnością dzików na ulicach jest, że należy je wypłaszać. Mm-hmm. No to jest jeden z pomysłów, które żeśmy krytykowali na tym naszym spotkaniu ostatnio.
1: Czy tam o wywożeniu.
2: Bowiem płoszenie zwierzęcia, które ma masę człowieka, dobry rozpęd i jak jest spłoszone, to będzie leciało przez siebie, przez ulicę, jest wyjątkowo złym pomysłem, bo dopiero wtedy możemy mieć problem z kontaktem ze zwierzęciem dzikim i zdenerwowanym. Nie należy denerwować dzika, prawda?
1: Tak, z wywożeniem wiem, że są problemy związane z przepisami dotyczącymi ASF.
2: Także należy umieć postępować. No, trzeba nie wstydzić się przejść na drugą stronę ulicy, jeżeli chodnikiem akurat idzie dzik. To nikomu nie zaszkodzi, ani nam, ani dzikowi,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak, tak.
2: Natomiast problem rzeczywiście, bo dziki są odławiane w Warszawie między innymi, natomiast obecne przepisy nakazują, przynajmniej tak twierdzi administracja, nakazują zabijanie odłowionych zwierząt. W sensie, że powołując się na przepisy Unii Europejskiej związane z ASF, zakazuje się wypuszczania zwierząt odłowionych w innym środowisku. Nawiasem mówiąc, przed epidemią ASF-u to właśnie robiono. Dziki były odławiane i były wywożone gdzieś na tereny leśne poza miastem. My stoimy na stanowisku, że ten prawny argument jest nieco przekłamany, bowiem w rzeczywistości przepisy Unii Europejskiej zawierają furtkę, która pozwala na wypuszczenie w specyficznej sytuacji takiego zwierzęcia. Natomiast my z niej w Polsce nie korzystamy. Będziemy też pracowali nad rozwiązaniami prawnymi, które to umożliwią.
1: Profesor Alek Rachwald, Instytut Badawczy Leśnictwa i Państwowa Rada Ochrony Przyrody, a także Warszawski Zespół do Spraw Dzikich Zwierząt był naszym gościem w popołudniowym programie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję nawzajem.

0: Lezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Wojciech Ratasiewicz jeszcze z Państwem zostanie.
1: Dzikie dźwięki to...
2: Będą już... teraz.
0: A jednak.
1: Zaraz się prosiło.
0: A ja myślałem, że wreszcie coś ładnego.
2: Dzicy redaktorzy.
0: I redaktorka.
1: Nie ma Mateusza, więc nikt nas nie poskromi dzisiaj.
0: A gdzie Mateusza ukryliście?
2: No my na urlopie on podobno jest.
0: Nie mamy pewności?
2: Nie wysyłał zdjęć.
1: Generalnie to mu się chyba należy.
0: Nie, no każdemu się urlop prawem, nie towarem, tylko zastanawiam się, czy ktoś kontroluje, gdzie on jest, czy wypoczywa, czy trzeba do niego podjechać na przykład, może mu coś przywieźć, dowieźć.
1: Możemy do niego zadzwonić.
0: No, jest
2: na pewno
0: pomysł.
2: Się ucieszy.
0: Na pewno będzie zachwycony. Zostawiam Państwa zatem z szczytem wszystkiego. Ej. Zuzanna.
2: To ja.
0: I Marcin.
1: Ej.
0: A my mówimy dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia, być może także niebawem, kto wie, popołudniowy program w piątek, a to dopiero jutro, to jutro Państwu o wszystkim opowiem.
1: Jej.

0: Minęła 19. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Po wypadku kolejowym na Mazowszu protest zapowiadają maszyniści. Jutro pociągi będą zwalniały na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To wywoła opóźnienia na kolei w całym kraju, mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.
1: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
0: Po rozmowach związkowców z kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury udało się uzgodnić skrócenie protestu. Potrwa nie cały dzień, lecz tylko do południa, mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: W zderzeniu pociągu z wjeżdżającym na przejazd samochodem ciężarowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem zginęła jedna osoba. Trzy osoby zostały ciężko ranne. Minister Sprawiedliwości utrzymał w mocy majową decyzję o odwołaniu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michała Sopińskiego. Jak napisał w internecie Waldemar Żurek, nie ma zgody na partyjną agitację na stanowisku rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy służby.

0: Więziennej. Odwołany rektor odmawiał przyjęcia pisemnej decyzji, na co zwróciła uwagę wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Eichardt.
1: Czyli poświadczył to, że miał świadomość, że tego dotyczy decyzja i świadomie podjął decyzję o odmowie jej przyjęcia. Taka wypowiedź i ten stan rzeczy, który Państwu przedstawiłam, oznacza, że decyzja została skutecznie doręczona. Tak mówią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
0: Michał Sopiński był współpracownikiem Zbigniewa Ziobry na czele Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Stanął w marcu 2023 roku. Prowadzone od marca tego roku postępowanie administracyjne dotyczyło nieprawidłowości przy doktoratach i aktywności politycznej Michała Sopińskiego. Obniżenie stóp procentowych do końca roku jest nierealne, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podczas ostatniego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp.
2: Od ponad roku inflacja jest zgodna z celem NBP, ale w ostatnich miesiącach wzrosła, powoli, nieznacznie, ale wzrosła i w sierpniu wyniosła 3,4%. A przypominam, górna granica naszego celu inflacyjnego to jest 3,5%. Inflację podbiły oczywiście głównie ceny paliw.
0: A na ryzyko wzrostu inflacji w strefie euro zwróciła uwagę szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Zwróciła uwagę na konflikt na Bliskim Wschodzie, a także na inwazję Rosji na Ukrainę. Na koniec Hiszpania. Zaczęły się tam ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w slalomie kajakowym. Klaudia Zwolińska zajęła w swojej konkurencji 4. miejsce. Do miejsca na podium zabrakło jej 0,01 sekundy. Zawody potrwają do niedzieli, a potem we Włoszech Mistrzostwa Europy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: A mówiliśmy, żeby się cieszyć, póki jesteśmy we trójkę w studiu na żywo, bo to nigdy nie trwa ostatnio długo i wykrakaliśmy.
2: Smutek powrócił.
1: Puste krzesło dla zbłąkanego wędrowca. Zapełni się dopiero w przyszłym tygodniu, a tak musimy się bawić we dwójkę, Marcin.
2: A tak krótko go nie będzie?
1: Tak mi się wydaje, bo ja mam informację, że jeszcze robię za niego zastępstwo w poniedziałek w poranku, a już we środę podobno nie bawię się sama w poranku, więc wydaje mi się, że tylko tydzień, no.
2: Czyli się nie stęsknimy.
1: No, ja już, a ty jeszcze nie.
2: Delikatnie. Szczyt, kropka, wszystkiego, mapa. A nie mogę tego zrobić, bo tylko Mateusz umie się zalogować na skrzynkę naszą.
1: To państwo piszą na grupie patronackiej albo do nas na maile i my obiecujemy, że sobie przeczytamy je wzajemnie.
2: Ja potrafię wejść na grupę.
1: Tak.
2: Jestem tam.
1: Ale na grupę ja też potrafię i na swojego maila też potrafię. Tak. Na twojego nie potrafię, ale ty potrafisz na swojego, więc to wtedy byłby komplet.
2: Zastanawiam się, czy potrafię na twojego.
1: Nie próbuj.
2: Czemu?
1: Lepiej nie.
2: Sugerujesz, że coś mnie tam...
1: Zadziwi?
2: Doskoczy, rozczaruje?
1: Tak, wszystko jest prawdopodobne. Marcin Mann.
2: Zuzanna Iłęda.
1: I Wojtek Ratasiewicz.
2: Tak, Mateusz sobie poszedł. Aha, chciałeś machnąć?
1: No.
2: Machnij sobie. Trzy kraje, po dwie piosenki.
1: Czyli sześć nowych, a potem dyszka.
2: Potem stary będzie.
1: Najlepszych.
2: To wszystko, co już znamy.
1: Albo nie znamy, bo ktoś nie słuchał w ubiegłym tygodniu na przykład, to się teraz zdziwi, co jest.
2: To jest ktoś nowy słuchacz właśnie.
1: I się zastanawia, czego się spodziewać po tej audycji.
2: Tak, przyjeżdżał i ktoś mu powiedział, ej panie, a słuchałeś kiedyś Radia Nowy Świat? Bo teraz będzie szczyt wszystkiego. On powiedział, nie słuchałem. No to zainstaluj aplikację, jest dostępna. I odjechał samochód. Nie wiem, gdzie jest dostępne.
1: To jest ten moment, w którym będą piosenki dziwne, ale zaczniemy od wspaniałej piosenki, bo jesteśmy teraz w Albanii i ty przyniosłeś artystę, którego wcześniej ja już przynosiłam.
2: A skąd wiesz, że będzie wspaniale?
1: Bo już dwa razy przynosiłam tego artystę.
2: Raz byli tylko w bazie, bo tak? To jest dwójka. Mi jest dwójka.
1: Ach, to pardon. To chyba raz grałam w igraniu albo w jakiejś etykiecie w takim razie jeszcze być może.
2: Rozumiem. Na początku rzeczywiście szybko na nich wpadłem i nie pamiętając, że ich przyniosłaś, bo może wtedy bym sobie myślał, nie będę Zuzy kopiował.
1: Ale oni ładnie łączą folk z elektroniką, a my to lubimy to robią, w szczycie.
2: Ładnie to robią, ale spodobała mi się też okładka, na której, aż sobie przypomnę...
1: Nie wybieraj piosenek po okładce, nie działa w szczycie.
2: Czasem działa. No, oni mają fajną tą komunikację, bo jest taka ośmiobitowa owca. Owca gra na syntezatorze. No jakby jak można nie wybrać owcy na syntezatorze grającej? Proszę bardzo, uwaga, pokazuję. Zuzie, owce... Na syntezatorze.
1: To faktycznie ośmiobitowa owca na syntezatorze. Więc... Ma słuchawki, które wyglądają jak rogi.
2: Tak, więc to jest pierwsze, co przyniosłem, ale potem, jak mi powiedziałeś, że ich przyniosłaś, zacząłem szukać dalej, bo sobie pomyślałem, że może jednak coś innego znajdę. I znalazłem pana z Albanii również, bo tam się znajdujemy, który jest jakimś wybitnym wiolonczelistą albańskim. Redi Hasa się nazywa. Gra na wiolonczeli, ale też i komponuje na niej, gra swoje rzeczy. Zawsze jak widzę pana z wiolonczelą, to mi z jakiegoś powodu przychodzi na myśl, o Jezus, nie Evanescence, tylko ten drugi projekt metalowy, co to się gra na wiolonczelach.
1: Jest jeszcze jakiś?
2: O Jezus, jak to, no w sensie Evanescence to nie jest metal, ale czarna dziura w mózgu, Boże. Dobra, to ja sobie
1: to
2: przypomnę.
1: Jest taki zespół Tuchelos i panowie grają różne dziwne rzeczy.
2: Nie. No taki symfoniczny metal na wiolonczelach. Dobra, dojdę do tego.
1: Ale okazuje się, że
2: Redi Hasa nagrał numer właśnie ze Szkodrami, ze Szkodra Elektronikę. No i jak zatoczyłem koło po, no powiedzmy, że 15 minutach błąkania się po internecie i szukania czegoś, czego Zuza nie będzie mogła skwitować, że skopiowałeś, takie fajne i przyniosłeś to, co ja. To się poddałem i przyniosłem to, co Zuza.

0: Nie jest to utwór wybitny.
1: Dobrze, że sam to powiedziałeś.
0: Tak, tak. Gdyby nie ta partia wiolonczeli, która się robi taka...
1: No, psychodeliczna trochę.
0: Wraca to słowo do nas. Pierwiastek Mateusza jest z nami. To bym w ogóle na to nie zwrócił uwagi, bo to się tak wtapia w tło takiej typowej folktroniki eurowizyjnej trochę, bo to oni też tam występowali. Więc dlatego nie byłem przekonany, pomimo tego, że jak na scenę albańską to jest nieźle, oczywiście tam jest super muzyka taka stricte elektroniczna, robią bardzo dobre rzeczy undergroundowe tam na miejscu, ale to nie jest wtedy muzyka do szczytu, bo no nie...
1: No, nie słychać w ogóle, no, że to jest z Albanii.
0: Nie, nawet mogłoby być, bo tam się mogło pojawiać sample jakieś czy fragmenty skali z tego regionu, ale no jest to po prostu wtedy muzyka undergroundowa. No, więc, a tutaj jednak się pojawiają dźwięki, które są stamtąd. Wokal mnie nie przekonuje, ale jak się nie powiedzie temu numerowi, to mogę powiedzieć, że...
1: Rozumiesz.
0: Nie, chciałem zrzucić na ciebie, że to...
1: A, że Szkodra to...
0: Że twoja ale, wina, albo że estetyka
1: Ale jak ja przyniosłam poprzednią Szkodrę, to Szkodra sobie całkiem nieźle radziła.
0: Ona była niezła
1: długo
0: i
1: była w
0: i
1: zestawieniu.
0: Otarłem, bo to była, bo myśmy odwiedzili Albanię w styczniu chyba jakoś i ta płyta, którą ty przyniosłaś, to była połówka 2025. I tam oni mają jeden numer, ten oryginał, bo ty przyniosłaś remix.
1: Tak, bo remix był jeszcze był jeszcze nowszy ten remix, więc trochę może, też dlatego tak. Go przyniosłam wtedy.
0: No, ale tak jak mówię, momenty w tym utworze, gdzie jest wiolonczela, uważam, że są okej. Apokaliptyka to oczywiście ta czarna dziura, która przeszła mi przez myśl.
1: Było na grupie patronackiej patronka Joanna, ale też Wojtek czujnie.
0: To było trochę apokaliptyczne, raczej w sensie samego słowa, aniżeli grupy. No i taki delikatny początek.
1: Ja w zupełnie drugą stronę, u mnie będzie folk w czystej postaci. Będzie to folk łączący oczywiście wątki i z Kosowa, i z Albanii, bo ta granica jest dość płynna, jeżeli chodzi o muzykę w szczególności. Dwie artystki reprezentujące trochę dwa różne pokolenia, Gresa Behluli i Szkutrę Fejza. Jedna pani Gresa bardziej w naszym wieku, pani Szkutrę bardziej w wieku naszych mam, powiedzmy, jeżeli chodzi o pokolenia. Obydwie reprezentują właśnie takie podejście bardzo tradycyjne do śpiewania folku. Tam są takie typowe ozdobniki na wokalu, takie melizmaty, ozdobniczki piękne porobione. Wydały album w duecie i ten album dużo czerpie z folku, ale szczególnie związanego z tradycją weselną, rodzinną, obyczajową. I ten utwór, który ja przyniosłam, znalazłam tekst i znalazłam tłumaczenie i on jest bardzo adekwatny do obecnej pory roku naszej. Bo
0: czyli lata w trakcie jesieni.
1: Takiego
0: albo...
1: poczucia, że coś przemija, bo zwrotka pierwsza chociażby brzmi tak. Po pewnej porze roku, która minęła i już nie wróci, zostały tylko suche liście na chodniku. Wspomnienia mówią bezgłośnie o czasie, który przeminął w pośpiechu. Więc jest tak.
0: A może to nie jest to w porach roku, Zuza?
1: No ale Marcin, to wszystko jest... To dobrze, że ty to, dobrze, że ty wiesz
0: rozgryzłem
1: o tym.
0: Rozgryzłem to.
1: Tak, dobrze, że to rozgryzłeś, bo gdybyś nie rozgryzł, nie myślał, że piosenka o jesieni.
0: Dobrze. Czyli to nie jest o jesieni. Czyli jak oni będą śpiewać o liściach, to może nie być o liściach.
1: W zasadzie można powiedzieć, że to The Falling Leaves, tylko że w wersji albańskiej.

0: Zacznę od tego, że bardzo podoba mi się komentarz pani Katarzyny na grupie patronackiej. Będę delikatna, bo taki sobie cel stawiam na wrzesień. Wrzesień to taki nowy rok, więc można mieć cele. Mhm. Jestem ciekawa, pani Katarzyno, co spowodowało to postanowienie. To tak chciałabym tylko się też dowiedzieć przy okazji, ale...
1: A teraz daj wyraz tej delikatności.
0: Okładka jest fajna. Jak z mody na sukces. Możemy klaskać w przypadkowych momentach. Szanowni państwo, mamy komary w studiu.
1: Upuściłem jednego. Złapałem go za nogę i go upuściłem, bo on tutaj leżał ubity. To było do połowy, myślałem sobie, o, przyniosła fajniejsze.
0: Ale po drugiej połowie stwierdziłem, że nie.
1: Zaczęło mi się nudzić trochę, więc jednak postaję przy moim, który wcale nie był dużo lepszy, ale coś się działo w nim przynajmniej.
0: Ale tutaj, no bo ten tekst jest piękny. Przeczytać ci jeszcze jedną zwrotkę?
1: O tych liściach?
0: No.
1: No dobra, dawaj.
0: Po pewnej porze roku, gdy słońce ogrzewało nas powoli, teraz pozostał tylko ten zimny wiatr. Każda obietnica stała się jedynie słowem, a każde spojrzenie... nieopowiedzianą historią.
1: Kurczę, ale to jest dramatyczne.
0: To jest bardzo... To tam okładka z mody na sukces
1: to może,
0: jest adekwatna.
1: Nie, no ta okładka to okładka, ale to brzmi jakby, że to nie jest jakby zwykłe rozstanie.
0: Nie, tam jest jakiś kres życia
1: tam
0: też przy okazji.
1: Coś się wydarzyło.
0: To jest naprawdę głęboko obyczajowe. Jak to te ballady folkowe, one często właśnie brzmią tak, że sobie człowiek by nóżką i bioderkiem.
1: Ale myślisz, że to był ktoś inny?
0: Ktoś inny, w sensie, że zdrada.
1: Mhm.
0: Podróżujemy ku nowej zimie, potem jest.
1: No to nie brzmi to najlepiej.
0: To być może, ale
1: to
0: właśnie...
1: To jest wołanie o pomoc.
0: Piękno interpretacji polega na tym, że jeżeli chcesz, żeby tam była zdrada, to możesz wsadzić tam zdradę, jeżeli uważasz, że to jest koniec życia i jesień i wędrujemy ku nowej zimie, czyli nowym światom, to też można tak powiedzieć.
1: Czyli to jest moja projekcja.
0: Zawsze to jest twoja projekcja, Marcin. Na tym polega słuchanie muzyki.
1: Oj.
2: Kolejny kraj.
1: Jeszcze ciekawostka. No to był dobry moment na machnięcie, ale...
0: Z Albanii ciekawostka?
1: Tak. Aparaty fotograficzne przez bardzo długi czas, posiadanie właściwie takowego przez prywatnego obywatela wymagało specjalnego zezwolenia państwowego, a wywoływanie zdjęć odbywało się w państwowych punktach pod ścisłą kontrolą.
0: To faktycznie.
1: To ze względu na obiekty wojskowe, no ale to ta szajba, że ich napadną i te bunkry i tak dalej, tam tego było sporo. To taka jedna, niech będzie, żeby nie przesadzać.
0: Ja mam ciekawostkę z Laosu, bo teraz jesteśmy w Laosie. Jest to ciekawostka niezbędna do zapowiedzenia mojego utworu. Jest taki instrument jak kaen, przez kh pisany na początku.
1: Mhm.
0: I jest to instrument z bambusa, rodzaj harmonijki ustnej, takiej dość długiej.
1: Ja go chciałem chyba też przynieść, ale a zresztą dobra, nie, twoja ciekawostka.
0: W 2017 roku kren i muzyka Laotańczyków na ten instrument zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
1: To jest trochę to, na czym gra Piotruś Pan, tylko długie.
0: Bardzo to jest, bo to jest tak na dłuższe niż ręka wyciągnięta.
1: Tak.
0: Bym powiedziała.
1: Nie mieści się w kieszeni.
0: Absolutnie.
1: To... Piotruś Pan by wyglądał z tym głupio, gdyby z tym latał przy pasku.
0: Gdyby ktoś sobie to włożył w kieszeń, to wyglądałby jakby miał problem z kolanem.
1: Tak. Mógłby zahaczyć o jakiś komin i... Albo nie wiem.
0: Ten Piotruś Pan znaczy
1: tak,
0: się.
1: Nie przeleciałby do Nibelandii.
0: I ja przyniosłam artystę, który po pierwsze na Bandcampie był oznaczony jako Laos, po drugie wydał 3 albumy, które nazywają się KN i... Kaen Landscapes.
1: Dawaj, bierz go.
0: To było na temat komara. Gra na kaenie u siebie w domu i po prostu nagrywa to i wydał już 3 albumy i one wszystkie są wokół tego instrumentu, a ostatnio wydał też jeden album, który jest zupełnie bez tego instrumentu, tylko jest taki alternatywny, ale ja stwierdziłam, że przyniosę utwór na ten kaen i on otwierał 3 wydawnictwo poświęcone temu instrumentowi. Ma tytuł Grooving i teraz ciekawostka polega na tym, że słuchałam go na 3 różnych głośnikach, bo słuchałam go z telefonu, ze słuchawek i w aucie i za każdym razem brzmiał inaczej. Więc tam master ewidentnie jest robiony w domu na jakimś bardzo dziwnym sprzęcie, więc nie wiem...
1: A to może być zaleta.
0: Zależy.
1: Nie nudzi się.
0: Najgorzej brzmiało w aucie. Najlepiej na słuchawkach.
1: To ale może mix był na słuchawkach.
0: Możliwe po prostu, bo w aucie tam jest tak, że to jest dość monotonne i jest ta jest baza zalupowana na harmonice jedna i na górze jakby jest takie solo. I to solo jest ciekawe i fajne, a w aucie mi jakby trochę ucięło i bardziej się wybijało to, co jest zalupowane jako baza i wtedy robiło się trochę dziwnie, więc jakby państwu robiło się monotonnie, to być może jest to kwestia sprzętu.
1: To zmieńcie na słuchawki.

0: O, zaskoczył mnie koniec.
1: Tak, znagła się dość.
0: Zdążyłem się zamyślić. Ładne, no. Takie, że trochę powtarzalne, ale trochę ma groovik. Miło się słucha rzeczywiście tej harmonii. Nie, to takie, no tak, no, okej. Okay.
1: A ty co przyniosłeś?
0: Ja przyniosłem coś, co można było łatwo pominąć, ponieważ grupa ta tak naprawdę geograficznie jest z Tajlandii.
1: Tak, wiem, bo ich przyniosłam, jak byliśmy w Tajlandii.
0: Ale oni wydali teraz nową... Z tej płyty grałaś? Nie. Bo
1: tak.
0: To jest naprawdę z tej samej?
1: Z trójki.
0: O, popatrz. Mm-hmm. Ale wiesz, że to jest ziemia, na której właściwie mieszkają Laotańczycy i oni się i ta ich muzyka wywodzi się z kultury laotańskiej. Smart, sprawdziłem to. Ponieważ wyświetlili mi się jako podpowiedź muzyki właśnie Laosu, no ale jak to sprawdziłem, to się okazało, że są...
1: I oni też czerpią, oni zaczęli jako muzycy weselni.
0: Tak, tak, właśnie. No, czyli nie muszę tego... Zabieram, wszystkie ciekawostki mi zabrała. Ale tak, ale to jest super, bo
1: Marcin,
0: oni
1: zaczęli... przyniosłeś drugi raz numer, który ja już przyniosłam.
0: Boże, co się dzieje? Gdzie jest metal? Metal, dajcie metal.

0: jakby to powiedzieć.
1: To była ta sama piosenka, którą ja przyniosłam.
0: Ale to nie było specjalnie.
1: Ja wiem, że nie było, ale wiesz, co chyba mnie bardziej zaskakuje? Mhm. Powiedziałbyś, że mamy podobny gust muzyczny? No nie!
0: Jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, żeby sobie nie pocisnąć? I żeby...
1: No nie mamy.
0: No nie mamy, jesteśmy skrajnie różni, ale najwyraźniej jest punkt styku.
1: I to jest Kunnari, trochę z Tajlandii, trochę z Laosu.
0: Tak, to jest bardzo dobry numer.
1: I on nie był jakoś wysoko w zestawieniu, jako że pojawił się drugi raz i to w krótkim odstępie.
0: Ale wiesz co, to może być też kwestia tego, że w miejscu, w którym mało jest realnie zespołów, chociaż ty przyniosłaś to z Tajlandii, więc tu jest różnica.
1: Bo wyświetla się jako tajski.
0: Natomiast no może w tych krajach, w których jesteśmy mniej zorientowani, rzeczy, które są bardziej popularne, a oni jednak zrobili bardzo dużą karierę tych 10 lat temu, kiedy zaczęli nagraniami na YouTubie gdzieś wypływać. No i to jest bardzo dobra płyta. Sprawdzę zaraz, może ona jeszcze wisi w ogóle w głosowaniu. To będzie można dwa razy to wrzucić na pierwsze i na drugie.
2: Kolejny kraj.
0: Teraz jesteśmy na Dominikanie.
1: Na Dominikanie nie byliśmy tak dawno, że raczej nic się nie powtórzy.
0: Wydaje mi się, że nie, zwłaszcza, że ten młody człowiek, którego przyniosłem... No i tutaj trochę rzeczywiście wpadam w ten underground, którego nie chciałem przynosić z...
1: Z Dominikany?
0: Nie, z Albanii.
1: A, w tym sensie.
0: Tak, ponieważ po prostu mi się bardzo spodobał i rzeczywiście wysoko jest uplasowany na Bandcampie, który jest dla mnie, podpowiadam jak zawsze, dobrym wyznacznikiem tego, co jest najczęściej kupowane, no bo to, że jest słuchane, wpada na jakieś playlisty, na Spotify, tak dalej.
1: No to też jest kwestia algorytmów w dużej
0: mierze.
1: Tak,
0: no chociaż tam są liczby, no jakby widać, jak ktoś ma 13 milionów, no to jakby wiesz, że było słuchane. No tutaj nie mamy takich liczb, choć jego kawałki są też dostępne w serwisach streamingowych i tam pojawiają się już większe liczby, choć to chyba dzięki jego współpracom z różnymi innymi artystami stamtąd. Tu natomiast jest on solo z najnowszej swojej płyty, pierwszy numer otwierający ją, trochę wpadający w eksperymenty, ale nie jakieś skrajne, po prostu fajna elektronika z Dominikany.

0: Fajne.
1: Diego Raposo, tak się nazywa. Jest częścią nowej fali takich latyno różnych latyno brzmiących młodych producentów. Trochę jest to latynoskie, trochę jest tam reggaetonu, gdzie nie, gdzie na tej płycie trochę jest to eksperymentalne, ale no po prostu jest to, no tak brzmi teraz młoda, fajna elektronika robiona gdzieś w sypialni. Ale co ciekawe, w 2023 roku jego debiut, już cię puszczam, przez Rolling Stone'a nawet został wybrany jako numer 3 najlepszych latynoskich albumów tamtego roku.
2: Podoba mi się, ten bas jednak wjeżdża w dobrym miejscu, więc ja też nie żałuję, że nie przyniosłam, bo ja przyniosłam coś, co jest znowu bardzo tradycyjne, bo będą... To jest duet, który pochodzi z Santiago de los Caballeros i mieszają baciaty, merengue, bolera i R&B z elektroniką, więc biorą klasyczne gatunki i mieszają to z bardziej nową produkcją. Wydali, ten duet się nazywa Martox, wydali przed momentem album. Ja sobie przesłuchałam z grubsza ten album i on ma lepsze i gorsze momenty. To znaczy takie, które dla mnie są trochę już zbyt popowe i zbyt współcześnie produkowane, to znaczy tracą tego ducha, ale utwór, który przyniosłam, jest bardzo akustyczny, to jest najbliżej bolera i znowu tym razem o złamanym sercu, ale nie brzmi aż tak smutno.

0: Leżę na ziemi i pokryły mnie te spadające liście smutku i czekam, aż skoczy we mnie jakiś piesek.
1: Ale ruszyłeś bioderkami przy okazji na pewno.
0: Nie, to krzesło przesuwałem.
1: No, nie wierzę.
2: Szczyt szczytów.
0: Zuza, czy ty widzisz nowości? Będziesz 6 nowości w tym notowaniu.
1: Mm-hmm.
0: Na 10. Somalia.
1: I to ja przyniosłam z Somalii. A na miejscu 9.
0: Tak.
1: Floryda. I nie wiem, kto przyniósł.
0: Ja też nie.

0: gdybyśmy mieli po pierwszej nutce zgadywać,
1: to był to Mateusz.
0: To był to Mateusz na pewno.
1: Na ósmym też Mateusz i to jest ta Islandia, która brzmi tak sakralnie bardzo.

Drobny spadek, bo z 7 na 8 i już z nami z 5 tygodni, a na 7 kolejna nowość, Somalia, chyba wciąż od Mateusza.

0: A, to to.
1: Na szóstym duży spadek, bo z pierwszego miejsca i to duo Rut Estonia. Marcina.

wróżę im podobny los, co kolejny numer. Wydaje mi się, że podzielą środek, no nie podium, a notowania przez jakiś czas, bo teraz na 5 Guatemala Abuela Nuna, mały awans 8, 28 tygodni z nami.

No i dobijamy do podium na miejscu trzecim. Nie wiem, czy nisko, czy wysoko. Selwyn Birchwood i Florida. To będzie Swamp Funkin' Blues.

0: Oni brzmią, jakby mogli tak całą noc.
1: No, Selwyn Berczut jest super. Cieszę się, że go przyniosłem i że jest wysoko. Chciałem powiedzieć, przy poprzedniej pozycji, czyli numerze 4, czwartym naszym Peko Cupi i trochę poglądając na dół listy, że żałuję, że nie mamy najgorszej dziesiątki, bo tak kiedyś było na początku szczytu wszystkiego, że myśmy grali też dół listy i się znęcaliśmy na
0: bardzo
1: tym, co nie
0: przeszło. Cieszę się, że nie ma dołu listy. Bardzo się nie cieszę, że na drugim miejscu jest ten numer, co go przyniosłeś.
1: A ja się bardzo cieszę i szybko Państwu przypomnę, że to jest tak, że w Somalii utworów się rzadko się wydaje w serwisach streamingowych, wrzuca się na YouTube'a i ten jest ma jakieś 28 milionów i teraz wszedłem na YouTube'a, żeby sprawdzić to i tam jest komentarz tego artysty, który brzmi tak. Ta piosenka miała się ukazać już dawno temu, w czasie, gdy bardzo cierpiałem z powodu miłości i kochałem dziewczynę, która nie była dla mnie odpowiednią partnerką. Byliśmy razem przez 4 lata, ale w miarę jak nasze uczucie dojrzewało, życie zaczęło nam rzucać kłody pod nogi. Pomyślałem wtedy, że może nie było nam pisane żyć razem, że życie po prostu tak nie wygląda. Mimo to wciąż kocham świat i czas miłości.

0: Właśnie, dyskutujemy o tym, że to jest total feel good music i ja sobie też pomyślałem, że gdyby oni się starali, ci producenci tego, żeby to był taki hit jak reszta na tym kanale 100 filmów sprzed 6 lat, to by nie było takie dobre, bo by to popsuli, to byłoby koszmarne, a to jest po prostu takie, że do tego cały czas tańczyłem teraz.
1: Cieszę się, że taki piękny kontrast między pierwszym a drugim miejscem, bo na miejscu pierwszym z Florydy Smells Like Teen Spirit Ulysses Owens Jr.
0: Też niezłe, ale nie ma startu nawet do Laosu.
1: Czyli klasyka, klasyka grunge'u coverowana na jazzowo. Spodobała się państwu, Marcin podbił jeszcze
0: no fajne, fajne, ale w przyszłym tygodniu, nie, jutro będzie to co przed chwilą.
1: A my się żegnamy. Zuza i Łęda.
0: Marcin Mann.
1: Wojtek Ratasiewicz, bardzo dziękujemy.

0: Minęła 20. Tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Kolejarze szykują się na protest po wypadku, do którego doszło na południu Mazowsza. W zderzeniu pociągu z wjeżdżającym na przejazd kolejowy samochodem ciężarowym zginęła jedna osoba, trzy osoby zostały ciężko ranne. Jutro do południa pociągi będą zwalniały na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Maszyniści zapowiadali wcześniej całodobowy protest, zmienili zdanie po rozmowach z kierownictwem resortu infrastruktury i przedstawicielami przewoźników. Łączy nas wspólny cel, uważa minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej, kierowców, że newralgicznym punktem na drodze zawsze jest przejazd drogowo-kolejowy. Że czerwone światło i opuszczający się szlaban mówi jednoznacznie, że nie możemy tam wjeżdżać. Nie chcę wrzucać do jednego worka wszystkich kierowców ciężarówek, bo wiemy, że zachowania irracjonalne na przejazdach drogowo-kolejowych dotyczą zarówno kierowców samochodów osobowych, rowerzystów, nawet ludzi na hulajnogach.
0: Jak zapowiedziało PKP Intercity, jutro obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów wszystkich przewoźników pasażerskich z wyłączeniem pociągów kategorii Express Intercity Premium. Unia Europejska musi jak najszybciej uzgodnić wieloletni budżet wspólnoty, podkreśla premier Irlandii Michael Martin. W Bratysławie doszło do spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem państwa kierującego obecnie pracami Rady Unii Europejskiej. Europa potrzebuje budżetu ukierunkowanego na przyszłość, takiego, który pozwoli sprostać nowym wspólnym wyzwaniom, a jednocześnie zapewni dalsze wsparcie dla sprawdzonych polityk, takich jak wspólna polityka rolna czy polityka spójności. W trakcie spotkania premier Donald Tusk przekazał, że otrzymał od szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, lecz także na wschodniej flance Unii Europejskiej, oświadczył Donald Tusk. Szczegółów premier nie ujawnił, wspomniał jednak o nocnej akcji polskich i ukraińskich służb. Udało

0: Udało się im zapobiec zagrożeniu na jednym z przejść granicznych. Koreę Północną i Rosję połączył pierwszy drogowy most. Przeprawa na rzece Tuman pozwoli reżimowi w Pjongjangu zwiększyć eksport towarów. Współpraca handlowa prowadzi do umocnienia władz Korei Północnej, uważa dr Joanna Hosaniak z Citizens Alliance for North Korean Human Rights.
1: Ten eksport jest w zasadzie im umożliwiany na wszystkie rynki, czy zachodnie, czy w ogóle światowe, ukrywając pochodzenie tych produktów. Dzięki temu reżim jest w stanie zebrać ogromne ilości waluty, które jest w stanie zainwestować właśnie w technologię, czy tak powiem monitorowania ludności w Korei Północnej, na lepsze identyfikowanie tych osób, które uciekały, ile razy uciekły i tak dalej.
0: Więcej na ten temat w audycji Cały Nasz Świat jutro po 11:00. I jeszcze przypomnienie, przed nami ostatnie mecze pierwszej kolejki spotkań piłkarskiej Ligi Mistrzów. Już za godzinę m.in. Bayern zagra z Bodeglimt, a Manchester United z Sabahem Baku, a już teraz grają Fenerbahce z AS Romą i PSV z Szachtarem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo cieszę się, że posłuchamy wspólnie dzisiaj muzyki. Ja, czyli Marek Napiórkowski z tych Napiórkowskich. No właśnie, i co to będzie? Nigdy nie wiadomo do końca. Ale wiemy tylko tyle, że no, opłakiwaliśmy tydzień temu odejście wielkiej Cassandry Wilson i nie powiedzieliśmy w tej sprawie jeszcze ostatniego słowa.

Cassandra Wilson zaśpiewała wspaniale Sleeping Bee z albumu Loverly. Pochodzi to nagranie z roku 2008. Cassandra oczywiście śpiewała, tak jak powiedziałem. Jason Moran grał na fortepianie, Marvin Sewell na gitarze, Lonnie Plaxico na basie i Herlin Riley na bębnach. Sleeping Bee, wspaniały swingujący utwór i właściwie tak sobie nawet pomyślałem, że kiedy tydzień temu dużo mówiliśmy o Cassandrze, to takich utworów było dosyć mało, ale mówiliśmy o tym, że ona odebrała takie, można by rzec, wykształcenie mainstreamowe na ulicach Nowego Jorku i tutaj dowód tego mamy. Sleeping Bee, wspaniała kompozycja, która zawsze kojarzyć mi się będzie z wykonaniem Nancy Wilson. A jeszcze Państwu powiem, że ciekawą sprawą związaną z tym utworem jest to, że słowa do tej piosenki napisał Truman Capote od śniadania u Tiffany'ego, choćby pan. No i jeszcze chwilkę ta Cassandra, niech nam potowarzyszy, będzie się to dzisiaj zmieniało, ale oczywiście zostały mi nagrania po zeszłym tygodniu. Jednym z takich nagrań jest nagranie, które Cassandra zrobiła z Michel Ngocello. I to jest nagranie, które zostało zarejestrowane na bardzo nietypowym dla Michel albumie. The Spirit Music Jamia, Dance of the Infidel. Taki jest tytuł tego albumu z 2005 roku. I to jest płyta, na której właściwie Cassandra no, gra utwory jazzowe bądź quasi jazzowe, a już na pewno... Zresztą nie mierzymy ilości jazzu w jazzie, mamy taką zasadę, więc Państwo sami mogą ocenić, ale no, istotą tego nagrania jest to, że ona do nagrania zaprosiła tuzy muzyki jazzowej właśnie na perkusji Gene Lake, Jack DeJohnette, Chris Dave, Kenny Garrett, Oliver Lake, na saksofonach jeszcze Wallace Roney żył i grał pięknie, Gregoire Mare, Don Byron, tacy. Takie towarzystwo tam się pojawiło na tej płycie. Opowiadał mi Gregoire Mare, że kiedy zagra, w jakim składzie, do końca co. Była to jedna wielka impreza, która przypominała troszeczkę kadry z filmów z lat 70., z takich bardzo poważnych imprez. Przypuszczam, że, no tu nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale lały się tam różne napoje i nie tylko. I niemniej powstała z tego bardzo ciekawa płyta, taka bardzo improwizowana. I w jednym z utworów zaśpiewała Cassandra. Na perkusji zagra Gene Lake, Brandon Ross na gitarze, Michael Caine na klawiszach. No i posłuchajmy. I oczywiście Meszelka, tak zwana Meszelka na basie. The Chosen.

Michelle Ngocello i Cassandra Wilson. Drodzy Państwo, no właśnie, mi się bardzo te dwie artystki ze sobą kojarzą. Jest coś takiego, i w śpiewaniu też Michelle, która tutaj akurat nie śpiewała, i w graniu na basie coś takiego leniwego, kociego, jakiegoś takiego, trochę z takim, jak to mówią muzycy, tyłem. I ten sposób śpiewania Cassandry bardzo pasuje do transowego klimatu. Zresztą cała ta płyta jest taka, no tak jak powiedziałem, jazzowa, ale ona się odnosi bardziej do takich milesowskich, elektrycznych okresów, czy hancockowskich eksperymentów z grupą Mwandishi. No ale bardzo pięknie by było usłyszeć jeszcze więcej takich duetów, co się już, jak wiemy, niestety stać nie może, czym ubolewamy mocno. I na koniec tego, nazwijmy to, tryptyku, w którym jeszcze wspominamy Cassandrę, posłuchajmy nagrania z zupełnie innej stylistycznej jakby działki, aczkolwiek z tego samego korzenia, z tego samego kulturowego klucza. Luther Vandross, mistrz muzyki soulowej, wspaniałych ballad, też na jednej ze swoich płyt postanowił mieć głos Cassandry. W 1998, czyli dosyć dawno to powstało, takie nagranie do życia zostało powołane. Produkuje to nagranie Markus Miller, gra też na basie, jest współkompozytorem. Wymienić. No i usłyszymy ten niesamowicie przydymiony głos i takie jakby szeptanie, które Cassandra potrafiła robić jak mało kto. I'm Only Human z albumu I Know.

Luther Vandross i Cassandra Wilson, no i Markus, który zaaranżował ten utwór też, nie do, można by powiedzieć. I'm Only Human i I Know, z albumu I Know, to jest rok 1998. Żegnamy się oczywiście na jakiś czas z muzyką Cassandry, bo będziemy do tej twórczości wracać często. I sięgamy do nagrania zupełnie nowego, nagrania, które ledwo co pokazało się na naszym rodzimym rynku. Atom String Quartet nagrał swój kolejny album dla serii Police Jazz i to jest bardzo ciekawy album, podobnie jak wiele albumów, które zresztą w audycji już prezentowałem, tej formacji oryginalnej niezwykle. Atom Goes Funky, proszę Państwa, czyli panowie Dawid Lęczowski, Mateusz Smoczyński, Krzysztof, przepraszam, Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Krzysztof Lęczowski, Michał Zaborski, dali nam nagranie, w którym odnoszą się do epoki, wyjątkowej epoki w polskiej muzyce lat 70. i 80., kiedy jazz bardzo silnie oddziaływał na różne funkowe i popularne też utwory. Nie można też zapomnieć, że było to w czasach niepowtarzalnej atmosfery i żelaznej kurtyny. I powstała taka płyta, na której możemy usłyszeć nagrania ikon polskiego jazzu, takich jak Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak czy Krzesimir Dębski, ale także są utwory z repertuaru Perfektu czy Kombi. I wszystkie łączą się jakoś, powiedzmy, z brzmieniem i z takim charakterystycznym klimatem, który wtedy w tej funkowej muzyce polskiej można było usłyszeć. Oczywiście my mamy do czynienia z kwartetem smyczkowym. Zatem przełożenie tego na język kwartetu no, wymagało od panów, jak zawsze, dużej inwencji. Utwór, który teraz zaprezentuję państwu, zaaranżował Krzysiek Lęczowski. I to będzie kultowy utwór Zbigniewa Namysłowskiego, Kujawiak Goes Funky.

Atom String Quartet i Kujawiak Goes Funky z albumu Atom Goes Funky, nowe wydawnictwo. Oczywiście była to kultowa kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego. I teraz jeszcze raz wymienię już bez żadnych błędów. Dawid Lubowicz grał, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski. Atom String. No, panowie już grają ze sobą, jakby tak policzyć, to lat kilkanaście, żeby nie powiedzieć 16. I naprawdę są bardzo kreatywni. Sięgają do bardzo, bardzo różnych stylistyk. Grają często muzykę stricte jazzową, ale też często polskim folklorem inspirowaną, taką no właściwie klasyczną i współczesną. Wszyscy świetnie improwizują, co jest bardzo nietypowe, jakby się zastanowić, gdyż wszyscy czterej skończyli najwyższą szkołę muzyczną naszą, tak zwany UMFC, w klasach instrumentów klasycznych. I to jest niezwykłe, że o ile jakby wykonania i zgranie kwartetu to jest coś bardzo istotnego, to jednak fakt, że nieważne, który gra solo, zawsze jest bardzo dobrze. I to jest coś, co Państwu bardzo szczerze polecam. Za Tomami zostaniemy dłużej, ale jeszcze tylko przez chwilę. I mimo, że tam na płycie jest wiele bardzo takich jazzowych utworów, to ja sięgnę teraz po utwór, który jest dziełem tak niezwykłej urody. I w sumie tutaj prawie nie będzie żadnych solówek. Ale będzie oczywiście świetna aranżacja Dawida Lubowicza. No i niepowtarzalny klimat, który tworzył niegdyś Andrzej Zaucha.

Atom String Quartet z albumu Atom Goes Funky. Jak na lotni zawieszony chciałoby się dośpiewać. Kompozycja Waldemara Świergla, zaaranżowana przez Dawida Lubowicza. No bardzo pięknie panowie brzmią, atomy. Można ich usłyszeć w wielu miejscach, nie tylko w kraju, i to czy grających swoje autorskie projekty, czy też towarzyszący wspaniałym różnym wykonawcom. Panowie, że tak powiem, mają kalendarze pełne i się trudno dziwić, bo naprawdę reprezentują niezwykły poziom. O tym, że Atom String Quartet to zespół warty uwagi, dowiedział się także Joachim Kühn, legenda niemieckiego jazzu, europejskiego właściwie. Człowiek, który przeszedł przez wszystkie gatunki, można by rzec, zaczynał od Dixielandu, potem grał hard bop, grał i fusion, i takie quasi rockowe, ale przede wszystkim mówi się o nim jako o jednym z twórców europejskiej sceny free jazzowej. Joachim Kühn zaprosił Atom String Quartet do wykonania koncertów w Berlińskiej Filharmonii już 4 lata temu. Rok później nakładem wydawnictwa Akt ukazała się płyta zatytułowana Komeda – Jazz at Berlin Philharmonic. Towarzyszą jeszcze Atomom i Joachimowi kontrabasista Chris Jenkins i perkusista Eric Schaeffer. No i Joachim składa hołd swojemu kumplowi, Krzysztofowi Komedzie. Mówi legenda, że Joachim Kühn był w studio podczas nagrywania płyty Astigmatic. To bardzo ciekawe. Grywał z Polakami bardzo często, z Namysłowskim, Urbaniakiem, z Zajfertem. I jak się okazuje, nie tylko, bo jeszcze będzie ciąg dalszy tego wątku, ale my posłuchamy teraz bardzo ciekawie zaaranżowanej przez Mateusza Smoczyńskiego kompozycji Crazy Girl, którą znamy wszyscy z filmu Nóż w wodzie. I to jest świetne absolutnie nagranie. Posłuchajmy. Crazy Girl z albumu Komeda Jazz at Berlin Philharmonic.

Joachim Kinn, New Trio i Atom String Quartet z berlińskiej filharmonii, fragment albumu Komeda Jazz at Berlin Philharmonic. Bardzo piękne to nagranie. I drodzy Państwo, teraz zostaniemy jeszcze z Joachimem Kinnem i z jednym z członków grupy Atom String Quartet, czyli z Mateuszem Smoczyńskim. Joachim Kinn poznał Mateusza, kiedy grali razem w Krakowie koncert Seiferta. Potem ponownie grali ten koncert, poznali się lepiej. Spodobał się Joachimowi młody polski skrzypek, wcześniej z Seifertem, jak mówiłem, grywał. I pewnego dnia zaprosił go po prostu do swojego domu na Ibizie, żeby sobie pograć. Jak się okazało, to nie było zaproszenie, by sobie pograć, tylko tam już stały sprzęty do nagrywania i powstała bardzo urodziwa, piękna płyta duetowa, w której mamy dużo odniesień do muzyki klasycznej, ale też dużo pięknych improwizacji i klimatów. Album nosi tytuł Speaking Sound, a my posłuchajmy utworu Epilog der Hoffnung.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Premier powołuje się na raport szefa CIA i mówi, Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze. Według Donalda Tuska chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, lecz także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Szczegółów premier nie ujawnił, ale wspomniał o nocnych wydarzeniach przy wschodniej granicy. Współpraca polskich i ukraińskich służb miała zapobiec zagrożeniu na jednym z przejść granicznych.
1: Musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje, jak już mówiłem, także na sabotaż wewnętrzny, bo tego już byliśmy wielokrotnie ofiarami. I dlatego z mojej strony to nie jest prośba o pomoc. To nie jest tak, że Polska potrzebuje pomocy Unii Europejskiej w tej kwestii. Tylko my wykonujemy najtrudniejsze zadanie w tej chwili dla całej Europy, nie tylko dla siebie. Więc przepraszam, że tak powiem nieładnie, nikt tu łaski nikomu nie robi.
0: Premier mówił tak w Bratysławie podczas spotkania szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównym tematem spotkania był przyszły wieloletni budżet Unii Europejskiej. Trwa usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Służby zabezpieczyły bagaże ponad 100 ewakuowanych pasażerów, mówi inspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam od jutra będzie można odbierać swoje bagaże. Będzie osoba do tego wyznaczona, także prosimy o zgłaszanie się po odbiór bagaży.
0: W wypadku kolejowym pod Przysuchą zginęła jedna osoba, 3 osoby zostały ciężko ranne. W Narodowym Dniu Polskich Dzieci Wojny prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach pogrzebowych 10 dzieci ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
3: Polska powróciła dziś po swoje dzieci, po ponad 80 latach. Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im godność? Ktoś spyta. Nie, bo godności nigdy nie stracili.
0: Przez niemiecki obóz w Łodzi w latach 42-45 przeszło około 2,5 tysiąca polskich dzieci. Z imienia i nazwiska udało się zidentyfikować 77 ofiar obozu przy ulicy Przemysłowej. Na koniec Sejm i Vaccine Forum. Spotkanie poświęcone profilaktyce

0: chorób zakaźnych. Dr Mikołaj Konstanty, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, podkreślał znaczenie szczepień.
1: My nie potrzebujemy dzisiaj tylko osób fizycznie szczepiących. My potrzebujemy teamów szczepiennych, ludzi, którzy wiedzą, którzy przybliżą informacje dotyczącą możliwych szczepień, refundacji, dostępności, nowych schematów, wskazań, czyli wszystkiego tego, co tworzy środowisko szczepienia i środowisko profilaktyki.
0: I takim miejscem, zdaniem eksperta, jest apteka, bo można się tam zaszczepić nie tylko przeciwko COVID-owi czy RSV i grypie, lecz także coraz częściej przeciw półpaścowi czy krztuścowi. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski i z wielką przyjemnością słucham razem z Państwem nagrań grupy Atom String Quartet. I jeszcze jeden rozdział będzie tego wspólnego słuchania. Wspaniały polski pianista Władysław, właściwie wszyscy mówią o niego Adzik Sendecki, który zakładał bardzo ważne dla polskiego jazzu formacje w latach 80., nawet wcześniej, Extra Ball czy Sunship. Na początku lat 80. wyjechał za granicę, na zachód. Zrobił dużą karierę tam, bo współpracował naprawdę z nazwiskami, bo wtedy robiło nieprawdopodobne wrażenie. Gra na jednej z płyt Jaco Pastoriusa, grał z Billem Cobhamem, z braćmi Breckerami, z Larry Corielem, z Michałem Urbaniakiem, a także z wybitnymi Niemcami, Klaus Doldinger czy Peter Helbortzheimer. By potem, można by wymieniać jeszcze długo tych artystów, by potem zostać pianistą nadwornym i też kompozytorem i aranżerem słynnej orkiestry radiowej NDR Big Band. Tenże Adzik też usłyszał o Atomach pewnego dnia i postanowił nagrać z nimi album. Album, który odnosi się do polskiego folkloru i jest takim troszeczkę, niechaj mnie Zosia o wiersze nie prosi, bo kiedy Zosia do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wierszyk Zosi. Chyba tak to leciało, nie pamiętam, ale jest takim wspomnieniem, jakby sentymentalną podróżą do polskiej muzyki. I utwór, który teraz wysłuchamy, właśnie nosi też taki tytuł Back Where I Belong. I album, z którego pochodzi to nagranie, nosi tytuł Le Jardin Oublié.

Władysław Adzik-Sendecki i Atom String Quartet z albumu Le Jardin Oubli i kompozycji. Dokładnie, a pełny tytuł tej płyty to jest Le Jardin Oubli, My Polish Heart. To trzeba by jeszcze dodać. I tytuł utworu to Back Where I Belong, Atom String i Władysław Sendecki. Bardzo liryczna, piękna muzyka. Zmieniamy, drodzy Państwo, teraz klimat i jakoś tak się złożyło, że wpadło mi w ucho nagranie, które powstało w roku 2020 grupy, która nosi nazwę Trio Grande. Tę grupę tworzą brytyjski saksofonista, chociaż od lat mieszkający w Nowym Jorku, Will Winson, izraelski mistrz gitary Gilad Hexelman, no i pochodzący z kolei z Meksyku Antonio Sanchez. Oni się spotkali w jednym z takich bardzo znanych klubów nowojorskich, Cornelia Street, i zaczęli ze sobą muzykować. I właściwie oni się spotkali pod koniec lat 90. już Will Winston i Antonio Sanchez. Gilada spotkali parę lat później. I po latach postanowili tak nagrać płytę w trio. Trio, które nosi tytuł Trio, nazwę Trio Grande. Potem, jak wiemy, skład się troszeczkę zmieniał, ale tutaj mamy ten pierwotny skład. Antonio Sanchez, fenomenalny perkusista, którego możemy znać z wielu wspaniałych nagrań, z jego solowych płyt, nagrań z Patem przez, nie wiem, ze 20 lat. A poza tym napisał muzykę bardzo oryginalną do filmu Alejandro Gonzalesa Iñárritu, Birdman. Muzykę, która jest grana tylko na perkusji. No tak, ale wszyscy panowie mają wielkie zasługi i bardzo fajnie naprawdę muzykują, więc posłuchajmy nagrania, które nosi tytuł Northbound.

Trio Grande, czyli Will Winson, Antonio Sanchez i Gilad Hexelman. To było nagranie Northbound z albumu, który nosił tytuł po prostu Trio Grande sprzed kilku lat. No, oczywiście tego tria słuchaliśmy już wielokrotnie, ale także w kolejnych odsłonach. Co ciekawe, jest to trio bez basu. Tutaj ten bas zabezpieczał Gilad na gitarze, używając takiego efektu, który się nazywa oktawer, czyli obniża o jedną oktawę dźwięk gitary i ona staje się basem, można by rzec, ale nie do końca. I co ciekawe, sonorystycznie to bardzo interesująco brzmi. Przywołałem Willa Winsona między innymi dlatego, że nagrał Will płytę koncertową nagraną w kultowym nowojorskim klubie Smalls. I to jest takie maleństwo, ja nie wiem jak to policzyć, ale tam byłem parę razy, ale no nie wiem, raczej chyba nawet mniejsze niż Village Vanguard, ale cieszy się niezwykłą reputacją, mnóstwo muzyków tam grywa. Szef tego klubu, pianista zresztą, trzyma cały czas taką linię tam, jakby stylistyczną, w której prezentuje tylko rzeczy, które uważa za naprawdę znaczące, wartościowe. Więc to takie cenne miejsce na niestety topniejącej mapie klubów jazzowych w Nowym Jorku, gdzie na przykład nie ma już 55 baru słynnego, nad czym ubolewamy. No ale mamy Smalls i mamy nowe nagranie. Skład absolutnie gwiazdorski. Na saksofonie lider Will Winson, na basie Matt Brewer, na bębnach Marcus Gilmore, na gitarze Lage Lund i na pianie Aaron Parks. Posłuchajmy utworu zatytułowanego Star of Greece.

Will Winson i Star of Greece. Life at Smalls to tytuł albumu, z którego pochodzi to nagranie. Lider grał na altowym saksofonie, Matt Brewer na basie, Marcus Gilmore na bębnach, Lagerlund na gitarze i Aaron Parks na fortepianie. Drodzy Państwo, teraz przejdziemy płynnie do nowej płyty, której fragmentów już słuchaliśmy. Linda Mahan, o, bardzo ceniona basistka obecnie, no chyba, nie wiem, absolutnie w pierwszej trójce, może nawet najczęściej zapraszanych muzyków grających na kontrabasie, nagrała kolejny album, album bardzo kameralny, nagrany z Melissą Aldaną. I album ten zawiera w dużej mierze też standardy, które panie interpretują w bardzo ciekawy sposób, no bardzo kameralne, jak mówiłem, formie. I posłuchajmy teraz utworu z albumu, który nosi tytuł Beneath Lifted Skies. Napisany to jest utwór przez wspaniałego saksofonistę Sama Riversa. Cyclic Episode.

Linda Mahan O i Melissa Aldana z albumu Beneath Lifted Skies. Cyclic Episode to był. Linda oczywiście grała na basie, a Melissa na saksofonie tenorowym. Więc to jest taka płyta, która się odnosi tak nostalgicznie do takiej księgi wielkich amerykańskich standardów jazzowych. I właściwie dobór artystów jest tak przeprowadzony, by sięgnąć po utwory tych, którzy faktycznie, no tutaj mamy te Skies w tytule, czyli dla których, że zacytuję tutaj z języka Szekspira, sky was a limit, czyli takich, którzy przekraczali w jakiś sposób to, co było w owym czasie, byli pionierami jakichś zmian, na pewno kimś takim był Sam Rivers, a już absolutnie niewątpliwie kimś takim był John Coltrane. I tutaj zaczynamy nasze obchody. Przez cały rok obchodzimy setne urodziny Milesa i Johna Coltrane'a. Na razie językiem Lindy Mahan O i Melissy Aldany posłuchajmy kompozycji Johna Coltrane'a, bardzo wymagającej, ale tutaj panie grają wolniej, ale z dużą finezją i naprawdę z maestrią. 26-2.

Linda May Ann O i Melissa Aldana w utworze 26.2, kompozycja Beneath Lifted Skies. No i tak otworzyliśmy worek ten urodzinowy kompozycją Coltrane'a, by przejść do płyty i nagrania z albumu Milesa Davisa. Absolutnie kultowego nagrania. Dla niektórych to jest jedna z przełomowych płyt w historii w ogóle muzyki. Beaches Brew, płyta, która bardzo silnie łączy jakby te fascynacje Milesa. No właściwie wiąże się z odejściem od klasycznych jazzowych brzmień w stronę elektrycznych brzmień, elektrycznych instrumentów, gitary elektrycznej też. Wcześniejsze takie próby podjął Miles na płycie In a Silent Way w 69 roku i rok później postanowił nagrać właśnie ten album Beaches Brew. W nagraniu, które usłyszymy, zagrają mistrzowie Wayne Shorter, Benny Maupin, John McLaughlin, Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland i Harvey Brooks. No i cóż można o tym albumie powiedzieć? Co ciekawe, album bardzo szybko stał się złotą płytą, pierwszą złotą płytą Milesa, mimo że, jak wiemy, najlepiej sprzedaną płytą w historii Milesa było Kind of Blue, ale to potrzebowaliśmy kolejnych. Miles jeździł w trasy z Shorterem, z Chickiem Coreą, który grał na elektrycznym fortepianie, z Hollandem, z Dijonetem, ale postanowił nagrać taką płytę, na której jakby powoła do życia taką wielką orkiestrę. Wszyscy spotkali się w studio i jak mówi Lenny White, który brał udział w tym nagraniu, nie było tam żadnych aranżacji. Wszyscy mieli słuchawki, tak by słyszeć się nawzajem. I Miles, który jakby dyrygował sesję, no dosyć poważne, bo od 10 rano do 1 w nocy mniej więcej państwo muzykowało i wszystkie nagrania były na żywo, nie było żadnych nakładek i było tak, że Miles jakby był dyrygentem. Mówił, w jakich rytmach będziemy grali, w jakiej tonacji, no, robił pewne sugestie, ale to wszystko była to próba uzyskania czegoś nowego, jakiegoś nowego brzmienia. Co ciekawsze, nie było żadnych gości w studio, ale podobno był Max Roach, tylko jeden. No ale Max Roach to święty tutaj pan, więc się nie ma co dziwić. No i posłuchajmy tych eksperymentów wspaniałych, które otworzyły wielką erę jakby łączenia jazzu z improwizacją taką, którą można robić na elektrycznych instrumentach i właściwie z rock and rollem można by powiedzieć, że to się łączyło. No otwarło to ogromny rozdział, który potem też niektórzy nazywali muzyką fusion. Posłuchajmy wspaniałej kompozycji Miles Runs the Voodoo Down.

Miles Runs the Voodoo Down, Wayne Shorter, Benny Maupin, John McLaughlin, Chick Corea, Joe Zawinul, Dave Holland, Harvey Brooks i lider na trąbce wyznaczający nowe horyzonty muzyki improwizowanej. Wspaniale to Miles gra i brzmi, nieprawdopodobne jest to solo, które pod koniec słyszeliśmy. No i tak, drodzy Państwo, doszliśmy do końca naszego programu i dzisiejszego. Oczywiście za tydzień się usłyszymy ponownie, a my pożegnajmy się nagraniem bardzo mainstreamowym z nowego albumu Tria, które tworzą Larry Goldings, Peter Bernstein i Bill Stewart, albumu Rhombus, i to jest kompozycja High Fly, która, jak mówi anegdota, kiedyś Henryk Miśkiewicz mi opowiadał, że Grażyna Łobaszewska ponoć gdzieś usłyszała ten utwór i mówi im tak: słuchajcie, świetny numer. No właśnie, śpiewała melodię, bo jest cały czas, są dwa dźwięki, tylko że tam jest także harmonia. I ta harmonia sprawia, że ten utwór brzmi bardzo pięknie. Posłuchamy teraz utworu High Fly, a ja mówię Państwu do usłyszenia.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Po wypadku kolejowym na południu Mazowsza maszyniści szykują się do protestu. Od północy do południa pociągi w całym kraju będą zwalniały na przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie protest miał trwać cały dzień. Zmiana planów nastąpiła po rozmowach kolejarzy z ministrem infrastruktury.
1: Więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
2: Newralgicznym punktem na drodze zawsze jest przejazd drogowo-kolejowy, że czerwone światło i opuszczający się szlaban mówi jednoznacznie, że nie możemy tam wjeżdżać.
3: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi.
0: Tak mówili prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. Protest spowoduje opóźnienia w całym kraju. Przewoźnicy zachęcają do korzystania z internetowego portalu pasażera. Można tam znaleźć informacje o opóźnieniach pociągów. Prezydent Ukrainy z wizytą w Kanadzie. Wołodymyr Zełenski podpisał z premierem Markiem Carneyem deklarację o stuletnim partnerstwie. W nadchodzących miesiącach opracujemy długoterminowe ramy współpracy w takich obszarach jak obronność i bezpieczeństwo, handel i inwestycje, odbudowa, energetyka, surowce krytyczne oraz technologie. Rosja nie ustaje w atakach na Ukrainę. Wieczorem alarm lotniczy słychać było m.in. we wschodnich obwodach Ukrainy, donieckim, ługańskim i zaporowskim. Zmiany w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości podtrzymał decyzję o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora. Jego obowiązki ma teraz pełnić doktor habilitowany Sławomir Cudak. Jednak wejście do gabinetu zablokowali mu dziś niektórzy pracownicy oraz przedstawiciele prawicowych mediów i obecny na miejscu poseł PiSu Mariusz Gosek.
4: Próbowałem pełnić swoje obowiązki, jednak na skutek mediów, które się pojawiły, bardzo nieżyczliwych, nie byłem w stanie.
0: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci pracowników Służby Więziennej. Michał Sopiński został rektorem uczelni jeszcze za rządów Zbigniewa Ziobry w resorcie sprawiedliwości. Odwołany rektor twierdzi, że nie dostał decyzji o swoim odwołaniu. Zdaniem kierownictwa resortu sprawiedliwości Michał Sopiński miał odmówić odebrania pisma, a zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego odmowa odebrania oznacza skuteczne doręczenie pisma. 3-0 w pierwszym meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Portugalczyków. Tak w Polsacie Sport mówił libero reprezentacji Jakub Popiwczak.
5: Od samego początku do samego końca kontrolowaliśmy ten mecz.

0: tak jakbyśmy sobie to wymarzyli przed nim. Tym dalej w las, tym pewnie więcej ciekawych meczów i będziemy śledzić.
1: My kibice także będziemy śledzili te spotkania. Pojutrze mecz Polska-Izrael. Inni grupowi rywale polskich siatkarzy to Macedończycy, Ukraińcy i Bułgarzy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: A wy napadnięci, dobry wieczór. Czwartek, 10 września, 22.04. Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Witamy Państwa w napadzie chwały. Dzisiaj napad chwały prosto z Italii. Tam wysłaliśmy naszego latającego korespondenta. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy na Facebooku. Można do nas pisać na fanpage'u pod tytułem Napad Chwały. Tam czekam na Państwa przemyślenia, uwagi, pozdrowienia i wszystko inne, na co mają Państwo ochotę. No i cała przenoszę się moimi uszami, moim słuchem do doktora Olafa Kwapisa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas, który właśnie owąż Italię nawiedza z taką swoją, no nie wiem, grand tour. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato, dobry wieczór, Wojtku, dobry wieczór Państwu. Mam wielką przyjemność być z Państwem dzisiaj.
1: Co prawda, nie w studiu,
2: tylko niezasłużoną przyjemność, bo jestem na boskiej wyspie, wyspie miłości, wyspie Syren, to jest Capri, razem z moją grupą przyjaciół, którzy mnie zabrali. Znowu jestem w tej samej willi. I niesamowite jest to przebywanie rzeczywiście na tej boskiej wyspie otoczonej morzem. Przed chwilą rozegrała się wielka burza. Potężne wybuchy rzeczywiście oświetlały ląd. No, mam akurat tą przyjemność, że spoglądam co prawda w noc, ale w stronę Wezuwiusza. I tak już z Państwem, z Beatą, z naszym radiem Nowy Świat od kilku tygodni wędrujemy przez to boskie południe z tym boskim światłem. No i to jest rzeczywiście niezwykłe tutaj być. No, niezasłużone szczęście, jak Państwu często powtarzam, i sobie, bo wiele lat temu pragnąłem chociaż być jedną noc na Capri. No tak się zdarza, że co jakiś czas udaje mi się tutaj być i zawsze w walizce zabieram, no może nie tą samą literaturę, ale właśnie taką niezwykłą książkę, dość dawną, Miasta Wezuwiusza Michaela Granta. Zawsze jest ze mną Castiglione, Pompeje i Herculanum, no ale teraz zabrałem też Liviusza, czyli starego historyka rzymskiego, no i oczywiście Pliniusza Młodszego i jego listy. Jestem w pięknym miejscu, drodzy Państwo, i bardzo Państwu myślę i bardzo się cieszę, że jako Państwa korespondent, latający korespondent, stanąłem znowu na ziemi włoskiej. No teraz to jest przecudowna grupa moich przyjaciół, którzy są ze mną, czy też razem ja jestem z nimi. Dom jest przepiękny, powiem Państwu szczerze, nie żeby się chwalić, tylko no, rozmawialiśmy o Capri, o tych kilku willach wspaniałych, które tutaj się wznoszą, oczywiście od czasów Tyberiusza i jego następców, przez to wielkie odrodzenie wyspy, jakie nastąpiło pod koniec XVIII wieku, dzięki, no oczywiście, wielkiemu uczonemu z Weimaru, to jest Goethemu, i jak najbardziej dzięki też tym wybitnym, świetnym, młodym Niemcom, którzy szukając tutaj natchnienia, szukając tego płomienia życia, docierają do tej wyspy, którą dzisiaj opłynąłem motorówką z przyjaciółmi. Kąpałem się, drodzy Państwo, ja się rzadko kąpię. No, nie udało nam się wpłynąć do Groty Lazurowej, cóż zrobić, ale właśnie z brzegów, z morza oglądałem brzeg morski i znowu stanęły mi te wszystkie obrazy z opisu Pliniusza, który mówił o swoim wuju, o jego bohaterstwie. No bo jak Państwo wiedzą i pamiętają z historii, mamy dwóch Pliniuszy, czy też mieliśmy dwóch Pliniuszy, starszego i młodszego. Beato, jesteś?
1: Jestem. I tak wiesz, dobrze, tak myślę, dobrze, że dobrze. Kiedyś muszę zabrać się jako walizka z tobą na to Capri.
2: Nie, jako walizka, jako Dea Beata.
1: Ja te, wiesz, wrócić. Te widoki, marzę o tym, żeby je zobaczyć na żywo. Tak. Po prostu rozpłynęłam się.
2: To jest wspaniała, piękna wyspa, bo otoczona błękitnym morzem. Co prawda przed chwilą ta burza była bardzo
1: no,
2: spektakularna.
1: No też musiała być fantastyczna w tym miejscu.
2: No było to fantastyczne, oświetlająca daleki ląd, ten ląd stały właśnie Wezuwiusza, Neapol, Stabie, Herkulanum, Pompeje. Ale dziś tak opływając wyspę, w ogóle te dni są tutaj dla mnie niezwykłe, bo przypominałem sobie, z kim tutaj byłem. Byłem z moją kiedyś już mamą, już nie mam mamy na tej ziemi i tak sobie myślałem, że właśnie tutaj przechodziliśmy gdzieś, gdzieś jej cienie też tutaj się kładą. Byłem z wieloma grupami, którymi starałem się pokazywać wyspę, kiedyś mi ktoś ją pokazał. Rozczytuję się o tej wyspie i rzeczywiście patrząc na Zatokę Neapolitańską, to jest to boska Arkadia, no niedaleka Ischia, Procidia, ale Capra, no się, proszę bardzo, no, wyspa po łacinie tak się nazywa, Caprea, Capra, czyli właśnie Capri, jest niezwykle piękna widokami, przełomami, no i tą architekturą. No, teraz właśnie siedzę w pokoju z widokiem na taras, ustała burza, ale zrobiło się tak rzeźko zupełnie, bardzo, bardzo przyjemnie. Gdzieś tam już ptaki się nie odzywają, bo to jednak noc, ale tak siedzę w zwykłym budynku oczywiście, drodzy Państwo, ale niezwykłym, dlatego że właśnie mamy tutaj małą kolumnę przed sobą. Ktoś budował piękną kolumnę w porządku toskańskim. Jest wspaniały taras otoczony kolumnami, zasłonami w biało-zielone pasy. Są zawieszone obrazy z widokami Capri, bo to jest dom dawnych, no, dom należący do armatorów, którzy tutaj budowali statki w latach 30. i 50., dowożące ludzi do pracy i też dowożące turystów do tego miejsca. I dzisiaj też byłem w muzeum. Tutaj jest fantastyczna, bardzo ciekawa wystawa. Jej przez lata w ogóle nie było. A mianowicie gdzie? W centrum Capri znajduje się dawna kartuzja, czyli klasztor, który został zdekonsekrowany w czasach napoleońskich, w czasach Murata i popadał w ruinę i to było miejsce, które obrosło taką pamięcią już w wieku XIX, to znaczy malarzy tutaj przybywających, którzy za grosz wynajmowali dawne cele i między innymi tworzył tutaj Diefenbach, ale też był nasz polski Jan Styka, który tutaj miał swoją pracownię i przez lata to było takie miejsce, no dużo baroku, trochę można było opowiadać w tym kiostro, na tym dziedzińcu, że te trzony kolumn pochodzą z czasów antycznych i zapewne pochodzą, bo ich stan tych trzonów, tych kolumn jest tak dobry, że to musiało pochodzić z jednej z willi Tyberiusza, ale dziś właśnie fantastyczna wystawa czasowa. Mam nadzieję, że ona pozostanie na długo. No, ilość artefaktów jest zadziwiająca i pożyczonych artefaktów z Muzeum Archeologicznego w Pompejach. I tutaj, drodzy Państwo, może postawimy sobie kropkę nad Capri, bo o tym często mówiliśmy, a dzisiaj się spotykamy z tą datą. Ona co prawda dzisiaj się trochę przesuwa. Są pytania, czy rzeczywiście 24 sierpnia 79 roku no, nastąpiła ta super erupcja, która pogrążyła w ciemnościach Zatokę Neapolitańską. Czy też wydarzyło to się kilka dni albo nawet kilka tygodni później, bo współczesna archeologia i współczesne metody badawcze mówią nam, że no to, co odnaleziono, przede wszystkim no nawet pierwsze młode wino może świadczyć o tym, że to się jednak wydarzyło w październiku. A skąd ta pomyłka? No i tutaj, drodzy Państwo, przychodzi nam z pomocą Pliniusz, który na prośbę wielkiego Tacyta, Pliniusz Młodszy, opisał historię swojego wuja, to znaczy jego ostatnich dni. Trzeba pamiętać, że Pliniusz Starszy i Pliniusz Młodszy, to jest rodzina, to są naukowcy, to są ludzie pióra, to są literaci. No to jest właśnie pierwszy wiek naszej ery, kiedy mamy czas już drugiej dynastii wiejskiej, a więc po czasie pięciu dobrych, no nie dobrych, dość przewrotnych cesarzy, czyli po czasie dynastii boskiej, następuje czas Wespazjana i Tytusa, którzy będą następcami tej dynastii pierwszej. No, przyszedł ten okropny wypadek, kiedy, może nie wypadek, no właśnie to nieszczęście, jakim była katastrofa, wielki wybuch wulkanu. Wezuwiusz pewnie nie raz porażał te okolice trzęsieniem ziemi, ale opis, który nam podaje Pliniusz Młodszy, jest niezwykły. Niech Państwo go poszukają, ja wziąłem ze sobą Pliniusza pod pachę, bo tak sobie stwierdziłem, że to jest najlepsza recepta na szczęście doczesne, to jest czytanie, czytanie, jeszcze raz czytanie i właśnie Pliniusz

Najpierw, zanim to nastąpiło jeszcze, no to Pliniusz kazał przynieść sobie buty, ten Pliniusz starszy, no, był już po kąpielach, bo to był wieczór po kolacji i był bardzo zaciekawiony tym, co też się dzieje na horyzoncie. I tutaj no, pobudził go ten list od zaniepokojonych, wystraszonych mieszkańców, proszących, błagających o pomoc, a przede wszystkim to był też list z ostatniej chwili od jego przyjaciela. To był list od Taska, którego żona Rektyna, przerażona niebezpieczeństwem, a jej willa była położona tak blisko brzegu morskiego, że tylko mogła uciec statkiem, prosiła, by ratował ją w tym wielkim niebezpieczeństwie. I wuj, tak jak pisze Pliniusz, zmienia zamiar, i to jest piękne zdanie. I to, co podjął z miłości do wiedzy, skończył heroicznym poświęceniem dla ludzi. I tu, drodzy Państwo, widzą Państwo, to jest to niezwykłe, to tłumaczenie nam oddaje, że Pliniusz był naukowcem i jego interesowało najpierw to zjawisko, to znaczy, co to za chmura. On oczywiście wiedział, że co to jest za wulkan. On się bardzo tym interesował. Po drugie, w 62 roku no, pierwszego wieku nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, które było taką zapowiedzią tego super nieszczęścia, tej super katastrofy, i on każe wypłynąć na morze czterorzędowcom. On jest też kim? No, oprócz tego, że jest naukowcem, no to jest zarządzającym tą okolicą. Ma takie prawo, że słucha go marynarka wojenna rzymska i wypływa on, by ratować ludzi. Nie zastanawia się chwili, nawet jednej chwili. To jest taki czyn obywatelski i ratuje ludzi, no i wuj wypłynął, natomiast pozostał Pliniusz młodszy razem ze swoją matką i z gośćmi wuja, no myślano, że on za chwilę wróci. Natomiast to nie tylko, że ta chmura pokrywała horyzont, ale wręcz zrobiły się dantejskie ciemności zupełnie. Dzień, nie można było odróżnić dnia od nocy i to trwało przez 3 dni, jak się później okazało. Tylko blade słońce, zupełnie jak w zaćmieniu, gdzieś tam próbowało przebić się przez grubą warstwę chmury, która składała się głównie z gazów i z popiołu. Co spadało na ludzi, to był popiół, to była chmura gazowa, to były lapilli, czyli pumeks, i w tym momencie to matka Pliniusza Młodszego mówi: zostaw mnie, ja już się nażyłam, ratuj siebie. Natomiast no, syn przywiązany do matki powiedział: nigdzie się nie ruszę, póki też wuj nie wróci. Ale wtedy, no nie wiemy, tu tego imienia nie podaje nam Pliniusz Młodszy, gość z Hiszpanii, czyli właśnie z Iberii, mówi: no na pewno wasz wuj, jeśli żyje, to chciał, żebyście wyżyli. Jeśli nawet umarł, to też chciał, żebyście się ratowali. I jest opis taki, no, dość protokwilny, kiedy matka po prostu wkłada poduszkę na głowie, przewiązuje ją wstążką, tak by ratować, no, po prostu głowę. Jest to rodzaj no, czapki przed owymi lapilli, przed tym wszystkim, co spada na głowę. I okazuje się później, że cóż dzieje się dalej z Pliniuszem Starszym. On, ratując ludzi, wyszedł na brzeg i jest on też w jednym z takich domów nadpalonych, położył się do łoża i kiedy dalej właśnie spadały kolejne warstwy popiołów i na ten dom, że dach o mało się nie zawalił, służba go budzi, dwóch niewolników go wzięło pod pachy, on tylko mocno zakaszlał, jak jest opowieść służącego, i padł. Kiedy go znaleziono po tych 3 dniach, wyglądał, jakby spał w najlepsze, ale cóż, siarka, czyli właśnie gaz, zadusił Pliniusza i nie tylko jego. I tu, drodzy Państwo, pozwolę sobie przejść do takiego momentu, kiedy to no, nam się wydaje, zresztą bardzo słusznie, że to są

0: jakieś bardzo niezwykłe miasta. One są niezwykłe, ale czym są niezwykłe? O jakich miastach mówimy? Herkulanum, Pompeje, Stabie. One są dlatego niezwykłe, bo przez 2000 lat ich zwykłość, codzienność została zakonserwowana dla nas. I to jest dość ciekawe, kiedy myśląc o Państwu, kiedy myśląc o tym, żeby z Państwem podróżować w tę noc, podróżować ponad gwiazdami przez Państwa sny, w to niezwykłe miejsce, jakim są Pompeje, Herkulanum, Stabie, mówię Państwu, znowu posłużę się tym zwrotem, niezasłużone szczęście, stanąć w tych miejscach. Nawet wydawało się nam, że będą tłumy, bo to była niedziela, to znaczy przyjechaliśmy tutaj, przyjechaliśmy wcześniej i już w sobotę zmotywowałem grupę, która, to znaczy pewnie gdybym był sam, przyznam szczerze, drodzy Państwo, to wiek mi już wchodzi, żebym sobie pomyślał, tak piękny dom wynajęli w Castellammare, a przecież ja to już widziałem. I cóż, drogą, asfaltem, w taką zwyczajność weszliśmy. Castellammare di Stabia to jest port, to był port w czasach antycznych, ale oczywiście bardzo w dużej, to jest 20 minut samochodem od Pompejów, także jakbyście Państwo sobie uświadomili, to jest na początku tego półwyspu, cudownego półwyspu Sorrento i miejscowość, no, zwykła, taką, choć niezwykła, jak się później okazała, światłem, kolorem domów, trochę takim nawet podupadłym, pięknym, ale zmotywowany tym, że mam tu bliskich przyjaciół i że misją człowieka jest to, żeby oświetlać drogę innym. Broń Boże, sobie nie roszczę prawa do bycia lampą dla innych, raczej przydymioną jarzeniówką szkolną, ale, drodzy Państwo, właśnie wybraliśmy się takim rozgrzanym asfaltem i nie tyle, że straciłem głowę, gdzie jestem, ale właśnie przypominałem sobie tego Pliniusza i jego opis tego wszystkiego, co tu się działo i szliśmy, jak to bywa w takim południowym, no, nieporządku wręcz, to znaczy jakieś trzciny, kawałki porzucanych śmieci, lepsze, gorsze hotele, piejące koguty, co było dziwne, bo to była 15, więc po co kogut wtedy pieje, no ale to wszystko
1: do sobie
0: była porządek, może na 15. I willa Ariadny, to jedna z tych willi. I drodzy Państwo, właśnie no, niezwykły kompleks, chyba nazwę od tego, co powstało na tych willach, czyli Villa San Marco. No, nazywa się Święty Marek, bo w średniowieczu to była kaplica. I kiedy rozpoczyna się taka złota era archeologii pompejańskiej, herkuliańskiej, czy właśnie stabiańskiej, to nie wiedziano do końca, co odkryto. No tak to jest. To są te trudne początki. Nie tyle może archeologii, raczej przeszukiwania. Przeszukiwania dla odkrywania spoliów, rzeźb. Okazuje się, ale to się dopiero okazało, te stabie, cudowne stabie, te wille, bo tam jest kilka willi, zbudowane gdzieś, no prawie że na brzegu morza, na takim wysokim urwisku, dzisiaj na dole, no niestety albo stety, życie właśnie tak się toczy dalej, zapisuje te ziemię nową architekturą, raczej przypadkowymi budynkami, które wyrosły po II wojnie światowej, nagle weszliśmy w świat willi, czyli najpiękniejszych, najwspanialszych budowli z pierwszego wieku naszej ery, które zachowały się nie tylko w fundamentach, ale zachowały się wręcz, można powiedzieć, no, do wysokości parteru, niekiedy też fragmentu piętra i dopiero lata 30., 50. XX wieku, czasy Mussoliniego, to weszliśmy przede wszystkim no, w coś, co jest takim zjawiskiem ukochanym przez Rzymian w willi, To jest mianowicie perystyl, czyli taki wewnętrzny, duży ogród. I ta Villa San Marco, najpotężniejsza, najwspanialsza, w niej zachowało się sporo świetnego malarstwa, które określamy mianem pompejańskiego. Tutaj malusieńki przypis, Beato, żebyśmy o tym pamiętali, że to nie tylko te trzy miasta miały taką sztukę, to całe imperium miało taką sztukę. Tylko w Rzymie zachowały się fragmenty, tylko zachowała się pamięć po Forum Romanum, zachowała się pamięć po Domus Aurea, choć z piękną salą z czasów Nerona. Zachowały się fragmenty willi Lucullusa w Rzymie, willi należącej do Livii. I tutaj znowu, drodzy Państwo, to się widzi, co się wie. Bez Witruwiusza to się człowiek błąka. Jak człowiek nie czyta, to jakby wypłynął na wielki ocean bez busoli, bez kompasa, czy też dzisiaj bez radaru. Po prostu Witruwiusz w ręku daje Państwu możliwość wejścia, ten klucz do zrozumienia, że Rzymianie dzielili architekturę na państwową, publiczną i prywatną, a tą prywatną dzielili na dwa typy zamieszkiwania. Człowiek bogaty mieszkał w domus. Domus to jest dom z atrium, z jednym atrium, z dwoma atriami, trzema, czterema, z perystylem, czyli z ogrodem. No właśnie, perystyl to jest taka do środka wywinięty portyk zupełnie, gdzie w tym perystylu ustawiano wspaniałe rzeźby, gdzie w tym perystylu toczyło się życie według Greków, bo żebyśmy mieli cały czas tę pamięć, że Witruwiusz nie był najlepszym architektem na świecie, ale on, jego tekst, czyli traktat Witruwiusza, 10 ksiąg o architekturze, w całości został przechowany, przepisany na Monte Cassino, odnaleziony na początku XV wieku. To na pewno nie był jedyny tekst o architekturze antycznej, ale on w całości dotarł do naszych czasów. Oczywiście Witruwiusz był w różnych fragmentach rozproszony, jego dzieło w różnych bibliotekach. To jest tylko przypis, bardzo duży, taki poznański przypis na kilka stron. Dlaczego Państwu o tym mówię? Otóż dlatego, żeby przypomnieć sobie jedno, że ten typ architektury, czyli domus, no, insula i oczywiście villa, znany był też Helenom. To jest oczywiste, że to jest grecki sposób zamieszkiwania, ale Rzymianie go super adaptują, przyjmują i wręcz rozbudowują. I tutaj pamiętajmy o jednym, że Rzym jako stolica miał najwspanialszą architekturę imperialną, ale tylko miał. Bo jak wiemy, dzisiaj, kiedy spoglądamy w tą otwartą księgę, jaką jest Rzym, i patrzymy na Forum Romanum, patrzymy na Palatyn, patrzymy na Kapitol, patrzymy na Kwirynał, to widzimy, że to jest palimpsest, że to jest przenikanie tych momentów pamięci, historii w te wielkie warstwy archeologiczne, i nawet forum jawi się nam jako to wielkie narastanie. Te fora cesarskie też. I tutaj właśnie po Witruwiusz nam mówił o tym, że człowiek bogaty wracał, mieszkał w domu. To jest, nie używano słowa, pamiętajcie Państwo, na tę rezydencję pałac. To jest słowo późniejsze, średniowieczne. To jest zupełnie inny rodowód tego słowa. Tylko domus. I nawet, ja wiem, że to Państwo już wiedzą, bo o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, mówiono właśnie domus cesarski. I tutaj, ale no, bogaci ludzie w czasach pod koniec Republiki, pierwszy wiek przed naszą erą, w pierwszym wieku naszej ery, no, mieszkali na podobnym poziomie. Oczywiście bardzo wybitnie i bardzo ciekawie. Ale nic nie dotarło, żaden domus w całości nie dotarł do naszych czasów. I dlatego tak niezwykłe są Pompeje, Herkulanum i Stabie, a tym bardziej willa. Bo przecież, kiedy świat się zawali w V wieku, to najbardziej będą rabowane te rezydencje miejskie i podmiejskie. I Witruwiusz nam mówi wyraźnie, co to jest domus. W liceach tego uczono. No a dzisiaj oczywiście Państwo to wszystko wiedzą. Ale do krzyżówki warta wiedza, taka, żeby nas nie opanowała demencja, bo wszyscy właśnie coraz lepiej żyjemy, coraz lepiej jemy, ale czy ćwiczymy mózg? A mózg się tylko wtedy dobrze ma, kiedy go ćwiczymy czytaniem, pamięcią, powtarzaniem, nawet krzyżówką. I właśnie domus. I tutaj, drodzy Państwo, druga jeszcze odsłona, to Witruwiusz nam mówi, że człowiek bogaty miał trzy rodzaje willi. To była willa miejska, podmiejska i wiejska, czyli właśnie urbana, suburbana i rustika. I w Stabiach, tu wracam, to był przypis, rozpoczyna się ta historia, no właśnie od takiej wyblakłej etykiety, którą pamiętam jeszcze sprzed wielu lat, że już dzisiaj prawie nie widać. Cytat z Witruwiusza, z 10 ksiąg o architekturze, co to jest willa i wchodzimy poniżej dzisiaj, no schodzi się w dół, bo przecież właśnie tam też spadły te wielkie okruchy pary błota na te wille w Stawiach i no to jest 8 metrów w dół trzeba wejść, a więc 8 metrów materiału wulkanicznego plus humus, tak się to nazywa poprawnie w archeologii, czyli taka warstwa ziemi, która się tam wytrawiła, wypiaszczyła i na tym wyrosła roślinność. I przez przypadek, kiedy stawiano średniowieczną kaplicę, odnaleziono fragment willi. No ale wszystko się zmienia, kiedy no właśnie te Herkulanum, Pompeje wypłyną. To już Państwo to chyba też wiedzą. Ale przypomnę Państwu trochę niedokładnie, zacytuję wielkiego Tomasa di Lampedusę, który mówił co prawda o Sycylii, ale Sycylia i druga Sycylia, czyli Królestwo Obojga Sycylii, Kampania, to jest ta ziemia przebogata, że tutaj były ludy pierwotne, ludy pierwsze, które zostały one wcielone, czy też może wręcz więcej, podbite przez imperia. Południe Italii, no to oczywiście eksploracja przez Greków. I tutaj wystarczy spojrzeć na mapę starożytną Kampanii, no to mamy wielkie kolonie greckie, ale wracam do Lampeduzy. I żebyśmy sobie to uświadamiali, że to południe Italii należało do Greków, Fenicjan, Greków, do Rzymu oczywiście, do Rzymian. No i Rzym podbija południe, wciela na zasadzie federacji, konfederacji, ale też podboju. I dlaczego? Dlatego, że nad tymi ziemiami króluje Wezuwiusz. Nieraz on niszczył ludzki zamysł zasiedlenia tych ziem. Nieraz trzęsła się ziemia, ale ta ziemia jest tak żyzna, że wydawała plony nawet 2-3 razy w roku. I stąd, kiedy patrzymy na malarstwo pompejańskie, przedstawiające taki idealistyczny krajobraz, to jednak ta góra śmierci, ta góra też dawała życie. I to jest bardzo ciekawe, że tutaj zawsze mamy to splątanie życia i śmierci. I wracam do Lampedusy, który mówił, tu byli wszyscy, wszyscy nas podbijali, odchodzili i wszyscy chcieli nas podbić, czyli właśnie Rzymianie, Bizancjum, Arabowie, później mamy Normanów, mamy Sztaufów, mamy w końcu, drodzy Państwo, nawet wielkich Francuzów, czyli brat króla Francji, Ludwika IX, zostaje królem antegaweńskim w Neapolu. No i mamy też dynastię Trastamara, krótką, ale piękny renesans, czyli to są Aragończycy. I Ferdynand Aragoński, czyli mąż Izabeli katolickiej, no, staje się panem tych ziem, a ich wnuk Karol V jest największym z imperatorów nowożytnych, ma nowy świat i 3/4 Europy, staje się panem ziemi neapolitańskiej, ale jego to mało interesuje. To raczej mamy historię 200 lat wyzysku Neapolu i przychodzi nowy władca. Tutaj to jest o tyle ważne, ten nowy władca przychodzi po dwóch wojnach, które się toczą o sukcesję po Habsburgach, najpierw tych Habsburgach z Madrytu, później tych Habsburgach z Wiednia i syn ostatniej wspaniałej z rodu, Elizabety Farnese, Karol jako no właśnie też Hiszpan po połowie, bo jego ojcem jest Filip V, matka Elżbieta Farnese, staje się panem tej ziemi, czyli właśnie Neapolu, jest królem neapolitańskim i, drodzy Państwo, historia często rządzi się przypadkami. To właśnie wtedy, no, jeszcze na moment przed objęciem tej władzy przez nowego władcę, Bourbona neapolitańskiego, jego małżonkę Marię Amalię Wettin, czyli królewnę polską, to jest córka Augusta III Sasa, czyli no, nie mówię, że jest Polka, broń Boże, ale jak najbardziej no, Wettynka z Drezna, oni za chwilę tu przybędą i dowiedzą się, że niedaleko od Neapolu, w miejscowości Porti, czyli był austriacki baron, który kupił od chłopa, który szukał wody, no, czyli budował studnię, próbował się wiercić, odnajdywał przez przypadek w tych pokładach, no, kiedy się przekopywał właśnie przez te warstwy twardego błota wulkanicznego, kawałki spoliów architektonicznych, marmurowe figury, które bardzo zainteresowały tego barona austriackiego, bo on sobie budował willę w Pordici,
1: no, tak.
0: Ale kiedy przychodzi właśnie nowa władza, to mówią, ale skąd pan to ma? No on musiał to sprzedać królowi Neapolu, Karolowi Burbońskiemu, jego małżonce i można powiedzieć, że po 200 latach mizerii, kiedy Neapol został zepchnięty do takiego miasta garnizonu, miasta, skąd tylko pobierano rekrutów do armii habsburskich, to jest nowa żyła złota, to jest cenniejsze niż złoto. To znaczy co? To właśnie nie wiedziano jeszcze, co wykopano, bo czytano już wtedy Pliniusza, to już dawno czytano. Znano Witruwiusza, jak już Państwu powiedziałem, od XV wieku. Jesteśmy w wieku XVIII i wtedy dzieje się właśnie to, że zrozumiano, może nie od razu, że to jest jedno z tych miast. Tylko pytanie, które? Które miasto odkopano? Czy Herkulanum, czy Pompeje? I historia się rozpoczyna od Herkulanum. Od Herkulanum, ano dlaczego? Ano dlatego, że to, co robiono, ten wpust, ta studnia, no to dzisiaj to w ogóle by nie przypominało nowych możliwości archeologii, dlatego że nie zdejmowano warstwami, tylko się wkuwano jak w kopalni, tam też wrzucono więźniów, żeby oni jak górnicy kopali po prostu takie tunele i wyjmowano, no co odnajdywano, to przekazywano królowi i królowej i wtedy do Portici. Bano się też bardzo, żeby to znalezisko, wtedy jeszcze nie wiedzieli dokładnie, co znaleźli, które z miast, nie wypłynęło na takie szersze wody naukowości. I tu pojawia się, drodzy Państwo, postać bardzo ważna, Państwo go znają, to Niemiec z północy, poddany północnych ziem, który trafia do Drezna. Drezno, polsko-saskie Drezno, choć dzisiaj no, musimy to z zawstydzeniem, to polsko-saskie Drezno, to obleśne NRD.
1: Ale to nie, nie ta Sas, jak to się mówi?
0: Nie ta Saksonia.
1: O, Saksonia, właśnie tego słowa mi zabrakło. Saksonia,
0: ale to jest tutaj właśnie w Dreźnie, on dostaje, Winkelmann dostaje stypendium do Rzymu, jest on wysłany z listami królewskimi, z kilkoma talarami w kieszeni i staje się on sekretarzem wielkiego kardynała Albaniego. Do Rzymu wtedy, Rzym jest jedną z ważniejszych muzealnych scen Europy. To jest jeszcze przed Louvrem, pamiętajmy, to jest jeszcze wszystko przed jak najbardziej, przed oczywiście British Museum. I w Rzymie zaczynają się pytania, co też odnaleziono. I tutaj mamy rok 1734, w sumie 1738 i mamy, że rozpoczynają się te wielkie prace, których bardzo ciekawy jest nasz bohater, to jest wielki Winckelmann, któremu robi się wszystkie nieprzyjemności, żeby tylko on się nie dostał do tego, co odnaleziono. No ale jednak jest tak, że ta bardzo duża liczba obiektów jest tak ciekawa, że pod wpływem Winckelmanna król zakłada Akademię Herkulańską i ukazuje się pod wpływem tego supernaukowca, bo to można go nazwać na tamten czas, pierwszy tom katalogu wykopalisk. I mamy tutaj już wtedy, drodzy Państwo, w 1755 roku 738 malowideł ściennych, 350 posągów i 1647 drobnych znalezisk.
1: Ciekawe, ile zniszczyli w tą techniką.
0: Oczywiście, to była też taka technika przerzucania, przewiercania, niedbałości o tak zwany gruz, bo uważano, szukano tylko tego, co jest ciekawe, co jest zjawiskowe. I tak samo te stabie właśnie i Herkulanum, w stabiach wiedziano, że coś znaleziono bardzo ciekawego, ale ponieważ nie odnajdywano bardzo dużej ilości rzeźb z brązu, tego całego wyposażenia, no to nawet właśnie w stabiach to widać, jak przekuwano ściany całe, żeby przejść do następnego pomieszczenia i niszczono na pewno bardzo, bardzo wiele tego, co byśmy dzisiaj tak nie postąpili. I tutaj mamy rok 1756, kiedy Winckelmann mówi, co w końcu odnaleziono. I pamiętajmy, że pod wpływem tych wykopalisk Winckelmann w roku 1764 napisze swoją historię starożytności. To jest tak naprawdę pierwsza naukowa archeologia, poparta dowodami, pracą, systematyką tego niezwykłego badacza. I jak Państwo będą w Dreźnie, to mamy też bardzo ciekawy prezent od córki dla króla, dla Augusta III Sasa. Mianowicie to jest duża i mała Herkulanka, tak to ją nazwano. A skąd wiedziano, że Herkulanum? Bo odnaleziono w końcu, to jest epigrafika, też się tym zajmuje Winckelmann, fragmenty napisu, a to wystarczy tylko dzisiaj tym super archeologom klasycznym, fragment napisu mówiącym o tym, że odnaleziono teatr w Herkulanum. Drodzy Państwo, to jest tak niezwykłe dlatego, i tu jest taka dopowiedź, trzeba to dopowiedzieć, że gdzie są te rzeźby? Ano, one są, drodzy Państwo, w Muzeum Państwowym, wspaniałe muzeum w Neapolu. Za każdym razem to mówię, kto był w Neapolu, a zjadł tylko pizzę, a nie poszedł do Muzeum Archeologicznego w Neapolu, to nie zobaczył najwspanialszej kolekcji świata starożytnego. To są brązy. Mianowicie, co to są za brązy? Tam jest przedstawienie całej rodziny cesarskiej. Jak wiemy, brązy były najcenniejsze, to były oryginały, które spadły z korony tego teatru. No i tutaj pamiętajmy o jednym. Dlaczego jest taki duży kłopot z Herkulanum? Bo warstwa zastygłego, stwardniałego, wulkanicznego błota to zastygła nad tym miastem, to jest 20 do 25 metrów warstwy, drodzy Państwo, twardego materiału, na którym, na tych 25 metrach wyrosła miejscowość Rysina. I stąd nawet król nie chciał pozbawiać swoich poddanych dachów nad głową i dlatego wiercono pod ziemią. Ale kiedy wchodzi Winckelmann, to mówi, dajmy sobie już spokój z takimi odwrotami. Co prawda tu najwięcej się będzie działo w drugiej połowie XIX wieku, kiedy zaczęto zdejmować tą warstwę właśnie od góry, czyli czyścić, a po drugie, no niestety nawet wtedy robiono też tak, że co wyczyszczono jakieś pomieszczenie, no to zdejmowano niestety te freski z tego pomieszczenia, czy to był domus, czy to była insula, czy to były budynki publiczne i przenoszono najpierw do Portici, a później do Muzeum Archeologicznego w Neapolu. Bo i dziś, kiedy przyjeżdżam z grupą do Herkulanum, no to trzeba też zobaczyć wielkie nieszczęście tego miasta, bo to było bardzo bogate miasto, sanatoryjne miasto z willami. To było uzdrowisko, pamiętajmy, to było uzdrowisko. W przeciwieństwie do Pompeji, które miało zabudowę mieszaną, biedną i bogatą, ale w Herkulanum był właśnie wspaniały teatr. Nie dotarto jeszcze do dzisiaj do forum, dlatego że forum jest nadal zakopane, a nad tym jest miasto, które żyło no, w wieku XVIII, XIX i XX. Oczywiście takie najbardziej kanoniczne dzieła pierwszego wieku naszej ery, tu znowu wracam, w Rzymie mamy okruchy pamięci. Po czasach Augusta, po czasach Nerona, po tej drugiej dynastii, no dużo. Ale tu odnajdujemy, drodzy Państwo, wielkie skarby. Te skarby wykonane w brązie. I kiedy jestem w Muzeum Archeologicznym w Neapolu, no to przeważnie, jak pokazuję ludziom, że to jest super komplet rzeźby z brązu. Tam też jest piękny pomnik konny z brązu, no, drodzy Państwo. Tylko, że to wszystko odnaleziono 20 metrów od tego teatru, bo i ta warstwa płynnego błota, i trzęsienie ziemi zwróciło te pomniki i odsunęło zupełnie, bardzo daleko w przestrzeń miasta. I tutaj też odnaleziono najcenniejszy skarb, mianowicie willę papirusów. I to jest bardzo ciekawe, bo skąd nazwa? To nie wiemy, jak ta willa się nazywała, dlatego że kiedy nastąpiło odkrycie tej willi, no właśnie tak jak według Witruwiusza, czyli mamy to atrium pierwsze, mamy oczywiście miejsca związane z kultem przodków, mamy kubikula, sypialnie, mamy też tutaj triklinium jednoletnie, zimowe, wielki perystyl, to tu też odnaleziono wspaniały komplet rzeźb, no, które są kopiami rzeźb greckich z IV wieku przed naszą erą, bo tego jeszcze Państwu nie powiedziałem, albo kiedyś już powiedziałem, że Witruwiusz mówi, że w Rzymie się wszyscy zachowywali po rzymsku, a pod Rzymem się zachowywali po grecku. Jak wiemy, Grecja, choć została podbita przez Rzym, to podbiła Rzym kulturą, podbiła Rzym no, luksusem życia, podbiła Rzym przede wszystkim jakością życia i w willach, gdziekolwiek, nie tylko w Rzymie, ale właśnie wszędzie w imperium, ci Rzymianie poddani cesarza zachowywali się jak Grecy. Nawet sobie przywiązywali brody, kiedy jeszcze się...
1: Ciekawe.
0: Właśnie zachowywać się jak Grek, czytali pisma greckie, filozofów, bo tu mamy przede wszystkim to rozróżnienie, które też tam podaje Pliniusz, że życie dzieliło się na negotium i otium. Czyli negotium, musisz pracować, żeby się utrzymać, no albo zarządzasz firmą, jesteś armatorem, albo nawet jesteś cesarzem, no to też pracujesz dla państwa, czyli no po prostu masz obowiązki. Otium to nie jest leżenie do góry brzuchem i tylko to jest czytanie, to jest inwestowanie w siebie, to jest przyjemność, wypoczynek intelektualny, a więc mamy tutaj rodzaj studiolo. I w tej willi papirusów, w szafkach, bo to były oczywiście zwoje, nie książki, odnaleziono zwoje, literaturę. Przez wiele stuleci zwęglone, no nie potrafiono rozwinąć, dostać się do tekstów. Dziś już to jest znane. Wiemy, jakie teksty kryją te księgi, te rotulusy, no i bardzo bogaty Amerykanin, jeżeli Państwo będziecie w Malibu, zbudował sobie kopię takiej właśnie willi papirusów. No i to pamiętajmy o jednym, że Herkulanum też było bardzo trudne i jest jak do eksploracji archeologicznej i zaczęto się zastanawiać, skoro tu jest Herkulanum, skoro Pliniusz nam daje Strabon opis, jaka jest odległość w milach między Herkulanum a Pompejami, a gdzie są Pompeje, to wskazano na górę, która na takiej starej mapie rzymskiej, jest kopia w Wiedniu, był tam napis ta Civilta, Civilita, Civilta, a więc mamy tutaj pamięć, no, nazwy po mierze Pompeje, tylko że tutaj było kiedyś Civitas, a więc miasto. Zresztą w XVI wieku Domenico Fontana, który budował w niedalekiej odległości akwedukt, już zrozumiał, bo to byli już wytrawni, nowożytni artyści, architekci, oczytani ludzie, że to mogą być Pompeje. I do Pompejów był łatwiejszy dostęp, dlatego że Pompeje zostały zasypane warstwą pumeksu, lapilli, popiołów, to jest warstwa 5-6 metrów i już w czasach, no zaraz po tej katastrofie, zaraz po tym, co się stało pod wpływem Wezuwiusza, ludzie wracali, którzy przeżyli, do tego miasta, do Pompejów i z góry, no przede wszystkim przeszukiwali te miejsca, by stamtąd wydostać to, co się jeszcze uratowało, a więc meble, wyposażenie ruchome, ale tak samo i władze podjęły decyzję o tym, by już wtedy, w czasach zaraz po tej katastrofie, po wybuchu, przeszukać forum. To jest o tyle niezwykłe, że właśnie w Pompejach otrzymujemy, no i w Herkulanum, i w Pompejach, i w Stawiach, ten niezwykły skarb, jakim jest, są, jest to zamieszkiwanie. W XVIII wieku ludzie nareszcie zrozumieli, co to znaczy antyczna codzienność. To było dla nich bardziej fascynujące niż odnajdywane złote monety czy wspaniałe wyroby jubilerskie, które traktowano oczywiście z wielkim szacunkiem. Natomiast no właśnie Herkulanum, Pompeje i Stawie dawały ludziom przede wszystkim już od połowy XVIII wieku, drugiej połowy XVIII wieku, ten dostęp do codzienności. I zwróćcie Państwo uwagę, że ta pompejańska codzienność przez książki, właśnie Ostatnie dni Pompejów na przykład, to jest przecież takie romansidło, którym się rozczytywano. No daj Panie Oczywiście. Boże wszystkim takich romansideł dzisiaj, bo przecież dzisiaj już ludzie nic nie chcą czytać. Tak się zawali cywilizacja, nie trzeba żadnej katastrofy typu, drodzy Państwo, typu Wezuwiusz. Popatrzcie Państwo, jacy coraz głupsi jesteśmy. Mimo tego, że mamy coraz więcej narzędzi do poznawania świata, to od góry, wypasuje się od góry, od polityków, przez świat kultury, coraz jest to wszystko płytsze, coraz płytsze. Miał być wielki system boloński, który miał dawać wiedzę każdemu, no ale cóż, z wielkiego oceanu, któremu obiecywano, to puszczono kurek, okazało się, że to była tylko woda w wannie, rozlało się to wszystko w bajoro i my dzisiaj nie płyniemy oceanem, jak ten Pliniusz starszy, by ratować świat, geograf, wspaniały naukowiec, tylko coraz bardziej jest to wszystko miałkie. Ale nie dajmy się złym mocom, bo Pompeje, Herkulanum i Stawie mogą nas uczyć. Oczywiście, jeżeli się chcemy uczyć, w kontekście Muzeum Archeologicznego w Neapolu i w kontekście tego, co odnaleziono tutaj. Ja nie wiem, czy jeszcze mamy czas, Beato, czy już my musimy...
1: Słuchaj,
0: nie,
1: jeszcze mamy jeszcze 4 minuty. Jeszcze mamy.
0: O, wspaniale. No to, drodzy Państwo, to jest właśnie niezwykłe, bo wracam do tego, że będę, tak sobie obiecałem tutaj, dzisiaj po lekturze Liwiusza, że nie będę wchodził w te wszystkie ścieżki polskiej polityki, bo to się niedobrze może zrobić. Ja zobaczyłem te gęby na tym kongresie jakimś tam w Karpaczu.
1: No, co to jest za kongres ekonomiczny.
0: Ale to ja wiem, o kulturze też mówili. Grube osoby, nalane gęby, głupota, czoło tęskniące za rozumem. No, proszę Państwa, to naprawdę, to jest przerażające zupełnie. To jak karykatura świata to wygląda. I jak tutaj właśnie szedłem sobie po tych Pompejach i tak mogłem wejść do domu Fauna, do domu chirurga, do domu moralisty, do wspaniałej willi misterii, drodzy Państwo. I tak oczywiście, jak ktoś już słyszy tych neomarksistów, to te głupoty, znowu, że tylko się mówi o bogatych, ale ci bogaci jednak też fundowali. To jest właśnie też druga odsłona tych miast, bardziej Pompejów, że otrzymujemy tutaj w 100% forum, czyli zabudowę publiczną. I znowu trzeba się tak zamyślić, usiąść w kącie jak Goethe, mieć w sobie oczywiście skromność postawy i czytać Witruwiusza, co to jest forum. I nagle właśnie ten plac, no agora u Greków, tutaj forum i widzimy, że to narastanie miasta, bo Pompeje, no niektórzy mówią, że to było od 5 dzielnic, od 5 może wiosek, które się zjednoczyły. Oczywiście mają swój korzeń jeszcze przedrzymski, nawet przedgrecki. I tutaj jest to forum, które na początku to była tylko jedna świątynia i taberny, sklepy, też zakłady do produkcji wełny, ale właśnie mamy tą potrzebę pokazu, że to jest plac, przy którym jest świątynia Apolina, a później świątynia Triady Kapitolińskiej i mamy komicjum, także jakbyśmy tak sobie mogli popatrzeć, niech Państwo sobie popatrzą, poszukają, gdzie jest taka piękna książka w obrzydliwym wydawnictwie wydana, jakaś tam jedność ojca Rydzyka, nie wiem skąd oni mają tak dobrą literaturę, bo to jest obrzydlistwo tego dziada z Torunia, ale w każdym razie mamy tam bardzo dobrą książkę ostatnio, świetne teksty krytyczne, włoskie i angielskie, po polsku Pompeje, bardzo dobry album, ale no cóż, no co zrobić, no ale żeby dla wiedzy to nawet można z diabłem i paktować.
1: No, no właśnie.
0: I tu Państwo widzą, mamy forum i na tym forum

0: imię
1: i tu się chyba musimy zatrzymać.
0: Tak, i tu się zatrzymamy, bo ja, drodzy Państwo, jeszcze tutaj będę siedział, mam to niezasłużone szczęście do przyszłego tygodnia i będę już wtedy z Kolegium Civitas, czyli z Uniwersytetem Civitas, z naszymi kochanymi studentkami, studentami, będziemy tutaj prawie przez tydzień no, w tych pięknych warunkach historycznych poznawiać ten świat, który jest światem naprawdę, naprawdę niezwykłym i jeszcze lepiej się, mam nadzieję, przygotuję na spotkanie z Państwem i bardzo dziękuję, przepraszam, jeśli mówiłem o jakichś dziadach albo jakichś kamiennych niedziadach.
1: To było Polski, wszystko przejęzyczenie.
0: Uważam, że dziady polskie są obrzydliwe teraz, a to w tym Karpaczu to mogłoby tam bomba spać.
1: Już musimy kończyć, absolutnie.
0: No, ale może nie wulkaniczna. Życzę Państwu dobrej nocy.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Do usłyszenia. Moi tutaj, o, mam te, widzicie, o, mam tu cały dom w Tyjaknie, to słychać. Biją brawo.
1: Nie, nie słychać.
0: Nie słychać, patrz, biją brawo. Wspaniale tu jestem. Rześkie powietrze, niech żyje Kapli, niech żyją podróże, niech żyją studenci, studentki, a przede wszystkim niech żyje Radio Nowy Świat.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję Wam, że byłem z Wami. Całusy.
1: Doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet Civitas i Kapli, proszę Państwa.
0: I Kapli.
1: Do usłyszenia, Olafie, za tydzień. Baw się tam dobrze, dbaj o siebie i o grupę.
0: Ja się uczę.
1: No,
0: ja
1: ucz się, ale się nie przemęczaj.
0: Ja się uczę. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Dobranoc.
1: Beata Grabarczyk i Wojciech Ratasiewicz. Żegnamy się także z Państwem. Do usłyszenia.

Powidoki.

zęby zjedliśmy na przystawkę z albumu Facing Sylwana Strausa. Perkusisty niemieckiego pochodzenia grał singiel Teeth. Zapraszam na Powidoki w Radio Nowy Świat. Bruno Jasiński, Moses Boyd, perkusista z mojego rocznika, przypomni teraz swój debiutancki album.

Rylane Shuffle grało, czyli zdaje się jeden z singlowych numerów z albumu Displaced Diaspora. Rylane to ulica w Peckham w Londynie. 2018 rok, moment dużego wybuchu sceny brytyjskiej, jazzowej, młodej. 10 lat temu pojawił się nakładem Brownswood album Black Focus duetu Yousef Kamal, który przynajmniej ja pamiętam jako istotny dla początku odrodzenia brytyjskiej sceny jazzowej. Młody perkusista Moses Boyd też wtedy rzucił mi się w oczy i uszy. Nieoczywista sekcja z tubą w roli basowej również zwróciła moją uwagę. Jeszcze jeden kawałek z debiutu Mosesa Boyda, teraz Frontline.

pohałasowane. Riff na tubie wykonał Theon Cross. Zbliża się premiera albumu pewnego rapera, która mnie ekscytuje, ale zanim o niej opowiem, zagra piękny sampelek, który mi się z nim kojarzy, mimo że nie występuje na żadnej z jego wielu płyt.

Premiera, która nadciąga, to Bread and Butter, 10. album długogrający rapera nowojorskiego o polsko-ukraińskich korzeniach, Your Old Droog, postać, która zajęła sporą część naszych spotkań, moich prawie 300 odcinków audycji w Radiu Nowy Świat. Jeśli miałbym powiedzieć, co go wyróżnia, to na pewno poczucie humoru, gra słowna, ale ogólnie często zaskakująca terminologia albo zwroty, które jakoś wyrywają z marazmu i zachęcają, żeby się przysłuchać. Ciekawe koncepty na utwory, ale też całe albumy i głos, którego chce się słuchać, ale też dobór produkcji. Konsekwentna, ale nieprzytłaczająca częstotliwość wydawnicza. Może komuś z Państwa się przejadł i wcale na nowe rzeczy nie czeka, co jest jak najbardziej ok. Ja będę słuchał intensywnie, a i z Państwem się podzielę na dziś dwoma dostępnymi singlami zapowiadającymi płytę. Pierwszy to znany już Pavlovian Effect z Aries, Masta Ace'em i DJ'em Harrisonem, a nowa rzecz siedzi na produkcji Flying Lotusa z gościnnym udziałem Georgie Ann Muldrow.

Your Old Droog. Bardzo się cieszę na nadchodzącą płytę. Coś jest w planie wydawniczym Drooga takiego, że nowości pojawiają się właśnie wtedy, kiedy już bardzo sobie ich życzę. Ale może to nie jest plan, tylko luźne działania, które dobrze wypadają. Your Old Droog, pomimo hip-hopowego statusu, możliwie najwyższego, o czym świadczą goście na jego płytach, pozostał artystą niezależnym. Przerwa instrumentalna i też zapowiedź nowego albumu Animative Josha Johnsona.

tych z Państwa, którzy doceniają eklektyczną selekcję. Nowość z Gorlic powinna ucieszyć Szams i Kosi u duetu 3BB. Epka Zanim było chłodno to przedsmak płyty długogrającej, która ukaże się jesienią. Pozdrawiam 3BB i zapraszam Państwa na YouTube, gdzie w studio 256 nagraliśmy z chłopakami całkiem fajne kilka numerów na żywca. Do tego zdarzenie losowe, żeby się więcej działo w kadrze do wyświetlania na małym telewizorku, wybraliśmy dokument o Gorlicach, mieście, z którego pochodzą 3BB, czyli Bruno i Oskar, i okazało się, że lektorem w filmie jest mój dziadek Ksawery Jasiński.

Wieczór pełen pozdrowień z tego miejsca. Pozdrawiam Eltrona, Marka Stuczyńskiego, który niedawno puścił mi tę piękną rzecz autorstwa Ewy Bem. A Państwo mieli okazję Marka kilkukrotnie słyszeć również na antenie Radia Nowy Świat w ramach próbnych lotów. Powidoki, małpa Nowy Świat Online to mój adres do kontaktu. Jakby co. I would not promise you a goddamn thing. Because that's just what you would get. Nothing if I win. You ain't getting nothing no way. You might as well get nothing from me. Nothing from nothing leaves nothing.

to Benny Maupin z roku 77. Dziękuję za dziś. To były Powidoki 288 w Radiu Nowy Świat. Zostają Państwo w dobrym towarzystwie Johna Hassela. Bruno Jasiński. Spokojnej nocy.